0: czymś, co trzeba robić w sposób odpowiedzialny. Natomiast no, widzimy, że sytuacja jest dość poważna, więc jakieś działania już na tym etapie prewencji powinny być wprowadzone, jeżeli jest to możliwe.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że służby są na tropie osób, które zgłaszały nieprawdziwe zagrożenie w różnych miejscach w kraju, a w ostatnim czasie było takich zgłoszeń kilkanaście. Dotyczyły głównie osób publicznych i instytucji związanych z prawicą. Świat czeka na porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump informował poprzedniej nocy, że umowa w sprawie zawieszenia broni została w dużej mierze wynegocjowana i wkrótce będzie podpisana. Kilkanaście godzin temu oświadczył, że negocjatorzy nie powinni spieszyć się z zawarciem porozumienia. Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do pełnego otwarcia cieśniny Ormus dla handlu surowcami energetycznymi.
2: Prezydent zamieścił wpis w serwisie Truth Social, w którym ocenił, że czas gra na korzyść Stanów Zjednoczonych, studząc tym samym nadzieję na to, że porozumienie w sprawie odblokowania cieśniny Ormus zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych godzin. Tego właśnie oczekiwano na początku weekendu. Nie może być żadnych pomyłek. Nasze relacje z Iranem stają się znacznie bardziej profesjonalne i konstruktywne, napisał na portalu Truth Social amerykański prezydent. Natomiast sekretarz stanu Marco Rubio powiedział dziennikarzom w Indiach, że w ciągu ostatnich 48 godzin, dzięki współpracy z partnerami regionu Zatoki Perskiej, poczyniono pewne negocjacyjne postępy, dodając, że być może istnieje szansa, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat otrzyma dobre wiadomości. Z kolei irańskie media państwowe poinformowały, że porozumienie mogłoby oznaczać zniesienie sankcji naftowych oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, a także powrót do poziomów sprzed wojny w ruchu żeglugowym w cieśninie Ormus w ciągu 30 dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Wielka Brytania i odpływ polskich pracowników. Ze Zjednoczonego Królestwa wyjeżdża 3 razy więcej naszych rodaków niż tam przyjeżdża. Polska społeczność skurczyła się w ciągu roku o 13 tysięcy osób.
4: Brytyjscy statystycy przyznają, że nie jest to chwilowe wahnięcie. Zjawisko dotyczy zresztą nie tylko obywateli Polski, bo odpływ widać wśród mieszkańców całej Unii Europejskiej. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są 3. Po pierwsze Brexit. Nowe przepisy wizowe i twarde formalności zmieniły zwykłą przeprowadzkę w urzędową drogę przez mękę. Po drugie, potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec jeszcze groźny incydent na niebie. Samolot Królewskich Sił Powietrznych, którym leciał brytyjski minister obrony, doświadczył zagłuszenia sygnału GPS podczas lotu w pobliżu granicy z Rosją. O zdarzeniu informuje The Times, a chodzi o lot powrotny z Estonii, gdzie minister we czwartek spotkał się z brytyjskimi żołnierzami. W trakcie rejsu telefony i komputery utraciły dostęp do internetu, a piloci musieli skorzystać z alternatywnych metod, by określić lokalizację samolotu. Zdaniem gazety, za incydentem może stać Rosja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc jeszcze gdzieniegdzie deszczowa. Pojawią się też zanikające już burze. Tak będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Reszta Polski pogodna i bez opadów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, przez 9 w centrum, do 16 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Poniedziałek z niższą temperaturą niż niedziela, ale będzie słonecznie i pogodnie. Od 16 stopni nad morzem, przez 21 na północy i wschodzie, do 25 na Dolnym Śląsku.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
6: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
5: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Muzyka nocą.
1: Dzień dobry, Kajetan Tłokowski za konsoletą Tomasz Cieślak. No i na początku jeszcze suplement do audycji sprzed tygodnia, kiedy przypominałem polskie piosenki, które reprezentowały nas w konkursie piosenki Eurowizji. Zabrakło jednej, tej z tego roku, Alicja i Prejm.

Czy udział w Eurowizji jest przepustką do europejskiej kariery? Różnie to bywa. Może tak być, że jest taką przepustką, a Alicja Szemplińska zrobiła krok w dobrą stronę. No ale jeszcze, żeby artystka była znana, to trzeba pamiętać o niej, a jej piosenki muszą być odtwarzane. A po tygodniu od tego wydarzenia chyba już troszkę rzadziej słyszymy ten utwór, stąd więc to przypomnienie. A to jest nawiązanie do tego, jak zaczynały się Fryderyki. Te nagrody polskiego przemysłu muzycznego, wzorowane na amerykańskiej nagrodzie Grammy, po raz pierwszy zostały wręczone w 1995 roku za rok 1994. Rok później, w 1996 roku, zostały uhonorowane zespoły, wokaliści, wokalistki, wykonawcy, twórcy, którzy mieli swoje publikacje

muzyczne w roku 1995. A po 30 latach, w 2026 roku, 25 maja, czyli dzisiaj po 20, poznamy laureatów Fryderyków 2026, czyli za 2025 rok. Dużo tej matematyki, więc teraz będzie taka esencja. Dzisiaj Fryderyki 2026 za 2025 rok. Tam po drodze zmienił się sposób numeracji, stąd może się to tak trochę nie zgadzać. A w audycji do trzeciej piosenki z Fryderyków 95 rozdanych w 96. Tak. Ja to mam napisane, dlatego tak mogę to przytaczać, ale to niech muzyka świadczy o tym. Zacznę od kategorii związanych z osobami, nawet osobami twórczymi bym powiedział, oraz aparatami wykonawczymi, bo najpierw wokalistki, wokalista roku i zespół roku. No i 30 lat temu ten tytuł i statuetkę zdobyła Kaja, która wydała rok wcześniej album Kamień. Kaja uważa to za swój pierwszy, taki poważny album, bo wcześniej ukazały się dwie płyty jeszcze zatytułowane po prostu Kaja. W kategorii wokalista roku Grzegorz Turnał, który miał wówczas najnowszą płytę To Tu, To Tam, a w kategorii zespół roku Warius Manks, który wtedy wykonywał piosenki z płyty Elf. Trójeczka piosenek z 2002. To było 100 lat temu, to było 30 lat temu. Dobrze. Trójeczka piosenek z lat 90.

Fryderyki 2026, ogłoszenie dzisiaj wieczorem, to Fryderyki za 2025 rok. Fryderyki 95 to Fryderyki za 95 rok. Takie ułatwienie myślowe. To była nagroda przemysłu fonograficznego. Przemysłu, to znaczy, że trzeba się było wylegitymować jakimś wydawnictwem. No w roku 95 to najczęściej była płyta. Płyta już kompaktowa, która powielana była także na kasetach. Kiedy przyglądam się tym kategoriom sprzed lat 30, to mogę je podzielić na dwie kategorie związane z osobami, z twórcami, czyli kompozytorami, autorami tekstów, piosenkarzami, piosenkarkami i kategorie związane właśnie z płytami. Teraz przedstawiam te kategorie związane z osobami, a kiedy one się skończą, przejdziemy do płyt. W tej trójce utworów na początek fonograficzny debiut roku, rok 95. Fonograficzny debiut roku, to podkreślam, bo tym tytułem została obdarzona Edyta Górniak za płytę Dotyk. A gdyby tak brać pod

0: uwagę w ogóle debiut, no to był jeszcze wcześniej, a udział w Eurowizji to rok 94. Ale fotograficzny debiut roku to płyta Dotyk. Kompozytor roku Robert Jansson. Przed chwilą słuchaliśmy Wariusa Manxa, dla którego wszystkie piosenki komponował Robert Jansson, więc dlatego tutaj wybieram utwór wykonywany przez grupę The Sioux w 1996 roku. Robert Jansson napisał dla tego tria żeńskiego płytę zatytułowaną Życie cudem jest i taka też piosenka zabrzmi. No i wreszcie autor roku, tutaj mamy na myśli autora słów, został nim Kazik Staszewski. I trochę miałem problem, jaki utwór wybrać, bo w 96 roku, w 95 roku pojawiły się wyłącznie takie mocne płyty Kazika, nie miałem nagrań. No więc sięgnę po taki utwór z 91 roku. To był z tej płyty Spalam się, a więc pierwszej raperskiej płyty Kazika. I tutaj ten wokal z tekstem jest no może nawet bardziej słyszalny niż na płytach Kultu. Nagrody Fryderyka sprzed 30 lat. Edyta Górniak, The Sioux i Kazik.
1: Zagra.

To była kolejna część śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, tym razem poświęcona Jadwidze Królowej Polski. Nagranie powstały w naszym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w 2020 roku i w 2022. Nagrań dokonano na instrumentach historycznych lub ich kopiach, a na pianoforte grała Wiola Łabanow.

0: grała na kopii instrumentu z czasów Chopina. Została wykonana przez Paula McNaltiego w 2007 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tradycyjnie pierwszą godzinę kończy trio Andrzeja Kurlewicza w składzie Andrzej Kurlewicz fortepian, Paweł Pańta kontrabas i Cezary Konrad perkusja. Usłyszymy już za moment jeden z najbardziej znanych standardów Johnny Greena, Edwarda Heymana i Roberta Sora, Body and Soul, ciało i dusza. A zaraz potem posłuchamy samego Andrzeja Kurlewicza, który zaprezentuje nam swojego walca minimalnego w swoim solowym wydaniu.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Internetowe konto pacjenta. Recepty, skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Ukraińskie władze domagają się zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z potężnym rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów w nocy z soboty na niedzielę. Na ukraińską stolicę i jej przedmieścia spadły dziesiątki rakiet, w tym hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Rosjanie celowali w domy, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu. W ataku ucierpiał klasztor ojców dominikanów, w którym mieszkają i pracują Polacy. Ostrzał zniszczył też siedziby dwóch polskich instytucji kulturalnych. To sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru, a także Biuro Language Bridge Polonijnej Organizacji Edukacyjnej. Do zniszczeń doszło w każdej dzielnicy miasta. Zginęły 4 osoby, a ponad 100 zostało rannych.
4: W Kijowie około 30 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. W całym obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało ponad 110 obiektów, z czego ponad połowę stanowią budynki mieszkalne. Atak rakietowy trwał blisko 5 godzin. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że celem uderzenia były, cytując, punkty dowodzenia Głównego Dowództwa Wojsk Lądowych oraz wywiadu. Tymczasem doradca ministra obrony Ukrainy Sergiej Flesz przekazał, że cele w Kijowie zostały wybrane przez Rosjan jedynie jako pretekst do uderzenia w miasto. Jako przykład podał zakład na Łukianówce, gdzie przez lata wojny rakiety zniszczyły już praktycznie wszystko, co było możliwe, a także teren dowództwa wojsk lądowych, gdzie, jak twierdzi, od pierwszego dnia wojny nikogo nie było. Rosjanie zaatakowali także rakietą Oriesznik. Głowice spadły na garaże w miejscowości Biała Cerkiew pod Kijowem. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: W aktualnościach teraz dwa tragiczne zdarzenia, w których śmierć ponieśli nastolatkowie. W wypadku na motocyklu krosowym w gminie Czarna Dąbrówka na Pomorzu zginęła 15-letnia dziewczyna.
5: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym, jadąc krosem, z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła.
3: Relacjonował Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Okoliczności tego wypadku badają śledczy. Trwa też wyjaśnianie przyczyn sobotniej tragedii we Włocławku. Tam zginął 17-latek, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z miejscowej policji.
6: Na terenie posesji doszło do porażenia prądem. Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe z udziałem biegłych z dziedziny patomorfologii, BHP oraz energetyki.
3: Chłopiec był uczniem zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Cała społeczność szkolna przekazała kondolencje rodzinie i bliskim Błażeja. Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem nasypu kolejowego w Starym Koźlu w Opolskiem. Żywioł uniemożliwił dalszą jazdę pociągu Intercity relacji Gdynia-Bielsko-Biała. Pasażerowie musieli opuścić skład, przekazał kapitan Łukasz Nowak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Opolu.
7: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.

0: Dodajmy, że jedną z osób potrzebujących pomocy była kobieta w ciąży. W stanie dobrym została przewieziona do szpitala.
1: To są aktualności jedynki.
0: Rywalizowało 20 chórów, wybrano dwa najlepsze. Podczas 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku w tej najbardziej prestiżowej kategorii chórów zawodowych przyznano dwa pierwsze miejsca. Wyniki ogłosił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko.
2: Dwa pierwsze miejsca ex aequo i nagrody ufundowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano bizantyjskiemu chórowi Aten z Grecji oraz chórowi kameralnemu Woskresinie z Iwano-Frankowska w Ukrainie pod dyrekcją Wołodymyra Rudnyckiego.
0: A w tegorocznym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej wzięło udział 20 chórów z 13 krajów z całego świata. Samo południe w Paryżu Iga Świątek rozpocznie swój 8 występ w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open. Rywalką czterokrotnej triumfatorki tej imprezy będzie Emerson Jones, 17-letnia Australijka, która od organizatorów otrzymała tak zwaną dziką kartę. W światowym rankingu zajmuje 136 miejsce. Godzinę wcześniej o 11 spotkanie pierwszej rundy rozpocznie Maja Chwalińska, która zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng Qinwen. A wczesnym popołudniem na korcie pojawi się Hubert Hurkacz. Zagra z Hiszpanem Jaume Munarem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Niemal wszędzie dość ciepło i bez opadów. Od rana będzie słonecznie. Termometry wskażą dziś od 23 do 26 stopni. Chłodniej będzie tylko na północy i w rejonach podgórskich około 20, a najzimniej nad samym morzem 16. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Tak to bywało.
5: Witam w drugiej godzinie naszego spotkania. Zapraszam Państwa na recital Patryka Filipowicza i jego tria oraz innych zaproszonych gości. A czego będziemy słuchać, najlepiej zapowiada sam solista. 8 maja 2026 roku ukazał się najnowszy mój album Patryk Filipowicz Trio. Płyta została nagrana w studiu nagraniowym Polskiego Radia Katowice i w całości zawiera moje instrumentalne utwory. Zagrałem na tej płycie z triem, czyli z Krystianem Michalskim, gitara basowa, Ryszardem Sierotnikiem, perkusja i pad elektroniczny, a gośćmi byli Marek Makaron Motyka, gitara dobro, Andrzej Krupa, saksofony, Paweł Synowiec, perkusjonalia oraz Dawid Wydra, trąbka. Ci wszyscy ludzie to moi muzyczni przyjaciele, z którymi w latach ubiegłych grałem. Chciałbym, by na tej płycie mogli znaleźć się także moi pozostali muzyczni przyjaciele, ale cóż, i tak jestem bardzo rad z tego właśnie grona. Już dziś możemy Państwu zaproponować wysłuchanie tychże kompozycji Patryka Filipowicza, który gra na gitarze akustycznej harfowej, także na gitarze akustycznej rozofonicznej. Krystian Michalski gra na gitarach basowych, Ryszard Sierotnik, jak to już powiedziałem wcześniej, na instrumentach perkusyjnych. Natomiast goście zaproszeni przez solistę, Marek Makaron Motyka gra na gitarze rozofonicznej,

Był Synowiec na instrumentach perkusyjnych, Dawid Wydra na trąbce i Andrzej Krupa na trzech rodzajach saksofonu: altowym, barytonowym i sopranowym. Jeśli muzyka instrumentalna może być opowieścią o czymś szczególnym, to chciałbym, wyznaje Patryk Filipowicz, aby album ten traktował o wewnętrznej wolności, która jest wpisana w każdego człowieka. Pierwszy utwór symbolizuje na przykład dzień oderwania się od codzienności, bycie na uboczu pędzącego świata. Innymi słowy, gdyby przyjąć, że mamy dwa sposoby, style życia, z jednej strony życie aktywne, z drugiej kontemplacyjne, to ten utwór stoi po stronie kontemplacji, chociaż obydwa sposoby życia potrafią być przydatne.

To była pierwsza kompozycja otwierająca płytę Patryk Filipowicz Trio and Guests. Słuchaliśmy utworu zatytułowanego Wolny Poniedziałek, a przed nami kolejne. Rozpoczniemy od Sumienia, zaraz potem utwór z tytułem Kiedy życie ma kolory nieba. Będą także jeszcze trzy kompozycje, wszystkie tytuły świata, Dom Marty i Bez wysiłku.

Patryk Filipowicz Trio, Krystian Michalski, Ryszard Sierotnik. Ten pierwszy gra na gitarze basowej, drugi na instrumentach perkusyjnych. To właśnie trio Patryka Filipowicza, gitarzysty. A zaraz potem przedstawiam raz

0: 1961 roku urodził się Robert Brylewski, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Lider i współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys oraz Izrael. Współzałożyciel i gitarzysta grupy Armia. Zmarł w 2018 roku. Rok 1948. W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
1: Wyrok śmierci wykonany w 1948 roku obciąża, wedle znanych dziś faktów, w znacznej mierze oświęcimskiego współtowarzysza niedoli rotmistrza Józefa Cyrankiewicza. Dla legendy niezłomnego konspiratora obozowego, jaką żelazny premier kreował, żywy Pilecki był po prostu olbrzymim zagrożeniem. Sam rotmistrz był zresztą tego w pełni świadom.
2: W ciężkiej walce pod Kijanami cała grupa kawalerii zdobyła przeprawę na Wieprzu i podsuwała się w kierunku Lubartowa, dając Niemcom bardzo poważne straty. W tym momencie przyjechał pułkownik od generała Kleberga z rozkazem dołączenia do niego. Generał Podhorski, jako stary żołnierz, bez wahania postanowił rozkaz wykonać. Dał rozkaz do odwrotu. Niestety w tym odwrocie mieliśmy dość duże straty.
0: W 1891 roku urodził się Zygmunt Podhorski, generał, dowódca dywizji kawalerii Zaza w czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Przez historyków uznawany za najlepszego polskiego dowódcę, zmarł w Anglii w 1960 roku.
3: Pojawia się na arenie dziejów trochę jak Deus Ex Machina. Nie wiemy, skąd się wywodził i kim byli jego przodkowie.
0: W 992 roku zmarł książę Mieszko I, sprawujący władzę od około 960 roku. Uważany za twórcę polskiej państwowości.
4: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 23 minuty, godzina 7. Działo się, szanowni państwo, na boiskach ten weekend, działo się i na kortach, no i na czerwonych dywanach też się działo, o czym już za chwilę pani Martyna. Dzień dobry.

0: wiedzieć gdzie.
1: No i zaczęło się Roland Garros i koronny turniej Igi, że się tak wyrażę, wszystkie ręce na pokład i trzymamy kciuki za Igę. Mamy przełom w tej karierze po nieudanym sezonie. Teraz Iga gra coraz lepiej i wygrywa coraz więcej, więc miejmy nadzieję, bardzo mocno w to wierzę, że w tym roku wróci na tron na kortach w Paryżu i po prostu będziemy się bardzo cieszyć z kolejnego triumfu w tym turnieju.
2: A my dziś wspólnie z Państwem zastanawiamy się, czy kolejny turniej Rolanda Garrosa będzie przełomowy w karierze.

0: że Iggy Świątek. Na ten temat za godzinę porozmawiamy z naszym specjalnym wysłannikiem do Paryża, Cezarym Kuriewem.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Iga Świątek we Francji wygrywała razy cztery. Dobrze, policzyłem, tak, razy cztery. A bohater opowieści Martyny Podolskiej razy dwa.
2: Razy dwa. Można by powiedzieć, że koronny festiwal, tak? Dla Pawła Pawlikowskiego.
0: To zupełnie inny turniej.
2: Tak, tak, który po 6-8 latach znowu otrzymuje nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes podczas 79. Festiwalu Filmowego. No i tak to było.
3: Pawlikowski.
4: I Paweł Pawlikowski obtient le deuxième.
0: Nie, no błagam, no, można się trochę podszkolić, jeśli chodzi o...
2: Tak, tak, tutaj rzeczywiście tłumacz pomylił Pawlikowskiego z Pawlowskim, skrócił to nazwisko naszego wspaniałego polskiego reżysera. No to taki zabawny błąd, anegdota, ale zresztą w ogóle ta gala przejdzie do historii, ponieważ było wiele nagród ex aequo. Paweł też otrzymał tę nagrodę ex aequo wraz z hiszpańskimi twórcami, La Bonita Negra. Ten film otrzymał również nagrody dla reżysera. No oczekiwania były ogromne. Mówiło się nawet, że ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego otrzyma złotą palmę. Skończyło się na nagrodzie dla reżysera, ale cieszmy się, bo to jest naprawdę znacząca nagroda, a w tym roku filmy były wybitne. O tej nagrodzie opowiada nam krytyk filmowy Janusz Wróblewski.
5: Spodziewaliśmy się większej nagrody, bardziej znaczącej, jeżeli chodzi o hierarchię tych nagród. No, myślę, że w takim optymistycznym wariancie to byłaby złota palma, a w mniej optymistycznym to byłoby Grand Prix. Stało się inaczej, ale nie ma co rozpaczać. Trzeba się cieszyć i trzeba wierzyć, że teraz ten film obejrzy duża część polskiej publiczności i że ten film pojedzie w świat i być może będzie miał jakby zadośćuczynienie w nominacjach oscarowych.
0: No teraz na pewno duża część publiczności obejrzy ten film. Szanowni Państwo, mogę zdradzić tylko tyle, że Martyna była tą szczęściarą, która zobaczyła ten film jeszcze przed festiwalem. Jak to się robi?
2: No, trzeba kochać kino i od wielu lat zajmować się kinem. Rzeczywiście miałam taką przyjemność i widziałam Ojczyznę pod ścisłym embargiem i bardzo kosztownym na wiele dni przed Cannes i ten film zachwycił mnie. To jest filmowe arcydzieło, naprawdę wspaniała opowieść. Za chwilę więcej o samym filmie, chociaż już teraz kilka słów od Pawła Pawlikowskiego, który tak o ojczyźnie mówił podczas konferencji prasowej. Chodzi o znalezienie historii lub zalążkę historii, która odzwierciedla to, w jakim punkcie życia jest życia się akurat znajdujesz. To znaczy, jednym z plusów niekręcenia filmów zbyt często jest to, że mamy mnóstwo czasu, by w międzyczasie po prostu żyć i pozwalać, by pewne rzeczy działy się w moim życiu oraz na świecie. I nie ma w tym kalkulacji. Po prostu myślisz sobie, okej, mam te wszystkie historie, ale która z nich tak naprawdę rezonuje ze mną tu i teraz? I nie chodzi o intelektualną analizę, tylko o to, gdzie podświadomie jestem. To znaczy, choć to dziwne, mimo że jest to film o rodzinie Manów, to mój najbardziej osobisty obraz, jaki kiedykolwiek zrobiłem, ponieważ doskonale wiem, co oni czują. Bo przecież Paweł Pawlikowski jest Polakiem od lat mieszkającym i pracującym za granicą w Wielkiej Brytanii między innymi. Stąd to nawiązanie do tego tytułu Ojczyzna. A to jest opowieść o 1949 roku, o powrocie rodziny Manów, Tomasza Manna, pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla właśnie do Niemiec, 49 rok po wojnie i o podróży, którą on odbywa wraz z córką Eriką od Frankfurtu do Weimaru, czyli od miasta pod wpływem Amerykanów do miasta pod wpływem Sowietów i my oglądamy te zgliszcza Niemiec, ale także
0: te zdjęcia są nieprawdopodobne.
2: Autorem zdjęć jest Łukasz Żal i tutaj rzeczywiście mówimy o naprawdę doskonałości filmowej. Kilka słów od charakteryzatora Waldemara Pokromskiego specjalnie dla nas.
6: No wspaniały, wzruszający, dający dużo do myślenia. No nie można wyjść i nie zapomnieć tego filmu. Cieszę się też bardzo, że mogłem wziąć udział w tym projekcie i przedsięwzięciu Pawła Pawlikowskiego.
2: Film z udziałem wielu polskich twórców, wśród nich autorzy scenografii Marcel Sławiński, Katarzyna Sobańska oraz kostiumografka Ola Staszko.
7: Paweł tworzy filmy, w których próbuje wykreować rzeczywistość, świat na czas realizacji filmu, który jest prawdziwy. I dzięki swojej umiejętności doboru aktorów, statystów, obiektów i współpracowników,

0: robi to po mistrzowsku.
1: I to jest mistrzowski film od 19 czerwca w polskich kinach, ale w ogóle mistrzowskie kino było pokazywane w tym roku w Cannes. Tylko przypomnę, Złota Palma powędrowała ponownie po 19 latach dla rumuńskiego twórcy Krystiana Mudzio za Fiorda. Grand Prix powędrowało do rosyjskiego reżysera Andrzeja Zwiagincewa za Minotaura. Te wszystkie filmy będą pokazywane w polskich kinach za jakiś czas, ale będziemy o nich Państwu opowiadać.
2: Wszystko, jeśli Paweł Balikowski kręci rzadko. O Zimną wojnę nakręcił w 2018.
1: Była premiera w Cannes, tak.
2: Ojej, to musieliśmy czekać. Oj, to na kolejny film będziemy musieli czekać 8?
1: Nie wiadomo tego, ale trzymamy mocno kciuki za ten. Myślę, że Paweł Pawlikowski przywiezie Oscara.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 7. Ale że zazdrościmy Martynie Podolskiej tego, że mogła zobaczyć ten wyjątkowy film z wyjątkowymi zdjęciami pana Pawła.
1: I to przed wszystkimi.
0: Tak, przed wszystkimi.
1: Ale to musiały być dla niej trudne 2 tygodnie, żeby nikomu nie opowiedzieć, co tam zobaczyła.
0: No bo aż się korci, żeby powiedzieć, tak? A pana aż korci. Pan się tak przeprowadził niby z tego Krakowa do Warszawy, a pan cały czas tam jedną nogą w tym Krakowie, a drugą...
1: A to prawda, weekend spędziłem w Krakowie.
0: Teraz stajem pana w niezwykle mało komfortowej sytuacji.
1: Czy głosowałem w referendum, tak? Będzie kolejne pytanie.
0: Które miasto jest lepiej zarządzanym?
1: To prawda, że stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji.
0: No dobrze, to w takim razie cofam pytanie. Czy tak. Wyniki referendum są wiążące, o której się dowiemy?
1: No myślę, że to tutaj margines błędu sondażowni wynosi jakieś 2%, więc raczej z już bardzo dużą pewnością możemy powiedzieć, że prezydent miasta stołecznego Królewskiego Krakowa został odwołany. Aleksander Miszalski traci stanowisko. Pytanie, które pozostaje, czy zostanie odwołana Rada Miasta, bo tam był troszkę wyższy próg frekwencji.

0: Tyny, 30%. Portal lovekraków.pl pisze, że ta ostatnia nieoficjalna wynosi 29,71%, więc jest na granicy tego, czy wszyscy radni też pożegnają się ze stanowiskami, ale prezydent odchodzi, no to już chyba możemy powiedzieć na pewno.
1: Karolu, to tak wyjaśnimy słuchaczom, którzy nie są związani z Krakowem, mieszkają w zupełnie innych miejscach. Dlaczego prezydent dostał czerwoną kartkę? Co się stało?
0: Szereg powodów, to znaczy... Zacznijmy może od tego, że jakie główne tematy pojawiały się w tej kampanii referendalnej. Brutalnej, mocnej kampanii, bardzo intensywnej. Kraków tym żył przez miesiące, a tematy, które skupiały uwagę, które przez przeciwników Aleksandra Miszalskiego były podnoszone, to i tutaj wymienia te tematy między innymi Radio Kraków dzisiaj. Strefa czystego transportu, 28,3% odpowiedzi wśród tych, którzy głosowali za odwołaniem prezydenta Miszalskiego i to był taki temat, który przykuwał uwagę, był bardzo często podnoszony, łatwy do wytłumaczenia, budził bardzo duże emocje, więc te strefy czystego transportu, które się pojawiły w Krakowie, były jednym z tych motywatorów dla głosujących. Niekoniecznie to jest tak, że cały Kraków jest przeciwny, tylko po prostu dla tych przeciwników prezydenta to mobilizowało do tego, żeby pójść do urn, a to w lokalnym referendum jest najważniejsze. Bo wiadomo, że idą tylko przeciwnicy, no i teraz pytanie tylko, czy w słoneczną niedzielę zbiorą się do tego, żeby pójść do szkoły i zagłosować, czy nie, zebrali się. A inne tematy, które ogniskowały uwagę krakowian w tej kampanii, to było też zadłużenie miasta. Nepotyzm pojawia się wśród zarzutów, rosnące koszty życia, ale też zupełnie z drugiej strony. Niektórzy zarzucali prezydentowi Miszalskiemu, że źle zarządzał nie strefą czystego transportu, tylko komunikacją miejską. Więc bardzo, bardzo wiele czynników, a oprócz tego też dla wielu prawicowych wyborców po prostu to była okazja do tego, żeby pokazać żółtą czy czerwoną kartkę obecnej władzy. To też był ten czynnik mobilizujący, bo raz jeszcze w lokalnym referendum chodzi przede wszystkim o frekwencję, a ta była.
1: No, na portalach można znaleźć takie tytuły: polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie. Wcale nie chodziło o sprawy lokalne. Kraków budzi się w nowej politycznej rzeczywistości. Rozumiem, że nowe wybory latem.
0: Tak,
1: tak jest. Tak na przełomie nawet sierpnia i września.
0: Przeczytałem jedno zdanie bardzo krakowskie w dzisiejszej Gazecie Krakowskiej, dlatego że redakcja umieszcza tam listę pytań, które pojawiają się po tych wyborach, po tym trzęsieniu ziemi. I moje ulubione pytanie brzmi: wybory w sierpniu? Kto to widział? Czy prezydenta wybiorą osoby, które nie wyjadą na wakacje? Dbamy o swój odpoczynek w Krakowie.
1: Karol, to jest niewątpliwie czerwona kartka dla prezydenta, dla rządzących w Krakowie. A czy to ma jakieś przełożenie? Bo na pewno opozycja wykorzystuje ten fakt, że Miszalski przegrał, no przegrał, no tak naprawdę zostanie odwołany. Czy to może mieć jakieś przełożenie na sytuację ogólnokrajową?
0: Myślę, że na pewno wielu samorządowców ma za sobą niespokojny poranek, dlatego że przypomnijmy, że jednak ten próg do odwołania prezydenta miasta, on wcale nie jest taki wysoki, bo to jest 60% z tych, którzy poszli do urn w drugiej turze wyborów samorządowych prezydenckich wtedy, kiedy prezydent został wysłany. Więc w przypadku tych krakowskich to było tylko około 150 tysięcy osób.
1: I to jest temat, który także będziemy poruszać w rozmowie dnia, ta najbliższa już za kilkanaście minut.
0: Tak jest, kwadrans po godzinie 7:00. Naszym gościem będzie Szymon Szynkowski-Welsenk, były minister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Internetowe konto pacjenta. Recepty, skierowania, wyniki badań i historia leczenia zawsze pod ręką. Co można załatwić dzięki IKP bez wychodzenia z domu i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W audycji także spotkanie z Jagodą Sułek, młodą naukowczynią, finalistką prestiżowego konkursu w USA, która łączy fizykę kwantową, ochronę środowiska i pasję do sztuki. Porozmawiamy o tym, jak nauka może zmieniać świat i dlaczego najciekawsze pomysły rodzą się na styku różnych dziedzin.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
5: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Są problemy na A1 w okolicach węzła Pelplin na trasie prowadzącej do Łodzi. Na 36 km tej autostrady pojazd osobowy uderzył w bariery. Poszkodowana jest jedna osoba i mamy zablokowany jeden pas A1 w kierunku Łodzi. Na S6 tymczasem utrudnienia napotkają zmotoryzowani między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo, jadąc w kierunku Gdańska. Tam zapalił się pojazd osobowy i zablokował prawy pas w kierunku Trójmiasta właśnie. To 26 km drogi ekspresowej S6. Na 19 mamy utrudnienia między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim na 90 km krajowej trasy numer 19 w miejscu, gdzie ciężarówka uderzyła w drzewo. Nikomu całe szczęście nic poważnego się nie stało, ale przejezdny jest tylko jeden z pasów, więc jedziemy naprzemiennie. Podobnie na trasie 82 między Łęczną a Włodawą. Na 30 km zdarzyło się aż 6 samochodów osobowych. Poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna z podróżujących osób. Bardzo wyraźnie korek towarzyszy zmotoryzowanym na S2 pod Warszawą od węzła Patriotów do Wilanowa w kierunku zachodnim. Tłoczno m.in. na Moście Południowym, a według nawigacji korek ma 7 km. Zator także na warszawskim odcinku drogi S8. Ten zaczyna się w okolicach węzła Głębocka, a kończy się na wysokości Marymontu. Tutaj także tłoczno w kierunku zachodnim. Wjazd do stolicy od strony północnej przez Dziekanów Leśny i Łomianki także jest zatłoczony i podobnie po drugiej stronie Wisły na trasie prowadzącej od Jabłonki. S86 bardzo wyraźnie korkuje się na trasie z Sosnowca do Katowic, korki też na A4 w Małopolsce, m.in. na trasie Bochnia-Wieliczka w okolicach węzła Targowisko.
7: Jest 7:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
0: i Paweł Zieliński. Aleksander Miszalski traci fotel prezydenta Krakowa w aktualnościach. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który sprawdza wyniki referendum.
1: Sukces okupiony potężnym wysiłkiem. Łatwogank jechał rowerem 53 godziny, żeby pomóc chorym dzieciom.
0: Pościg ulicami Warszawy, pijany i odurzony narkotykami kierowca uciekał przed funkcjonariuszami SOP-u.
1: Wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Wczoraj mieszkańcy głosowali w referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
0: Według badań Late Poll odwołany został zarówno prezydent Krakowa, jak i Rada Miasta. Jednak w przypadku Rady wymagana minimalna frekwencja została tylko nieznacznie przekroczona.
1: Przed krakowskim magistratem jest nasz reporter Paweł Pawlica, z którym się teraz łączymy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy są już oficjalne wyniki?
2: Tych oficjalnych wywieszanych na drzwiach krakowskiego magistratu jeszcze nie ma, ale znamy te dotyczące frekwencji. W przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta wyniosła ona 29,7%, a to oznacza, że Aleksander Miszalski został odwołany. W przypadku Rady Miasta frekwencja była podobna, ale to oznacza, że nie odwołano radnych. Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musiało pójść 27% uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten wskaźnik był nieco wyższy i wynosił nieco ponad 30%. A przed chwilą oświadczenie napisał odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Napisał, że przyjmuje decyzję mieszkańców z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Napisał odwołany prezydent Krakowa w mediach społecznościowych.
1: Z Krakowa Paweł Pawlica, dziękujemy bardzo, a ten temat wrócił u nas już za niespełna kwadrans. Gościem Sygnałów Dnia będzie Szymon Szynkowski, Wesęg z PiS-u.
0: Służby badają, kto stoi za fałszywymi zgłoszeniami, które od kilkunastu dni stawiają na nogi straż pożarną i policję. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta.
1: Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zatrzymaniu krążenia strażacy wyważyli drzwi do pustego lokalu.
0: Błażej Poboży z kancelarii prezydenta uważa, że to kompromitacja państwa i domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
3: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Jeżeli po serii kilkunastu fałszywych alarmów możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
1: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreśla, że służby działały zgodnie z procedurami.
4: Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie i tak było też z tą sytuacją, którą opisujemy w Gdańsku. Ten lokal nie był ochraniany przez Służbę Ochrony Państwa.
0: Premier Donald Tusk mówił o paskudnej prowokacji, zapowiedział też przegląd wszystkich procedur.
1: Setki kilometrów i miliony złotych Łatwogang przejechał na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska.
0: W tym czasie prowadził internetową transmisję i zbiórkę na rzecz chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową.
1: Dzięki wpłatom na łączną kwotę 20 milionów złotych szansę na leczenie dostali 8-letni Max i 4-letni Adaś.
0: YouTuber zachęcał do tego, by pomóc także choremu 2,5-letniemu Wojtusiowi.
5: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę. Dwie oczywiście też nie chcę męczyć, bo wiem, że miesiąc temu bardzo się wykosztowaliśmy, ale może jest możliwość. Bo to realnie może odmienić życie.
1: Charytatywny rajd Łatwoganga trwał 53 godziny. W tym czasie YouTuber przejechał na rowerze 662 km.
6: To są aktualności jedynki.
0: Na wynik pościg w centrum Warszawy. Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ścigali kierowcę, który był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
1: 24-latek potrącił rowerzystkę i zaczął uciekać jadąc pod prąd i powodując kolejne kolizje.
7: A tę sytuację zauważyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i podjęli próbę zatrzymania auta używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Niestety mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia i kontynuował swoją niebezpieczną jazdę w kierunku ulicy Zielenieckiej. Na wysokości przystanku autobusowego Rondo Waszyngtona doprowadził do kolejnego zderzenia z inną Toyotą oraz autobusem miejskim.
1: Mówił Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
0: Dodajmy, że okazało się, iż mężczyzna miał w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Badanie narkotesterem wykazało także, że był pod wpływem kokainy i metamfetaminy.
1: Opole szykuje się do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
0: Tegoroczne święto muzyki obejmie praktycznie całe miasto, zapowiada Małgorzata Stelnicka, zastępczyni prezydenta Opola.
8: Będzie muzycznie już tak naprawdę od dworca, od placu Kory, aż po centrum miasta.

0: miasta, że o amfiteatrze nie wspomnę, więc myślę, że atrakcji będzie cała moc.
1: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 7. Wśród koncertów tradycyjnie debiuty Super Jedynki, premiera, także koncerty hip-hopowe, jubileusz Lady Punk oraz 26. urodziny kabaretu Neonówka.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Pierwszy dzień wielkoszlemowego turnieju French Open był udany dla polskich tenisistek. A dziś do rywalizacji wkracza królowa Paryża Iga Świątek. O szczegółach Cezary Guriew.
4: Do drugiej rundy awansowały dwie Polki, Magda Linet i Magdalena French. Rywalizacji towarzyszyły dawno niespotykane na kortach w Paryżu upały. Temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza w cieniu, a dzisiaj będą jeszcze bardziej wymagające warunki. Iga Świątek na głównej arenie, a więc na korcie Filipa Chatier, zagrał z Australijką Emerson Jones. O tym trener reprezentacji Polski w rozgrywkach o puchar Billie Jean King, Dawid Celt.
5: Trafiła ok, myślę, że na rozbieg dobry mecz. W przypadku Igi to jest tak dobra tenisistka, tak klasowa, że w zasadzie zawsze trzeba ją stawiać w gronie faworytek, u mnie się to nie zmienia. Oglądam tutaj treningi i wyglądam naprawdę dobrze. Ta współpraca z trenerem układa się z tego, co słyszymy, wyśmienicie i jak miałem okazję też oglądać parę ich treningów, też tak to wygląda z bliska. Także dla mnie jest na dobrej drodze i będzie tutaj groźna w Paryżu.
4: Kwalifikantka Maja Chwalińska zagra dziś z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzhen, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Hiszpan Jaume Munar.
3: I jeszcze piłka ręczna i rywalizacja o Złoto Mistrzostw Polski. Jak co roku w finale grają Orlen Wisła Płocki i Industria Kielce. W pierwszym spotkaniu płoszczanie przegrali u siebie 25-30. Rozgrywający kieleckiej drużyny Michał Olejniczak.
6: Widać było drużynę, widać było zaangażowanie i każdy zawodnik wspierał swojego kolegę na ławce i tego na boisku i myślę, że to dało te kilka procent nam do ostatecznego rozrachunku w tym spotkaniu.
3: Wygrana stawia Kielczan w doskonałym położeniu, ponieważ drugie spotkanie rozegrają w niedzielę we własnej hali, a w walce o ligowe złoto Superligi gra się do 2 zwycięstw.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Pogodny, słoneczny i ciepły, taki będzie ten poniedziałek. Na termometrach zobaczymy dziś od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25-26 w centrum, nawet po 28 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, trochę silniejszy. Ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1015 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek.

0: jak w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
4: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Nicole Kidman i Robbie Williams. Wyjątkowy duet sprzed lat na antenie radiowej jedynki. 14 po 7.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 25 dzień maja, 145 dzień roku, do końca roku 220 dni. Słońce wzeszło o 4:28, zajdzie o 20:39, zatem dzień potrwa 16 godzin i 11 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 36 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 29 minut.

0: Imieniny obchodzą Aldhelm, Andrzej, Beda, Dionizy, Grzegorz, Heladia, Heladiusz, Imisława, Joanna, Leon, Leona, Magda, Magdalena, Marcjanna, Mariusz i Wenerand. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 7, Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a naszym pierwszym gościem jest Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość, były minister spraw zagranicznych w ostatnim rządzie Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry.
2: Czy Prawo i Sprawiedliwość świętowało tej nocy po odwołaniu prezydenta Krakowa?
3: Panie redaktorze, to niewątpliwie jest sukces mieszkańców Krakowa i Prawo i Sprawiedliwość także wzywało do tego, żeby te szkodliwe rządy w Krakowie prezydenta, który nie spełnił po 2 latach od wyborów, więc stosunkowo krótkim okresie czasu, wcześniej przez lata rządził prezydent Majchrowski Krakowem, były wielkie nadzieje mieszkańców na zmianę, no i okazało się, że te nadzieje były w znaczącej mierze niezrealizowane, więc to jest przede wszystkim sukces mieszkańców Krakowa, którzy zobaczyli, że sprawczość jest w ich rękach. My cieszymy się, że demokracja wygrała i że mieszkańcy mogli taką decyzję podjąć.
2: Mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Głosy jeszcze ostatnie spływają. Najprawdopodobniej Rada Miasta się utrzyma. Natomiast Koalicja Obywatelska zarzuca wam, Prawo i Sprawiedliwości, że po pierwsze próbowaliście się podszyć pod to referendum, a po drugie, że upolityczniony został polityką centralną ten lokalny spór dotyczący lokalnych spraw.
3: Tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności to jest sukces mieszkańców Krakowa. W drugiej kolejności nie sposób nie odnieść wrażenia, że mieszkańcy Krakowa, tak jak wielu obywateli w Polsce, oczekują tego, że obietnice będą realizowane, że w przypadku Krakowa samorząd, a w przypadku kraju całe państwo będzie sprawnie zarządzane, że będzie podążało za ambicjami rozwojowymi mieszkańców, że będzie to rodzaj umowy społecznej, w której jeżeli mieszkańcy głosują, to również mają prawo wymagać. I oczywiście brak realizacji obietnic przez Donalda Tuska niewątpliwie też mógł oddziaływać na to referendum i można powiedzieć, że jak w soczewce taka żółta kartka, bardzo poważna, wystawiona Koalicji Obywatelskiej została właśnie wystawiona w Krakowie. Mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku to będzie czerwona kartka dla Donalda Tuska w całej Polsce.
2: Macie już kandydata na te wybory, które w ciągu 90 dni w Krakowie się odbędą, no bo nie można ukrywać, że ostatnio w Krakowie wam nie poszło. Wasz kandydat nie dostał się nawet do drugiej tury, więc nie było kogo odwoływać z waszej strony. Podobno macie problem z tym, kto teraz powalczy, żeby nie było powtórki tamtego scenariusza.
3: Nie, jest tutaj potrzebna decyzja i namysł oczywiście wcześniej na tą decyzję, żeby wybrać optymalnego kandydata. Dzisiaj też będzie zabierał głos nasz kandydat na premiera Przemysław Czarnek w Krakowie za nieco ponad godzinę na konferencji prasowej. Też odniesie się
2: zostanie kandydat
3: tego elementu.
2: Już wtedy?
3: Nie sądzę, żeby był przedstawiony kandydat, ale oczywiście no, też mogę być zaskoczony tak jak wszyscy państwo, dlatego, że ja koncentruję się w swojej działalności przede wszystkim na sprawach Poznania, z którego też serdecznie państwa pozdrawiam. Tutaj właśnie z siedziby Radia Poznań się łączymy. Tutaj w Poznaniu akurat nasz kandydat wszedł do drugiej tury w trakcie poprzednich wyborów.
2: No tak,
3: nie uzyskał
2: ale chwilę...
3: w tej drugiej turze sukcesu.
2: Nie tylko
3: natomiast
2: dlatego, że...
3: oczywiście, że jest ta druga tura w zasięgu, jeżeli będzie bardzo dobry kandydat.
2: Nie tylko dlatego, że z Krakowa jestem na Krakowie. Jeszcze się chwilę skupię. Czy na przykład wspólny kandydat, bo już wiemy, że Konfederacja swojego kandydata wystawiła w pierwszych godzinach po wynikach sondażowych referendum. Czy wspólny kandydat prawicy jest do pomyślenia w Krakowie, czy raczej taki scenariusz pod uwagę brany nie jest?
3: Myślę, że trzeba szukać takich rozwiązań, które będą dawały szansę na wejście do drugiej tury. Ja jestem zawsze zwolennikiem szukania jak najszerszych platform właśnie poparcia. Jeszcze znowu odwołam się do Poznania. Tutaj w Poznaniu mieliśmy wspólnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz ruchów społecznych i to zagwarantowało po raz pierwszy w historii 2 lata temu wejście do drugiej tury. Myślę, że warto tutaj, że tak powiem, właśnie tym tropem podążać.
2: O podobnym scenariuszu porozmawiać także, jeżeli chodzi o Kraków. A czy... tego typu głosowań jak w Krakowie, czy referendów lokalnych będzie więcej? Czy chcecie te recepty wykorzystać też w innych miastach w czasie kampanii

0: przed 27 roku?
1: Każdy przypadek jest indywidualny. Nie należy w mojej opinii tego oceniać, że tak powiem, in gremio. Natomiast jest bardzo dobry czas, bo do 31 maja wszyscy prezydenci i wójtowie i burmistrzowie mają obowiązek zgodnie z ustawą sporządzić tak zwany raport o stanie miasta bądź gminy. I w czerwcu nad tym raportem obradują Rady Miast i Rady Gmin, udzielając wota zaufania dla prezydentów i burmistrzów. To jest zresztą instytucja, która została z mojej inicjatywy wprowadzona do ustawy w 2017 roku. Pracowałem nad tą instytucją jako były samorządowiec, bo uważałem, że co roku mieszkańcy mają prawo takiego przeglądu dokonywać. No więc właśnie teraz będą takiego przeglądu dokonywali. To jest bardzo dobra okazja do merytorycznej dyskusji, czy miasta i gminy są rządzone w sposób odpowiadający oczekiwaniom
0: mieszkańców.
1: Czyli
0: jest to możliwe, jeżeli to dobrze rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało tym tropem pójść, no bo do odwołania prezydenta miasta nie trzeba aż tak wielu głosów, jakby się mogło wydawać. To znaczy, to jest 60% z frekwencji w ostatnich wyborach. No wy w dużych miastach zawsze mieliście problem, więc czy to może być wasza strategia właśnie na to, żeby powalczyć w tych bastionach z Koalicją Obywatelską, w bastionach KO?
1: Na pewno warto dokonać przeglądu tego, jak miasta są rządzone, jak gminy są rządzone, ale mieszkańcy każdego z tych ośrodków powinni tego dokonywać w sposób autonomiczny. Nie sądzę, żeby
0: to w Poznaniu
1: tutaj,
0: jak będzie?
1: Że tak powiem, można było przyjąć jedną receptę odnoszącą się do wszystkich ośrodków. Każdy przypadek jest indywidualny.
0: Pytam
1: o Poznań.
0: Dwa przypadki, Poznań i Warszawa. Czy tam należy się spodziewać referendów za odwołaniem prezydentów miast?
1: To na pewno, do czego będę zachęcał w Poznaniu, to, żeby stworzyć szeroką platformę dyskusji co do tego, jak rządzone jest miasto, w szczególności zachęcając siły różne. Ponadpolitycznie tutaj uważam, że taka inicjatywa powinna mieć miejsce, zainteresowane dyskusją o tym, co w Poznaniu jest nie tak. Jeżeli w innych miastach, myślę, że w Warszawie też mieszkańcy mają prawo mieć takie poczucie, że miasto nie jest rządzone w sposób optymalny. Warto, żeby taką ponadpolityczną dyskusję odbyć. A jak tak powiedziałem, jest ku temu szansa, bo ustawowo zbliżamy się do momentu przeglądu corocznego przeglądu właśnie tego, jak rządzone jest miasto. Jest to zagwarantowane ustawą, więc w naturalnym kalendarzu taka dyskusja uważam, że warto, żeby się odbyła.
0: Czyli to mogą być wakacje kampanii referendalnych, z tego co słyszę. Nie tylko kampanii prezydenckich, nie tylko i referendalnych, nie tylko jeżeli chodzi o Kraków. Już kończąc ten
1: wątek. Nie wiem, czy wakacje są takim czasem, kiedy ludzie są zainteresowani akurat tego rodzaju dyskusjami.
0: Będą musieli być. Mamy
1: jeszcze trochę czasu przed wakacjami.
0: Tam wybory odbędą.
1: Mamy jeszcze trochę czasu przed wakacjami. Te dyskusje powinny się odbyć, w mojej opinii, przed wakacjami. Ewentualne decyzje dotyczące referendów, tak, to jest moja osobista opinia. Tutaj myślę, że mogą w różnych ośrodkach, jeżeli takie będą, zapadać raczej na jesień.
0: W weekend odbyła się, już przechodząc do kolejnego tematu, pilna narada MSWiA i odprawa rządu po serii fałszywych alarmów, które uderzyły w polityków i komentatorów głównie po prawej stronie sceny politycznej. W weekend po fałszywym zgłoszeniu o pożarze straż wyważyła drzwi w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Po odprawie rząd zapowiada po pierwsze ostrzejszą reakcję państwa, szybkie ustalenie sprawców, ale też przegląd procedur służb jest planowany. Czy w tej kwestii będziecie współpracowali z rządem?
1: Cały czas w kwestiach bezpieczeństwa współpracujemy z rządem, natomiast no ja jestem głęboko zaniepokojony tym. No, wie pan, bo jeżeli jest tak, że dopiero po półtora tygodnia, kiedy mamy do czynienia z całym wysypem fałszywych alarmów, służby zaczynają zabierać się za przegląd procedur i zabierać za to bardziej systemowo, no to jestem głęboko zaniepokojony. Gdyby to był taki pierwszy fałszywy alarm, czy drugi, no to można by się było zastanawiać, prawda, czy to jest przypadek, czy to jest jakaś zorganizowana akcja. Przecież co najmniej od tygodnia wiemy, że to jest zorganizowana akcja. I w pierwszej reakcji były różne, że tak powiem, no, śmieci, śmieszki, prawda, z tego, że no to może nie ma się co to przejmować, bo to do nielubianych dziennikarzy, prawda, służby się pojawiają u nich w mieszkaniach, to sami są w zasadzie sobie winni. Takie były niektóre komentarze medialne,
0: ja
1: niektóre komentarze
0: takich,
1: polityczne.
0: Ja słyszałem
1: tego rodzaju właśnie podejście mało poważne. I teraz dopiero, kiedy okazuje się, że rodzinne mieszkanie prezydenta jest zaatakowane w tym sensie, że wchodzą tam służby na podstawie

0: fałszywego alarmu, wchodzą siłowo. Nie jest ten problem traktowany w sposób, że tak powiem, no, systemowy, a powinien być, ponieważ...
1: Powiedział pan, że po tygodniu jest dyskusja o przeglądzie procedur. To nie jest znowu tak długo po tygodniu od tej serii fałszywych alarmów. No trudno, żeby po pierwszym fałszywym alarmie był przegląd procedur natychmiast.
0: No ale ile tego było? No, byli dziennikarze, kilkoro dziennikarzy, był Sławomir Cenckiewicz, były współpracownik prezydenta, mówiono także o zgłoszeniu dotyczącym posesji Jarosława Kaczyńskiego, no więc było naprawdę tych przypadków, ja słyszałem o kilku, a być może było ich, że tak no powiem, dobrze, więcej, tylko my o nich nie wiemy i dopiero to jest moment na przegląd?
1: Pilna narada zwołana przez MSWiA, pilna narada wezwana przez premiera i zapowiedź, po pierwsze, szybkiego zatrzymania sprawców, taką złożył premier, i po drugie, przeglądu, tak jak powiedzieliśmy, procedur. Coś więcej premier mógł zrobić w ciągu tygodnia?
0: Mógł wiele więcej zrobić, natomiast no lepiej późno niż wcale, niech to w końcu zacznie działać, bo tak jak powiedziałem, no ja to traktuję jako element no pokazania, że państwo reaguje w sposób spóźniony na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Nie znamy dzisiaj sprawców, nie znamy inspiratorów, natomiast wiemy, że rządzący reagują z 1,5-tygodniowym opóźnieniem. To
1: rządzący
0: jest moim zdaniem
1: z kolei wam zarzucają, że te właśnie prowokacje, być może zewnętrzną, wy próbujecie przekuć w politykę krajową, ale ten wątek będziemy musieli już omówić w drugiej części naszej rozmowy. Naszym gościem jest Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Kolejna rozmowa dnia już o 8.15. Naszym gościem będzie Krzysztof Paszyk z PSL-u. Wcześniej, bo o 7.40 połączymy się z Paryżem. Tam, jak wiemy, wczoraj rozpoczął się wielkoszlemowy turniej French Open. Będziemy rozmawiać z naszym specjalnym wysłannikiem.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Słyszy pan to? Słyszy pan te kroki, czy pan słyszy?
1: Nie? Też tak mam?
0: Znaczy, jak się pan słucha, to pan usłyszy kroki. Niech pan słucha. Mhm. Słychać kroki?
1: Tak.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Lena, Oszczno, zachodniopomorskie. U nas dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Fajnie, Rześko. No i ten tydzień też jest piękniutki. Cały

0: słoneczny w piątek, kiedy mamy spotkanie klasowe, 26 stopni. Miłego dzionka, pozdrawiam. Pani jest spóźniona prawie do pracy.
1: To jeszcze przez
2: kciuki, żeby się udało.
1: Tak, nie, jeszcze no, przez telefon rozmawia, no.
2: No ale to proszę pana. No,
1: a niech prezes usłyszy. A niech prezes usłyszy. Prezes czy tam kierownik, czy nie wiem. Nie wiem, jeszcze nie wiem, gdzie pani...
2: Może powie, a no dobra, to jak tam zadzwoniła.
1: Ale słyszał pan, spotkanie klasowe się szykuje w piątek.
2: No, to będzie się działo.
1: Ty siedziałeś w tej ławce tam z tyłu, tak? Obok, tak? Mówi. To ja się całe 4 lata w tobie kochałem, tak? Na przykład można tak powiedzieć. A ty mnie nie poznajesz? Nie, no taka hipotetyczna rozmowa. No.
2: No tak pewnie będzie.
1: 7:31 już jest. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Aleksander Miszalski podziękował mieszkańcom za udział w referendum i podkreślił, że ich decyzje przyjmuje z szacunkiem. Oficjalne wyniki są takie, że prezydent Krakowa został odwołany.
4: Były wielkie nadzieje mieszkańców na zmianę, no i okazało się, że te nadzieje były w znaczącej mierze niezrealizowane.
3: Tak skomentował to przed chwilą w Jedynce poseł PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk. Dodajmy, że wybory w Grodzie Kraka powinny zostać zorganizowane w ciągu 90 dni. Służby badają to, kto stoi za fałszywymi zgłoszeniami, które od kilkunastu dni stawiają na nogi Straż Pożarną i Policję. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta.
5: Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
3: Tak twierdzi opozycja. Rządzący odpowiadają, że służby zadziałały zgodnie z procedurami.
6: Straż Pożarna, Policja, ratownictwo medyczne muszą reagować na tego typu zagrożenie.
3: Pościg w centrum Warszawy. Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ścigali kierowcę, który był pod wpływem alkoholu i narkotyków. 24-latek potrącił rowerzystkę i zaczął uciekać, jadąc pod prąd i powodując kolejne kolizje.
7: Mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia i kontynuował swoją niebezpieczną jazdę.
3: Z przyczyn bezpieczeństwa we wschodniej Łotwie część szkół w tym tygodniu przechodzi na naukę zdalną. W sobotę niezidentyfikowany dron spadł do jeziora i eksplodował.
8: Wojsko łotewskie poinformowało, że odnalezione szczątki mają zostać poddane analizie.
3: A był to kolejny incydent związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce. YouTuber Łatwo Gang przejechał na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska. W tym czasie prowadził internetową transmisję i zbiórkę na rzecz chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową. Dzięki wpłatom na łączną kwotę 20 milionów złotych szanse na leczenie dostali 8-letni Max i 4-letni Adaś.
9: Wspaniała inicjatywa, tylko się cieszę, że są tacy ludzie wśród nas.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.
10: Pogoda.
1: Z Patrykiem Michalskim będziemy się słyszeć za godzinę. Szanowni Państwo, Patryk towarzyszył Łatwogangowi w tym ostatnim etapie jego podróży z Zakopanego do Gdańska. Natomiast jeszcze w tej godzinie będziemy się słyszeć z Cezarym Gurjewem, który obserwuje wielkoszlemowy turniej w Paryżu. Wczoraj Magda Linet, zdaje się, grała w pełnym słońcu. Tam temperatura na korcie w Paryżu dochodziła do 34, a w słońcu do 40 stopni. Mecz z Czeszką był dla pani Magdy wyczerpujący. W pewnym momencie pojawiły się kłopoty ze zdrowiem, ale wygrała po heroicznym boju. Inna pani Magda, już nie Linet, spod Poznania, już teraz.
11: Dzień dobry, Mosina pod Poznaniem. U nas dzisiaj 11 stopni z samego rana. Niebo jest bezchmurne, słońce świeci mi mocno, lusterka, jak jadę do pracy. Także zapowiada się naprawdę bardzo ciepły dzień, słoneczny. Ma być u nas ponad 20 stopni, czyli odczuwalna, no, zbliżająca się nawet do 30.
1: Na ziemi lubuskiej to nawet i 28 stopni, 25, 26 w centrum, 22 stopnie na Suwalszczyźnie. To będzie pogodny, słoneczny i ciepły dzień. I rzeczywiście na początku tego tygodnia pogodą w naszej części Europy ma rządzić wyż z centrum nad zachodnimi Niemcami. I po zachodniej stronie tego wyżu z południa na północ będzie płynąć bardzo ciepłe, gorące wręcz powietrze z Afryki. No i z tego powodu proszę sobie wyobrazić, nawet na Wyspach Brytyjskich ma być upalna pogoda w Londynie. Wie pan ile? Niech pan strzela.
12: 30.
1: 4.
12: A propos 30. No? Pamięta pan, tak, o czym rozmawialiśmy w piątek?
1: Tak.
12: I było 30.
1: Proszę pana, pan Zdzisław nawet sprawdził. Przy gruncie było 41 między Nerem a Wartą. I co? Ja czekałem na przeprosiny jakieś oficjalne. No może ktoś się uderzy w piersi i powie, że miałem rację.
12: No. Z ciężkim

0: wszystkim sercem powiem. Zwracam honor.
1: Jak to ciężko czasami bywa. Szanowni Państwo, to jeszcze dodajmy tak, że tak, w Londynie będą 34, ale ta fala największego gorąca do

0: marketing Polskiego Radia.
1: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
0: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
1: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
0: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
1: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: Autopromocja.
4: No to mamy powtórkę, bo w ubiegłym roku też taki zielony weekend był na parkingu Polskiego Radia, z tym, że to był wówczas 31, z tego co pamiętam.
3: I ma pan bardzo dobrą pamięć.
4: Proszę pana, ja pamiętam. Na
3: pomimo swojego wieku.
4: A pan pije, a to dobrze, że pan nawiązuje, bo tak, bo proszę pana, jak mi pan policzył, ile jeszcze będę żył?
3: Jeszcze trochę pan pożyje.
4: Tak, a za 15 lat, no za 15, może za 17 na emeryturę.
5: Po pierwsze ekonomia.
4: Bo im później, tym więcej, tak?
3: Dokładnie tak. A dziś właśnie powiemy o ważnych rzeczach dla przyszłych emerytów, bowiem znamy już wskaźniki waloryzacji środków zgromadzonych na kontach i subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne i warte podkreślenia, ta waloryzacja, o której dziś mówimy, dotyczy zgromadzonego kapitału emerytalnego, a nie już wypłacanych świadczeń. Oznacza to, że obejmuje ona osoby, które dopiero przejdą na emeryturę, a nie obecnych emerytek i emerytów. Środki, które każdego miesiąca odkładamy na naszą emeryturę, są każdego roku pomnażane przez wskaźnik ustalany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No chodzi o to, aby te
4: pieniądze... I to się mnoży przez ten wskaźnik, tak?
3: Tak. Chodzi o to, żeby te pieniądze zachowywały swoją wartość w czasie i, mówiąc kolokwialnie, nie były zjadane przez inflację. W tym roku wskaźnik rocznej waloryzacji dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego został ustalony na 109,81%. Z kolei wskaźnik waloryzacji subkonta na 110,61%. A o ile teoretycznie ta operacja podniesie wysokość w przyszłych świadczeń, jak mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim, osoba, która zgromadziła dotychczas na koncie w ZUS 450 tysięcy złotych, po tej waloryzacji będzie miała na nim więcej o ponad 44 tysiące. W efekcie może to się przełożyć na emeryturę wyższą o około 150-200 zł.
6: Natomiast jeśli ktoś zgromadził na przykład 850 tysięcy złotych w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki rocznej waloryzacji składek stan konta zwiększy się blisko o 83 400 zł do kwoty 933 400 zł. Jeszcze wyższy wskaźnik dotyczy subkont. Tutaj przyrost wynosi aż 110,61%. W tym przypadku waloryzacja zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich 5 latach poprzedzających termin waloryzacji.
3: A co o tej tegorocznej waloryzacji mówią eksperci? Doktor Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego wskazuje, że jest ona dość hojna i, jak dodaje, przynosi ona nam znacznie lepszy zysk, niż gdybyśmy te środki zainwestowali chociażby w lokatę bankową.
7: To jest bardzo wysoka waloryzacja, ona przekracza inflację. To jest rzeczywiste, nie tylko moim zdaniem, utrzymanie wartości tego kapitału emerytalnego, no ale tak naprawdę jakieś jego też budowanie. Myślę, że jakbyśmy rok temu zainwestowali te 100 tysięcy złotych, nie wiem, na lokacie bankowej, to nie mielibyśmy ani 9 czy 10%, więc ta waloryzacja jest bardzo hojna. Ale musimy jedną rzecz pamiętać, to nie jest pieniądz dzisiaj wypłacany. To jest tylko waloryzacja zapisu księgowego. I ona oczywiście będzie miała wpływ na nasze przyszłe emerytury.
3: A informacje o waloryzacji konta i subkonta najszybciej i najwygodniej można sprawdzić przez internet na platformie usług elektronicznych ZUS lub w aplikacji mZUS, a te dane powinny być widoczne dla osób ubezpieczonych w czerwcu.
4: A to co pan by mi sugerował, że na tę emeryturę to za 15 czy za 17 lat?
3: No im później przejdziemy na emeryturę, tym więcej odłożymy, tym więcej będziemy mieli waloryzacji, a tym samym bardziej nam się to opłaca. Mhm.
4: A co pan będzie robił za 17 lat? Jak będę odchodził na...
3: Będę przynosił panu kwiaty.

0: Dobry numer, proszę pana. Zna pan?
1: Znam, lubię i szanuję.
0: To tak jak i ja. Za 19 minut godzina 8. Ciekaw jestem, czy Iga Świątek. Ja wiem, że ten temat był wielokrotnie poruszony także przez dziennikarzy i ona była wielokrotnie pytana o playlistę, kiedy...
1: Tam chyba Depeche Mode nie było.
0: Chyba nie.
1: Bardzo... Za młoda jest.
0: Tak. A nie, niekoniecznie. Bo ona na przykład klasykę rocka to uwielbia. Na przykład Welcome to the Jungle, Gunsów. No,

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 16 minut, godzina 8.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No to przypomnijmy sobie, szanowni państwo, co było lat temu 6, no może nie dokładnie lat temu 6, bo tamten turniej był zupełnie inny niż ten, bo tamten odbywał się w październiku, a nie na przełomie maja i czerwca. Przez pandemię tak się działo, 2020 rok. Nie było tak gorąco jak teraz, no ale wiemy, że przeszedł do historii polskiego sportu.
2: Kort imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Iga, uśmiech gdzieś już tam się pojawia. Serwis odpowiada Amerykanka. Iga wyrzuci piłkę, nie trafiła pod linię. Iga w natarciu, Iga na stronę Borgentową. Wygrała Iga Świątek, królową Paryża.
0: Cezary Gurjew tak cieszył się wówczas w Paryżu. Cezary Gurjew jest w Paryżu ponownie. Witaj, Czarku.
3: Dzień dobry, witam cię Daniel, witam państwa.
0: Tamten turniej był przełomowy w karierze Igi Świątek, no i pytanie, czy ten 2026 także okaże się kolejnym przełomem, bo wiemy, że różnie w tym sezonie Igi Świątek bywało.
3: Tak, wówczas 10 października, bardzo zimno, mecze, zwłaszcza te wieczorne, bez publiczności, ciężkie piłki. Teraz też niektórzy próbują narzekać na piłki. No Iga Świątek, obserwowaliśmy, ci z państwa, którzy śledzą bardzo uważnie karierę Igi Świątek, widzieli, że ten mecz z Eleną Świtoliną tam niewiele brakowało. Widzimy tę dawną Igę. No,

0: najważniejsze będzie nastawienie psychiczne.
1: Mówiłeś o turnieju w Rzymie, prawda?
0: Tak, o turnieju w Rzymie, który Iga przecież wygrywała trzykrotnie. Pewność siebie na pewno wróciła. Ja bym nie przywiązywał uwagi do tych sparingów. Mówiło się o tym, jeden z portali pisał, że przegrała seta 1-6, że tutaj rywalka mocniejsza. To są wszystko treningi, a każdy dzień z nowym szkoleniowcem Francisco Rojczem Idze daje pewności siebie. No jeżeli mówimy, że nikt tak dobrze nie zna tenisa jak ci zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych, no to Iga idealnie trafiła. To jest jej właśnie instynkt, że wiedziała, że musi szukać szczęścia u swojego idola, Rafy Nadala, wyjazd na Majorkę, nowy szkoleniowiec. No i oby oczywiście te uderzenia wróciły, no bo atmosfera turnieju w Paryżu, generalnie turnieju wielkoszlemowych, ta atmosfera zawsze jest niezwykła. A tutaj mimo tych upałów, mimo tego, że ciężko się oddycha, widzę radość. I do tych najmłodszych sympatyków sportu, sympatyków tenisa, Iga tutaj jedną z głównych bohaterek, jedną z głównych faworytek.
1: Ale to słuchaj, bo wspomniałeś o pogodzie, trudno nie mówić, bo ja tak rzucam sobie okiem na prognozy dla Paryża. Dziś 33 stopnie i pełne słońce, zero zachmurzenia. Jutro podobnie, w środę podobnie, w czwartek dopiero jakieś chmury się mają pojawić, w sobotę jakieś opady deszczu. Czarku, to żeby nasi słuchacze sobie potrafili wyobrazić, jak to może wyglądać. Magda Linet, wczoraj 3-godzinny heroiczny bój, w pełnym słońcu, tam w pewnym momencie, to tam temperatura w słońcu dochodziła do 40 stopni, a nawet przekraczała.
0: Tak, byłem pełen uznania dla Magdy Linet. Jeszcze przypomnę, że kontuzja pojawiła się w trzecim secie. Magda no, ledwo się poruszała, serwowała z dołu, ale teraz tak żartobliwie. Magda Linet w przerwach między gemami oczywiście miała te okłady z lodu, ale byłem pod wrażeniem Agnieszki Radwańskiej. No wiadomo, ona jest konsultantem, tam z Markiem Geraldem siedziała, ale bite 3 godziny. Agnieszka cały czas w tym słońcu no, była wystawiona na te niekorzystne warunki. Nawet pytałem Magdy, czy mogłaby po meczu, jak już przyszła na konferencję po kilku godzinach, czy mogłaby jakiś komunikat medyczny podać na temat stanu zdrowia Agnieszki Radwańskiej. Śmiała się, powiedziała, że jeszcze nie widziała, no spędziła Magda długie chwile w wannie z lodem, dużo piła. No wiadomo, że musi wygenerować znowu siły. Tutaj, tak jak wspomniałeś, te temperatury nie będą rozpieszczać. Mówienie o tym, że jest ciepło, że będzie cieplej, no bo będzie cieplej na przykład niż było wczoraj, no to nie brzmi poważnie, no upały są olbrzymie.
1: Słuchaj, Paryż jak zawsze, jak co roku musi żyć tym wydarzeniem, to się czuje? Czuje się atmosferę tego na każdym kroku?
0: Tak, tutaj oczywiście wiemy, jak jest słońce, piękna pogoda, zwłaszcza młodzi ludzie wychodzą nad sekwanę, spacerują. Tutaj wszystko w Paryżu wygląda wtedy rzeczywiście wspaniale. No mamy maj, ten maj też jest zawsze charakterystyczny w Paryżu, ale na kortach ja obserwowałem, co działo się podczas tego dnia, takie charytatywne akcje od 1977 roku są. Teraz to się nazywa Yannick Noah Day i rzeczywiście no, wielka radość, zabawy i żyje Paryż tym turniejem. Kort jest, ten obiekt jest najmniejszy ze wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Jest taki betonowy obiekt, bo oczywiście nie było zgody, żeby w kierunku Lasu Bulońskiego korty mogły się przenieść. No ale każdy element został wykorzystany. Mówiliśmy już o tym w poprzednich latach. Ta oranżeria, ten kort Simon Mathieu. Jest tutaj zwarty obiekt, są tłumy, no ale czuje się to wielkie życie i wspaniałą atmosferę. No jak pozwolisz, bo powiedzieliśmy o Magdzie Linet, to także wielkie brawa dla Magdaleny Fręch, która przybrnęła pierwszą rundę.
1: No, brawa dla Magdaleny, brawa dla Magdy, no i mamy nadzieję, bo dziś kolejni Polacy, Iga Świątek w samo południe, zdaje się wcześniej, że Maja Chwalińska wcześniej, tak o 11:00.
0: Tak, no i rywalka Qin Wenzhen, a więc ta chińska tenisistka, która tutaj 2 lata temu była najlepsza na kortach, na tej ceglanej mączce. Wówczas to turniej olimpijski. Hubert Hurkacz zagra z Jaume Munarem, z Hiszpanem. No i obserwuję, jak polscy kibice tutaj radośnie obserwują zmagania naszych reprezentantów. To się wszystko rozwija, ale ten początek, Daniel, wczoraj był rzeczywiście fantastyczny.
1: Trzymamy kciuki za wszystkich Polaków. Ty już rozumiem po kawie i po croissancie?
0: No, od jakiegoś czasu kawy nie piję, bo taka droga.

0: Adrenalina nie jest mi potrzebna, sam w sobie dużo mam. Rzeczywiście za chwilę będzie śniadanie, o 11:00 już będę na korcie numer 7. I tam Maja Chwalińska, przypomnę, dzielna kwalifikantka, pokonała Susan Lamens w ostatniej rundzie, a teraz wspomniana Qin Wenzhen będzie jej rywalką.
1: Relacje Cezarego Gurjewa na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: To jest bardzo fajna fucha, taki komentator sportowy, przyzna pan, bo to i świat zwiedzi, prawda?
3: I croissanta zje. Ciekawe, czy jak my przyjęliśmy nazwę croissant, czy Francuzi na przykład w drugą stronę też pożyczą rogalika i zaczną sprzedawać rogaliki w piekarniach.
1: Pan wszystko przez pryzmat Krakowa. Wszystko.
3: No, jestem trochę krakowocentryczny, przyznaję. Ale przynajmniej jestem tego świadomy.
1: Karol Surówka i zapowiedź gościa.
3: Tak jest, będzie o 8:15 naszym gościem Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapytam o to, czy głosowanie w Krakowie, skoro o Krakowie mówimy, czy to będzie żółta kartka dla rządu Donalda Tuska, no tak jak to powiedział nasz poprzedni gość.
1: Bo to na pewno czerwona dla prezydenta.
3: Oj tak,
1: to już out,
3: tak? Innego, już mamy potwierdzenie, przed chwilą komisja zliczyła głosy, prezydent out.

0: Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
10: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
11: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
13: O, jeszcze to.
14: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
11: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
15: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
14: Dajcie wszyscy święto.
11: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
12: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
16: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A1 są problemy w okolicach węzła Pelplin. Kierowcy, którzy jadą w stronę Łodzi, mają zablokowany jeden z pasów po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Korkuje się małopolski odcinek A4 między Targowiskiem a Podłężem, tłoczno w kierunku Krakowa. Zator także bliżej stolicy Małopolski. Tłoczą się pojazdy między Wielicką a Łagiewnikami. Tam początek korka, a koniec w okolicach Tyńca. Korek też na śląskim odcinku A4 od Brzęczkowic do węzła Mysłowice. W województwie śląskim korkuje się również S1 w okolicach Sosnowca w kierunku Mysłowic, ale też mamy wyraźny zator na S86 Sosnowiec-Katowice. Trudno mówić również o płynnym ruchu na DTS na styku Chorzowa i Katowic. Spory korek na S2 pod Warszawą, między węzłami Wałmie-Cieszyński i Wilanów. Na 477 km zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale zablokowany jest jeden z pasów do Poznania, a zator na S2 zaczyna się już w okolicach węzła z trasą S17. Na S6 tymczasem problemy między węzłami Szemut i Koleczkowo. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na S11 pod Poznaniem między węzłami Napachanie i Rokietnica zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas w kierunku Piły. Problemy też między Koszycami a Pacanowem w okolicach Nowego Korczyna. Jedziemy naprzemiennie.
17: Jest 8:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
18: Zapraszamy na aktualności jedynki.
17: Anna Kowalczyk
18: i Paweł Zieliński. Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta zostaje. Są już oficjalne wyniki referendum.
17: Setki kilometrów na liczniku, miliony złotych na koncie o kolejnej akcji Łatwoganga, opowie za chwilę nasz reporter.
18: Ciężka noga może słono kosztować. Po zmianie przepisów kierowcy masowo tracą prawo jazdy.

0: Aleksander Miszalski żegna się ze stanowiskiem prezydenta Krakowa. Mieszkańcy odwołali go w referendum.
1: Nie odwołali za to Rady Miasta, bo jak wynika z oficjalnych wyników głosowania, frekwencja nie była wystarczająca.
0: Aleksander Miszalski skomentował już referendum. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuje ją z szacunkiem, napisał w mediach społecznościowych.
1: Demokracja wygrała. Tak z kolei w Sygnałach Dnia mówił Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Okazało się, że te nadzieje były w znaczącej mierze niezrealizowane, więc to jest przede wszystkim sukces mieszkańców Krakowa, którzy zobaczyli, że sprawczość jest w ich rękach. My cieszymy się, że demokracja wygrała i że mieszkańcy mogli taką decyzję podjąć.
0: W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk. Wybory odbędą się za 90 dni.
1: A do tematu referendum wrócimy w rozmowie z gościem Sygnałów Dnia. Początek rozmowy z Krzysztofem Paszykiem, europosłem PSL-u, za niecały kwadrans.
0: Służby szukają osoby albo osób, które mogą stać za zgłoszeniem o pożarze w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. Alarm był fałszywy.
1: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Najbiórkowski w Polskim Radiu 24 mówił, że jeśli sprawcy nie zostaną wykryci, seria alarmów dezorganizujących pracę służb będzie trwała.
3: Uważam, że ten sprawca raz, że cynicznie wykorzystał znajomość procedur, dwa, że działa w sposób przemyślany. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w maju jeszcze usłyszymy o tego rodzaju zdarzeniu.
0: Premier Tusk zapowiedział już przegląd procedur.
1: W sobotę wieczorem po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zatrzymaniu krążenia strażacy wyważyli drzwi do pustego mieszkania należącego do rodziny prezydenta.
0: Na liczniku rowerowym 660 km na koncie, ponad 25 milionów złotych. Wieczorem znany youtuber Łatwo Gang zakończył swoją charytatywną rowerową wyprawę przez Polskę.
1: Na ostatnich kilometrach trasy towarzyszył mu nasz reporter Patryk Michalski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jak wyglądało powitanie Łatwo Ganga w Gdańsku?
4: Kilka tysięcy fanów Piotra już na rogatkach Gdańska powitało go oklaskami i okrzykami. Tłum był tak duży, że Piotr nie był w stanie już jechać dalej rowerem, więc wsiadł na dach piętrowego autobusu, który jechał razem z nim i już w ten sposób przejechał triumfalnie, można powiedzieć, przez centrum Gdańska na parking przy gdańskim stadionie. Tam przyszło kilkaset osób, by podziękować mu za ten jego wyczyn.
5: Jesteś wielki!
6: Wy jesteście wielcy, naprawdę! I to pokazuje, że zrobiliśmy to wszyscy razem i dziękuję wam bardzo.
7: Brawa za Piotrka!
4: Sam Łatwo Gang powtarzał, że nie osiągnąłby tego bez wsparcia swojej ekipy, tysięcy kibiców i milionów osób, które wsparły jego zbiórkę. Zbiórkę na rzecz dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. Jednym z nich jest 8-letni Max, który dzięki zebranym 12 milionom złotych pojedzie na nowoczesne leczenie do Stanów Zjednoczonych. Wzruszenia na mecie wyścigu nie krył tata chłopca, Robert Tocki.
8: Emocje, zenit, misja się udała. Życzymy też innym, dla których teraz jest ta zbiórka, żeby też im się udało. Żeby wracali tak szczęśliwi jak my do domu.
4: Bo zbiórka Łatwo Ganga wciąż trwa, wciąż można wpłacać pieniądze, by pomóc jeszcze jednemu chłopcu, 2-letniemu Wojtkowi, który też jest chory na to schorzenie. Na leczenie potrzeba kolejnych 15 milionów. Aktualny stan tej zbiórki to już ponad 10 milionów złotych.
1: A mówił o tym prosto z Gdańska Patryk Michalski. Dziękujemy za relację.
9: To są aktualności jedynki.
0: Wystarczy jeden błąd. Kierowcy na potęgę tracą prawo jazdy za przekroczenie o ponad 50 km prędkości poza obszarem zabudowanym.
1: Nowe przepisy obowiązują od marca, a policjanci z województwa śląskiego już zatrzymali kilkadziesiąt dokumentów, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
10: Przez 3 miesiące to jest już ponad 60 zatrzymanych praw jazdy przy 350 zatrzymanych na obszar zabudowany. Tak naprawdę nie oszukujmy się, na obszar zabudowanym łatwiej spotkać ten patrol, bo jest tych miejsc zagrożonych więcej. Poza obszarem zabudowanym też te prędkości są większe, bo w większości tych przypadków prędkość jest dozwolona do 90 km na godzinę, więc musimy już jechać powyżej 140. To już jest rażące przekroczenie prędkości.
0: W czerwcu wejdzie w życie kolejna zmiana w przepisach drogowych. Zakłada ona m.in. obowiązek jazdy rowerem i hulajnogą. Nogą w kasku ochronnym dla osób poniżej 16 roku życia.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Magda Linet i Magdalena Fręch są już w drugiej rundzie tenisowego French Open. Dziś w ich ślady spróbują pójść Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Z Paryża zgłasza się Cezary Gurjew.
12: Świetny początek reprezentantów Polski. Magda Linet, walcząc z kontuzją, pokonała

0: Po 3-godzinnym dramatycznym boju Czeszkę Terezę Walentową 5-7, 6-4 i 7-6. Z kolei Magdalena French wygrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rousset. Polka po zdobyciu pierwszego seta 7-6, w drugim prowadziła 2-1 i rywalka poddała mecz. Rywalizacji towarzyszyły ponad 30-stopniowe upały.
1: Piłki zupełnie inaczej się zachowywały, jednak te korty są zupełnie inne niż korty twarde. Przy takiej temperaturze jest bardzo duży odskok tych piłek, aczkolwiek nie jest to nic nowego. Tur podąża za słońcem, więc na pewno nie są to warunki nieznane. Myślę, że były one bardziej na moją korzyść i cieszę się, że je wykorzystałam.
0: Iga Świątek zmierza się dziś z Australijką Emerson Jones, a Maja Chwalińska zagra z Chinką Kim Wen-jen. Z kolei Hubert Kurkacz spotka się z Hiszpanem Jaume Munarem.
2: Pierwsza na kort wejdzie Chwalińska około 11, a mecz Świątek planowany jest w samo południe. Do ostatniej kolejki pierwszej ligi ważyły się losy baraży o piłkarską ekstraklasę. Szanse na awans do elity wywalczyły Łódzki Klub Sportowy po zwycięstwie 3-1 nad Górnikiem Łęczna oraz Polonia Warszawa, która w dramatycznych okolicznościach wygrała w Opolu z Odrą 2-1. Czarne koszule pozbawiły szans Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał w Pruszkowie ze Zniczem 2-3. W czwartkowych półfinałach baraży ŁKS zagra w Głogowie z Chrobrym, a Polonia zmierzy się na wyjeździe z Wieczystą Kraków. Ostatniego Beniaminka poznamy w niedzielę. Przypomnę, że z Ekstraklasy spadły Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Brukbet Termalika Nieciecza, a awansowały już do niej Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Ponownie o sporcie będziemy mówić w czterech porach roku po 10:30.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Pogoda. Poniedziałek w całym kraju pogodny, słoneczny i ciepły. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum, po 28 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na północy trochę silniejszy. Ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1015 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
4: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałkowe sygnały, bo to poniedziałek, 25 dzień maja, 145 dzień roku, do końca roku 220 dni. Słońce wzeszło już o 4:28, zajdzie o 20:39, zatem dzień potrwa 16 godzin i 11 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 36 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i jeszcze minut 29. Imieniny obchodzą Aldhelm, Andrzej, Beda, Dionizy, Grzegorz, Heladia, Heladiusz, Imisława, Joanna, Leon, Leona, Magda, Magdalena, Marcjanna, Mariusz i Wenerand. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. 14 minut po godzinie 8. Czas na kolejne pytania w sygnałach. Zaprasza Karol Surówka.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie, a my łączymy się gdzieś z poznańskimi korkami, bo tam jest Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Tak, ale na początek oczywiście powiemy o tym, co wydarzyło się na ulicach Krakowa. Już mamy oficjalne potwierdzenie, prezydent miasta Krakowa odwołany. Czy to jest żółta kartka dla rządu Donalda Tuska?
3: Nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków.
2: Tu jednak takie wnioski wyciągają.
3: Przesądziły sprawy lokalne, sprawy ważne dla mieszkańców Krakowa i w to myślę, że nie powinienem brnąć jako ten, który pochodzi z Wielkopolski. Natomiast jeśli można jakiś wniosek taki generalny wyciągać z tej sytuacji, to, że osoby tworzące lokalne wspólnoty chcą podejmować decyzje, chcą mieć istotny wpływ na to, kto sprawuje władzę. I w tym kontekście myślę, że warto wrócić z projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego likwidującego dwukadencyjność.
2: To zanim przejdziemy do projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jednak, panie pośle, pozostanę przy tym, co wydarzyło się w Krakowie, no bo jednak oczywiście sprawy lokalne odegrały tutaj dużą rolę. Tematy lokalne, takie jak strefa zielonego transportu, takie jak komunikacja publiczna, ale też ta mobilizacja, ta frekwencja wynikała z

0: tego, że wielu prawicowych wyborców traktowała to jako referendum wobec rządu Donalda Tuska. Ten czynnik też odegrał rolę w Krakowie.
1: Ale ja myślę, że przede wszystkim krakowianie pokazali, że chcą mieć wpływ na to, kto sprawuje władzę, kto prowadzi najważniejsze sprawy związane z miastem. I to jest, myślę, że idea bliska wszystkim, bez względu, czy to jest Kraków, Poznań, czy jakakolwiek najmniejsza gmina, istotne w całym wydarzeniu, które referendalnym, które wczoraj miało miejsce. I w tym kontekście warto wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i nasz projekt likwidujący tą pisowską dwukadencyjność, coś co odebrało prawa mieszkańcom lokalnych wspólnot, mieszkańcom samorządów tworzących samorządy gminne, jest istotne.
0: A nie boi się pan, że to będzie jak refleksja z wczorajszego dnia. Sprawa Krakowa to będzie wiatr w żagle dla opozycji, że to będzie taki sygnał, tak jak kiedyś to było przed wyborami w 2015 roku, że to będzie taki sygnał, że da się wygrać. Nawet w bastionie koalicji da się przeprowadzić kampanię skuteczną, że to będzie ogromna mobilizacja dla waszych politycznych rywali.
1: Jak rozumiem, zmierza pan redaktor do roku 2015. Ja myślę, że to nie jest sytuacja, to nie są sytuacje, które można porównywać. Jednak to dotyczy spraw lokalnych, spraw jednego z ważnych, ale jednego z miast w Polsce. Myślę, że to niekoniecznie musi być jakimś impulsem dla obecnej opozycji i nie przeceniałbym tego faktu. Chociaż też, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że nie można lekceważyć oczywiście PiS, Konfederacja czy Konfederacja Brauna. Oni oczywiście siłą rzeczy są dzisiaj zagrożeniem dla z politycznego punktu widzenia dla obecnej koalicji i nie wolno ich bagatelizować, nie wolno ich lekceważyć.
0: Nasz poprzedni gość Szymon Szynkowski-Welsenk właśnie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że w maju odbędzie się taki przegląd funkcjonowania samorządów. To znaczy, możemy się domyślać, że podobnych referendów będzie więcej, albo wniosków o referenda w samorządach, że to będzie sposób na to, żeby walczyć o głosy w dotychczasowych bastionach koalicji. To może być też niepokojące dla ludowców. W wielu samorządach to wasi przedstawiciele są na fotelach burmistrzów, wójtów, sołtysów.
1: PiS, jeśli chodzi o samorządy, panie redaktorze, szanowni państwo, jest zupełnie niewiarygodny. Oni wielokrotnie pokazali, odbierając kompetencje samorządom, centralizując wiele instytucji, chociażby tymi rozwiązaniami, które dotyczą dwukadencyjności. Odbierali prawa wyborcze, pełnię decydowania o tym, kto ma sprawować w imieniu mieszkańców władzę w samorządach gminnych. Lepiej, żeby pan poseł Szynkowski-Welsenk czy jego koleżanki i koledzy nie wypowiadali się w tych sprawach, ponieważ w ciągu 8 lat, kiedy sprawowali władzę, wykazali się kompletną nieznajomością samorządów. Nie wiem, Szynkowski-Welsenk wywodzi się z samorządu, więc on może akurat trochę rozumie. Natomiast prezes Kaczyński absolutnie nie rozumie samorządów. On jest zwolennikiem władzy centralnej. On chciałby z Nowogrodzkiej decydować, jak będą kwestie związane z melioracją i gospodarką wodną w poszczególnych regionach decydowane, bo te decyzje dotyczące stworzenia Wód Polskich, a więc podmiotu państwowego, temu najlepiej dowodziły i wiele, wiele innych rzeczy.
0: Wracając do tych wątków, które były istotne w tym referendum, bo to może być istotne też z punktu widzenia polityki krajowej. Temat strefy zielonego transportu powracał w tej kampanii. Powracał ciągle w tej dyskusji. To był jeden z tych czynników generujących frekwencje, mobilizujących prawicowych wyborców. Czy może się okazać, że ten temat podniesiony przez prezydenta w referendum, czyli ogólnie polityka klimatyczna, zielona polityka, że jednak prezydent Nawrocki wyczuł tu pewien wątek, który może być czynnikiem mobilizującym także przed 2027 rokiem?
1: Polskie Stronnictwo Ludowe od dłuższego czasu mówi, że z zmian związanych z ochroną środowiska nie należy wprowadzać na siłę, nie należy wprowadzać wbrew opiniom Polaków. Lepiej szukać rozwiązań akceptowalnych, rozwiązań, które będą dobrowolne, bo to przynosi dużo

0: lepsze efekty. My wiele takich rozwiązań dobrych wprowadziliśmy do Zielonego Ładu, który forsował Janusz Wojciechowski, forsowało Prawo i Sprawiedliwość. Ono dotyczyło rolnictwa, ale nie tylko. Uważamy, że dobrowolne formy są znacznie lepsze. I tu można też te widzieć i doszukiwać się potwierdzenia tej filozofii, którą my akurat w PSL-u od lat jesteśmy zwolennikami. Dobrowolne rozwiązania, a nie przymus, bo on tylko wtedy mobilizuje takich fundamentalistów, którzy są przeciwko jakimkolwiek zmianom i tym samym jest przeciwskuteczny.
1: Czy skutkiem referendum w Krakowie może być to, że ogólnie koalicja przeprowadzi taki odwrót od zielonych rozwiązań? Koniec z proponowaniem jakichś zmian dotyczących, nie wiem, wiatraków, paneli
0: obecny
1: fotowoltaicznych. Odchodzimy od tego. Czy jest taka możliwość?
0: Obecny rząd, a na pewno przedstawiciele PSL-u w tym rządzie od dłuższego czasu już udowadniają, że potrafimy racjonalizować te rozwiązania dotyczące czy to właśnie odnawialnych źródeł energii, czy przechodzenia na bardziej przyjazne rozwiązania dla środowiska w ramach transformacji, która jest realizowana. Więc to myślę, że to nie jest coś, co dzisiaj nagle powodować powinno szeroko otwarte oczy i wielkie zdziwienie. To się realizuje i to na poziomie krajowym. Tu wiele mamy przykładów w tym zakresie właśnie dotyczących OZE, na które PSL miało wpływ, ale też proszę zwrócić uwagę na poziomie europejskim. Też Polskie Stronnictwo Ludowe ucywilizowało Zielony Ład, który wprowadzał Janusz Wojciechowski jako komisarz odpowiedzialny za rolnictwo z PiS-u. Już nie ma szeregu przymusowych rozwiązań z ugorowaniem, z różnymi działaniami, które były przyklepane w czasach, kiedy PiS miało na to wpływ, więc no,
1: to
0: tu
1: jest
0: jesteśmy
1: argument, który podnosicie,
0: już od dawna realizujemy.
1: Powracacie z nazwiskiem Janusza Wojciechowskiego, jeżeli chodzi o odpowiedzialnego za zielone rozwiązania, ale w Krakowie opozycji udało się skleić akurat polityka KO właśnie z zielonym rozwiązaniem. W postrzeganiu wielu tych głosujących w referendum, to on był twarzą zielonej zmiany w Krakowie.
0: No, tu nie chcę wchodzić, panie redaktorze, w szczegóły, bo tak jak powiedziałem, nie jestem mieszkańcem, nie mam precyzyjnych danych, które pozwalałyby mi wyrabiać tutaj szczególne i być może krzywdzące dla prezydenta Miszalskiego opinie. Natomiast jeśli chodzi o szereg decyzji na poziomie krajowym, czy to na poziomie europejskim, no PiS ma wiele, wiele grzechów na sumieniu. Oczywiście dzisiaj w kontekście polityki związanej z Zielonym Ładem i tych rozwiązań środowiskowych w kamieniach milowych też premier Morawiecki na wiele rozwiązań się niekorzystnych zgodził, które w tej chwili odkręcamy, chociażby podatki, szereg podatków od tradycyjnych form komunikacji czy pojazdów spalinowych.
1: Przechodząc do kolejnego tematu, tylko krótko jednym zdaniem zapytam, będzie kandydat z PSL w wyborach w Krakowie, czy decyzji nie ma jeszcze?
0: No jeszcze kurz po wczorajszym referendum nie opadł, panie redaktorze, więc siłą rzeczy to jest troszkę wcześniej na takie
1: to
0: pytania.
1: To w takim razie z tym pytaniem...
0: Jesteśmy środowiskiem politycznym obecnym w Krakowie, obecnym w Małopolsce. Bardzo silnie też akcentujemy tam naszą obecność. Myślę, że to jak najbardziej uprawnia do poważnego rozważenia.
1: To w takim razie do tego pytania wrócimy, ale teraz jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam o serię fałszywych alarmów, do której doszło w ostatnim tygodniu, w ten weekend. Służby właśnie w wyniku fałszywego alarmu o pożarze wkroczyły do mieszkania, które należy do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Opozycja zarzuca wam, że nie zareagowaliście na hybrydowe zagrożenie, jakim mogła być ta fałszywa seria alarmów.
0: Po pierwsze, panie redaktorze, chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy zabierają w tej sprawie głos, aby absolutnie nie oczerniać przedstawicieli służb, przedstawicieli służb ratunkowych, które uczestniczyły w tej sytuacji, bo misja, jaką realizują, profesjonalizm naprawdę wymaga chronienia, a nie podważania kompetencji, które posiadają. Po drugie, kubeł zimnej wody na gorące głowy opozycji, niektórych współpracowników

0: pana prezydenta.
1: Ale trzeba tu zmienić procedurę?
0: Rozkręcanie awantury powoduje tylko radość na Kremlu i myślę, że to nie jest trudne do wyobrażenia i zrozumienia, więc panie, panowie z PiS-u, Konfederacji, Kancelarii pana prezydenta, tonujcie te wypowiedzi, bo dokładnie o to chodziło komuś, kto za tą prowokacją stoi.
1: A już natomiast tak na koniec, czy coś powinno się zmienić? Bo na przykład opozycja uważa, że należałoby sprawdzić wcześniej, czy to nie jest fałszywe.
0: Sprawa wymaga wyjaśnienia i to wyjaśnienie i te wyjaśnienia są w tej chwili prowadzone. Proszę zwrócić uwagę, niezwykle poważne podejście do tej sprawy ze strony rządu i osobiście premiera pokazuje, że nic tu nie zostanie zamiecione pod dywan, nic w tej sprawie nie jest bagatelizowane, ale podchodźmy z powagą i rozwagą do tej sytuacji, wiedząc, że mamy i mierzymy się tu z zagrożeniami hybrydowymi.
1: I tutaj będziemy musieli
0: najprawdopodobniej zza wschodniej granicy
1: postawić kropkę. Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia dla wszystkich państwa.
2: Rozmawiał Karol Surówka, 27 po 8.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Jeszcze w tej godzinie polityka w skrócie Jacka Czerneckiego, ale wcześniej Patryk Michalski zrelacjonuje to, co działo się od Zakopanego do Gdańska, czyli rowerowa wyprawa Łatwoganga. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia.

0: Ta piosenka jako komentarz do referendum w Krakowie? No jednakowoż chyba jednak coś stało się. Proszę pana,
1: w głowie się stało.
0: Jak dobrze liczę, to w przyszłym roku już lat 50.
1: Kto taki? Pan?
0: Nie, ja to już dawno mam to za sobą. O, proszę pana. Ta, ta, ta, ta. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. No nie trzeba być

0: Coś z gardła ma tutaj? Może ja pomóc jakąś wezmę?
1: Przepraszam, to, bo mój znajomy John Williams swego czasu skomponował.
0: My friend.
1: Tak, mówię, Johnu, skomponuj.
0: Johnu.
1: Nie skomponował.

0: A dalej pan zna?
1: Wie pan co, mi to w głowie teraz inny marsz gra.
0: Kiszki marsza panu grają.
1: Nie, proszę pana, ten Mendelssohn.
0: Wiedziałem.
1: Dawno nie było, nie?
0: Dawno.
1: 47 dni i 8 godzin.
0: Dawno nie było. Pytanie, czy będzie? Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
2: Aleksander Miszalski żegna się ze stanowiskiem prezydenta Krakowa. Mieszkańcy odwołali go w referendum. Nie odwołali za to Rady Miasta, bo frekwencja nie była wystarczająca.
3: Żółta kartka, bardzo poważna, wystawiona Koalicji Obywatelskiej.
2: Tak mówił w jedynce poseł PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk. Z tą tezą nie zgodził się kolejny gość Sygnałów Dnia, Krzysztof Paszyk z PSL-u.
4: Szczę sądziły sprawy lokalne, sprawy ważne dla mieszkańców Krakowa.
2: Fałszywe wezwania służb również do domu rodzinnego Karola Nawrockiego to element wojny hybrydowej, tak uważa Dorota Łoboda. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej podkreślała w Polskim Radiu, że służby muszą reagować na wszystkie zgłoszenia dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.
5: Ja bym bardzo przestrzegała przed wykorzystywaniem politycznym tego rodzaju wydarzeń.
2: Opozycja twierdzi, że wejście do mieszkania rodziny Nawrockich to sygnał świadczący o chaosie w służbach. Wjechał samochodem nad morskie oko, a teraz nie wjedzie do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. Taką decyzję w sprawie ukraińskiego influencera podjęły polskie służby. Możliwe są też dalsze konsekwencje.
6: Śledczy gromadzą materiał dowodowy. Zabezpieczony jest monitoring ze zdarzenia.
2: Sanepid rusza z kontrolami miejsc, w których dzieci i młodzież będą spędzać wakacje. Kontrolerzy pojawią się m.in. w ośrodkach organizujących kolonie i obozy na Warmii i Mazurach.
7: Chcemy po prostu taką prewencję tutaj zrobić, żeby wyeliminować ewentualne uchybienia.
2: Na kontrole będą prowadzone do 5 czerwca. Ponad 1,5 miliona muzułmanów z całego świata w drodze do Mekki. Dziś zaczyna się hadż, czyli coroczna pielgrzymka.
8: Odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Mekki jest obowiązkiem każdego muzułmanina, którego na to stać.
2: No ale tegoroczna pielgrzymka jest utrudniona z jednej strony przez wojnę w Iranie, z drugiej przez ekstremalne upały sięgające niemal 50 stopni Celsjusza. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: No, słyszeliśmy o tych 50 stopniach w Paryżu, gdzie trwa wielkoszlemowy turniej French Open. 30, ponad 30 stopni u nas. W weekend także były takie miejsca, gdzie było ponad 30 w słońcu na pewno. No i wielu się zastanawia, jak to długo może potrwać. No, poniedziałek, wtorek ciepłe, ale nie tak jak w weekend. Mimo to na zachodzie możemy spodziewać się nawet 28 stopni. Od środy przyjdzie chwilowe ochłodzenie. Temperatura obniży się do kilkunastu stopni. Na północy ma być zaledwie 15, a do tego powie dość silny, chłodzący wiatr. Może i dobrze. Na pewno dobrze. Po kilku chłodniejszych dniach na przełomie maja i czerwca znowu zrobi się gorąco, a być może nawet upalnie. Na termometrach zobaczymy około 30 stopni i taka aura gorąca ma się utrzymać przez 4 do 5 dni. Następnie temperatura powoli, ale systematycznie będzie się obniżać do poziomu 17-22 stopni.
0: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
5: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
6: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
5: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści.

0: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: No, Iga Świątek już dziś

0: Mam aplikację w telefonie i od jakiegoś czasu ta aplikacja nie działa. Bez przerwy wymagana jest ponowna rejestracja. Dlaczego tak się dzieje?
1: Chciałam zapytać, czy jeżeli ściągnę tę aplikację na telefon, to muszę oddzielnie ściągać ją na komputer? Czy ten login, który podam w telefonie, to już będzie działał również w komputerze? Czy to internetowe konto pacjenta obsługuje również osoby niedowidzące?
2: Ostatnio dostałam skierowanie do kardiologa i próbowałam się zarejestrować przez IKP i mi się pokazało poczekalnia. Co to jest takiego?
3: Nie mam konta bankowego, elektronicznego i nie mam telefonu komórkowego, ale mam laptop. To czy mogę ściągnąć ze strony gov.pl aplikację właśnie tak się tam zarejestrować na początku?
4: W jaki sposób można anulować receptę, która jest już nie do zrealizowania, straciła swoją ważność?
5: Czy wyniki badań zleconych przez lekarzy można szukać w IKP?
6: Odkładamy telefony teraz na bok. Teraz proszę nie dzwonić, bo panie są razem ze mną tutaj w studiu. Karolina Tandel, zastępca dyrektora w Departamencie Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia oczywiście, i Dorota Kwiatek, analityczka w Centrum Zdrowia, odpowiedzialna za rozwój internetowego konta pacjenta i aplikacji Moje IKP. Co to jest poczekalnia? Nie trafiłem, przyznam szczerze, nigdy do poczekalni, ale nie próbowałem się zarejestrować do kardiologa jeszcze.
7: Poczekalnia
6: więc.
7: To jest taka wirtualna kolejka. Aha. Placówka nie wie, że czekasz w poczekalni, ale my zapisujemy cię w kolejce, w kolejności od osób, które się pierwsze zgłosiły. Będąc w poczekalni, czekasz na powiadomienie. Jeśli termin się zwolni, bo ktoś w ostatnim momencie na przykład odwoła swoją wizytę, to żeby ten termin nie przepadł, osoby, które czekają w kolejce, dostają powiadomienie, że termin się zwolni. I czy chcą zaakceptować ten termin.
6: Czyli to, że się słuchaczowi czy słuchaczce, bo już nie pamiętam, czy to mężczyzna, czy kobieta tam w tym telefonie pytała, ona to była kobieta, o poczekalnię. Czyli to dobrze. Jesteśmy w tej poczekalni dobrze w tym sensie, że jak będzie wolne miejsce, to jakby automatycznie nam powie, czy chcesz wziąć, bo uwaga, zwolniło się. Tak. Jutro o 18, tylko pytanie, czy przyjedziesz w to miejsce.
7: Tak, bo proszę sobie wyobrazić, że teraz standardowo dostalibyśmy termin na ten przysłowiowy 27 rok, a teraz dostaniemy najbliższy. Tym samym to jest bardzo korzystne, że jest ta wirtualna kolejka, bo naprawdę jest szansa na wizytę dużo, dużo szybciej, bo być może ktoś inny po prostu nie może się stawić na
6: dobrze.
7: Dany termin.
6: Dlaczego ludzie mają problem z logowaniem? Niektórzy tam zdarzały się takie telefony rzeczywiście, że ktoś muszę się w kółko logować, no ale... Pytanie, co ten ktoś rozumie za logowanie w ogóle. Jak się włącza aplikację, no to muszę podać swój PIN, który sobie tam ustalam wcześniej.
7: Tak, na telefonie pojawia się PIN, który sprawdza, czy ty jesteś... Czy ja to ja. Dokładnie. Mm-hmm. Tak, żeby twoje dane były bezpieczne, więc zawsze będzie logowanie takie dłuższe do aplikacji. Raz na 2 lata aplikacja sobie przypomni i będzie kazała zarejestrować się ponownie. To też jest zabezpieczenie przed tym, że zmieniłeś telefon i nie odinstalowałeś aplikacji na starym telefonie. A jeśli są błędy, które się pojawiają, to prosimy je zgłaszać do nas, do Centrum E-Zdrowia bezpośrednio. Będziemy je rozwiązywać, bo nie jesteśmy też w stanie przewidzieć każdej sytuacji na każdym telefonie.
6: A to wynika z tego, że są różne modele telefonów, czy różne systemy, po prostu, jak rozumiem,
7: tak,
6: które to
7: dokładnie.
6: Obsługują.
7: My cały czas aktualizujemy, więc jak pojawi się jakaś aktualizacja w aplikacji, to proszę klikać, nie bać się, bo na pewno jakiś błąd w tej wersji jest poprawiony.
6: Dobrze, w sprawie tego logowania, to ja chciałem powiedzieć, że samo logowanie się PIN-em, no nie jest trudne, bo to jest dokładnie tak samo, jak idę z kartą do bankomatu. No wkładam kartę do bankomatu, wstukuję 4-cyfrowy PIN. Tak. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Otwiera mi się taki ekranik z cyferkami, jak klawiatura w bankomacie, wstukuję te 4 cyferki i jestem. I raz na 2 lata rozumiem weryfikację, żeby się upewnić.
7: Taki dłuższy proces, tak, żeby na pewno sprawdzić.
6: Czy jeżeli mam to w telefonie, to mogę mieć to na komputerze? Czy jak mam na komputerze, to nie mogę mieć w telefonie? Czy to jest jedno i to samo, czy są 2 różne?
7: To są 2 różne narzędzia, rozwijane równolegle, ale 2 różne. Na komputerze jest to wersja internetowego konta pacjenta, która jest dłużej, tam są inne funkcje, na telefonie są inne, ale logowanie jest za pomocą tych samych danych.
6: Nie gryzie się jedno z drugim, rozumiem, tak, że jak będę miał w telefonie, to nie jest tak, że komputer mi powie, już nie możesz, bo masz w telefonie.
7: Nie, nie. Bo jeśli chcemy coś zrobić na szybko, zawsze mamy telefon, a jeśli chcemy usiąść na

0: na dłużej, sprawdzić jakąś historię leczenia, to na komputerze na spokojnie, przy większym monitorze. Mhm. Będzie nam wygodniej.
1: Dobra, zatrzymajmy się tutaj, bo to jest fajny wątek, ciekawy i też widziałem takie pytania, się tu też pojawiły w sensie pisanym, bo patrzę na to, co państwo piszecie, państwo, czyli nasi słuchacze. Jedna z pań napisała, że ona sobie zainstalowała tę aplikację, super, bardzo dobrze pani zrobiła i zaczęła z ciekawości przeglądać historię swoją tam u lekarzy. I tam znalazła rzeczy, nie wszystkie, które są prawdziwe. Co robić w takiej sytuacji, jeżeli się widzimy na przykład wizytę sprzed 2 lat, na której ni w ząb sobie nie przypominamy, że myśmy byli na takiej wizycie. Zgłaszać to gdzieś, nie zgłaszać to? Zdarza się to często?
0: Zdarzają się takie sytuacje. Mam wrażenie, że placówki nie wiedziały, że pacjenci mogą to sprawdzić, więc bardzo zalecamy zgłaszać każdą nieprawidłowość. Jeśli widzimy taką wizytę...
1: Czy to może być sygnał, że ktoś naciągnął coś kiedyś tak?
0: Albo się pomylił, ale
1: albo się pomylił.
0: Tym zajmie się już NFZ, więc tam jest przycisk zgłoś nieprawidłowość i to zgłoszenie trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia i on weryfikuje placówkę i wtedy wiemy, że zostanie rozliczona ta wizyta tak, jak powinna. Albo zostanie usunięta, bo jej nie było, albo będzie zwrócone pieniądze do NFZ-u przez tą placówkę. Więc bardzo zalecamy zgłaszać każdą nieprawidłowość.
1: Tak sobie pomyślałem, że z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia, czy w ogóle jakby z punktu widzenia nas wszystkich, fajnie by było, żeby każdy miał taką aplikację w swoim telefonie albo na swoim komputerze, bo to by bardzo uprościło i ułatwiło masę rzeczy.
2: Oczywiście, prawda? Dlatego zachęcamy.
1: Nie 5 milionów, tylko więcej.
2: Bo dla nas byłoby idealnie, ale przez komputer też można się zalogować i tam znaleźć te nieprawidłowości, też tam wtedy zobaczyć. Z telefonu jest o tyle wygodniej, że można to mieć w każdym miejscu, bo komputer jednak trudniej wyjąć. Ważne jest to, że w internetowym koncie pacjenta w tej aplikacji można dodać konta bliskich. Można mieć tam swoje dzieci, czy też swoich rodziców, seniorów. Po upoważnieniu możemy mieć też dostęp do ich danych, czy recept, co bardzo ułatwia.
1: Moment. Czyli na przykład ja jestem na jednym końcu Polski, moi starsi rodzice czy dziadkowie są na drugim końcu Polski daleko. Jak się z nimi dogadam, czy mnie upoważnią, mogę mieć ich w swoim telefonie, czyli mogę na przykład załatwiać na odległość recepty chociażby, wykupić lekarstwo, wysłać, zorganizować to, umówić do lekarza.
2: Tak, po upoważnieniu można mieć ten dostęp również dla bliskich. To jest bardzo dobra funkcja.
1: To podpowiedź w takim razie dla dziadków i babci, jeżeli macie problem z obsługą tego systemu, bo nie ogarniacie smartfonów nowoczesnych. Ja rozumiem, że ktoś może mieć problemy. Możecie poprosić syna, córkę, wnuka albo wnuczkę. Jeżeli są pełnoletni, wnuk, wnuczka na przykład, to oni wam to mogą zrobić, założyć albo wam, albo mogą za was pewne rzeczy też robić w waszym imieniu. To się da tak zorganizować.
2: Tak, system jest przygotowany.
1: Dobra, dlaczego się nie da, a może da się, tylko jeszcze tak nie zrobiono, bo tak sobie pomyślałem, skoro fajnie by było, żeby to wszyscy mieli, to może powinno być tak, że idę do lekarza, takiego pierwszego kontaktu chociażby, w takim POZ-cie, to ten lekarz każdy powinien na koniec albo na początku wizyty się pytać, panie redaktorze, panie Romanie, czy tam pani Zosiu, czy pani Marto, czy panie Krzysztofie, a pan ma swoje konto, czy nie ma? A może by pan sobie założył, albo by sobie pani założyła, przydałoby się. Wszystkie moje recepty będzie pan od razu widział tam. Zwolnienia też.
2: Tak, bardzo byśmy sobie tego życzyli, ale też zachęcamy wszystkich państwa pacjentów, żeby zapytać o to w placówce medycznej i poprosić o takie wsparcie, żeby takie konto pomóc uruchomić, czy o podstawowe funkcje zapytać, bo to jest aplikacja darmowa dla wszystkich pacjentów. Każdy z nas tam ma konto, więc wystarczy poprosić o pomoc i pomóc sobie, żeby mieć tam dostęp.
1: I jakie tam są ważne nowe rzeczy, czy jakie będą w najbliższym czasie, o których warto powiedzieć? Co tam się będzie działo teraz?
0: Ostatnio bardzo uwidoczniliśmy datę ważności recepty, więc po wejściu w aplikację widzimy, czy recepta wygasa dziś, czy za miesiąc, więc kolorystycznie, ładnie to pokazaliśmy. A z takich rzeczy, które niedługo się pojawią, to pracujemy nad archiwum recept, tak żeby użytkownicy nie widzieli recept, które są przedawnione albo zrealizowane. Po prostu je ukryjemy. I nie będziemy...
1: Znaczy będzie można w nie zerknąć, ale nie będą się wyświetlały. Aktualne będą się pojawiały, a te wstecz już sobie będą schowane gdzieś tam.
0: Dokładnie tak. I to, co się jeszcze pojawi, to pracujemy nad mapami. W aplikacji będzie można znaleźć najbliższe placówki, na przykład szpitalne oddziały ratunkowe, placówki, które wspierają osoby z chorobami rzadkimi.
1: To będzie tak jak z aplikacją na przykład stacji paliw, że klikamy i one mi pokazują najbliższa stacja, ponawiguj do najbliższej stacji albo wybierz sobie gdzieś tam. To tak samo będzie tutaj.
0: Taki jest plan.
1: W sensie czasu to mówimy o miesiącach, czy mówimy o latach?
0: Będziemy to stopniowo rozszerzać tą funkcję. Najpierw będą placówki dotyczące chorób rzadkich, bo takie były głosy pacjentów, że bardzo chcieliby, więc zaczniemy od tego, a w kolejnych aktualizacjach będą kolejne placówki. Ta mapa będzie rozszerzana i będzie można zaznaczyć, że pokaż mi tylko na przykład przykład szpitale.
1: Super. Ściągajcie sobie państwo. To jest za darmo, nic nie kosztuje.

Mam taki problem z konkursem i z niektórymi graczami w naszym konkursie. Na przykład pani Anna często pisze: panie redaktorze, pan powiedział, że nie ma dobrych odpowiedzi, a ja już dawno wysłałam. Więc pani Anna aż się boję, ale specjalnie sprawdzaliśmy przed chwilą, no i nie widzę dobrych odpowiedzi. Czasami to z opóźnieniem dochodzi, więc może w ciągu paru ostatnich minut pani wysłała albo wcześniej, ale tak na oko to wygląda na to, że nie ma. No to co? 72 151. Posłuchajcie państwo podpowiedzi numer 3. Może to was naprowadzi na coś.

0: mogę powiedzieć, że pani Jolanta Kula, artystka, zjadła zęby na pile.
1: Zjadła i je cały czas. Piła moja ma ostre zęby.

No i jak? Troszkę jaśniej? Czy troszkę ciemniej? Mnie się wydaje, że jednak troszkę jaśniej. 72, 151, 2 zł plus VAT, 1 SMS wystarczy. Wszystko mający zegarek to nasza nagroda. Czekam na odpowiedzi, jakby co będę jeszcze podpowiadał. Po 11 bardzo mądra dziewczyna z mamą wpadnie tutaj razem do naszego studia. Ciekawe, czy ona by odgadła, co jest ukryte w naszej zagadce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Kręciłaś mnie to przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: I robimy czasami trochę szaleństwa.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
7: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
6: tak?
7: się zaczęła.
6: Mi się wydaje, że tak. Dziękuję.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Radio Kierowców.
17: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe kłopoty wciąż trwają na S2 pod Warszawą, między węzłami Wał Międzyszyński i Wilanów. Dziś rano na 477 kilometrze zdarzyły się trzy pojazdy osobowe i zablokowały część jezdni w kierunku Poznania. Pojawił się też długi korek, który początkowo sięgał nawet trasy S17. Teraz głównie na Moście Południowym mamy zator w kierunku zachodnim, ale ewidentnie ten korek maleje. Krajowa 15, tutaj jedziemy naprzemiennie, jednym pasem na zmianę, między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą. Problemy są w okolicy miejscowości Kiełpiny na kilometrze 268. Tam właśnie zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Całe szczęście nikt nie został poważnie poszkodowany. Jednym pasem na zmianę trzeba też jechać między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim na odcinku drogi numer 19 w miejscowości Ryboły. Na 90 kilometrze ciężarówka uderzyła w drzewo i stąd problemy. Na zmianę jednym pasem trzeba także poruszać się w Nowym Korczynie między Koszycami a Pacanowem. To jest droga 79. A konkretnie jej 274 km. Z ciężarówki na drogę wypadł ładunek i stąd te problemy. Kierowcy, którzy jadą, a właściwie planują jechać wieczorem i nocą przez Sulejów drogami numer 12 i 74, będą musieli zachować szczególną ostrożność. W ciągu 5 najbliższych nocy, do piątku włącznie, planowane jest wykonanie tzw. cząstkowych remontów, czyli punktowych napraw nawierzchni. Ze względu na fakt, że obie trasy są bardzo mocno obciążone ruchem, prace mają być prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych od 20 do 6 rano. W miejscu prowadzonych robót ruch będzie kierowany ręcznie i pojedziemy naprzemiennie. Będzie także zakaz wyprzedzania.

0: Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, podał szef BBN. Za chwilę relacja naszej reporterki i reakcje polityków na fałszywe alarmy w domu Karola Nawrockiego. Frekwencja wystarczyła do odwołania prezydenta Krakowa. Była za mała, by odwołać Radę Miasta. Wybór nowego gospodarza miasta Krakowa po wakacjach. Problem nielegalnej migracji wciąż jest poważny.
1: Na granicy wewnętrznej identyfikujemy migrację wtórną, cyrkulacyjną.
0: Polityczna burza po siłowym wejściu służb do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Jedno dotyczyło możliwości wystąpienia pożaru. Drugie, nagłego zatrzymania krążenia. Zgłoszenia okazały się fałszywe i były kolejnym dotyczącymi osób związanych z prawicą w ostatnich dniach. Opozycja domaga się wyjaśnień. Przedstawiciele rządu informują o podjętych działaniach i apelują o niewykorzystywanie takich spraw do celów politycznych. Jakie argumenty padają w tej dyskusji? To pytanie do Sylwii Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaznaczył, że kolejna granica została przekroczona. Zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek napisał, że Donald Tusk udaje Greka, zwołuje na Radę Rządu w tej sprawie, żeby przeciwdziałać prowokacjom. Otóż jedyne, co może zrobić pozytywnego, to odwołać Marcina Kierwińskiego, dodałby minister edukacji. Szymon Szynkowski-Welsenk mówił z kolei na naszej antenie o spóźnionych reakcjach służb.
3: Ja to traktuję jako element pokazania, że państwo reaguje w sposób spóźniony na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Nie znamy dzisiaj sprawców, nie znamy inspiratorów, natomiast wiemy, że rządzący reagują z półtora tygodniowym opóźnieniem.
2: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej podkreśliła z kolei, że fałszywe wezwania służb również do domu rodzinnego Karola Nawrockiego to element wojny hybrydowej. Przestrzegała przed wykorzystaniem takich sytuacji do celów politycznych.
4: Ja bym bardzo przestrzegała przed wykorzystywaniem politycznym tego rodzaju wydarzeń, dlatego że to, co najgorszego może nas spotkać, to to, że służby w którymś momencie po prostu gdzieś nie wejdą na czas.
2: Premier Donald Tusk mówił wcześniej, że szybkie ustalenie sprawców fałszywych telefonów pozwoli uciąć spekulacje. Zaznaczył, że rząd użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować

0: i wyłapać sabotażystów.
1: A komentarze polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Opozycja poczuła wiatr w żagle. Przemysław Czarnek upatruje w odwołaniu przez mieszkańców Krakowa włodarza miasta szansy dla swojego ugrupowania. Poseł PiS-u wyraził nadzieję, że referendum przełoży się na nastroje ogólnopolskie i zakończy rządy obecnej koalicji. Przemysław Czarnek nie wskazał przy tym nikogo na miejsce odwołanego prezydenta.
2: Ktoś, kto będzie miał wielkie szanse na to, żeby zmienić rzeczywistość w Krakowie, ale wszystko jest otwarte, szanowni państwo, wybory są w sierpniu. Jesteśmy otwarci na wszystkie możliwe kierunki współpracy tak, żeby Krakowem mógł rządzić ktoś zdecydowanie lepszy niż pan Miszalski do tej pory. Niczego dzisiaj nie przesądzamy.
1: Niezadowolenie związane z wprowadzeniem strefy czystego transportu i podwyżki cen biletów na komunikację miejską to, zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyczyny zmiany władzy w Krakowie. Łukasz Stach wskazał, że otoczenie Miszalskiego miało problem z komunikacją swoich decyzji.
3: Tutaj trudno wskazać jeden konkretny powód. To była raczej suma błędów rządzącej ekipy, ale też problemy z komunikacją, ponieważ dosyć charakterystyczną cechą tej kadencji było to, że nie była ona w stanie wypracować jednoznacznej, pozytywnej narracji dotyczącej rozwoju Krakowa.
1: Za odwołaniem prezydenta Krakowa w referendum opowiedziało się niespełna 30% mieszkańców miasta. Zostajemy w Krakowie. Miasto wyda dziś pierwszy w historii akt małżeństwa jednopłciowego. Jak informuje Urząd Stanu Cywilnego, otrzymają go dwie kobiety. To dzięki niedawno wprowadzonej transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. W dokumenty można już wpisać pesele dwóch mężczyzn lub kobiet, mówi Agnieszka Piasecka z krakowskiego urzędu.
4: Jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn, jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować. Podobnie z kobietami, oczywiście sytuacja odwrotna.
1: Przepisy te zmienią się za 3 miesiące, kiedy wejdzie w życie rozporządzenie wprowadzające różne formy aktu małżeństwa.
5: To są aktualności jedynki.
1: Moskwa i Kijów kontaktują się poprzez Mińsk, podają rosyjskie źródła rządowe. Chodzi o sprawy konsularne, a także kwestie związane z wymianą jeńców. Rosyjskie niezależne media zwracają uwagę, że od lutego Rosja i Ukraina nie prowadzą bezpośrednich negocjacji pokojowych.
6: Niedawno strona ukraińska poinformowała, powołując się na wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio, że Stany Zjednoczone nie pośredniczą już w rozmowach między Rosją i Ukrainą. Wcześniej rzecznik Kremla oświadczył, że Moskwa jest gotowa do rozmów o zakończeniu wojny, ale na swoich warunkach. Według Dmitrija Pieskowa Kijów powinien wycofać wojska z anektowanych przez Rosję terenów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wpadają podczas wyrywkowych kontroli na granicy. Od początku roku na granicy z Niemcami zatrzymano prawie 300 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu. W statystykach dominują obywatele Ukrainy i Gruzji. To przede wszystkim osoby, które mają prawo pobytu w Polsce, ale później próbują przedostać się na zachód Europy, mówi Monika Musialek ze Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.
7: My teraz na granicy wewnętrznej identyfikujemy migrację wtórną, cyrkulacyjną. Chodzi tutaj o zjawiska migracyjne, gdzie cudzoziemcy nadużywają, tak ogólnie bardzo rzecz ujmując, procedur pobytowych.
1: Osoby zatrzymane na granicy mają później zakaz wjazdu do strefy Schengen. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
1: Pogodnie ciepło w całym kraju, więcej chmur może pojawić się na krańcach wschodnich, ale bez opadów. Na termometrach teraz od 15 stopni na wybrzeżu, 18 na przeważającym obszarze, do 21 stopni w Karpatach. Ciśnienie w Warszawie to 1015 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: państwo podpytujecie, czym zajmuje się ta młoda, zdolna osoba, która za moment będzie w naszym studiu. Trudna sprawa i bardzo liczę na to, że ona sama to wyjaśni i wyjaśni to 100 razy lepiej ode mnie, ale generalnie chodzi o połączenie, uwaga, fizyki kwantowej z troską o środowisko. A tak w praktyce azotany i fosforany w morzach i oceanach. To jest takie coś, co powoduje na przykład, że sinice, na pewno o sinicach państwo słyszeli, o, jak są wakacje i jest lato i robi się ciepło w tym morzu. Niestety nasz Bałtyk lubi zakwitać, bo on jest malutki, taki zamknięty i tam niewielka wymiana. To te sinice, jak tam się zaczynają rozrastać, prawie jak te złote algi, jest problem. I to się da wykryć. To one jest właśnie od tego. A tak naprawdę po prostu młoda, zdolna i takich młodych, zdolnych osób mamy w Polsce dużo. Tylko problem polega na tym, jak je wyłapać, i jak je pokazać w świecie i jak nie zmarnować tych talentów. To o tym między innymi w tej godzinie 4 pół roku. Roman Czajarek, zapraszam. Gramy dalej.
1: Cztery pory roku.
0: A jeszcze przy okazji, bo nie zdążyłem tego powiedzieć, chciałem podziękować za sobotę i za spotkanie w Rypinie. Emeryci dali czadu, powiem tak, ale to był finał akcji Polska na tak. Jeszcze będzie dogrywka w następną sobotę też w Rypinie, także polecam, jak ktoś z państwa tam w okolicy będzie przejeżdżał. A my oczywiście z jedynym takim miejscem powędrujemy sobie w kolejne fascynujące punkty naszego kraju, czyli fascynujące punkty Polski. W sprawie konkursu 72-151. Wiadomo już, że to nie jest ktoś. Wiadomo już, że to jest coś schowane w naszym dźwiękowym rebusie. Podpowiedź czwarta jest taka.
2: Czy lasy się różnią od siebie?
3: Trochę tak, bo i w jednym lesie mogą być połamane drzewa, a w drugim na przykład mogą stać.
4: Zawsze też pod ręką były rekin młot i ryby piły.

Nazwa pewnej marki przychodzi mi do głowy, ale nie, tego absolutnie nie powiem teraz. 72-151, czekam na Państwa odpowiedzi. Nagroda Wszystko Mający Zegarek też czeka cierpliwie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Spróbuję to teraz wszystko Państwu wyjaśnić. Tak naprawdę liczę na to, że ona to wszystko Państwu wyjaśni. Jagoda Sułek. Dzień dobry, Pani Jagodo.
2: Dzień dobry.
1: To jest ta młoda, zdolna osoba, którą się będziemy teraz chwalić. I Pani Małgorzata Kosowska. Dzień dobry, Pani Małgorzato. Mama.
2: Dzień dobry, tak.
1: Dumna mama.
2: Dumna mama.
1: Dobrze. No i teraz tak. Nie byłoby o Jagodzie głośno, gdyby nie kolejny konkurs. To jest taki międzynarodowy konkurs, taki amerykański konkurs, więc taki naprawdę top, top, top na poziomie. I tam w tym konkursie szukają najlepszych z całego świata. I w tym gronie najlepszych są 4 osoby z Polski. Wśród nich jest właśnie Jagoda. A ta praca dotyczy czego? Oceanów? Wytłumacz dokładnie, o co chodzi.
2: To projekt, który prowadziłam, jest czymś, co tak naprawdę jest na granicy ekologii i fizyki. W moim przypadku zajmowałam się stworzeniem pewnej innowacji, która mogłaby umożliwić nam wykrywanie zanieczyszczeń takich jak azotany i fosforany bezpośrednio w środowisku wodnym. A to są zanieczyszczenia, które bezpośrednio przyczyniają się do tego, że chociażby obecnie 1/5 Morza Bałtyckiego uznawana jest za strefę martwą.
1: Czy ja dobrze myślę, azotany i fosforany, czyli tak naprawdę coś, co jest nawozem, który niepotrzebnie do tej wody wpływa, spływa z rzekami niestety, użyźnia tę wodę niestety i ta woda nam zakwita i na przykład te słynne sinice to stąd.
2: Tak? Dokładnie, to jest dokładnie ten sam problem i obecnie właśnie największą przeszkodą, jeśli chodzi o jakiekolwiek działania aktywistyczne lub prewencyjne, jest to, że nie mamy żadnych skutecznych metod detekcji bezpośrednio w środowisku wodnym, więc nie jesteśmy w stanie tak naprawdę reagować na chociażby takie bardzo duże spływy, które zazwyczaj mogą mieć miejsce po bardzo dużych opadach.
1: Czyli wiemy, że jest, ale nie potrafimy wyłapać ile i gdzie.
2: Tak,
1: a jak to można wyłapać? Jaki jest pomysł, żeby co zrobić? No?
2: To w moim przypadku ja pracowałam z metodą, która nazywa się spektroskopia. I spektroskopia to jest w bardzo dużym skrócie nauka o interakcji materii ze światłem. I naprawdę niesamowicie upraszczając, chodzi o to, że po prostu

0: świeci się laserem na próbkę, to światło jest odbite i my po odbiciu rejestrujemy to światło, jesteśmy w stanie stwierdzić to o tym, na co zaświeciliśmy. Mhm. Tylko, że sama ta metoda zazwyczaj nie jest wystarczająca ze względu też na wodę i tutaj tło od wody, które w bardzo dużym stopniu przeszkadza nam tutaj, jeśli chodzi, to już jest kwestia fizyki i optyki i tego, co tam zachodzi po drodze, więc ja tworzyłam filtry optyczne, czyli coś takiego, co pozwoliłoby nam tę metodę faktycznie wykorzystać w środowisku.
1: Dobra, będę teraz tłumaczył na polski, jak coś powiem nie tak, to mnie szybko poprawiajcie, drugie panie. Czyli biorę próbkę tej wody, czyli na przykład nabieram tej wody do słoiczka, czy jakieś tam próbóweczki. Ważne, żeby było przejrzyste. Czyli mam ten słoiczek z tą wodą, w której jest tej wodzie, jest tam, są te niestety, tylko nie wiem ile, te azotany i te fosforany, albo ich tam nie ma, no ale podejrzewam, że są. Świecę na to czymś światełkiem, czyli laserem, ten laser przelatuje przez tę wodę i na przykład z tyłu rozkładam za tą szklaną kartką, za tą szklaną buteleczką kartkę białą z papieru i patrzę, co tam się wyświetli, tak? I to mi się tak jak kolory tęczy troszkę powinno rozłożyć, tam coś takiego, czy jakieś paseczki się powinny pojawić, tak?
0: W dużym stopniu tak, tylko że tutaj naszą kartką jest detektor w spektroskopie.
1: Czyli miernik, taki czujnik.
0: Czyli taki czujnik, dokładnie, mamy taki czujnik.
1: Fotokomóreczka taka.
0: Tak, dokładnie. I my dostajemy takie, nawet bardzo dobrej analogii tutaj pan użył, bo dostajemy spektrum, czyli też właśnie taką tęczę, no bo my tutaj badamy długości fal i na podstawie tego jesteśmy w stanie stwierdzić, na co zaświeciliśmy. Tutaj już działa cała fizyka kwantowa, co jest inną bardzo ciekawą kwestią, ale w dużym skrócie tak działa ta metoda.
1: No dobra, i Amerykanie to zobaczyli, posłuchali tego i powiedzieli, wow, to fajne jest, tak? To my chcemy.
0: W dużym skrócie,
1: Jagoda jedź do nas, tak?
0: To nie było tak, że to Amerykanie zobaczyli, ponieważ żeby dostać się na Regeneron Ice, czyli ten konkurs, na którym ja byłam, będąc z Polski, dostaje się akredytację z konkursu Explory. To jest ogólnopolski konkurs dla młodych naukowców i tam spośród finalistów, których zazwyczaj jest około 50, wybierane są 3 projekty, które lecą prezentować Polska w Stanach.
1: Mhm, rozumiem. I kiedy ten wylot? Mama, już się denerwuje, czy jeszcze macie trochę czasu?
2: Znaczy, to już Jagoda zdążyła wrócić.
1: Już poleciała i wróciła, tak? Już pokazywałaś to w tych Stanach, a ty myślałam, że to jest dopiero eliminacja i jakby...
2: Nie.
1: A, okej. No i jak? No to jedziemy dalej w takim razie. Jak było?
0: No to było niesamowite doświadczenie. Przede wszystkim sam fakt, że całe wydarzenie odbywało się w Phoenix, w Arizonie, więc sama możliwość pojechania do miejsca, gdzie może i bym kiedyś trafił, ale na pewno nie w tak bliskiej przyszłości. Ale to całe największe wrażenie to fakt, że na ICEF-ie, czyli na tym konkursie, jest około 1700 uczestników co roku z ponad 70 różnych krajów, więc jest to niesamowity miks kultur i perspektyw i tak naprawdę praktycznie każdy przyjeżdża tam z jakimś własnym pomysłem. I to, co było najciekawsze, to właśnie możliwość zobaczenia tak różnorodnych pomysłów, też bardzo często wynikających z tego, skąd ludzie pochodzą i jakie mieli własne doświadczenia. U mnie to była eutrofizacja bobałtyk, u kolegi z Hawajów to były delfiny i robienie jakiegoś projektu z tym związanego, bo to też jakby jest jego coś, z czym on na co dzień funkcjonuje. Więc dla mnie to było najbardziej interesujące, żeby zobaczyć, jak jednak te nasze codzienne doświadczenia przekładają się na naszą działalność naukową też w tak młodym wieku.
1: Mhm. Jakąś wycieczkę zabrali chociaż za miasto przy okazji, żeby pokazać tam te kaktusy różne i tak dalej na pustyni? Bo to jest takie fajne miasto, ono jest tak zanurzone między górami, w takim jakby w dolince takiej pustynnej.
0: Sami się zabraliśmy na wycieczkę na pustynię jednego popołudnia pomiędzy sesją otwartą a ceremonią przyznania nagród. Udało nam się pojechać i zobaczyć kaktusy.
1: Pani Małgorzata, a pani tam...
2: Jeszcze przepraszam, Jagoda, powiedz czym pojechaliście?
0: A tak, i jeszcze pojechaliśmy Waymo, czyli tymi samochodami, które jeżdżą bez kierowcy.
1: O.
2: Więc to było ciekawe doświadczenie w tym wszystkim.
1: Rozumiem, że musiało się udać, skoro siedzi tu z nami, to samochód pojechał i wrócił sam, tak?
2: Tak.
1: Widziałem na filmie tylko, jak koleżanka sfilmowała, jak wsiada do takiej autonomicznej taksówki w tym przypadku i ona była trochę się, ja nie wiem, ja bym się bał chyba, tak dziwne uczucie, nie? Tak.
0: Bardzo dziwne, jak to nagle kierownica się kręciła, nikt tam nie siedział, to było taki odruch, że chciałby się ją złapać, ale...
1: A tam jest jakaś szybka, która oddziela, zdaje się, nie można, czy...
0: To jest tak, że on się automatycznie blokuje, kiedy ktokolwiek by tam usiadł, albo do tą kierownicy, więc...
1: Dobra. Mama tam, pani Małgorzato, pani tam jechała z nią, czy pani tu siedziała i kibicowała na odległość?
2: Siedziałam tutaj i kibicowałam. Poleciała reprezentacja Polski, czyli 3 projekty, 4 osoby i opiekun taki naukowy, merytoryczny ze strony organizatora konkursu w Polsce.
1: No i jak to jest? Duma rozpiera? Co by pani poradziła, bo to teraz inne mamy słuchają, tatusiowie też, bo byśmy też tak chcieli, żeby nasza córka albo nasz syn tak wow, nie?
2: To najczęściej pojawia się to pytanie faktycznie, czy duma rozpiera? Na pewno tak, natomiast mnie najbardziej cieszy radość mojego dziecka. Chyba nawet to jest tak naprawdę więcej niż ta duma, która rozpiera, jak widzimy, że dziecko, no to już prawie dorosły człowiek, no ale dalej dziecko dla matki, robi to, co ją interesuje. To też jest efekt wielkiego

0: zaangażowania, bo to też nie przychodzi samo. To nie jest tak, że Jagoda tak się znalazła. To jest oprócz nauki, której ma sporo w liceum, jest na programie IB, to jest w ogóle dosyć absorbujący program, to jest matura międzynarodowa, no to to jest jeszcze czas, który poświęca na dodatkowe projekty, bardzo pracochłonne, bardzo czasochłonne. Więc tak, no jestem szczęśliwa, że robi to, co lubi, że doświadczyła tego, że ma takie doświadczenia w wieku 17 lat.
1: A jak żeście ją do tego namówili wcześniej? Znaczy, czy trzeba było namawiać, czy nie trzeba? Gdzie jest ten patent? Czy to gdzieś na przykład na poziomie szkoły podstawowej, czy może jeszcze wcześniej coś trzeba zrobić na tym etapie wychowania dziecka, chłopaka czy dziewczyny, żeby pstryk i żeby zadziałało?
0: Do niczego,
1: żeby pykło.
0: Do niczego Jagody nie namawialiśmy, ale dawaliśmy jej możliwość realizowania się. To znaczy pokazywaliśmy jej wszystko, co tak naprawdę świat ma do zaoferowania i patrzyliśmy, co gdzieś się może troszkę bardziej interesuje. Mhm. Więc trzeba po prostu... takie moje rady jako mamy, to jest po prostu być obecnym przy dziecku, być po prostu, pokazywać świat dziecku i akceptować wybory dziecka, niezależnie od tego, czy one nam się podobają, czy nie. I to jest chyba tak naprawdę. A jeszcze tak naprawdę dawać przykład sobą, chyba. Dawać przykład sobą, czyli nie zachęcimy dziecka do czytania książek, jeżeli sami nie czytamy tych książek, albo tych książek na przykład nie ma w domu. To jest taki jakby banalny przykład, więc dawać swoją osobą przykład, nie oczekiwać, nie wymagać, wspierać, traktować po prostu tego człowieka jako samodzielną postać, którą po prostu mamy wspierać. Dobra, i tak u nas było.
1: Na koniec mam jeszcze jedno pytanie do Jagody. Gdzie się widzisz za 10 lat, czy za 15? Chociaż w takim wieku to się nie sięga tak daleko. Za 5 może.
2: O. Nie, no zdecydowanie się sięga tak daleko. Jeśli się robi takie rzeczy, to i się sięga daleko.
1: A ty widzisz się gdzieś na końcu świata? Gdzieś w tych Stanach, czy w jakimś innym kraju?
2: Może nie konkretnie w Stanach, z wielu powodów, ale widzę siebie na pewno rozwijając się dalej w nauce. Ja co prawda chciałabym będzie zwijać się na granicy fizyki i humanistyki, albo nawet sztuki, więc fizyka i filozofia. Na pewno chcę wyjechać na studia za granicę, gdzie jeszcze wylądują, to się okaże za rok. I potem prawdopodobnie chciałabym rozwijać się dalej akademicko, może być profesorką wizytującą, jeździć po świecie. Na pewno chciałabym bardzo dużo podróżować, więc, ale łączyć to ciągle z tą działalnością akademicką i artystyczną.
1: Mhm. Jagoda Sułek i Małgorzata Kosowska. Pięknie paniom dziękuję. Trzymam kciuki w takim razie. A inni zazdroszczą.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
13: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Autopromocja.
15: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
16: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
15: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
16: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
15: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
16: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
17: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: Autopromocja.

0: Pogoda.
1: Chciałem o pogodzie, ale pojawiło się pytanie. Panie Romanie, czy pan podpowie coś w konkursie, bo naprawdę jest źle? Są odpowiedzi takie blisko, blisko, ale takiej idealnej nie ma. Co ja wam mogę powiedzieć? Jesienią, rok w rok, w przepięknej miejscowości, Długosiodło się nazywa ta miejscowość, Długosiodło, organizowane jest wielkie grzybobranie. I w ramach tego wielkiego grzybobrania, oprócz zbierania grzybów, są zawody. Nie mogę wam powiedzieć kogo, ale to są zawody, gdzie właśnie wykorzystywane jest to coś, co jest rozwiązaniem naszej zagadki. To są takie ogólnopolskie zawody i oni tam walczą. Bardzo to jest efektowne. Wow! I dużo hałasu jest przy tym. I to leśnicy robią te zawody. No, kombinujcie. 72-151. Długosiodło, wrzesień, co roku, wielkie grzybobranie i zawody. Prognoza pogody. Szybciutko patrzymy sobie, gdzie najcieplej, najzimniej. Najcieplej Świnoujście, 22 stopnie. Brawo wy. Aden może miało być chłodno, a Świnoujście pokazuje, że jest inaczej. Najchłodniej też nad morzem. Ustka. No ale wiadomo, na zachodzie morze jest lepsze niż to na środkowym wybrzeżu, więc może dlatego Świnoujście wygrywa. Temperatura maksymalna od 21 do 26, nad morzem i w górach tylko chłodniej tak do 18, wiatr umiarkowany. Teraz województwo opolskie, blisko festiwalu polskiej piosenki, ale jeszcze mam trochę czasu. Komorzno nazywa się miejscowość i Monika Wrześniewska, regionalistka. Dzień dobry pani Moniko.
2: Dzień dobry państwu. W Komorznie dzisiaj bardzo słonecznie, 19 stopni. To idealne warunki, żeby udać się na spacer lub też przejażdżkę rowerową. A ja chciałabym państwu dzisiaj zaproponować właśnie spacer lub przejażdżkę wyjątkową trasą, jaką jest Aleja Kasztanowcowa w Komorznie. To ponad 5,5 kilometra trasy. Jest to najdłuższa Aleja Kasztanowcowa w Polsce, prawdopodobnie w Europie i trzecia co do wielkości na świecie. Spacer tą trasą to niezwykłe doświadczenie. W tym momencie kasztany są obsypane białymi kwiatkami i tworzą piękny biało-zielony tunel pełen cienia, otoczony dookoła żółtymi polami rzepaku. Z kolei jesienią złoci się i mieni pięknymi odcieniami naszej polskiej jesieni, usłana kasztanami. Aleja Kasztanowcowa w Komorznie to nie tylko atrakcja przyrodnicza, ale to również część lokalnego dziedzictwa i symbol regionu, który zasługuje na pewno na miano pomnika przyrody. Jeśli będą państwo w okolicy, koniecznie muszą państwo zobaczyć aleję na własne oczy.
1: Komorzno, Opolszczyzna, kasztany najlepsze, czyli nie tylko na placu Pigal, także u nas w Polsce można je zobaczyć. Warszawa, termometr 21,2 wskazuje, czyli 21 z małym haczykiem, to jest cieplutko, prawie tak samo jak w Świnoujściu, minimalnie chłodniej tylko. Barometr 1015 hektopaskali, ciśnienie przestało rosnąć.
3: Cztery pory roku.
1: W sprawie konkursu, jak są te zawody w Długosiodle jesienią, rok w rok, jest dużo hałasu, to tam są różne rzeczy sprawdzane, na przykład ani jedna kropelka oleju nie może wypaść, to musi być bardzo eko. Po co do tego czegoś jest potrzebny olej? Ale jest potrzebny.

0: To są cztery pory roku w radiowej jedynce. Zanim nasza powieść, to smutna wiadomość, która dotarła do mnie przed chwilą. Pewnie w serwisach będzie więcej na ten temat. Stanisław Janicki nie żyje. Ktoś pamięta? W Starym Kinie? Taki legendarny program, ponad 30 lat opowiadał o kinie. Wiele osób się kinem w ogóle zaczęło zainteresować tylko dzięki temu, co pan Stanisław opowiadał na ekranie. 92 lata miał. Piękny wiek. Będę pamiętał, panie Stanisławie. Czas na naszą powieść.
1: Lektury jedynki.
0: Ta historia zaczyna się jesienią 1937 roku w Krzemieńcu. Za chwilę usłyszymy pierwszy wybrany fragment powieści Violety Sawickiej, Zanim zapłonął świat, czyta Barbara Liberek.

0: Heleno, tak dłużej być nie może. Zdecydowany głos Stefanii Krzemienieckiej wypełnił niewielki salonik. Przytulny pokój pachniał drewnem, ogniem palącym się w kominku i lawendowym mydłem. Bezpiecznym azylem, w którym czas jakby zatrzymał się między starymi meblami i misternie upiętymi zasłonami. Przy kominku, zbyt swobodnie rozwalona na kanapie, Helena czytała najnowszy numer dwutygodnika Życie Krzemienieckie. O co mam ci znów chodzi? Spytała znad gazety. Z długiej przemowy matki wyławiała co którejś słowo, lecz żadnego nie brała do siebie. Lektura zajmowała ją bardziej niż matczyne perory. Spokojnie przewracała kartkę po kartce, bardziej ciekawa nowin niż wychowawczego monologu, który matka kolejny raz próbowała ustawić ją w szeregu. Ściślej mówiąc, na pozycji odpowiedniej dla panny z dobrego domu. Stefania od kwadransa prowadziła swój monolog. Mówiła córce o obowiązku, o przyszłości, o tym, że kobieta, prawdziwa kobieta, powinna mieć męża i dzieci. Jednak słowa te spływały po Helenie jak po kaczce. Jak to o co mi chodzi? Jęknęła matka, unosząc głowę znad cerowanej skarpety. Przecież tłumaczę ci to od kwadransa. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Chodzi mi o twoją przyszłość, Heleno. Najmłodsza z trójki dzieci państwa Krzemienieckich, a właściwie czwórki, lecz Tadzio zmarł, nim dobrze nauczył się mówić, stanowiła dla matki wieczne zmartwienie. Ładna, owszem, choć natura poskąpiła jej kobiecych kształtów. Drobna, filigranowa, niewysoka, z burzą ciemnych, wiecznie nieujarzmionych włosów i śmiałym spojrzeniem zielonych oczu, które potrafiło rozbroić lub rozjuszyć. Ale zamiast haftować serwetki i uśmiechać się do kawalerów, Helena wolała rozkręcać mechanizmy i dyskutować o polityce. Właśnie owa niezbyt kobieca natura córki i jej trudny charakter odstraszały potencjalnych zalotników, czym pani Krzemieniecka bardzo się martwiła, gdyż czas przecież umykał i Helena wchodziła w lata. Córka miała w sobie zbyt wiele śmiałości i tupetu. Niektórzy mówili pychy, inni odwagi. Stefania natomiast uważała, że to nieszczęsne skażenie nowoczesnością.
1: Barbara Liberek przeczytała pierwszy fragment powieści Violety Sawickiej Zanim zapłonął świat. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyński Spółka. A ciąg dalszy jutro.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Pan Wacek napisał: to oni te grzyby tamtym czymś? Panie Wacławie, nie grzyby, tylko drzewa. Nie mogę powiedzieć czym, bo to rozwiązanie naszej zagadki, a to musi być konkretnie o tym, jakie macie skojarzenia.

0: 71 151 nasz komunikator, 72 151 nasz numer konkursowy. Patrzyłem, wypatrywałem te oczka, aż pojawił się SMS od pani Justyny z Brzyskiej Woli. Dzień dobry, pani Justyno.
1: Dzień dobry.
0: Co jest rozwiązanie w naszym konkursie i skąd pani wiedziała, że to jest to? Niech pani się przyzna, żeby inni słuchacze usłyszeli.
1: Pilarka łańcuchowa.
0: Tak. Czyli taka mechaniczna, czyli taka napędzana jakimś mechanizmem piła, bo to może być nawet akumulator, ona może być eko, prawda? Nie musi być spalinowa. Może być i tak. A skąd pani to wie?
1: Wiem, bo mam męża drwala.
0: Dobra.
1: Którego serdecznie pozdrawiam, Arkadiusza.
0: A pani też potrafi operować taką pilarką, czy nie? Bo to
1: tak,
0: trudna
1: też
0: rzecz.
1: Tak, potrafię. Mając męża drwala, już potrafię też obsłużyć.
0: A macie jakąś taką lżejszą kobiecą, czy one wszystkie są? Bo ja widziałem, ale na tych zawodach drwali, które widziałem w Długosiodle, to tam mężczyźni startują tylko i tam to mają takie, no, spalinowe i takie naprawdę ciężkie. Ja próbowałem to wziąć do ręki.
1: To, to trudne jest. To... Jeździmy na zawody drwali, to no. Są i kobiety.
0: I co trzeba zrobić na zawodach? Też odkorować tam, poobcinać te inne plasterki?
1: Tak, zmiana łańcucha na czas na przykład, takie są różne konkurencje.
0: Dobra, i plasterki. A to pani ma wprawę, to pani jako gospodyni domowa, to te cięcie na plasterki to powinno być proste dla pani. Bo tam mężczyźni, to wie pani, teraz grubszy, raz chudszy ten plasterek i tak dalej.
1: No, jak się uda.
0: Pani Justyno, wszystko mający zegarek, można liczyć sobie czas, na przykład w takich konkursach drwali. O, to jest nasza
1: bardzo
0: nagroda.
1: Bardzo się przydam. Będę mężowi czas liczyć.
0: A to jest dobre. Nie będę pytał przy czym i przy jakich okazjach. Ważne, żeby się pilnował. Pani Justyno, bardzo, bardzo dziękuję. Gratulacje. To było trudne
1: bardzo
0: zadanie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich drwali, mojego męża, szczególnie Arkadiusza.
0: Poleciało. Wszyscy usłyszeli. Bo drwale to fajni ludzie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tak przy okazji podpowiadam państwu najważniejsze, co jest przy tej pracy. Bo to jest ciężka, trudna praca. I wymaga jednej ważnej rzeczy, bezpieczeństwo. Ono jest naprawdę kluczowym elementem, bo tu nie ma żartów, to jest poważna rzecz. Zapraszam państwa na jutro. 4 pory roku poprowadzi Sława Bieńczycka. Jutro 26 maja. Mówi wam to coś? Jeszcze raz powiem. 26 maja. Dzwonicie do mamy. Prezent kupujecie. Jakieś tam kwiatki, coś, życzenia, Dzień Matki. Sława Bieńczycka poprowadzi program. O mamach będzie. Będzie tak całkiem poważnie. O niepłodności na przykład. I o matkach wśród zwierząt. I o matce naturze. Bo matka, choć jest tylko jedna, nie jedno ma imię. Roman Czajarek, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Autopromocja.
2: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzajewska, dzień dobry. Po wypadku na A4 jest ogromny korek między węzłami Brzęczkowi.

0: Katowice, a Chrzanowem i później także od Chrzanowa, czyli od robót prowadzonych na wysokości Chrzanowa dalej, także 13-kilometrowe spowolnienie. No i tutaj niestety polecam Państwu objazd drogą krajową numer 79, na którą zjeżdżamy już na wysokości Krakowa, bo ten odcinek Katowice-Kraków A4 jadąc najpierw w kierunku Katowic, a później także Wrocławia jest niestety bardzo zakorkowany. Teraz jeszcze kolejna informacja za 4.
1: Dzień dobry, autostrada 4, kilometr 170, kierunek Wrocław-Legnica. Klasyczne najechanie na tył 3 osobówek, że proszę zwrócić uwagę i ostrożnie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Na S8 na Mazowszu między węzłami Wołomin i Zielonka w pobliżu Kobyłki zderzyły się 3 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne i na 7 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy, a dalej także jadąc Poznania i Wrocławia. Niestety to świeża sprawa tutaj. Służby obiecują, że około 13 trasa powinna być odblokowana. W Zachodniopomorskim na S6 na odcinku Płoty MOP Wyszogóra w pobliżu Płotów samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina na 42 kilometrze. I na szczęście bez poszkodowanych. I jeszcze województwo kujawsko-pomorskie, droga krajowa numer 15, odcinek Kowalewo-Pomorskie-Brodnica i Kiełpiny. Tu po zderzeniu 2 samochodów osobowych nadal obowiązuje ruch naprzemienny.
2: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze w jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Na śląskim odcinku A4 w okolicach Mysłowic doszło do wypadku autokarów z dziećmi. Na miejscu natychmiast skierowano służby. O zdarzeniu mówi Mateusz Mrachacz, rzecznik policji w Katowicach.
1: Do zdarzenia doszło w wyniku najechania na tył przez kierującego jednym autokarem na autokar, który poprzedzał ruch. Na chwilę obecną mamy informację o jednej osobie poszkodowanej, która wymaga dalszej hospitalizacji. Jest to osoba w wieku nastoletnim. Przekazane informacji wynika, że nie jest to ten, który zagrażałby życiu.
0: Policja ustaliła, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego możliwego pożaru domu rodziny Karola Nawrockiego służby zareagowały właściwie, mówi generał Krzysztof Przepiórka. W sobotę wieczorem Straż Pożarna otrzymała, jak się okazało, fałszywe zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia w domu rodzinnym prezydenta. Strażacy po tym, jak nie mogli skontaktować się ze zgłaszającymi, siłą weszli do mieszkania. Założyciel jednostki GROM na antenie Polskiego Radia 24 przypomniał, że służby mają obowiązek reagować na każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu życia.
2: Jeżeli jest zgłoszenie o zagrożeniu życia, to każda służba wykonuje to jak najlepiej, jak najszybciej, żeby to życie ratować. Ani operator 112, czy kierownik, dowódca danego komponentu, jego zadaniem nie jest weryfikacja, czy to jest mieszkanie prezydenta Nawrockiego, czy jego mamy, czy Boguckiego. Dostał zgłoszenie, ma jechać, ma zweryfikować i interweniować.
0: Szef rządu zapowiedział, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Więcej na ten temat w magazynie w samopołudnie. Nowa Lewica wystawi kandydata na prezydenta Krakowa, poinformował lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty. Mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Marszałek Sejmu podkreślał, że kandydat Nowej Lewicy zostanie wyłoniony przez lokalne struktury.
3: Wszystkie decyzje będą podejmowane, co jest dla nas oczywiste, w Krakowie przez środowiska krakowskie. Żadna Warszawa nic w tej sprawie nie ma prawa mieć do powiedzenia.
0: Nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu. Do tego czasu miastem zarządzał będzie wskazany przez premiera komisarz. Kanada będzie kupować od Polski uzbrojenie. Jutro szef MONU w Ottawie podpisze odpowiednie dokumenty. Tymczasem, jak poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, do końca tygodnia będą podpisywane kontrakty, które chcemy finansować z unijnych pożyczek.
4: Mam dobrą wiadomość. Pod koniec tego tygodnia podpiszemy kilkadziesiąt umów, które będą zawierane z polskim, głównie z polskim przemysłem zbrojeniowym w ramach mechanizmu SAFE. Wszystko idzie zgodnie z planem.
0: Zgodnie z unijnym rozporządzeniem umowy zawierane w ramach SAFE muszą zostać podpisane do 30 maja, by pieniądze zostały w polskiej

0: zbrojeniówce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Błękitne niebo i dużo słońca. Na termometrach teraz od 19 do 21 stopni, trochę chłodniej tylko na wybrzeżu, około 16. Wiatr na wschodzie momentami porywisty, a na barometrach w stolicy 1015 hektopaskali.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie lub małe, w częściach województw lubuskiego i wielkopolskiego duże.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Na zegarach 9 po 12.
1: Samo południe.
2: Zaczęliśmy od hejnału z Wieży Mariackiej w Krakowie i na chwilę pozostaniemy przy tym, co słychać w stolicy Małopolski. Bo oprócz hejnału słychać głównie komentarze po tym, jak mieszkańcy odwołali prezydenta miasta.
3: To była raczej suma błędów rządzącej ekipy, ale też problemy z komunikacją.
2: Powiemy też o serii fałszywych zgłoszeń, które wywołały prawdziwą polityczną awanturę.
4: Zadaniem państwa jest znalezienie tego typu prowokatorów i jak najszybciej ukarać.
2: Będzie też o sukcesie kolejnej akcji Łatwoganga. Znów zebrał wielkie pieniądze na szczytny cel.
5: Dał szansę Maxowi na nowe życie. I no, jesteśmy mega szczęśliwi.
2: Karol Surówka, to jest W Samo Południe. To polityczne trzęsienie ziemi, którego wstrząsy wtórne mogą być odczuwalne w całym kraju. Mieszkańcy Krakowa na drodze referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja wyniosła prawie 30% i to wystarczyło, by polityk stracił swoje stanowisko. Przeciwników Miszalskiego zmobilizowały lokalne sprawy, takie jak strefa zielonego transportu czy ceny biletów komunikacji miejskiej. Politycy w Warszawie widzą w tym jednak coś więcej. Dla opozycji to żółta kartka dla rządu Donalda Tuska. My łączymy się z Krakowem. Na miejscu jest Patryk Kubiak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry Karol.
2: Na początku zapytam cię o te krakowskie głosy po referendum. Tych dziś pewnie nie brakuje.
6: Zacznijmy jednak od tego, że brakuje tego najważniejszego głosu. Mimo wszystko, tak chyba można mówić, bohatera całego zamieszania. Aleksander Miszalski odmówił mediom komentarza zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Ograniczył się do oświadczenia opublikowanego w internecie. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuje ją z szacunkiem. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Koniec cytatu. Co zrozumiałe, bardziej wylewni byli i są inicjatorzy referendum. Jedna z twarzy kampanii i członek komitetu referendalnego Jan Hoffman nie krył entuzjazmu. Ale przeszedł również do konkretów. Jego zdaniem Krakowowi potrzebny jest audyt na już.
7: Liczę, że tutaj zewnętrzny, solidny audyt, taki jak na przykład Koalicja Obywatelska zlecała właśnie wchodząc do spółek Skarbu Państwa, no to tak samo trzeba by zrobić wchodząc do Krakowa. I myślę, że tutaj komisarz mógłby ten proces rozpocząć, chociaż ten audyt pewnie będzie dłużej trwał. Strefa czystego transportu, no to jest prosta odpowiedź na potrzeby ludzkie i powinien to komisarz zrobić.
6: Wieczorem do późnych godzin nocnych w krakowskim magistracie trwały jednak gorące narady Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Miejskiej Rady z ramienia tej partii Jakub Kosek przekonuje, że kampania nie była czysta, a w trakcie samej ciszy wyborczej inicjatorzy mieli m.in. chwalić się dowożeniem ludzi do lokali taksówkami.
8: Bardzo różne okoliczności się pojawiały w czasie i referendum, i samej ciszy. Część z nich zgłaszaliśmy, część wiem, że mieszkańcy zgłaszali, będziemy to wszystko analizować. Pisał oraz kręcił filmik, jeden z jakby głównych orędowników na pewno referendum, osoba, która od lat zabiega o coś w Krakowie.
6: Zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora Łukasza Stacha, prezydentura Aleksandra Miszalskiego od początku była obarczona sentymentem niezadowolenia.
3: Już w momencie, kiedy Aleksander Miszalski został prezydentem miasta Krakowa, te wyniki pokazały, że jakiś potencjał niezadowolenia jest, bo nie wygrał, nie wiem, 60 do 40 czy 70 do 30. On wygrał 5000 głosów. Tam naprawdę była minimalna różnica pomiędzy nim a Łukaszem Gibałą i to pokazywało, że istnieje elektorat, który chce jakiejś zmiany i nie chce Aleksandra Miszalskiego u steru miasta Krakowa. Jego prezydentura, czyli problemy z komunikacją, decyzje podjęte, no te ten

0: tendencje de facto tylko utrwaliły.
1: Kończąc wątek krakowski, należy wspomnieć, że nie ma jeszcze wskazanego komisarza, więc w praktyce w mieście panuje bezkrólewie. Z informacji Radia Kraków wynika jednak, że wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar jest dzisiaj w Warszawie i najprawdopodobniej jest to główny cel, temat jego wizyty.
2: Królewskie miasto na razie bez, w cudzysłowie, króla. A ciebie zapytam nie tylko o te krakowskie komentarze, no bo wszyscy patrzyli na to, co wydarzy się w Krakowie. Szczególnie chętnie patrzyli politycy w Warszawie, no bo niektórzy zobaczyli w tym referendum coś więcej. Zobaczyli wojnę zastępczą.
1: No i ci niektórzy faktycznie pielgrzymują teraz z Warszawy do Krakowa, na przykład kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Wbrew oczekiwaniom tutaj w Krakowie były minister nie ogłosił jednak jeszcze kandydata na prezydenta miasta, ani partyjnego, ani obywatelskiego. Przekonywał, że to za to, że wynik referendum to osobista porażka Donalda Tuska.
3: To jest początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego, ale to się zakończy odejściem Tuska, bo rządy Tuska, jego koalicji 13 grudnia są tak samo postrzegane przez Polaków w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego tutaj w Krakowie.
1: W Jedynce szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk wspominał, że mówienie o żółtej kartce dla rządu Donalda Tuska to zbyt pochopne wyciąganie wniosków.
4: Przesądziły sprawy lokalne, sprawy ważne dla mieszkańców Krakowa i jeśli można jakiś wniosek taki generalny wyciągać z tej sytuacji, to, że osoby tworzące lokalne wspólnoty chcą podejmować decyzje, chcą mieć wpływ.
1: Jedno jest pewne, w Krakowie kampania prezydencka będzie wyjątkowo krótka, bo najpóźniej pod koniec sierpnia musi odbyć się pierwsza tura wyborów. Na karuzeli nazwisk bardziej lub mniej już pewni kandydaci są Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Aleksandra Owca z Partii Razem czy Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. No i oczywiście bezpartyjny Łukasz Gibała, który o fotel prezydenta będzie bił się już po raz czwarty, a który finansował kampanię referendalną przeciwko Miszalskiemu. Z ciekawostek oficjalnie swój start potwierdzili były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz kontrowersyjna celebrytka Marianna Schreiber.
2: Apelowaliśmy, żeby nie przenosić stolicy do Krakowa. Bardzo dziękuję za relację. Patryk Kubiak z Radia Kraków. Seria fałszywych zgłoszeń alarmowych spowodowała prawdziwą polityczną burzę. Nieznana dotąd osoba lub osoby w ostatnim tygodniu wielokrotnie zgłaszała fałszywe alarmy o pożarach czy osobach znajdujących się w niebezpieczeństwie. Te zgłoszenia wydają się być wymierzone w postaci związane z prawą stroną sceny politycznej. W wyniku fałszywych zgłoszeń służby wkroczyły ostatnio do lokalu należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd nie wyklucza, że może być to hybrydowy atak prowadzony z zewnątrz. Opozycja tymczasem oskarża rząd o nadgorliwość w sprawdzaniu tych zgłoszeń i opieszałość w szukaniu sprawców. Sylwia Białek obserwuje ten temat sprzed kancelarii premiera. Dzień dobry, Sylwio.
5: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od tego, co ustaliła prokuratura, no bo śledztwo toczone będzie.
5: Dokładnie. Postępowanie w sprawie serii fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Według policji materiały wskazują na to, że chodzi o działania na szeroką skalę, które wymagały odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej. Wszystko zaczęło się od prywatnego mieszkania dziennikarza Tomasza Sakiewicza. Policja podjęła działania w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej. Interwencja okazała się bezpodstawna. Uznano ją za próbę wprowadzenia służb w błąd. Tydzień temu o incydencie informował były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Później także interwencja w domu, czy raczej w ogrodzie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. I premier Donald Tusk wczoraj wyraźnie mówił, że rząd użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, tak mówił premier.
2: Premier powiedział jeszcze jedną rzecz, że procedury zostaną sprawdzone w związku z fałszywymi zgłoszeniami. Zmian domaga się też opozycja.
5: To prawda, tylko że opozycja domaga się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Pisał o tym i mówił kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Do niego dołączyli się zresztą też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, a były wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk mówił na naszej antenie o spóźnionych reakcjach służb w tej sprawie.
6: mógł wiele więcej zrobić, natomiast no lepiej późno niż wcale, niech to w końcu zacznie działać, bo tak jak powiedziałem, no ja to traktuję jako element no, pokazania, że państwo reaguje w sposób spóźniony na zagrożenia o charakterze hybrydowym. Nie znamy dzisiaj sprawców, nie znamy

0: mamy inspiratorów, natomiast wiemy, że rządzący reagują z 1,5-tygodniowym opóźnieniem.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister kultury Maciej Wróbel uważa, że ta sprawa to, i tu cytat, pisowska prowokacja.
2: Dyspozytor numer 112, który otrzymuje wezwanie, nie wie, czyje to jest mieszkanie. Wysyła służby dokładnie tak, jakby było tam realne zagrożenie. A być może to sami pisowcy wyzwaniają po numerach 112 i prowokują do takich działań, żeby potem mieć swoją medialną narrację, że służby Tuska próbują kogokolwiek inwigilować. To jest absolutna bzdura.
1: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej podkreślała z kolei, że fałszywe wezwania służb również do domu rodzinnego Karola Nawrockiego to element wojny hybrydowej.
3: Ja bym bardzo przestrzegała przed wykorzystywaniem politycznym tego rodzaju wydarzeń, dlatego że to, co najgorszego może nas spotkać, to to, że służby w którymś momencie po prostu gdzieś nie wejdą na czas.
1: Premier Donald Tusk mówił, że szybkie ustalenia sprawców fałszywych telefonów pozwolą uciąć spekulacje.
4: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. Politycy w tych ostatnich godzinach bardzo chętnie mówią o tym, co policja powinna albo nie powinna była zrobić w związku z tymi zgłoszeniami. Grzegorz Krakowski sprawdzał dokładnie, jak wyglądają te procedury.
5: Dzień dobry.
4: To gdy przychodzi zgłoszenie o niebezpieczeństwie, o pożarze, co się wtedy dzieje?
5: Od dłuższego czasu, niezależnie na jaki numer dzwoni zgłaszający, czy to będzie 112, 997, 998 czy 999, zawsze odbiera operator z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie strażak, nie policjant, ani tym bardziej lekarz. I mówi o tym dr Bartłomiej Pater, były dowódca antyterrorystów o polskiej policji i ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu.
6: Ten operator może być w naszej miejscowości, a może być również w drugiej części Polski, ponieważ system będzie nas automatycznie przełączał do wybranego operatora wolnego. To na początek oczywiście będzie weryfikował poprzez listę pytań, które zadaje. Drugie takie wspomagające, no może mu się wyświetlić lokalizacja potencjalnie numeru, z którego się dzwoni. Ale przy obecnych systemach hakujących, no możemy ten system w pewien sposób oszukiwać.
5: Takich zgłoszeń w ciągu godziny pracownik CPR-u może mieć dziesiątki. Niektórzy porównują to do pracy w infolinii. Tak czy inaczej, po przyjęciu zgłoszenia operator przekazuje je konkretnym służbom, czy to policji, straży pożarnej, czy pogotowiu.
6: Do odpowiednich dyżurnych jednostek. Jeżeli mówimy tutaj o pożarze, no to będzie Państwowa Straż Pożarna, więc on się połączy z najbliższą jednostką Straży Pożarnej i przekaże to również dyżurnemu, który siedzi przed komputerem w środowisku dyżurnych, tak? Czyli jest wspomagany tylko przez systemy, które ma przy sobie. I tyle, nie jest na miejscu zdarzenia. Tak naprawdę weryfikacja tego, czy to zdarzenie miało miejsce, ma, czy tam występują jakieś inne sytuacje, wynika tylko i wyłącznie z tego, kto będzie na miejscu.
5: Tak więc podsumowując, dopiero strażak, policjant czy lekarz może zweryfikować na miejscu, czy to, co zostało zgłoszone, jest prawdopodobne, czy nie. No i tu pojawia się pytanie, co zrobić w przypadku zgłoszenia na przykład o osobie nieprzytomnej w zamkniętym mieszkaniu. Czy wystarczy samo zgłoszenie takiej sytuacji? I tak odpowiada Bartłomiej Pater.
6: Na samo zgłoszenie nie, ale jeżeli są przesłanki do tego, że nikt się nie odzywa, a zgłoszeniu było, osoba może być nieprzytomna lub straciła przytomność, no to wtedy jak najbardziej osoba będąca na miejscu, dowódca takich działań na przykład ratowniczych z Państwowej Straży Pożarnej podejmie decyzję, wchodzimy do środka. No było zgłoszenie, że ktoś może być, stracił przytomność, działamy.
5: Bartłomiej Pater podkreśla, że zawsze przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo, dlatego służby nie lekceważą żadnych sygnałów, bo zaniechanie interwencji może się skończyć tragicznie. No a jak pokazują ostatnie wydarzenia, taka postawa służb niestety może zostać wykorzystana do złych celów. Kiedyś częściej była to kwestia alarmów bombowych, na przykład w szkołach, kończyło się ewakuacją budynku, teraz mamy do czynienia z kolejnym typem złośliwych działań.
4: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję za relację.
7: Rozmowa dnia.
4: Z nami połączony jest Tomasz Wierterak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet Idei z DSW. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Jak często udaje się znaleźć sprawców fałszywych zgłoszeń? Jak trudne to jest zadanie dla służb?
8: No generalnie jest to dość trudne zadanie w dzisiejszych czasach, w racji też tego, że z jednej strony systemy operatorów to telekomunikacyjnych umożliwiają namierzenie takiego sprawcy złośliwych zgłoszeń, a za pomocą przy lokalizacji telefonu czy czy karty SIM. Natomiast zdarzają się sytuacje takie, kiedy sprawcy podszywają się albo pod kartę SIM, ewentualnie też zdarzają się sytuacje takie, gdzie wykorzystując luki w systemach teleinformatycznych po prostu podszywają się pod zupełnie inny numer telefonu stacjonarnego i wtedy ustalenie takiego sprawcy jest trochę skomplikowane. Natomiast bardzo często mimo wszystko tych sprawców takich zgłoszeń udaje się do

0: to namierzyć.
1: Wydaje się w tym konkretnym przypadku, że mamy do czynienia z osobą, która wie, co robi, albo osobami, które są profesjonalistami, dlatego że przecież w tych pierwszych dniach policja zatrzymała 53-latka, który okazał się być osobą wykorzystaną przez hakerów, to znaczy osobą, pod którą po prostu ktoś się podszył. To trochę tak. Chyba nam też mówi o osobach, które przeprowadzają ten atak.
0: No nie ma co ukrywać, że dzisiaj jesteśmy tak naprawdę troszeczkę w trakcie wojny hybrydowej, gdzie różnego rodzaju aktorzy z obcych służb próbują się jak się dezinformacje, próbują sieć chaos, a oni dysponują różnego rodzaju mechanizmami i sytuacjami, które pozwalają tak naprawdę wykorzystać technologię do przeprowadzania tego typu ataków.
1: Przygotowywane są zawsze przy okazji cyberataków jakieś odpowiedzi, jakieś uszczelnienia systemów, ale tu chyba to jest trudne, no bo trudno, nie da się zamknąć systemu zgłoszeń. Jak ktoś przesyła fałszywe zgłoszenie, no niestety zawsze będzie miał taką możliwość.
0: No niestety tak, tym bardziej, że mówimy tutaj o ratowaniu życia i niestety to jest na pierwszym miejscu zawsze, więc służby, jeżeli dostaną informację o zagrożeniu czyjegoś życia, będą zawsze reagowały natychmiast, a dopiero później, to, no, nie ma czasu tak naprawdę na przeprowadzenie weryfikacji, czy to jest atak fałszywy, czy nie. Jeżeli mówimy tutaj o zagrożeniu życia, po prostu służby wchodzą do takiego pomieszczenia z drzwiami, ze ścianą, po prostu, żeby tylko uratować człowieka.
1: W przypadku walki hybrydowej, w przypadku walki cybernetycznej, to atakowanie numerów alarmowych, służb alarmowych jest zawsze wpisane w tego typu działalność?
0: Czy zawsze? Niekoniecznie, natomiast no, jest to jeden z elementów takich, który potrafi siać trochę chaosu i zamieszania tak naprawdę. A jednocześnie może stanowić bardzo duże i poważne zagrożenie dla życia innych osób, no bo jeżeli służby pojadą w miejsce zgłoszenia fałszywego, a w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy i mogą dojść do tragedii.
1: No właśnie, no bo pierwsza myśl, która się pojawia, a co jeżeli na przykład w sytuacji prawdziwego zagrożenia, w dniach na przykład poprzedzających jakąś większą prowokację, te numery alarmowe zostaną całkowicie wyłączone, całkowicie przeciążone, to no, może rodzić niepokój.
0: Znaczy, służby mają plany działania awaryjnego i nawet w sytuacjach takich, kiedy numer alarmowy będzie chwilowo niedostępny, mają sposoby na to, żeby działać. Bardzo dobrym przykładem jest atak, który miał miejsce kilka lat temu na lotnicze pogotowie ratunkowe, gdzie cyberprzestępcy zaszyfrowali praktycznie całą infrastrukturę lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez blisko tydzień instytucja odzyskiwała swoje dane, dochodziła do pewnej sprawności. Natomiast co jest bardzo ważne, w tym czasie żadna akcja ratowania życia, akcja nie została odwołana i w trybie awaryjnym, ale lotnicze pogotowie ratunkowe cały czas pracowało. Także na szczęście służby mają bardzo dobrze działające procedury na wypadek właśnie tego typu sytuacji.
1: Te ataki przeprowadzane są oczywiście nie tylko na Polskę. W krajach bałtyckich wielokrotnie już doszło do zakłóceń w działaniu czy to sieci komórkowej, czy to właśnie numerów alarmowych. Czy my jako państwo sojusznicze wyciągnęliśmy już pewne wnioski? Czy te zabezpieczenia w Europie zostały wzmocnione?
0: Myślę, że cały czas wyciągamy wnioski z tego typu ataków. Należy też pamiętać, że Polska ma jedno z najlepszych cyberwojsk, która też wspiera tutaj organizacje w działaniach obronnych. Także jak najbardziej tego typu wnioski są wyciągane i procedury są poprawiane i na bieżąco weryfikowane.
1: A z tego ostatniego tygodnia, z tej serii fałszywych zgłoszeń wymierzonych w konkretnych polityków, w konkretne osoby życia publicznego, może nas to czegoś nauczyć?
0: Myślę, że na pewno, natomiast nie chciałbym się tutaj wypowiadać jakby w imieniu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale myślę, że na pewno jakąś lekcję z tego wyciągniemy.
1: Tomasz Wiertelak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet Idei z DSW. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Niczym Forrest Gump, tylko na rowerze. W weekend znany youtuber Łatwogang przejechał z Zakopanego do Krakowa, by pomóc dzieciom chorym na dystrofię mięśniową Duchenna. Akcja przebiła założony cel z dużą nadwyżką, jak wcześniej, która pozwoliła na nowoczesne leczenie kilku chłopców. Akcję Łatwoganga z roweru w samym środku tego peletonu obserwował Patryk Michalski, który dojechał do Gdańska. Dzień dobry.
2: No, słychać.

0: że Krakus prowadzi audycję, bo to było z Zakopanego do Gdańska, drogi Karolu, więc kawałek dalej jednak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no bardzo możliwe. Natomiast czy to był twój pierwszy wywiad przeprowadzony na rowerze? Chyba tak. Widziałem zdjęcia, byłem pod wrażeniem.
0: No, no akurat nie, już zdarzało mi się prowadzić wywiady na rowerze, ale dla Łatwoganga to była pierwsza taka rozmowa. Sam o tym mi powiedział zaskoczony, kiedy podjechałem do niego wczoraj z mikrofonem właśnie na rowerze, ale to wszystko to oczywiście tylko jakieś poboczne, takie miłe rzeczy związane z tą akcją. Najważniejszy efekt tej akcji to ponad 25 milionów złotych zebrane na leczenie chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenna, chorobę nieuleczalną, o której mówił mi właśnie podczas tej rozmowy na rowerze Łatwogang.
2: Jest to choroba bardzo szybko progresująca. Większość dzieci nie dożywa dorosłości, więc jest to bardzo ciężka i straszna choroba, ale istnieje lek, który kosztuje około 15 milionów złotych.
0: I ten lek pozwala zatrzymać rozwój tej choroby. Taką szansę dostanie teraz 8-letni Max Tocki. Chłopiec przyjechał z rodzicami do Gdańska, by podziękować Łatwogangowi.
3: Za to, że zrobił dla mnie wielką akcję.
4: Dał szansę Maxowi na nowe życie i no, jesteśmy mega szczęśliwi.
0: Jaki teraz plan?
4: Plan teraz, umawiamy wizytę jak najszybciej. Chcemy, żeby dostał lekarstwo i chcemy pracować, żeby było coraz lepiej.
0: Dodał tata Maxa, Robert Tocki, a podczas całej akcji Łatwoganga udało się zebrać także brakujące 3,5 miliona złotych na ten lek dla 4-letniego Adasia, a wciąż trwa zbiórka dla 2-letniego Wojtka, również chorego na DMD. Na jego leczenie potrzeba 15 milionów złotych, a aktualny stan tej zbiórki to ponad 10 milionów 250 tysięcy złotych. Wciąż można ją wesprzeć.
1: Patryk Michalski, który wraca na rowerze, czy już nie?
0: Łatwogang wczoraj już powiedział, że ma dość i wrócił
1: Ty
0: do
1: też.
0: Warszawy samochodem, więc ja podążę jego śladem.
1: Patryk Michalski, bardzo dziękuję za relację. Zmagania Maxa Tockiego z chorobą od dawna już obserwował nasz reporter Piotr Olechnowicz. Posłuchajmy jego relacji.
5: Historia Maxa Tockiego, o której usłyszała cała Polska za sprawą zbiórki, jaką przeprowadził youtuber Łatwogang, rozpoczęła się w 2024 roku. Zwykłe dziecięce przeziębienie, które zaczęło się niepokojąco przedłużać. Lekarze zlecają badania krwi i już te pierwsze zdradzają niepokojące objawy. Diagnoza pojawia się szybko, a jest nią dystrofia mięśniowa Duchenna. Podczas mojego pierwszego spotkania z rodzicami Maxa w 2025 roku tak opisywali jego stan.
6: Są problemy, nie wchodzi po schodach już samodzielnie, potrzebuje podpory na dłuższe spacery, to już jest po prostu gdzieś niesiony. Max już nie może jeździć na rowerze, męczy go prosty, krótki spacer i my już po prostu nie mamy czasu, żeby czekać. Musimy zbierać kwotę.
7: Ten stan zdrowia Maksymiliana pogarsza się z dnia na dzień i wiemy, że żeby to nie trwało
6: lata. Bo jeżeli siądzie na wózku, to niestety już z tego wózka nie wstanie.
5: DMD powoduje zanik mięśni, co najpierw skutkuje problemami z poruszaniem się, a następnie z pracą serca i oddychaniem. Choroby nie można cofnąć, ale można ją zatrzymać.
6: To jest terapia genowa, która przede wszystkim zatrzymuje postępy choroby. Ona jej też nie leczy, ale zatrzymuje. I co jest w tym wszystkim bardzo ważne, to jest bardzo ważny czas, dlatego że ta terapia nie cofa skutków choroby. Więc Max na chwilę obecną jest chłopcem chodzącym. Jest, można powiedzieć, o ile tak można powiedzieć, to jeszcze w dobrej kondycji fizycznej.
5: Niestety koszt terapii to astronomiczne 15 milionów złotych. A co istotne, liczy się czas, bo po pewnym etapie rozwoju choroby lek przestaje być skuteczny. Na Podkarpaciu ruszają zbiórki promowane symbolicznymi wyzwaniami na wizji. Angażują się w nie setki ludzi, szkoły, urzędy, służby. A w styczniu tego roku miasto Lesko organizuje imprezę Bieszczady dla Maxa na Maxa. Mimo ogromnego zapału i realnego zaangażowania w maju brakuje nadal 12 milionów. Ale maj tego roku to też przełom. Do akcji dołącza youtuber Łatwogang, a przed Maxem wyjazd do Stanów Zjednoczonych na terapię genową, która ma zatrzymać chorobę na obecnym etapie. Później czeka go rehabilitacja usuwająca skutki zmian w jego organizmie. Miejmy nadzieję, że po wszystkim Maxowi uda się spełnić jego marzenia związane z piłką nożną.
1: A z nami połączony jest Dariusz Żebrowski, prezes Fundacji Stop Duchenne. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Ta historia, którą opisał Piotr Olechnowicz, to jest też historia, którą pan obserwuje. To jest historia, która też jest bliska pana rodzinie.
8: Tak, jest bardzo bliska, dlatego że sam mam syna chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Ma 18 lat, od 13 lat uczestniczymy w różnego rodzaju badaniach, w tym od 8 lat w badaniach klinicznych nowego leku o nazwie Givinostat, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i jest dostępny na rynku polskim, ale nie refundowany.
1: We wszystkich

0: telewizjach informacyjnych i wszystkich stacjach radiowych ta nazwa choroby w ostatnich dniach się pojawiła. Dystrofia mięśniowa Duchenna. Czy to pomoże w zwiększeniu świadomości? Czy to ten, w cudzysłowie, rozgłos to jest coś, co może przynieść korzyść?
1: Proszę pana, no jest to niestety trochę niebezpieczne, co się dzieje. Dlatego, że mówienie o tym, że lek, na który zbierają wszyscy, leczy albo zatrzymuje chorobę, jest dużym, dużym uproszczeniem. Dlatego, że celem leku i jego, powiedzmy, stworzenia nie było zatrzymanie choroby, tylko spowolnienie. Dlatego, że celem leku jest odwzorowanie innej choroby, która jest bardzo, bardzo podobna, ale łagodniej przechodzi, to znaczy dystrofii mięśniowej Beckera. I podawanie do, powiedzmy, organizmu przy pomocy wirusa AAV kawałka genu, który wytwarza potem, dzięki któremu potem wytwarzane jest białko w komórkach mięśniowych, no nie doprowadza do wyleczenia, ani nie doprowadza do zatrzymania, ponieważ będziemy mieć coś pośredniego między dystrofią mięśniową Duchenna w efekcie, a dystrofią mięśniową Beckera. W związku z tym choroba będzie dalej postępowała i im później lek zostanie podany, tym trafi tylko do tej części komórek, która jeszcze jest, powiedzmy, do której może jeszcze trafić, natomiast nie trafi do wszystkich komórek, ponieważ nie jest w stanie. No i to jest problem. Niestety choroba będzie postępowała. Niestety dzieci być może będą sprawniejsze, nie wiemy tylko jak długo. Nie wiemy, jak skuteczny będzie ten lek, ponieważ to wszystko jest w trakcie badań.
0: Choć z perspektywy rodzica każde opóźnienie, każdy lek, który może cokolwiek zmienić, pewnie jest warty spróbowania.
1: Oczywiście, proszę pana, to panie redaktorze, oczywiście, każde opóźnienie choroby jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Tylko trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że ten lek jest niezarejestrowany w Europie, a mamy dostępne dwa inne leki, o które trzeba walczyć i które są nam niezbędne. Dlatego, że dzieci czy dorośli też chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna są na stałej sterydoterapii, biorą przewlekle sterydy. Te sterydy, które mamy do tej pory dostępne, są dostępne obecnie, są sterydami niosącymi za sobą ogromne skutki uboczne. Pojawił się nowy steryd o nazwie Agamri, który ma mniej skutków ubocznych i niestety przewiduje się jego refundację tylko dla dzieci między 4 a 7 rokiem życia i to dla takich dzieci, które wstają z podłogi z pozycji leżącej w czasie krótszym niż 10 sekund.
0: Ja właśnie miałem zapytać pana o to, w jakie może być wsparcie państwa, no bo zakładam oczywiście, że rodzice dzieci z tą chorobą nie chcą czekać, aż znana osoba zorganizuje akcję, jak ta akcja, czy zyska na popularności na YouTubie, czy nie, tylko pewnie potrzebne są rozwiązania systemowe. Jakich właśnie rozwiązań systemowych brakuje teraz?
1: Przede wszystkim trzeba zrobić tak, żeby jak najwięcej badań klinicznych było w Polsce. Dlatego, że im więcej badań klinicznych i więcej produktów, które będą potem dopuszczane na rynek, tym produkty będą tańsze. To raz. Po drugie, jeżeli chcemy więcej badań klinicznych, to musimy zmienić w Polsce sposób przeprowadzenia refundacji, doprowadzenia do refundacji. Dlatego, że w tym momencie mamy taką sytuację, że firmom nie chce się w Polsce robić tak specjalistycznych i wysoce innowacyjnych badań klinicznych, dlatego że potem nie ma tej refundacji. W przypadku na przykład badań genetycznych, takich leków opartych o geny, no te leki są zawsze bardzo drogie, więc trzeba to zmienić w taki sposób, żeby na przykład dopuścić ten lek, refundować przez okres jakiś roku, dwóch, trzech, sprawdzać jego efektywność, skuteczność, bezpieczeństwo i potem podejmować ostateczną decyzję, co dalej. Tak samo z innymi lekami, tak samo z giwinostatem, tak samo z Agamri. Nie możemy czekać na to, że powiedzmy, nie wiem, co się stanie za jakiś moment, ponieważ nasze dzieci z każdym dniem tracą siły i z każdym dniem tracą mięśnie. Mój syn, tak jak powiedziałem, uczestniczy w badaniach klinicznych 8 lat i chyba jest jednym z niewielu chłopców, którzy potrafią podnieść półkilogramowy odważnik 10 razy nad głowę jedną i drugą ręką. To jest ogromnie ważne dla naszych dzieci, dlatego że potrafią wtedy same napić się herbaty. One nie potrafią wielu, wielu innych rzeczy. Nie odkręcą butelki, nie usiądą same w łazience, trzeba je przenieść. Nie wejdą do wanny, nie wyjdą z wanny. Trzeba im podać jeść. ale

Napicie się samodzielne herbaty to jest coś, o czym państwo sobie nie, z czego państwo sobie nie zdajecie sprawy, jakie to jest ważne dla człowieka, który jest chory na tak straszną chorobę.

0: niż mamy, więc warto ten dystans nadrabiać. A jeżeli chodzi o państwa, to jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, to znaczy pytanie o książki z państwa dzieciństwa, które do dziś pamiętamy. Ja kilka takich tytułów mam. Zacząłem od Piotrusia Pana, choć przyznaję, tutaj poszedłem trochę na skróty, bo to była książka plus kupiona później płyta i to chyba ta płyta zawojowała moją dziecięcą wyobraźnię, ale żeby oddać sprawiedliwość, zaczęło się oczywiście od książki. 22 645 22 66 jest z nami pani Małgorzata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No ja właśnie chciałam polecić wszystkim rodzicom, żeby czytali, ale przede wszystkim oni też czytali, bo jak dzieci widzą, że rodzice czytają, to oni też potem mają dobry przykład. U nas chłopcy czytali, mieliśmy troje dzieci, wszyscy czytali, dobrze się potem uczyli, pisali dobrze, bo nie robili błędów, nie było żadnej dyslekcji, więc polecam to czytanie i naprawdę warto. U mnie wnuczka ma 5 lat, ona już zna litery, bo ona nie ma bajki w telewizorze, ma, ale tam wyznaczoną godzinę, ale bajeczki, ogląda książek tyle, że weźmie jak się nudzi, bierze książeczkę, zagląda, pyta jaka to litera i tak dzieci po prostu umieją się wypowiedzieć, umieją się wypisać, nie robią błędów, więc bardzo dobrze polecać i rodzice, wyczytajcie, dzieci będą to widzieć i będziecie przykładem dla nich, że warto czytać książki.
0: No i proszę bardzo, ile plusów wymieniła pani Małgorzata. Pani Małgorzato, bardzo, bardzo dziękuję, choć ten wątek dotyczący samych rodziców i tego, czy czytają, czy nie, i na ile na przykład dziecko widzi, że w domu są obecne książki i one są czytane, a na ile tylko są ozdobą na regałach, które się kurzą i nic więcej z tego nie wynika, to jest chyba też ważny wątek w naszej rozmowie. To pani Aleksandra, to jeszcze chwilka cierpliwości, zaraz to skomentujemy. Wcześniej słuchacza, właściwie pani Eliza, dokładnie rzecz biorąc. Dzień dobry pani Elizo.
2: Dzień dobry, ja mam taką krótką anegdotę. Eliza moje imię. Mam trzech synów, co 3 lata się tak urodzili. Tylko, że ja już jestem babcią, także ja mówię o tych czasach, kiedy najstarszy chodził do 5. klasy, więc koniec przedszkola, początek podstawówki i ta 5. klasa. Wiesz, spali w jednym pokoju, więc żeby czytać, to musiałam dopasować lektury mniej więcej, żeby wszystkich trzech coś zainteresowało. No i zainteresowała mnie Anioł z Zielonego Wzgórza. Przed snem wyglądało to tak, że leżeli w łóżeczkach, ja im tam czytałam tą Anię z Zielonego Wzgórza i ja tak czytam, w końcu pytam się, który jeszcze śpi, no to okazało się, że jeszcze starszy i najstarszy nie śpią, no dobra, to jeszcze czytam. Po pewnym momencie pytam się, który jeszcze nie śpi, najstarszy mówi, mamo, ja jeszcze nie śpię. Mówi, słuchaj, ale ty jesteś już taki, że sam możesz sobie czytać. To moje czytanie tej Ani Zielonego Wzgórza tak to zainspirowało tego mojego syna, że przeczytał całą serię, na dodatek w bibliotece na koniec roku dostał nagrodę za najlepsze czytelnictwo. W tej chwili mam dwoje wnucząt, jest dorosły i jego głównym zadaniem wieczorem jest czytanie moim wnukom, które również bardzo chętnie i bardzo dużo czytają. Powiem też taką anegdotę, że ostatnio na 10. urodziny mojego wnuka dałam mu Lego, które kupiłem w Empiku, taki duży samolot Lego. Mówię, będzie zadowolony. Wie pan, co on zrobił? Poszedł z ojcem i wymienił sobie te Lego, które stwierdził, że już go Lego nudzi, na książki, manty i wymienił sobie chyba na 3-4 książki.
0: To pani Elizo, bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast bardzo proszę, abyśmy nie wymieniali konkretnych marek. No, nie za bardzo to możemy robić. I pani Elizo, no gryzę się w język, bo być może nie powinienem tego komentować, ale jeżeli chodzi o Anię z Zielonego Wzgórza, to był po prostu mój absolutny czytelniczy koszmar. Naprawdę. Nie przebrnąłem. Właśnie dostałem teraz reprymendę w ucho, że się nie znam. No dobrze, no są gusta i guściki po prostu. Idziemy dalej. To pani Ewa, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Panie redaktorze, ale ja mam inny tytuł, o którym wiem, że pan redaktor kiedyś mówił, że jest to jego ulubiona książka z dzieciństwa, Dzieci z Bullerbyn.
0: Uwielbiałem oczywiście i powiem pani więcej, moja córka, która jest w 2. klasie, to jest lektura, która w tej chwili leży na jej stoliku i codziennie wieczorem jeden rozdział czytamy.
3: Wspaniała rzecz. No oczywiście nie odkryję Ameryki, jeżeli stwierdzę, że czytanie to jest coś wspaniałego, czego chyba lepszego nikt nie wymyślił na świecie, co możemy dzieciom dać już od najmłodszych lat. I śmiem twierdzić, że tatusiowie, obecni tatusiowie młodzi czytają dużo więcej dzieciom niż w naszym pokoleniu.
0: Pozmieniało się.
3: Także bardzo chwalę tych właśnie obecnych.

0: innych tatusiów, którzy myślę, że czytają więcej swoim dzieciom niż oni sami czytają.
1: To o tym też warto porozmawiać, ma pani rację.
0: Chciałam powiedzieć o jednej bardzo ważnej książce, która wywarła bardzo duży wpływ na mnie. To była wspaniała encyklopedia dla dzieci. Nigdy więcej jej nigdzie nie spotkałam. Pamiętam, że miała taką wspaniałą okładkę na tle łąki właśnie. Były przepiękna i to był pierwszy mój jakby świat wiedzy odkrywany właśnie. Wiem, że ona była wydana w Jugosławii. Nigdzie nie znalazłam w żadnym antykwariacie. Może ktoś ze słuchaczy wie, gdzie to ewentualnie można dostać. Wspaniała rzecz.
1: No ja pamiętam taką encyklopedię, tak. Encyklopedia dla dzieci Polska, moja ojczyzna, ale to jeszcze chyba jakieś lata 70. były, takie mam wrażenie.
0: Później, no ja jestem trochę starsza, więc to było w latach 60. Ta książka była w naszej szkolnej, małej bibliotece, w wiejskiej szkole i po prostu była dla mnie takim jakimś światem zaczarowanym.
1: Pani Ewo, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66. To właściwie ja jeszcze mogę dorzucić jeden tytuł i będziemy mieli taką moją osobistą, bardzo prywatną trójkę z dzieciństwa. Chłopcy z Placu Broni. Genialna książka. Naprawdę pamiętam, że się chyba jako dzieciak poryczałem wręcz przy samej końcówce, samym finale. Ale czuję się usprawiedliwiony, bo to chyba nie tylko na mnie tak ten finał tej książki zadziałał. 22 645 22 66. Powracamy do naszego gościa. Przypomnę, pani Aleksandra Strzelecka. Na ile to jest ważne, żeby rzeczywiście dzieci widziały, że rodzice książki również czytają?
2: No, bardzo ważne. To znaczy, tak jak wspomniałam na początku o statystykach, że mężczyźni czytają mniej też sobie, nie tylko dzieciom, to no, dzieci uczą się przez naśladowanie, potrzebują przykładu. I tutaj też wspominaliśmy na przykład urządzenia, które bardzo są wygodne na wakacjach i wtedy rodzice też czytają, ale dziecko nie wie, że to jest książka. No, nie odróżnia tego
1: od komputera, laptopa,
2: od komputera,
1: tak?
2: Laptopa, tak, dokładnie, telefonu. Więc bardzo ważne jest to, żeby dzieci widziały, że czytamy sobie i czytamy papier. Bo papier jest ważny też właśnie w czytaniu dzieciom. To znaczy, kiedy czytamy małemu dziecku, ono siedzi u nas na kolanach, jesteśmy blisko, dziecko trzyma sobie tą kartonikową książeczkę najczęściej jeszcze wtedy, przewraca strony, więc ma poczucie sprawczości, pokazuje, zadaje pytanie, może wrócić, więc no, to jest zupełnie inny kontakt i takie zaprzyjaźnianie się z książką, no nie da się tego zrobić na ekranie.
1: Nie da się, to ja potwierdzam, ja cały czas uważam, że papieru nic nie podrobi i nic nie zastąpi. Pani Elżbieta, dzień dobry.
3: Dobrze. Ja, proszę państwa, uważam, że czytanie dzieciom, jak gdyby ten nawyk, to przechodzi w genach, bo ja czytałam swoim dzieciom, ja i moi, czyli dziadkowie, mąż czytał mniej, bo po prostu nie miał czasu, mi czytał ojciec, znaczy nam, bo była nas trójka, jemu czytał, jak był mali, jego rodzice, czyli to już przed wojną było, prawda?
1: Czyli kolejne pokolenie.
3: Kolejne pokolenie, czyli to czwarte pokolenie i no jestem podbudowana, bo jak gdzieś jedziemy autem, to patrzę się do tyłu, co robią wnuki, to jest szósta klasa, druga klasa, wyciągają książki i czytają.
1: No pięknie, naprawdę.
3: Tak, nie siedzą na tych sławetnych komórkach, prawda, to jest bardzo ważne.
1: Ale to pani Elżbieto, ale to tak? Jest też ważny wątek, jak wygrać te konkurencje z komórkami i z innymi atrakcjami.
3: Ciekawe książki. Powiem jedno i uważam, że to jest porażka, no może moja, może syna, nie zaszczepił swoim dzieciom Przygód Tomka Wilmowskiego, co on uwielbiał i moje dzieci uwielbiały, prawda, cały cykl tych książek i ja jak byłam dzieckiem, jak ojciec nam czytał, mojemu bratu, bo siostra była dużo młodsza i po prostu on mówi, ach, mamo, to inne nazewnictwo i tak się zastanawiam w tym naszym świecie, że na przykład na cyklu tych książek o Tomka nie powstał żaden film.
1: A to jest świetnie zadane pytanie, choć z drugiej strony boję się, czy nie wyszłaby po prostu, brzydko mówiąc, jakaś kicha i tylko by narobiła szkód samej sadze i samej postaci. Pani Elżbieto, bardzo, bardzo dziękuję. Kolejna słuchaczka to pani Krystyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Córka w tej chwili ma 19 lat. Od dziecka jej czytałam wiersze Brzech, baśnie Andersena. I był taki raz incydent, że pojechaliśmy z nią małą na wakacje nad morze i nie wzięliśmy żadnej książki do czytania. Chodziłam po całej miejscowości, żeby kupić jakąkolwiek książkę, żeby jej czytać.

0: bo ona powiedziała, że nie pójdzie spać, póki nie zostanie przeczytana jakaś bajka, jakiś wiersz, coś takiego.
1: Ale to pani Krystyno, to z jednej strony bardzo fajnie, że dziecko ma takie wymagania, ale z drugiej strony to, o czym pani mówi, no niestety pokazuje, jaki jest stan czytelnictwa w Polsce. Ani jednej księgarni, ani jednej książki do kupienia.
0: Tak,
1: i to jest, i to jest bardzo, bardzo źle wyglądający obraz tego, jak książki się sprzedają w Polsce. Pani Krystyno, bardzo, bardzo dziękuję, bo musimy ścinać, bo mamy bardzo mało czasu. Na sam koniec pani Aleksandra Strzelecka, Fundacja Powszechnego Czytania. Pani Aleksandro, mnóstwo wątków, mnóstwo plusów, zalet. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Na to, żebyśmy my dorośli dawali przykład, żebyśmy to robili to regularnie. I mówię o naszym czytaniu, ale również o czytaniu dzieciom?
2: No tak, po pierwsze powinniśmy sami dawać przykład, że sięgamy po książki, że warto i żeby dziecko miało się z czego uczyć, bo tutaj wspominamy, że to są geny. To są tak naprawdę nawyki, to znaczy, jeżeli nam ktoś czytał, to my będziemy czytać. I to tak się przenosi z pokolenia na pokolenie, więc to jest pierwsze.
1: A jak tego przypilnować, przepraszam, bo dzisiaj jednak mam wrażenie, w tych czasach jest łatwiej o tak zwaną niezdrową konkurencję ze strony właśnie różnego rodzaju atrakcji elektronicznych, laptopów, kont społecznościowych i tak dalej. Jak z tym wygrać?
2: No właśnie, bo wydaje nam się, że nie mamy na to czasu, ale tak naprawdę kilka minut dziennie wystarczy. Lepiej działać regularnie, nawet krócej, bo ten czas będzie się wydłużać, niż działać tak skokowo.
1: I wygramy.
2: No mam nadzieję, że tak.
1: Albo dobrze, nasze szanse się zwiększą przynajmniej znacznie.
2: Pamiętajmy, żeby czytać sobie kilka minut dziennie, dziecku kilka minut dziennie i w ten sposób będziemy po prostu budować nawyki.
1: A w razie czego możemy też te role odwrócić, tak jak wspominał jeden z naszych słuchaczy, to syn czytał jemu
2: mimo też jest piękne,
1: kilku
2: prawda?
1: Tysięcy tak, kilometrów odległości.
2: To jest interakcja i wspomnienia właśnie.
1: Pani Aleksandro, bardzo, bardzo dziękuję, bo Ula Kaczyńska tutaj się domaga głosu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ale ja w tym samym temacie. Zapewniam państwa, że czytanie dziecku wieczorem, ja miałam taki rytuał, że czytaliśmy wieczorem przed snem. Robiłam to do momentu, kiedy mój syn nie skończył 14 lat. Ja wiem, że to długi czas, ale to się naprawdę opłaca, bo potem, kiedy już książki były tylko przyczynkiem do rozmowy o świecie, sprawiło to wszystko, że nawiązaliśmy ze sobą taki kontakt, że ja wiedziałam, co u niego się dzieje, no i on wiedział też, co u mnie.
1: No to kolejny, kolejny argument za. I teraz bardzo, bardzo szybko o tym, co w programie Folder ulubione.
4: Aktorka Żaneta Homa odwiedzi nas, a później między innymi piosenkarka Zuta, wokalistka raczej.
3: A Żaneta Homa przyjedzie wprost z festiwalu w Cannes, gdzie nie tylko pokazywała swój film, ale też spotkała się z wyjątkowym człowiekiem i nie był to Paweł Pawlikowski.
4: Zapytamy, jak było.
1: To wszystko i o wiele więcej po godzinie 14, a my już dziękujemy. Dziękujemy.

miejsce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na początek dobre informacje za czwórki, bo zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach. Przed południem doszło tam, przypomnijmy, do zderzenia dwóch autokarów, którymi podróżowała młodzież na wycieczki i tymi autokarami w sumie podróżowało około 100 osób. Dwoje nastolatków zostało niegroźnie rannych. Do tego wypadku doszło na 347 kilometrze na jezdni w kierunku Wrocławia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, kierowca jednego autokaru nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył drugiego. Policjanci zbadali kierowców na trzeźwość i oczywiście obaj byli trzeźwi. Natomiast autostrada w miejscu, do którego doszło do wypadku, była całkowicie zablokowana. Później udostępniono kierowcom pas awaryjny i jezdnia jest już udrożniona, ale niestety to nie oznacza, że korka już nie ma, bo nadal się utrzymuje bardzo długi korek, który kończy się przed Chrzanowem, to jest na jezdni w kierunku Katowic i Wrocławia, a później na wysokości Chrzanowa zaczyna się kolejny ze względu na to, że prowadzone są tam prace drogowe, więc można objeżdżać miejsce tego zdarzenia bezpośrednio S1 albo wcześniej o wysokości Krakowa wyjechać na drogę.

0: krajową numer 79 albo 94, z tym, że ostrzegam Państwa, że 94 korkuje się w Olkuszu. Mamy jeszcze jedno zdarzenie na A4, tym razem na Dolnym Śląsku, między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe. Tutaj też jest korek po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tu jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 149 kilometrze. Bardzo dobrze dziś wygląda sytuacja na polsko-niemieckich przejściach granicznych, bo na przykład w Jędrzechowicach korek ma zaledwie 2 kilometry i jest po stronie niemieckiej. Przypomnijmy, tam na wysokości Ludwigsdorfu remontowana jest niemiecka czwórka. W Świecku kolejka ma około 2 kilometrów, nie ma żadnych spowolnień w Olszynie, to jest oczywiście dojazd do granicy A18 i w Kołbaskowie to jest dojazd A6.
1: Minęła 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Fałszywych zgłoszeń było kilkanaście, w tym to do mieszkania rodziny prezydenta, podaje policja. Premier zapowiada wprowadzenie odpowiednich procedur wyłapujących takie alarmy. To będzie pracowity koniec tygodnia. Finał podpisywania większości umów z polską zbrojeniówką w ramach SEJF szef MON zapowiada na czwartek, piątek i sobotę. Mieszkańcy bez problemów mogą załatwić swoje sprawy, zapewnia sekretarz Krakowa po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta.
2: Urząd i miejskie jednostki organizacyjne działają w trybie normalnym.
1: Zaczynamy jednak od sukcesu Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Polska tenisistka, czterokrotna mistrzyni turnieju w Paryżu, awansowała do drugiej rundy Roland Garros. Polka w swoim pierwszym meczu w Paryżu pokonała Emerson Jones 6-1, 6-2. Młoda Australijka nie była w stanie pokonać Igi. Policja bada kilkanaście fałszywych zgłoszeń, które mogły bezpodstawnie kierować służby, zarówno straż, jak i policję, do mieszkań, w tym rodziny prezydenta. Mundurowi z uwagi na dobro śledztwa nie zdradzają jednak szczegółów. Politycy PiSu tymczasem w związku z serią fałszywych alarmów interweniują w Komendzie Głównej Policji. Nieprawdziwe zgłoszenia dotyczyły pożarów w mieszkaniach polityków opozycji, rzekomych prób samobójczych oraz podłożonych ładunków wybuchowych. Inny fałszywy alarm zgłoszono w sprawie pożaru w mieszkaniu matki prezydenta. Wezwane na miejscu służby wyważyły drzwi do domu. Posłowie PiS chcą ustalić, czy policja jest bezbronna wobec tego rodzaju działań, mówi Łukasz Kmita.
3: Polska policja i osoby, które powinny chronić otoczenie pana prezydenta, zawiodły. Zawiódł z pewnością także minister Kierwiński, ale chcemy naocznie i na dokumentach to stwierdzić.
1: Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział już przegląd procedur, by zapobiec fałszywym zgłoszeniom.
4: Nikt nie zaryzykuje ze straży pożarnej czy z policji, że zginie dziecko czy spłonie mieszkanie. Ale musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens. Czy istnieje jakaś przestrzeń zmian procedur tak, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia.
1: W sobotę w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego straż pożarna wyważyła drzwi po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze i o możliwym zagrożeniu życia. Alarmy okazały się fałszywe. Czwartek, piątek i sobota. Na koniec tygodnia przypadnie finał podpisywania większości umów w ramach SEJF, zapowiada szef MON-u. Część z zawartych już umów będzie aneksowanych, by mogły być finansowane z unijnych środków. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Agencja Uzbrojenia do końca maja musi podpisać umowy w ramach programu SEJF w formule samodzielnych zakupów. Ważną umową jest m.in. ta na system antydronowy SAN, w tym dwa komponenty: sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo. Bez zakłóceń działa Urząd Miasta Krakowa dla mieszkańców, podkreśla sekretarz miasta Antoni Fryczek. Mieszkańcy w referendum zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Antoni Fryczek podkreśla, że mimo szczególnych warunków nie powinno być problemów z załatwianiem spraw.
2: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska. Z tego punktu widzenia jakby nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
1: Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu. Protestują przeciwko łamaniu praw pracowniczych, zbyt niskim wynagrodzeniom, monitorowaniu pracowników i karaniu. Przed centralną sieci sklepów Dino w Krotoszynie odbywa się protest związkowców. Polega m.in. na blokowaniu przez

0: wejścia dla pieszych na Krajowej 36.
1: Będziemy tutaj cały czas na okrągło podkreślać te problemy, które tutaj pracownicy mają, no i zwracać uwagę na to, co się dzieje w tej firmie poprzez właśnie takie protesty.
2: Nie zgadzam się z takim wyzyskiem pracownika.
0: Manifestacja ma potrwać 3 dni, w związku z tym mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wyjazdowej z Krotoszyna w stronę Ostrowa Wielkopolskiego.
3: To są aktualności jedynki.
0: Rosja zakłóciła sygnał brytyjskiego samolotu z ministrem obrony na pokładzie. John Healey wracał z Estonii do Londynu. Jak twierdzą brytyjskie źródła wojskowe, załoga nie mogła korzystać z nawigacji satelitarnej, a piloci musieli przejść na zapasowy system sterowania lotem.
4: Na pokładzie samolotu RAF poza ministrem obrony znajdowali się doradcy wojskowi i polityczni, oficerowie armii oraz dziennikarze. Zakłócenia trwały niemal 3 godziny. Według relacji pasażerów część urządzeń pokładowych również przestała działać prawidłowo. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Minister obrony Wielkiej Brytanii w czwartek wracał do Londynu po spotkaniu z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Estonii przy granicy z Rosją. Kilka dni wcześniej rosyjskie myśliwce wykonały niebezpieczne manewry w pobliżu brytyjskiego samolotu zwiadowczego RAF nad Morzem Czarnym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W całym kraju słonecznie, więcej chmur tylko na południowym wschodzie. Temperatura od 15 stopni na Pomorzu, 20 na Podhalu, 22 w Małopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 1014 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
3: Reklama. Autopromocja.
11: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
11: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
11: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
11: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słuchaj, słuchaj, muszę. 25 lat od dziennika Bridget Jones w wersji filmowej i od ścieżki dźwiękowej, z której zagraliśmy właśnie Ula. Tak, ale chciałaś zacząć coś powiedzieć, tak?
1: Nie, nie, zaskoczyło mnie twoje pytanie. Wiedziałam, że kiedyś wrócimy do obliczeń i proszę bardzo, nie minęły dwa dni i cyk,
0: już,
1: liczymy
0: 25 ciarteczka, tak jak nic.
1: A pamiętasz, w jakiej scenie ta piosenka się pojawiła?
0: Tak, tam dużo ruchu było.
1: Tak, bili się bohaterowie o tytułową bohaterkę, o Bridget Jones. Fajny film, choć niektórzy twierdzą, że bardzo się zestarzał.
2: Folder ulubione.
1: A ty wiesz, że napisała do mnie twoja wielbicielka, nasza podobno słuchaczka.
0: Moja wielbicielka? Mm-hmm. Ja mam wielbicielki?
1: Marcin, no w jakim ty świecie żyjesz? Nie, kokietuj tutaj.
0: Ja nic nie
1: wiem.
0: No
1: więc, a może chciałbyś się dowiedzieć, co stało w tej informacji?
0: Tak, poproszę.
1: Okazało się, że nie powinna mówić do ciebie, że cię kocham.
0: Co ty mówisz?
1: Tak, to prawda.
0: Przyszła taka wiadomość do ciebie?
1: Przyszła. Że nie mogę ci okazywać mojej sympatii, używając tego słowa.
0: A nawet jeżeli pozwolę?
1: Nawet jeżeli to kocham cię, nie ma nic wspólnego.
0: Nie ma nic wspólnego z tym kocham cię. Jest to tak. Czysta, braterska miłość.
1: Wiesz, poważna sprawa.
0: Wiesz co, Ula, ja bym jednak robił to, co serce podpowiada, nawet takie zawodowe, wiesz? Także pozdrawiam słuchaczkę, fankę bardzo, ale pozwólmy, że może to my decydujmy o tym, kto jak się do kogo zwraca, po prostu.
1: Pozwólmy działać sercu, tak, ale rozsądkowi także, który teraz nakazuje przedstawić punkty dzisiejszego programu.
0: Tak.
1: A zaczniemy od wizyty w Cannes.
0: Tak już jest. Żaneta Homa, przed momentem uścisnąłem dłoń, niezwykle przyjemne, miłe spojrzenie i za chwilę porozmawiamy z nią na temat Cannes, ale nie tylko, bo jesteśmy też oboje z Ulą oglądaliśmy filmy, których też wystąpiła. Krótkometrażowe. 2 razy po 15 minut, proszę państwa, polecamy o tym później.
1: Ulubiona forma Marcina.
0: Szybko, krótko, zwięźle i na temat.
1: I na temat.

0: Co to było?
1: Ostatni dzień lata to był. To jest nowość z piątku. Zastanawiam się, czy nagrywanie piosenek o takim tytule, kiedy lato się jeszcze nie rozpoczęło, ma sens.
0: To prowokacja chyba taka celowa, tak, wiesz, by zwrócić uwagę. Co to ubiegłoroczne? Nie, nowe.
1: Mrugnięcie. Tak. Okiem. Gips i Igo.
0: Ja myślę, że to ma sens. Jeszcze przepraszam, zanim przejdziemy do rozmowy, bo na rozkręcenie piosenka potrzebuje tak 3-4 miesięcy, czyli jak wypuścili teraz, jak się rozhula, to akurat na sierpień. Wierzysz w tę wersję?
1: Będzie przebój lata. No zobaczymy.
0: Zobaczymy.
1: Drodzy Państwo, z wielką przyjemnością witamy osobę, która pojawiła się teraz w naszym studiu, bo właściwie dostajemy wszystko to, co najlepsze i to z pierwszej ręki. Żaneta Homa, aktorka i scenarzystka, jest dzisiaj w audycji Folder Ulubione. Mogą ją Państwo znać na przykład z takich seriali jak Korona Królów, jak Znachor, film Znachor, jak Roist. Dziewczyna, która pisze też scenariusze do krótkich metraży i właśnie wróciła z Cannes. Przywiozła nam podłogę
0: Długopisie. Widziała to, czego nie widzieli ludzie.
1: Tak, i jeszcze taką chorągiewkę, którą się wita wielkich artystów w Cannes, a w Cannes pojawiają się sami najwięksi. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Żaneta Homa, zacznijmy od tego, co ty robiłaś w Cannes.
2: No to ja znalazłam się w Cannes, całe szczęście mam nadzieję, że z filmem. Z filmem krótkometrażowym, z filmem Canon w reżyserii Dominika Mireckiego w sekcji Short Film Corner, która daje naprawdę fajną możliwość dla młodych twórców, ponieważ raz, że możemy znaleźć się na, chyba mogę powiedzieć, na największym festiwalu na świecie, który naprawdę jest ważny i gdzieś tam mieliśmy szansę trochę się poduczyć, zobaczyć ten świat, ale też nawiązać, to jest chyba najważniejsze, bardzo ważne relacje.
1: W dwóch zdaniach, o czym jest to opowieść?
2: Jest to opowieść o dwójce imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy wykonują drobne usługi remontowe i na jednym z takich zleceń znajdują ciało nieżywego mężczyzny w wannie, a dokumentów nie mają. I tutaj zaczyna się problem.
0: Czyli są nielegalnie, nie mogą zgłosić tego, zadzwonić na policję. No i co dalej, tak?
2: Znaczy, mogą wszystko, znaczy,
0: mogą,
2: tak naprawdę.
0: No,
2: i myślę, że decyzja, którą podejmują gdzieś tam na końcu, jest dla widza na pewno bardzo trudna, w jakiś sposób też drastyczna. Czy dobra? Nadal ta ocena jest dla widza.
1: W krótkich metrażach ważne jest to, żeby w krótkim metrażu, wasz film trwa 15 minut, opowiedzieć historię, dać do myślenia i jeszcze

0: zrobić to w taki sposób, żeby ludzie, którzy zobaczą ten film, ludzie, którzy liczą się być może w branży, podeszli i powiedzieli, dobra, wchodzimy w to, to nas interesuje. Czy rzeczywiście z takim efektem spotkaliście się po prezentacji?
1: No mogę powiedzieć, że zacznę od tego, że proszę mi uwierzyć, tych filmów jest tak dużo. Samo przejście się poprzez market, halę, ludzi, którzy mają tak wielkie marzenia. Więc jeżeli uda się zainteresować producenta filmem, przemazać się mu przed oczami, a jeżeli już ten producent, bardzo ważny dzisiaj, myślę, że najważniejszy w Polsce, jest na tyle zainteresowany, że prosi o wysłanie mu filmu, bo go chętnie obejrzy, to zaczynają mi się trząść ręce i nie wiem, co to jest myślnik i nie wiem, co to znaczą niektóre słowa po angielsku, bo nawet nie jestem w stanie tego napisać w telefonie i musi ta osoba mi napisać swojego maila, bo to jest naprawdę ważny moment i niespodziewany, bo zaczyna się od rozmów, bo nie chcemy być też nachalni, prawda?
2: No tak. Ale jak zainteresować producenta swoim filmem, żeby go w ogóle obejrzał, przecież bo to już nie jest, jak już pójdzie i obejrzy, wpływowa osoba, to już jest dużo, ale co zrobić, żeby zwrócił uwagę? Zaczepić plakatem, nie wiem, trailerem?
1: Nie. Myślę, że na początek po prostu podziękować za taką możliwość znalezienia się w tym samym miejscu z tak ważną osobą, która na dzisiaj tyle osiągnęła i tworzy takie kino, od którego ja na przykład uczę się. Bo ja się cały czas uczę, też nie ukrywam. Ja, to jest dopiero nasz drugi krótki metraż. Są osoby, które mają 15 krótkich metraży na koncie i znajdują się na przykład w głównej sekcji shortów, a potem w głównych sekcjach, jak nasz pan Paweł Pawlikowski. Więc no, trzeba na pewno być uważnym, ostrożnym, miłym.
2: I pokornym.
1: I pokornym.
0: Żaneto, czy to prawda, że kiedy zobaczyłaś, a miałaś tę przyjemność, żeby zobaczyć film, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, tak, za który otrzymał nagrodę za reżyserię, to już wiedziałaś, że przynajmniej jedno z takich wyróżnień będzie miał na koncie?
1: Tak.
0: Rzeczywiście ojczyzna tak, tak porusza?
1: Tak, porusza. Porusza, bo to jest... kurczę. To jest naprawdę niesamowite kino. Dlatego, że raz, że film jest czarno-biały, ja wiem, że już się tworzy wiele czarno-białych filmów, ale film jest czarno-biały. Film, z tego, co się tam dowiedziałam, jest pewnego rodzaju jakimś zamknięciem, to już w mediach trochę krąży, kontynuacją. Jest to trzeci film z kolei, tak? Pojawia się też postać Joanny Kulik, która śpiewa w filmie. To jest bardzo ciężko to opisać, bo ja nie wiem, jak być takim twórcą, który tworzy tak niesamowite zdjęcia, tak niesamowitą historię, opowiada o tak ważnych wydarzeniach ze świata, a to jest interesujące. A nie każdy tak naprawdę widz, to nie jest dla każdego widza, bo nie każdy widz zna tak dobrze historię, wie, jakie są wydarzenia na świecie, a to nadal choćby poprzez same kadry, poprzez muzykę, jest niebywale interesujące. Tam jest taka jedna wspaniała scena, przy której oni jedzą obiad na zewnątrz i jest tak jakby koncert chóru, takich jakby żołnierzy, jakiejś gwardii. Niesamowite. Raz, że układ sceny, a dwa muzyka, a trzy to, że bohater nie jest z tym połączony i on jest w swoim. Więc to mamy, i bardzo też mi się podobało, jakby, no, to są takie proste rzeczy, no wiadomo, ale nawet ustawienia kadrów jako takiej gradacji, że wszystko dzieje się na trzech planach i całe trzy plany my jako widz możemy śledzić. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, to jest bardzo trudne
0: to
1: kino.
0: To jest najwyższy rodzaj sztuki filmowej.
1: Moim zdaniem najwyższy rodzaj sztuki filmowej jest taki, kiedy jest autorski. Mhm. A się broni. Mhm.
0: Jest jeszcze jeden artysta, którego poznałaś i tego to ci naprawdę zazdroszczę, bo tak się składa, że obie studiując pisałyśmy pracę magisterską na podstawie twórczości tego właśnie.
2: A ty spotkałaś go, czy jeszcze nie?
1: Nie,
2: jeszcze nie. Przed Ulą to jeszcze, a Żaneta Homa spotkała. A kogo? O tym powiemy za chwilę w Jedynce.

0: Zostaw drzwi otwarte. Bruno Mars w programie Pierwszy Polskiego Radia. W folderze ulubione 27 minut po godzinie 14, a z nami Żaneta Homa, aktorka, scenarzystka. No właśnie, nie tylko, bo również i malarka. Oh. Ile masz obrazów na ścianie? Na ścianach.
1: To wstyd się przyznać,
0: ale... Oddałaś wszystkie.
1: Jeden. I to taki wymuszony, że tak powiem, przez męża, bo powiedział, że jak nie namaluję tego konkretnego, to on zabiera przynajmniej ten.
2: A co cię inspiruje w malarstwie? Znaczy właściwie do malarstwa.
1: Tak.
0: Albo kto?
1: No, to się nasuwa pierwsze, bo to na pewno jest gdzieś tam twórczość Pedro Almodovara ze względu na to, że ja maluję kobiety. Ja nie skończyłam studiów malarskich, więc ja tutaj, broń Boże, nie chcę gdzieś tam stawać w szeregu z osobami, tak jak jestem aktorką, jestem magistrem sztuki, tak? Coś tam sobie poobcowałam, ale nie tylko na aktorstwo mi się wylewa, nie tylko na pisanie mi się wylewa, ale wylało mi się też na malarstwo i bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to moja druga noga i moje źródło dochodu i to daje mi ogromną możliwość do tego, żeby móc tworzyć nie pod presją. Spokój, możliwość opłacenia kredytu i myślę, że każdy artysta potrzebuje pracy i dwóch nóg, bo inaczej będzie zmuszony robić rzeczy, z których nie będzie dumny i zadowolony. A tutaj, jeżeli chodzi o to malarstwo, no to moje serce skradła solidarność kobieca z filmów Pedro Almodovara i praca magisterska, którą napisałam o tym człowieku, nie mając, mając tylko jedną książkę i informacje na polskich stronach szczątkowe, a na stronach hiszpańskich. Trudne to było, ale się udało i jak poznałam tego człowieka, jak się wychował z mamą swoją i wśród tylu kobiet, to zrozumiałam wszystkie sceny, które wydarzają się na przykład w filmie Wolwer na cmentarzu przy nagrobku. I sobie pomyślałam, o, znam to skądś, ja jestem z Podkarpacia. To dlatego mi to tak gra, ta kobieca solidarność.
0: No to już wiemy, kto was łączy, drogie panie.
2: Łączy nas Pedro Almodovar i estetyka, sposób opowiadania, ale też sposób patrzenia na świat. Unikalny wręcz, jeśli chodzi o tego reżysera. Reżysera, który prawdopodobnie nie będzie miał na razie żadnego zastępcy, jeśli postanowi przestać kręcić filmy. W Cannes pokazał swój nowy obraz. Tak. Widziałaś go?
1: Tak, Amarga Navidad widziałam. Miałam to szczęście, że... No, nie ukrywam, marzyłam o tym, żeby dostać się na pokaz premierowy i go zobaczyć.

0: na żywo. No i być jakby częścią tego jego pięknego dnia i stworzyć swój piękny, wymarzony dzień. No i się udało. I moment, w którym już Pedro wchodził na salę, no ja nie mogłam powstrzymać łez, naprawdę, proszę mi uwierzyć. To jest taki moment, w którym człowiek, który inspiruje mnie od lat, oparłam sobie w jakiś sposób swoje malarstwo, swój Instagram z obrazami o niego. Moja strona nazywa się Movida Madrileña, czyli to jest właśnie okres, w którym Pedro tworzył najsilniej i wbrew jakby tym wcześniejszym wydarzeniom z Franco i jakby tutaj stworzył naprawdę taki wolnościowy obraz kina.
1: To jest człowiek, który w czasach, w których właściwie nikt nie miał prawa opowiadać takich wywrotowych historii,
0: tak.
1: Pokazał, jak wiele kolorów ma tęcza.
0: Tak, to jest niesamowite i jak przede wszystkim można bawić się kinem. Cieszę się na pewno, że tutaj nawiążę do tego, co było wcześniej, do tego, co jest dzisiaj, że on sam powiedział, że w tym najnowszym filmie wrócił trochę do radości, trochę do żartu, bo mu tego zabrakło. Bo wcześniejszy film, bardzo mi się podobał wcześniejszy film.
1: Porozmawiaj z nią.
0: Z Tildą Swinton.
1: A to nie było Porozmawiaj z nią?
0: Nie. Podobał mi się film, ten najnowszy film...
2: Zaraz znajdziemy.
0: O drzwiach, przepraszam. Ten najnowszy film, gdzie była... To był film anglojęzyczny, co prawda. Bo to był z Tildą Swinton.
2: W pokoju obok?
0: Dokładnie tak, właśnie, tak. I ten film mi się bardzo podobał.
1: Jak, no bo obejrzenie filmu na premierze to jedno, ale czy udało ci się spotkać mistrza?
0: No udało mi się, no naprawdę. Możliwość bycia na takim festiwalu, w którym dostaje się akredytację, gdzie wydaje się, że tych akredytacji jest tak wiele, a potem okazuje się, że ma się możliwość wejścia do pałacu festiwalowego, gdzie za chwileczkę będzie odbywała się konferencja prasowa, gdzie przed budynkiem stoją tysiące ludzi, a tutaj stoi 100 osób, więc jest różnica. I moment, w którym były ułożone jakby takie dwie drogi, takie dwa czerwone dywany i nie wiedzieliśmy, którędy wejdzie i ustawione były osoby z jednej, z drugiej strony. I tutaj mój mąż też mi pomógł, powiedział, że ja wiem, bo ja się bardzo popłakałam dzień wcześniej, jak go zobaczyłam, jego film. No, to był dla mnie bardzo, bardzo ważny moment. I kiedy zobaczyłam, że wchodzi i zobaczyłam jakby też, że jestem wspierany przez raz, że ochronne, ogromną ilość i osobę, która gdzieś tam, nie wiem, czy to była jego agentka, czy jakaś taka przyjaciółka, i widziałam, że zatrzymał się na początku, bo ma taki uśmiech, słońce i tak dobre serducho, że chciał wypisać wszystkim osobom na samym początku. I wiedziałam, że jestem jakby w drugiej części i bałam się, że to się nie wydarzy. A więc stwierdziłam, że kurczę, no jestem tą aktorką, no jestem odważna. Gdzieś tam no, łatwiej, że tak powiem, mi podejść zadaniowo do sprawy. Więc stwierdziłam, no co mi tam, więc wiem, że nie lubi wywiadów po angielsku. Więc powiedziałam, te quiero Pedro. Jak kilka razy powiedziałam, te quiero Pedro, to... Po wszystkim znalazłam się między innymi na Instagramie hiszpańskiego domu produkcyjnego, ponieważ jak rozmawiałam też właśnie z moją rodziną i tak dalej, to wszyscy mi powiedzieli, że Aneta, to jest totalnie w ich temperamencie. Oni mi robili zdjęcia, dlatego że powiedziałam Pedro te quiero, a wszyscy inni się bali, tylko stali i wyciągali kartkę, a ja powiedziałam Pedro te quiero. Te quiero, jakby chcę autograf, kocham cię, jesteś wspaniały, jesteś moją inspiracją od lat, maluję obrazy, inspiruję się tobą. I on do mnie podszedł. Przeszedł wszystkich i do mnie podszedł, więc jeżeli moje Pedro te quiero miało sprawić, że ten człowiek stanął naprzeciwko mnie i tu mogę powiedzieć coś niesamowitego, on mnie pogłaskał po głowie. On mnie złapał za ręce, pogłaskał mnie po głowie, patrzył na mnie i powiedział do mnie, ja ciebie też, bardzo ci dziękuję. I ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Podpisał mi, zrobił sobie ze mną zdjęcie, jeszcze sam pokazał, mówi, chodź, zdjęcie, bo wiedział, że musi już iść, nie? Podpisał mi autograf na gazecie, właśnie z nim na okładce. Naprawdę, to brak słów.
2: Szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: Ja mam dreszcze i już mi się szklą oczy.
0: No, dla mnie to było bardzo wzruszające.
2: Proszę państwa, dwie łezki, naprawdę. Zaraz na nas na Instagramie będą łezki.
0: Naprawdę.
1: Bo to są bardzo ważne momenty w życiu, ale tak sobie myślę, Żaneto, że skoro pokazywałaś swój krótki metraż, w którym grasz, fantastycznie grasz główną rolę, jedną z głównych ról, skoro w tym samym czasie na festiwalu w Cannes nagrodę otrzymuje Paweł Pawlikowski, a ty spotykasz się z Pedro Almodóvarem, który głaszcze cię i robi sobie z tobą zdjęcie i mówi te quiero, to oznacza, że następny festiwal w Cannes jest po prostu twój. Więc nie zatrzymujcie się w żadnych działaniach artystycznych, pracujcie dalej i ja jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. No po prostu gwiazdy nie mogą się mylić.
2: Ja jestem poruszony filmami krótkometrażowymi, które widziałem i cieszę się, że...
0: Tak?
2: Tak, podoba mi się bardzo.
0: Bardzo mi miło. Na pewno krótkie metraże mają większą możliwość bycia odważnym ze względu na wybór tematu, ponieważ, no wiadomo, nie

0: jest nad nami żaden producent, więc to jest bardzo miłe. I gdzieś tam staraliśmy się też nawiązać właśnie troszeczkę do Fina Farhadiego, którego też oglądaliśmy. I to jest w ogóle niespotykane, że ja na tym festiwalu miałam też postać Kieślowskiego, moja wymarzona. Mamy muzykę w filmie Zbigniewa Preisnera, tak, jeden utwór. Prawda. I jakby, kiedy ja się dowiaduję, jakby scenariusz był pisany 2 lata temu, dowiaduję się, że będzie coś związanego z Kieślowskim, że jest jakaś
1: czyli
0: produkcja.
1: Dekalog.
0: Tak, dokładnie. Coś się dzieje. To nazwisko wybrzmiewa w tym czasie, że wybrzmiewa Almodóvar. On się prawdopodobnie pojawi. Do tego będzie Farhadi. No, dla mnie to było niesamowite, bo scenariusz pisałam wcześniej, więc to było takie, ej, to jest niemożliwe, że pojawiamy się akuratnie w tym roku na tym festiwalu.
2: Jakie cyfry, warto mieć idoli.
1: Jakie cyfry padną albo liczby w najbliższym totolotku? No bo skoro potrafisz sobie tak przewidzieć.
0: Naprawdę to powiedziałaś
1: wszystko?
0: Teraz? Wiesz tak. O tym, że 2 dni temu śnił mi się sen, w którym śniło mi się, że wygrałam 1,5 miliona złotych i siedziałam i powiedziałam tak. Wstałam rano i mówię do teściowej, która zajmowała się psem. No nie uwierzy, mama puszcza totki. Ja mi się śniło, że totka puściłam.
2: Nie wypuszczamy jej uda.
0: Tak, i ja mówię, to powiem jakie liczby. Coś mi się śniło, że 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 4, 3, coś takiego.
2: Ile? Jeszcze raz?
0: Mieszanka, piątek, czwórek, trójek.
2: 3, 7.
1: Nie zanotowałam.
0: Ale to nie jest kłamstwo,
2: jak
0: naprawdę.
2: Jak podam wszystkim i z tylu naszych słuchaczy zaznaczy, to ta szóstka
0: nie
2: będzie...
0: Nie musicie zmiksować swoją własną z tych liczb.
2: Podział
0: wiecie.
2: Będzie brutalny, no.
1: No dobrze, tym się zmartwimy, jak już wygramy. Żaneta Homa, aktorka, scenarzystka, była dzisiaj razem z nami. Pięknie dziękujemy, czekamy na więcej i tak mocno trzymamy za ciebie kciuki.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: wielkie brawa dla was.
1: Da, wielkie brawa.
2: Ale jak najbardziej zasłużone.
1: To z różowej płyty, tak?
2: Tak, tak? Błażej Król i Natalia Schroeder, Wojtek Urbańskiej Orkiestra, no i utwór z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.
1: Słuchają państwo folderu ulubione w radiowej jedynce, a już niedługo Malta Festival i każdego, no niemal każdego dnia mówimy państwo o tym, co ciekawego się tam wydarzy. Dzisiaj zapowiedź pewnego koncertu. Ula, ja ci powiem szczerze, to nie jest do końca moja muzyka. To jest
2: ale
1: alternatywa.
2: Ale że nigdy, nigdy?
1: Nie, bardzo sporadycznie.
2: Ale że Michael Kiwanuka i tu nie?
1: No jakoś tak nie trafiłem. Michael Kiwanuka bardzo, Benjamin, bo już wiadomo, że o nim trochę mniej, ale cieszę się, bo będzie możliwość, żeby się zapoznać, nadrobić i to na żywo.
2: Tak jest.
1: Kogo powiedz
2: Benjamin
1: jeszcze, o kim
2: Clementine
1: mówimy?
2: To jest brytyjski artysta, który tak naprawdę artystyczne skrzydła rozwinął, kiedy przeniósł się do Paryża. Duch stolicy Francji tak go urzekł, że postanowił wszystko postawić na muzykę. Mhm. Zaczął tworzyć, no ale wiadomo, że czasami trudno wyżyć z muzyki. No
1: czasami?
2: I w przypadku Benjamina też tak było, że kiedy zabrakło mu pieniędzy, no to zaczął grać w paryskim metrze. Fenomenalne kompozycje, fenomenalne covery prezentował publiczności, przechodniom. Między innymi grał Jamesa Browna, grał Boba Marleya, grał Ninę Simone i to właśnie do tej artystki najczęściej twórczość Benjamina Clementine'a jest porównywalna. Co wspólnego Benjamin Clementine ma z festiwalem w Cannes, bo tutaj też mamy punkt wspólny, to jest fakt, że w 2012 roku po raz pierwszy wystąpił przed publicznością, przed dużą publicznością na festiwalu filmowym w Cannes właśnie i wówczas został okrzyknięty

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Benjamin Clementine, czyli brytyjski muzyk, pianista i piosenkarz, wystąpi na festiwalu Malta w Poznaniu 25 czerwca.
1: Bardzo wrażliwy młody człowiek, bo 88 rok to jest ile? 37 lat, nie? Z takim...
0: No, ktoś mógł powiedzieć, że, że młody człowiek to, 9, to jest 17. 20.
1: Punkt widzenia zależy, jak wiadomo...
0: Od metryki.
1: Dobrze, zabieramy państwa teraz do Trójmiasta. Rzeźby w parkach i ogrodach prywatnych i miejskich, jak wiadomo, nie są czymś wyjątkowym. Po II wojnie światowej miejskie parki stały się nawet galeriami rzeźby pod chmurką.
0: Jedną z nich jest taka właśnie galeria rzeźby współczesnej w Parku Oliwskim. Ta galeria działa od 50 lat i należy do Muzeum Narodowego w Gdańsku.
1: Z tej okazji w czwartek 28 maja w Pałacu Opatów nieopodal parku zostanie otwarta wystawa Rzeźby wśród zieleni.
0: O wystawie i historii plenerowej galerii z kuratorką Joanną Szymulą-Grygiel rozmawiała Anna Stępniak.
2: Na czym polega owa wyjątkowość galerii w Parku Oliwskim? Galerii rzeźby współczesnej, to podkreślmy.
3: Galeria założona w Parku Oliwskim o tyle jest wyjątkowa, że ten park ma charakter historyczny. Wcześniej w Oliwie przez całe wieki byli opaci cysterscy. Oni ukształtowali całą miejscowość, wybudowali budynki, katedrę i potem Pałac Opatów. W tym pałacu do dzisiaj mieści się oddział sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. A te 50 lat temu jeszcze nie było tego oddziału. Natomiast myślano już o tym, żeby założyć taką współczesną ekspozycję. No i to trwało kilka lat, konstytuowanie tej galerii. Lista się trochę zmieniała. Widzę na tej liście nazwiska, które potem zniknęły, czyli jednak ci twórcy nie zdecydowali się na postawienie rzeźb. Ostatecznie powstało ich 20.
2: A ile zostało?

0: roku?
1: Jest 16 w ekspozycji i właściwie na samym początku dwa nie weszły od razu do ekspozycji tej plenerowej w parku. Nie zdecydowano się ich tam postawić. Jedno uznano, że może być kontrowersyjne, to jest akt kobiecy, ale potem było tak. Ale jednak ta praca potem była eksponowana przy naszym oddziale głównym w Gdańsku. Natomiast to drugie dzieło, które też się nie znalazło wtedy w tej plenerowej ekspozycji, ja pokażę teraz na tej wystawie, która będzie przypominała o jubileuszu 50-lecia Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej.
0: To są rzeźby stworzone w rozmaitych materiałach, rzeźby nowoczesne, ale nawiązujące i do Biblii, i do mitologii, i do wydarzeń historycznych. Jak przyjęli je odwiedzający ten historyczny przecież związany z Cystersami park?
1: No muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Było duże zainteresowanie otwarciem tej galerii. Ono się odbyło 30 kwietnia w samo południe. Są relacje prasowe. I te relacje są bardzo entuzjastyczne w tonie. To nawet mnie
0: i to było 50
1: zaskoczyło.
0: Lat temu, przypomnijmy.
1: Tak, to było 50 lat temu. A dużo z tych rzeźb ma charakter abstrakcyjny, niedosłowny, nierealistyczny. Chociaż są też takie przedstawienia realistyczne, ale jednak większość się skłania ku abstrakcji. To, co artyści też zastosowali nowego w tamtym czasie, to były dwie rzeźby z tworzywa sztucznego. No i jeszcze rzeźby w metalu, ale nie w bronzie. W brązie też są prace. One okazało się ucierpiały właśnie z powodu tego swojego materiału, bo cieszyły się też powodzeniem nie tylko tych odbiorców wyrafinowanych.
0: Kosztowny tak surowiec.
1: Kosztowny surowiec i właśnie w latach 90., na początku lat 90. dwie rzeźby zostały skradzione.
2: Wystawa w Pałacu Łopatów będzie czynna do końca lutego przyszłego roku, a rzeźby w parku będą stały jak stoją. Miejmy nadzieję, że już ich nie ubędzie.
3: A teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia zaprosimy Państwa na Radio Kierowców, potem aktualności i wrócimy po godzinie 15, ale ja jestem, powiem Ci, że jak ja słyszę tę piosenkę, to robi mi się bardzo przyjemnie. Ty byłaś na Diable? Czy jeszcze nie?
2: Nie, jeszcze nie byłam.
3: Właśnie, to musimy się wybrać na Diable. Ubiera się u Prady w ramach rozrywki sobotniej na przykład, a ścieżka dźwiękowa, bo to już jest, tego słuchaliśmy i znajdą tam Państwo między innymi niezwykle utalentowaną wokalistkę Sienne Spyro.
2: Wspaniały numer. W jednym rzędzie ustawiam Sienę razem z Raję i razem z
3: Aż tak?
2: Oliwią Dean, tak.
3: O pani, no to gramy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S7 między węzłami Salomea i Opacz, czyli tuż koło Warszawy, w pobliżu miejscowości Opacz Wielka. Zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Janek na pierwszym kilometrze. Na drodze krajowej nr 22 na Pomorzu na trasie Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa przejazd jest niemożliwy po zderzeniu dwóch samochodów, wskutek którego jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana na 355 kilometrze i tutaj trzeba jechać objazdem. Trasa lokalnymi. Na drodze krajowej nr 94 na 165 kilometrze między Brzegiem a Opolem za miejscowością Borkowice doszło do zderzenia dwóch samochodów. Służby są na miejscu i droga jest częściowo zablokowana. Droga krajowa nr 92 w Nekli. Tutaj też przejazd możliwy jest tylko jednym pasem po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Tutaj służby są na miejscu. Nie mamy informacji o poszkodowanych. Teraz jeszcze droga krajowa nr 15 w Kujawsko-Pomorskim. Odcinek między węzłami Kowalewem Pomorskim a Brodnicą w Kiełpinach. Tu obowiązuje ruch na przemian jednym pasem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 268 kilometrze. I na S6 w Zachodniopomorskim cały czas mamy problemy między Płotami a Młopem Wyszogóra w pobliżu miejscowości Płoty. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. Do tego zdarzenia doszło o 10.30 i niestety przed chwilą dostaliśmy zdjęcie od słuchacza. I ten lewy pas cały czas jest zablokowany. Nic tam się nie wydarzyło. Samochód jak stał w poprzek drogi, tak stoi. To jest 42 kilometr tej trasy. I jeszcze A4 już przejezdna na wysokości Mysłowic. Na jezdni w kierunku Katowic. Niestety korek nadal jest.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Olaf Warzyński. W Rzeszowie o cyberbezpieczeństwie i praworządności pod patronatem Polskiego Radia rozpoczął się Kongres Bezpieczeństwo Polski.
0: Czy będzie próba odwołania szefa MSWiA? PiS rozważa wniosek o wotum nieufności po interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta.
1: Mały Adaś ze Szczecina pojedzie na leczenie do USA. To dzięki zbiórce pieniędzy, do której Łatwogang dołożył wczoraj 3,5 miliona złotych.
0: Cyberbezpieczeństwo oraz praworządność to filary bezpieczeństwa Polski.
1: Mówili o tym w Rzeszowie ministrowie cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz sprawiedliwości Waldemar Żurek.
0: Politycy wzięli udział w otwarciu drugiego kongresu Bezpieczeństwo Polski.
2: W Rzeszowie wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że skala cyberataków wymierzonych w Polskę jest olbrzymia.
3: Jesteśmy państwem, które odpiera ponad 99% ataków. Ale jeżeli nawet poniżej 1% tych ataków się uda, to mówimy nie o setkach, ale o tysiącach możliwości sparaliżowania życia każdego człowieka.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił z kolei, że rząd zgodnie z obietnicą konsekwentnie realizuje odbudowę praworządności w Polsce.
4: Wszystkie te instytucje, które dzisiaj mozolnie odbudujemy, są po to, żeby być krwioobiegiem obrotu gospodarczego.
2: W wydarzeniu bierze udział około 4000 gości, politycy, wojskowi, przedsiębiorcy oraz eksperci z zakresu bezpieczeństwa. Rzeszów, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że patronem medialnym Kongresu Bezpieczeństwo Polski jest Polskie Radio.
0: Prawo i Sprawiedliwość rozważa złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji.
1: Chodzi o sobotnie wydarzenia w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Straż pożarna wyważyła tam drzwi po tym, jak otrzymała zgłoszenie o pożarze i o zagrożeniu życia dzieci mających znajdować się w tym mieszkaniu.
1: Alarmy okazały się fałszywe.
0: Państwo reaguje w sposób spóźniony na zagrożenia o charakterze hybrydowym, mówi Szymon Szynkowski-Welsenk z PiSu.
5: Nie znamy dzisiaj sprawców, nie znamy inspiratorów, natomiast wiemy, że rządzący reagują z 1,5-tygodniowym opóźnieniem.
1: Dla Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej ważniejsza od dyskusji o odwołaniu szefa MSWiA jest rozmowa o działaniu numeru 112 i wyeliminowaniu fałszywych alarmów.
6: To jest poważna sprawa, bo ona oczywiście może dotyczyć różnych osób. I my te procedury uszczelnimy tak, żeby maksymalnie eliminować tego typu fałszywe alarmy.
0: Sprawą fałszywych alarmów, które od kilkunastu dni paraliżują służby, zajmują się już śledczy.
1: Od 10 do 15 maja było 12 takich wiadomości.
0: Tymczasem prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Nawrockiego.
1: Teraz w aktualnościach Kraków po referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
0: Nie pomogła strategia jego zwolenników, by nie brać udziału w referendum, mówi profesor Grażyna Skomska, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: To jest coś do tej pory niespotykanego. Wzięło udział tyle osób, ile powinno wziąć, to znaczy, żeby było ważne, jeśli chodzi o odwołanie prezydenta. No natomiast nie udało się odwołać rady. Ciągłość zostanie zachowana, nie będzie przerwane wszystko.
1: W Krakowie zostanie teraz powołany komisarz, którego wskaże premier.
0: Do tego czasu miastem będzie zarządzał sekretarz Urzędu Miasta.
8: To są aktualności jedynki.
1: Zlekceważył sezonowe zamknięcie szlaków, wszedł na gerlach i utknął podczas zejścia.
0: 69-letni turysta z Polski zgubił trasę w słowackich Tatrach Wysokich.
1: Wczoraj wieczorem wyruszyli mu na pomoc ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby.
0: Po trudnej akcji udało się sprowadzić mężczyznę na dół, a dziś rano zabrał go śmigłowiec.
1: Turysta ocalił życie, ale nie uniknął kary.
0: Za złamanie regulaminu Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego dostał mandat.
1: Zbiórka trwała od 3 lat. Wczoraj zakończył ją Łatwogang.
0: Znany youtuber zebrał brakujące 3,5 miliona złotych na leczenie 4-letniego Adasia ze Szczecina.
1: Chłopczyk cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna.
0: Dzięki łącznej sumie 15 milionów złotych będzie mógł przejść bardzo drogą terapię genową.
1: A leczenie odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, mówi mama Adasia.
9: My w tej chwili będziemy się dogadywać już z Bostonem, bo my już jesteśmy w kontakcie, tylko wiedzieliśmy, że na razie nie możemy tam sobie pojechać, bo nie mamy pełnej kwoty.
0: Łatwogang w piątek wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, gdzie dotarł wczoraj.

0: wieczorem.
1: Po drodze namawiał do wpłat i z sukcesem zakończył dwie zbiórki na leczenie chorych dzieci, a nawet rozpoczął trzecią.
0: Łącznie zebrał ponad 19 milionów złotych.
1: Kolejne miasto w Polsce będzie miało darmową komunikację publiczną.
0: Do tego grona dołączy od 1 lipca Skarżysko-Kamienna w województwie świętokrzyskim.
1: Jak informuje miejscowy ratusz, warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów będzie posiadanie karty mieszkańca.
0: Dokument otrzymają osoby rozliczające PIT w Skarżysku-Kamiennej i zameldowane w tym mieście.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda.
1: Popołudnie w całym kraju niemal bezchmurne, słoneczne i ciepłe. Od 16 stopni w Ustce, 21 w Gdańsku, Suwałkach i Zakopanem do 24 w Toruniu. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1014 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Klimat.
0: Jeszcze przez 3 godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii. W całym kraju jakość powietrza jest dobra, albo nawet bardzo dobra, z wyjątkiem Szczecina i Grudziądza, gdzie jest umiarkowana. Obowiązuje 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną w pasie od Szczecina po granice województw lubelskiego i podkarpackiego.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
5: Rozmowy, analizy i opinie.
4: I dużo muzyki.
5: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
4: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
5: Od godziny 16.
4: Zapraszamy Karolina Rożej
5: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. She's the greatest cook.

0: Siekiera, siekiera.
1: Myślałam, że mówisz siekiera, siekiera i zapowiadasz płytę Nowa Aleksandria.
2: Folder ulubione.
0: Chciałem być jak Wyclef Jean, wiesz.
1: Że tak czuję, że starasz się dopracować swój akcent przed wyjazdem na wakacje. Jak to było jeszcze raz?
0: Siekiera. No przecież w Hips Don't Lie Wyclef Jean zaczyna tak piosenkę.
1: No dobrze, nie tłumacz się. No, tłumaczę wszystko się, rozumiem. Ale teraz w ten sam sposób zapowiedz naszego gościa.
0: O, Zuta!
3: Bardzo ładnie. To będzie mój oficjalny dżingiel.
0: Domyślam się, że nie byłem pierwszy chyba.
1: Poczekaj, bo można by było to zrobić inaczej. Och, Zuta! Shaking Doody.
3: Tak no, można by.
1: Tak. Zuta jest razem z nami. To jest cudowny czas na spotkanie, bo pojawiłaś się w Warszawie, żeby wziąć udział w niezwykle ważnej dla polskiego przemysłu muzycznego imprezie. Dziś wręczamy Fryderyki. To są takie nagrody, które cały czas, mam nadzieję, zyskają status polskich Grammy, bo uważam, że kto jak kto, ale polscy artyści i polska muzyka
0: zasługują na swoje dobre nagrody.
1: Takie nagrody, które są wiarygodne.
0: Na które się czeka.
1: I które coś znaczą.
0: Chyba dobrze się dzieje, lepiej się dzieje z Fryderykami w ostatnim czasie.
1: Tak.
0: Odnoszę wrażenie, bo bywało różnie.
1: Pokazują tu także nominacje. Zuta, w jakiej kategorii?

0: zgarnęłaś nominację na ten rok?
1: Fonograficzny debiut roku.
2: No, dobra,
1: czyli w pierwszej kategorii, w jakiej miałam szansę zdobyć. Także jest to naprawdę dosyć niesamowite uczucie, takie nierealne.
0: Wcale mnie to nie dziwi, bo album zatytułowany Jest to dopiero początek pokazuje dziewczyna z pazurem o tym, że wiecie, ja tutaj nie przyszłam nagrać sobie jednej płytki, no, tylko chciałam zrobić, odnieść duży sukces.
2: A czym dla ciebie są Fryderyki?
1: No, dla mnie są takim wyróżnieniem oznaczającym, że nie tylko ci moi fani, dla których ja absolutnie to wszystko tworzę i dla których tworzę spektakle, na które oni przychodzą na tej trasie koncertowej, to jest jedno, że ich obecność jest wyróżnieniem, a to jest ta zupełnie druga strona, czyli to, że osoby z branży, które zajmują się muzyką zawodowo, wiedzą o moim istnieniu, uważają, że zrobiłam niezłe wejście, to dla mnie jest to olbrzymio szokujące. Wiadomości od artystów, których od lat szanuję, podziwiam, że oczywiście głos na mnie już oddany, to było najbardziej nierealne.
2: Kto ci tak napisał?
1: Na przykład Bela Komoszyńska mi tak napisała, albo Błażej Król też mi napisał. No dużo dostałam takich wiadomości, a jedno tak nieoficjalnie na przykład dostałam taki sygnał, że dostałam głos, ponieważ nagle zaczął mnie obserwować Ralf Kamiński. Potem dodał post, że zagłosował właśnie w każdej kategorii i od razu prześledziłam wszystkich, których obserwuję na Instagramie, czy są tam inni nominowani w mojej kategorii.
2: I nie ma.
1: Nie ma, więc myślę, że może i od niego dostałam głos.
2: Jakie my dzisiaj mamy w studiu piękne emocje. Wcześniej to spotkanie naszego gościa z Pedro Almodóvarem. Teraz ty tak bardzo radujesz się tym, co się wokół ciebie dzieje.
1: No.
2: Czyli miłe w sumie rzeczy i spotkania.
1: Tak, bardzo miłe.
2: Życzę ci tego właśnie.
1: Dziękuję.
2: Możemy trochę o nostalgii porozmawiać?
1: No pewnie.
2: Czy nostalgia jest, nie wiem, nowym językiem popu?
1: No ciężko o nostalgii mówić, że jest nowa w sumie, nie? Ale myślę, że faktycznie może pop się rozszerza o nostalgię, że nie tylko stara się wyznaczać nowe trendy, ale też jednak coś tam zadzierzgnąć z tego, co już tym popem rządziło, a od czego może niepotrzebnie się oddaliliśmy. Tak my z moim małżonkiem na to patrzymy, moim kompozytorem naszej płyty pierwszej i tej kolejnej, która już się tworzy. No patrzymy na to w ten sposób, że kurczę, czemu ostatnio nikt nie wypuścił czegoś bardziej w stylu Whitney Houston? I sobie zaczynamy tak słuchać tej Whitney Houston i coś
0: Ania
1: tam
0: Szarmach.
1: Z tego do nas przechodzi.
2: Tak, Ania Szarmach, no ale to też,
1: no
2: to też wysoko
1: no
2: mierzysz, wiesz, Whitney Houston,
1: no
2: to,
1: nie, no,
2: kto
1: ale
2: by się porwał.
1: Wiesz, nie chodzi mi o naśladowanie Whitney Houston, tylko chodzi mi o to, że słuchamy sobie i mówimy, no i to jest intro, że musi być intro takie pa, pa, pa, albo że o tutaj zróbmy taką pauzę, żeby wybrzmiała ta perkusja, że po prostu nie wymyślamy koła na nowo, nie chcemy nikogo plagiatować, broń Boże, ale żeby inspirować się tym, co jest wielkim popem. No bez wstydu to mówić.
2: A jak to jest robić muzykę w czasach, kiedy ludzie mówią, że wszystko już było?
1: No, jest to taki, śmieszne jest trochę to podejście, że właśnie, że jednocześnie wszystko już było, ale też jeżeli znajdują się głosy negatywne, to zazwyczaj te negatywne głosy mówią, a dlaczego wy nie robicie dokładnie takiego, jak kiedyś było i ja bardzo lubiłem. I co teraz? Proszę was, żebyście nie robili piosenek w takim stylu, jak właśnie wymyśliliście. Takie dostaję komentarze na TikToku. Proszę robić piosenki takie, jak na przykład potrafili robić państwo Jackowscy. Proszę robić bardziej piosenki takie, jak nam proponował tutaj ktoś inny.
0: Ale wiesz co, to chyba jest cecha w ogóle...
2: Wszystkim tak porównania się.
1: No właśnie.
0: Tak. I dotyczy to więc... i was w muzyce. My też z Marcinem często słyszymy, chcielibyśmy, żebyście byli tacy, a nie inni. Jesteśmy
1: no
0: po prostu tacy, jacy jesteśmy.
2: Oczywiście.
0: I tyle. Szafa gra. To jest nowy numer, który zwiastuje nowy rozdział Zuty. Fajnie się składa, że prezentujemy ten utwór w dniu, w którym masz szansę otrzymać nagrodę za debiutancki album, ale już nie dajesz o sobie zapomnieć, tylko mówisz, jestem, szafa gra.
1: Absolutnie.
2: Zuta z nami, posłuchajmy.

0: Zuta z nami. Wspomniałaś o państwu Jackowskich. Ja trochę tutaj czuję taki manamowy duch. Troszeczkę jest.
1: Wiesz, że my to słyszymy od samego początku i tak jak na samym właśnie wstępie, żeśmy się tak bezpośrednio nie inspirowali Manamem, ale słysząc te porównania, jak już się z nimi oswoiliśmy, bo najpierw były bardzo onieśmielające, bardzo.
0: Domyślam się.
1: Jak już się trochę oswoiliśmy, no to stwierdziliśmy, że faktycznie może bardziej intencjonalnie powinniśmy i słuchać tych płyt i właśnie inspirować się czymś i nie bać się tego, że nie, bo powiedzą, że brzmi jak Kora, tylko zrobić, że ej, to ci ludzie, którzy uważają, że mam coś z Kory, będą znowu zadowoleni. Więc zmieniliśmy podejście do tego w głowie, żeby to nie było takie przerażające i bardzo nas to oswobodziło, tak uważam.
2: Nowa piosenka, której słuchaliśmy przed momentem, czyli Szafa Gra, piszecie o niej, że to duży wpływ na brzmienie tego utworu miała twórczość Jessie Ware. My tak. Jesteśmy jak najbardziej za, bo Jessie Ware z Marcinem kochamy namiętnie.
0: Tak, gramy, grywamy, słuchamy.
2: Czy dla ciebie absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o inspirację, nadal jest Miley Cyrus, czy to się już zmieniło?
1: No, powiedziałabym, że się zmieniło, bo faktycznie Miley, tak jak wracam do niej, jak potrzebuję się znaleźć w moim bezpiecznym miejscu, albo jak chcę sobie całą płytę od początku do końca w samochodzie prześpiewać czyjąś, to puszczam sobie starą Miley Cyrus, ale już rzeczywiście patrzymy w bardzo, bardzo różnych kierunkach i wydaje mi się, że i mój Maksymilian, który pierwotnie inspiracje czerpał głównie rockowe, to on właśnie sam później mówi, że teraz chce Jessie Ware, a teraz chciałbym trochę funku wprowadzić. Co ty na to? Ja mówię, genialnie. I zaraz też ja się bardziej otworzyłam na to jego, więc z tych przeciwstawnych sił trochę się znowu blendujemy.
0: Nie boisz się tych zmian? Widzę, że
1: nie,
0: takie...
1: nie, bo w ogóle wiesz, my jesteśmy w związku od 10 lat, więc my się absolutnie nie boimy zmian, nie boimy się tak, że mamy na siebie wzajemny wpływ, tylko nas to ekscytuje.
0: Czeka was wiele interesujących wydarzeń. Tutaj mieliśmy Manam, a wiemy, że też w stronę Jarocina delikatnie spoglądacie. Co się wydarzy w Jarocinie?
1: Och, w Jarocinie i mamy swój koncert zutowy, ale też mam olbrzymią przyjemność, by

0: być jedną z dziewcząt śpiewających w projekcie Moja krew, twoja krew. No i tam będzie mega pazur coverowy i muszę przyznać, że to mnie napawa taką dumą. Tak jak wiadomo, że własny materiał tam zagrany to będzie już niesamowite doświadczenie, ale też czuję taką niesamowitą, bo dyrektorem artystycznym jest Leszek Biolik, nie kto inny. I on rozmawiając ze mną, ja czuję, że on mnie stawia w jednym rzędzie z tymi artystami innymi zaproszonymi do tego projektu. A to są niebyle jacy artyści. Tak, to Leszek, jest dla mnie tak niebywałe.
1: Leszek był tutaj kilkanaście dni temu, opowiadał, państwo może nie słyszeli, to będzie w ramach festiwalu w Jarocinie, będzie wydarzenie, bo on nie nazywał tego koncertem, tylko pewien performance, wydarzenie. Mm. Po raz pierwszy od lat panowie spotkają się na scenie, no i zaprosili gości, wśród których właśnie jesteś ty, czyli Zuta.
2: No. To jest coś, co nie?
1: Tak, oczywiście.
3: Chciałam zapytać, czy swoje utwory konsultujesz z mamą?
0: Nie. Nigdy. Mhm. Tylko w swojej głowie czasami się trochę pilnuję, bo i moja mama z tatą są wśród moich fanów i moje obie babcie i obaj dziadkowie.
1: O, więc masz dziadków nie i babcie, jestem, ale ci tak, zazdroszczę.
0: Tak, i nie jestem w stanie o tym zapomnieć.
3: Ta mama nie pojawiła się bez powodu. Wiem, że to od niej czerpałaś pierwsze wzorce muzyczne, a tak, ponieważ na czele tej listy jest i Madonna, i Peter Gabriel, tak, to chciałam tylko powiedzieć, że niezwykle istotne jest to, co dajemy, w jaki bagaż wyposażamy dziecko dzieci na starcie. Mówię
0: absolutnie
3: też o bagażu muzycznym.
0: Absolutnie, ale najpiękniejsze jest to, że też jedną z ulubionych płyt mojej mamy była płyta Grace Jones. My z moją siostrą mówiłyśmy o tej płycie, że to jest szczerzuja, bo tam jest taka niesamowita okładka, ona ma tak, powielaną tak tę szczękę. I my o tym mówiłyśmy szczerzuja i nie znosiłyśmy, jak mama zaczynała dzień od budzenia nas płytą Grace Jones. A teraz jak usłyszę gdzieś, to po prostu jestem zachwycona. Teraz do mnie ta Grace Jones tak przemawia, no po prostu w życiu, będąc dzieckiem, nie myślałam, że później będę piosenkarką i będę latać na scenie i myśleć sobie, Boże, być jak Grace Jones.
1: A to wszystko mówiła państwu Zuta, która dzisiaj będzie walczyć albo czekać na swojego Fryderyka.
3: Muszę zadać to pytanie, jak rasowy reprezentant serwisów plotkarskich. A w co będziesz ubrana?
0: Och, będę ubrana w cudowną sukienkę pożyczoną od mojej ukochanej stylistki Moniki Białej. Zresztą będę miała też na sobie jej buty. Fryzurę zrobiłam sobie na modłę fryzury, którą wymyśliła dla mnie na okładkę singla, którego właśnie słuchaliśmy, Szafa gra. Także będę miała piękną, bardzo, bardzo obcisłą kreację. Zapraszam do komentowania mojego ciała.
1: Ten loczek zostanie? Ten loczek
0: oczywiście
1: zostanie?
0: Tak,
3: mogą go państwo zobaczyć na naszym Instagramie.
0: I to zanim gotowa.
3: Zuta pojawi się w telewizji, mocno trzymamy kciuki i pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie.

0: Co za stan. Na zegarze 15:30, w studiu Olaf Warzyński. Czas na skrót aktualności jedynki.
1: Jest śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Nieznany sprawca wysłał zawiadomienie w sobotę wieczorem poprzez aplikację.
2: Dyspozytor numeru 112 zadysponował przyjazd odpowiednich służb.
1: Strażacy weszli siłowo do mieszkania. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi 8 lat więzienia. Około 4000 gości i 2 dni dyskusji o wyzwaniach stojących przed bezpieczeństwem kraju. W Rzeszowie Kongres Bezpieczeństwo Polski. W spotkaniu biorą udział politycy, samorządowcy, wojskowi, przedsiębiorcy i eksperci, a patronem medialnym jest Polskie Radio. Żłobek w Ząbkach, na terenie którego zmarł 2-letni chłopiec, pozostanie zamknięty. Placówka nie działa od dnia tragedii i tak już zostanie.
3: Klub dziecięcy wypowiada umowy rodzicom.
1: Będzie jednak kontrola Ministerstwa Rodziny w placówce. W ubiegłą środę 2-latek utonął w oczku wodnym na terenie żłobka. 2 opiekunki usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. W Krakowie zostanie powołany komisarz, którego wskaże premier. Do tego czasu miastem będzie zarządzał sekretarz Urzędu Miasta. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany przez mieszkańców w referendum. Fala upałów na Wyspach Brytyjskich. Służby wydały alerty pogodowe.
4: Termometry w Londynie i środkowej Anglii pokażą dziś nawet 34 stopnie Celsjusza.
1: Służby medyczne i synoptycy ostrzegają, taki upał to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Zapraszam na pełne aktualności o 16:00.

0: jedynka, a ty wiesz, Ula, że dowiedziałem się w czasie naszego urlopu, że to jest jedna z ulubionych piosenek naszej wydawczyni.
1: Tak, to prawda. Mówiła nam to jakieś pół roku temu.
0: Tak?
1: Tak, kiedy graliśmy ten utwór.
0: Ja jej zagrałem, jak ciebie nie było.
1: Marta też lubi i wywołaliśmy tak. Martę tym właśnie utwór. I Wojtek Błoński, który jest realizatorem tej
0: też lubi.
1: Też
0: lubi. Nasi słuchacze też lubią przede wszystkim.
1: Jeśli państwo też lubią, proszę nam dać znać na Facebooku. Częściej będziemy grać.
0: Marta, to co? Leniwe i pie i kompocik do tego?
2: No myślę, że tak. Słuchajcie, ulubiona piosenka, jakiś taki letni posiłek, no i coś zimnego do picia.
0: No właśnie ten kompocik dzisiaj będzie tematem naszego spotkania, bo pewnie dla nas to jest coś zupełnie normalnego, że w barach od dziecka, w szkołach kiedyś, to jest zupełnie normalne, że pije się kompot z jabłek, z truskawek, z porzeczek.
1: Z rozgotowanych owoców, po prostu.
0: Tak. A widzę, że podchodzisz do tego z dystansem pewnym.
1: Bo zanim przejdziemy do głównego tematu, do kompotu i jego odbioru w Stanach Zjednoczonych albo właściwie na Instagramie, to ja wam muszę powiedzieć, że ja nie byłam fanką kompotów. Fajny kompot robiła moja babcia, bo odcedzała te wszystkie gotowane truskawki i inne rozbabłane owoce.
2: A, tam mogą pływać.
0: Ja to kocham te rozbabłane.
1: Ja właśnie nie mogłam się w ogóle do tego przekonać, więc tak u mnie ta relacja kompot śliwkowy na Wigilię. Bardzo lubię.
0: No dobrze, ale okazało się, że coś, co dla nas jest normalne, zafascynowało influencerów w świecie, tak, Marta?
2: Tak, i ten kompot dzisiaj będzie u nas głównym tematem przez najbliższe minuty, ale on już od kilku dni rozgrzewa media społecznościowe do czerwoności i to po dwóch stronach oceanu.
0: Ale o co chodzi?
2: No właśnie chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych coraz więcej influencerek obecnych w mediach społecznościowych, głównie na TikToku, pokazuje, jak gotuje tajemniczą fruit water, czyli taką
1: fruit water, wodzianka owocowa, jest!
0: Jakby na tym zarobić, Fula? Weź coś.
2: Słuchajcie, ale jak to wygląda, bo to jest gotowane, przelewane do wielkich szklanych mis. Dziewczyny piją ten kompot, mówią, że to jest wszystko dla pięknej cery, dla skóry.
0: To no sugar oczywiście, tak?
2: Oczywiście, że tak. A później wyjmują te rozgotowane truskawki, trzymają je między pałeczkami i próbują po prostu wsysać jedna za drugą. No i po każdym gryzie dzielą się swoimi wrażeniami.
0: Widzisz, tak się robi social media, Ula. Nie tam pokazujesz jakieś płyty i wycieczki, po prostu wsysaj truskawę i od razu już miała 10 tysięcy wyświetleń.
2: Och, słuchaj, jakby to było 10 tysięcy? To są miliony wyświetleń. Najpopularniejszy pierwszy film, który zapoczątkował taką modę na kompot w Stanach Zjednoczonych. 6 milionów wyświetleń, 500 tysięcy polubień.
0: Paczka truskawek mrożonych, bo już nawet nie mówię o świeżych, tam nie wiem ile, 5 zł czy 6?
1: Trochę wody.
0: Trochę
1: i
0: wody.
1: Do tego siorbanko.
0: Ja bym jednak dał trochę cukru. Wiem, że szanuję influencerki, ale jednak trochę bym dał. No i już. Liść mięty jakiś i do butelek i za 5 dolarów za sztukę.
1: Czy macie jakiś pomysł na to, jakie inne danie z Polski mogłoby wylansować się na Instagramie?
2: Ja myślę, że ogórki kiszone, no czas najwyższy.
0: Ja bym coś z kapusty kiszonej też zrobił.
1: Ale pamiętajcie, bo jeśli chodzi o Instagram, to musi dobrze wyglądać. Kolorowy kompot i owoce, kolory są.
0: No nie, no kapusta kiszona raczej dobrze nie wygląda.
1: No nie.
2: Ale
1: nie.
2: Te rozgotowane truskawy, to wiecie, też takie średnio urodziwe. Ale wokół tego gotowania kompotów, sysania truskawek, oczywiście, że można tworzyć bardzo dużo różnych filmów. Na przykład pojawiają się też już Fruit Water Vlog. Czyli film z dnia, który polega na tym, że chodźcie ze mną rano, idziemy do sklepu na zakupy, truskawki i woda, później gotujemy, a później pijemy. Cały dzień się na tym może opierać.
1: Wiecie co, ja mam taki pomysł, że ja chyba zrobię jutro...
0: Fruit water?
1: Nie, taki vlogowy materiał poświęcony Bobowi.
0: O tak, a to już ten czas, tak.
1: Już
0: tak.
1: Pojawiają się pierwsze świeże, zieloniutkie, malutkie ziarenka. Ja jestem uzależniona.
0: Zacznij od fryzury na Boba.
1: Jaka jest fryzura na Boba?
0: Nie wiesz, jaka to jest fryzura na Boba?
1: Ale to jest w sensie taki...
2: Tak, taka krótkość.

0: Tak.
1: A wiesz, że zainspirowałaś? No chyba w sumie mogłabym się postrzyc i jeszcze zafarbować na zielono, a będziesz do mnie mówił mój słodki bodziku, bobiku.
0: Mój bobuśku, uleńko. Bardzo się cieszę. Ja to się cieszę, jak Marta, jak wracają takie rzeczy, jak wracają jakieś kompoty, stare piosenki, jakieś takie rzeczy, które są oczywiste, bo my wtedy...
2: No my znaliśmy to od zawsze, no my się zachwycaliśmy od przeszłości.

Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Jedynka.

0: szybkie tempo. Wiktor Dyduła w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: Bo w szybkim tempie dotarliśmy prawie do godziny 16, a po 16 Karolina Rożej, która już jest...
2: Dzień dobry.
1: Ekspresowe wygląda tempo. Dzisiaj jak syrena.
2: No, albo złota rybka, mogę spełnić trzy życzenia. To zastanówcie się.
1: Zdrowie, dużo Dobrze. Zdrowia. Dla wszystkich nas.
2: Dobrze.
0: Dużo słuchaczy i dużo pieniędzy.
2: Okay.
0: I miłości trochę.
2: No a to już czwarte, to zdecyduj. No nie, to albo to, miłość, albo pieniądze.
0: Oddaję miłość.
2: Przemyśl jeszcze te
0: Dobra, to
2: sprawy,
0: daj mi czas do jutra.
2: Zastanowię,
0: a
2: dokładnie.
0: Co u ciebie po 16?
2: Będziemy mówić między innymi o tym, o co chodzi w konflikcie naszego jedynego polskiego astronauty z prezeską Polskiej Agencji Kosmicznej, że ona oczekuje zaprzestania jego publicznych wystąpień i komentowania w jakikolwiek sposób działalności agencji.
0: Rzekomo zdradza tajemnicę, tak?
2: No, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa narodowego, a tak naprawdę chyba o ego, ale o tym porozmawiam z Karolem Wójcińskim po godzinie 17. Oczywiście o tym, co zrobił Łatwo Gang Weekend, też będziemy mówić.
0: Zapraszamy Państwa w imieniu Karoliny od godziny 16 i zapraszamy też na jutro. Ula Kaczyńska,
1: Marcin Wojciechowski,
0: Monika Góral, Wojciech Błoński. Dziękujemy.
1: A teraz Aaron i jego najnowszy utwór. Może Państwu przypasuje na długie letnie wieczory.
0: Macham.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
2: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
1: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarte w

0: przykładzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Reklama. Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. 6-kilometrowy korek jest na A6 przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Teraz droga krajowa nr 11 w Wielkopolsce, odcinek Środa Wielkopolska-Kurnik w pobliżu Żabikowa. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 310 kilometrze. A4 na podkarpackim odcinku, częściowo zablokowana między węzłami Sędziszów i Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa. Tam samochód ciężarowy uderzył w barierę, stoi teraz w pasie zieleni i blokuje częściowo przejazd w kierunku Krakowa. Zamknięty jest jeden pas na 544 kilometrze. Teraz informacje od naszego słuchacza.
5: Witam. Autostrada A2 przed Jordanowem, 80 km. Jest dosyć duże spowolnienie. Pozdrawiam.
4: Na S8 w Warszawie między węzłami Głębocka i Marywilska w pobliżu węzła Łabiszyńska zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Poznania. Na 18 kilometrze korek jest od Łabiszyńskiej za Głębocką. Teraz S6 na zachodnim Pomorzu, tu bez zmian między Płotami a MOP-em Wyszogóra, tutaj w okolicy miejscowości Płoty. Potem jak samochód osobowy uderzył w barierę, na 42 kilometrze jest zwężenie w kierunku Szczecina. Cały czas częściowo zablokowana jest droga krajowa nr 22 na Pomorzu na trasie Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdy. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i na 355 kilometrze kierowcy są zmuszeni do jazdy naprzemiennej. Droga krajowa nr 94 na trasie Brzeg Opole za miejscowością Borkowice na 165 kilometrze także ruch naprzemienny.
6: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Marzena Godon
7: i Olaf Warzyński. Prokuratura bierze pod lupę fałszywy alarm w Gdańsku. Chodzi o zawiadomienie o pożarze i zagrożeniu życia dziecka w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego.
6: Tarcza Wschód będzie miała komponent przyrodniczy. Powstanie naturalna bariera leśno-wodna.
8: Projekty retencyjne nakierowane na odbudowę zasobów wodnych.
7: Protest pracowników sieci sklepów Dino. Żądają wyższych pensji i przestrzegania praw pracowniczych.

0: Jest śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
1: O dotychczasowych ustaleniach w tej sprawie mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
2: Nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 dokonała zgłoszenia o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego w mieszkaniu usytuowanym w budynku wielorodzinnym w Gdańsku. Dyspozytor numeru 112 zadysponował przyjazd odpowiednich służb. Z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
0: W ubiegłym tygodniu kilkanaście fałszywych zgłoszeń otrzymała policja w Warszawie.
1: A wczoraj odbyła się w związku z tym specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
0: $450 milionów ze środków europejskich trafi na inwestycje środowiskowe, które mają wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski.
1: To część przyrodniczego komponentu programu Tarcza Wschód.
0: Przy granicy powstaną dwie strefy ochronne, które mają utrudnić przemieszczanie się obcych sił.
1: Na około 100 tysiącach hektarów leśnicy nie będą wycinać drzew i zostawią powalone pnie, które zatrzymają wodę i zablokują przejazd.
3: To są tak zwane projekty retencyjne nakierowane na odbudowę zasobów wodnych, odbudowę bagien, torfowisk, mokradeł.
1: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
0: Dodatkowo w pasie do 50 kilometrów od granicy lasy będą zagęszczane.
1: Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk dodaje, że to inwestycje bardzo ważne dla wzmocnienia obronności Polski.
4: Bo to jest właśnie antydostępowość, kontrmobilność. To są elementy, które od samego początku są jednym z fundamentów Tarczy Wschód. Podobne działania dzisiaj prowadzą Litwini, Łotysze, Finowie.
0: Nabór wniosków na realizację inwestycji rozpocznie się w piątek.
1: Wyższych pensji i przestrzegania praw pracowniczych w sklepach Dino. Tego domagają się przed siedzibą sieci w wielkopolskim Krotoszynie jej pracownicy.
0: Protestujący weszli do budynku, ale nie zostali.

0: zostali wpuszczeni do biur.
1: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne, bardzo bogate buraki.
2: Nie jestem zarządem spółki, dziękuję bardzo.
1: Pani może to przekazać, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
3: Chcemy rozmów!
4: Co godzinę na 15 minut protestujący wchodzą na przejście dla pieszych na drodze krajowej numer 36 i blokują ruch.
0: Protest ma trwać 3 dni.
2: Klub dziecięcy.
4: Żłobek w Ząbkach, na terenie którego w ubiegłą środę zmarł 2-letni chłopiec, pozostanie zamknięty.
0: Dziecko zmarło wskutek utonięcia w oczku wodnym.
4: Dwóm opiekunkom przedstawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Placówka nie działa od dnia tragedii, mówi burmistrz miasta Małgorzata Zyśk.
2: Klub dziecięcy ma już nie otworzyć się, wypowiada umowy rodzicom.
4: Mimo decyzji o zamknięciu placówki odbędzie się tam kontrola zapowiadana przez Ministerstwo Rodziny.
5: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 30 stopni na termometrach, pękające w szwach plaże i pomarańczowe alerty pogodowe.
4: Anglia zmaga się z upałami. Służby medyczne i synoptycy ostrzegają, taki żar to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.
6: Alerty pogodowe i zdrowotne obowiązują między innymi w Londynie, środkowej oraz południowo-wschodniej Anglii. Termometry w Londynie i środkowej Anglii pokażą dziś nawet 34 stopnie Celsjusza. Brytyjscy synoptycy zapowiadają, że to będzie najgorętszy dzień tego roku. Poprzednia noc też była rekordowa. Temperatura nad Tamizą w wielu miejscach nie spadła poniżej 19 stopni. Szpitale już teraz przyjmują więcej pacjentów z udarami i odwodnieniem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I jeszcze w aktualnościach o uhonorowaniu dziennikarki Polskiego Radia.
4: Autorka audycji ekologicznych w Radiowej Czwórce i w Polskim Radiu 24, Marta Hoppe, z odznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu.
0: Jak mówi, klimat i środowisko to tematy, które lubi i którymi się pasjonuje.
7: Czuję to, co robię, bo też jest dla mnie to istotne. To nie jest tylko praca, ale też głęboko gdzieś tam w sercu mam dbałość o planetę.
4: Honorowe odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu otrzymali także naukowcy, badacze, działacze i aktywiści społeczni.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start do Paryża, bo na wielkim tenisowym French Open dziś już dwie dobre polskie wiadomości, a może być i trzecia. Do drugiej rundy awansowały Iga Świątek i Maja Chwalińska. W grze Hubert Hurkacz, na miejscu w Paryżu Cezary Gurjew.
9: Dzień dobry, witam Państwa. Rozpocznę od wieści z kortu numer 8. Hubert Hurkacz walczy z Hiszpanem Joe'em Munarem. To ich pierwszy mecz od 8 lat, kiedy rywalizowali w gronie tych najlepszych, najbardziej uzdolnionych tenisistów w rozgrywkach Next Gen. Wtedy wygrał Hubert, a teraz Polak wygrał pierwszego seta 6-3. W drugim jest remis 1-1. No i wspomniane nasze panie. Rozpocznę od tej wielkiej niespodzianki, bo Maja Chwalińska, kwalifikantka, która tutaj tak dzielnie się spisuje. Dzisiaj pokonała mistrzynię olimpijską sprzed 2 lat z tych kortów, Qin Wenzhen, Chinkę 6-4, 6-0. A Iga Świątek, to jej królestwo. Iga Świątek przecież świetnie czuje się na tych kortach, a zwłaszcza na korcie głównym, a więc Filipa Chatrier pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Tylko 60 minut rywalizacji. Jak słyszeliśmy w aktualnościach, wielkie upały na Wyspach Brytyjskich, ale tutaj w Paryżu także dziś gorąco, ponad 30 stopni Celsjusza, a Iga Świątek wyluzowana, wie, że gra coraz lepiej, no i skupiona jest na sobie, no i przede wszystkim na tenisie.
10: W zeszłym roku nie było łatwo, ten sezon na mączce w sumie źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną. W tym roku lepiej mi wychodzi olewanie tego, nie wiem w sumie nawet czy to się pojawia czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak jak chcę grać.
9: Iga Świątek w drugiej rundzie zagra z Czeszką Sarą Bejlek, a rywalką Mai Chwalińskiej. Będzie świetna singlistka, bo wygrała 10 turniejów, ale jeszcze lepsza deblistka, bo triumfatorka 6 imprez wielkoszlemowych, belgijka Elise Mertens. A ja przypomnę, Hubert Hurkacz walczy z Hiszpanem Joe Munarem. Mecz pierwszej rundy, Polak wygrał pierwszego seta 6-3, a w drugim jest remis 1-1.
8: W sporcie jeszcze dwie informacje piłkarskie. Harry Kane z Bayernu Monachium ze złotym butem. To, przypomnijmy, nagroda dla najlepszego strzelca europejskich lig. Kane strzelił w tym sezonie w Bundeslidze 36 goli. Dodajmy, król strzelców naszej ekstraklasy, Czech Tomasz

0: Tomasz Bobczyk z Lechii Gdańsk na miejscu 29, Robert Lewandowski na 38. Na koniec piłkarskie Mistrzostwa Świata, na które skład ogłosili mistrzowie Europy, Hiszpanie. W 26-osobowej kadrze jest 8 graczy Barcelony, w tym leczący się wciąż Lamine Yamal. Nie ma za to ani jednego zawodnika z Realu Madryt, a to w historii występów Hiszpanii na mundialach jeszcze się nie zdarzyło. Początek turnieju 11 czerwca, następny sport po 18.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Do końca dnia ciepło i słonecznie. Trochę więcej chmur tylko na południowym wschodzie. 16 stopni w Ustce, 20 w Świnoujściu i Władysławowie, 22 w Lublinie, Lesku i Częstochowie, 25 w Poznaniu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
15: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
14: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
15: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
14: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
15: No.
16: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
2: Reklama. Autopromocja.
17: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że radio powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii Polskiego Radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle.

0: ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek, to ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
1: Pociąg do jedynki. Od 26 do 29 maja w Sygnałach Dnia.
0: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
4: Czternaście minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w poniedziałek. Zaczynamy popołudniówkę.
2: Ekspres Jedynki.
4: I zaczniemy dziś od politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie.
5: Kolesiostwo.
6: Zwłaszcza strefa czystego transportu.
7: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej.
4: Ze stanowiskiem, jak Państwo wiedzą, żegna się prezydent miasta, a to oznacza początek gry o tron. Co politycznie czeka stolica Małopolski, o tym będziemy mówić już za chwilę w Ekspresie Jedynki. O fałszywych alarmach też będzie.
8: Zadaniem państwa jest znalezienie tego typu prowokatorów i jak najszybciej ukarać.
4: Pytanie, jakie państwo ma możliwości w tej sprawie, o tym też opowie nasz reporter. Kolejny wyczyn Łatwoganga, dobromat w Poznaniu i kosmiczny konflikt Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego z prezeską Polskiej Agencji Kosmicznej. O co poszło i co ma prawo komentować astronauta, o to też będę dzisiaj pytała gościa Karola Wójcickiego. To wszystko dzisiaj w Ekspresie Jedynki. Teraz już gramy.

0: i Money w Ekspresie Jedynki. 18 minut po godzinie 16. Nasza słuchaczka pani Maria, co istotne, z Krakowa pisze do nas. Nasz astronauta wykazał się nieziemską cierpliwością w tej całej sytuacji, ale jemu w końcu się ulało, bo aktualne władze Polsa nie ogarniają wagi tematu. O szczegółach tej sprawy jeszcze będziemy mówić dzisiaj w popołudniówce, ale pani Maria pisze dalej. To trochę jak z naszym odwołanym prezydentem, bo on też uważał, że może robić co zechce i nikt mu nie podskoczy. No a wczoraj podskoczyło mu prawie 98% głosujących w referendum, którzy Aleksandrowi Miszalskiemu po 2 latach rządów powiedzieli: tyle wystarczy. To oznacza, że w Krakowie jeszcze w te wakacje odbędą się przedterminowe wybory. A o wynik i o przyszłość Grodu Kraka pytał Paweł Pawlica.
1: 171 581 mieszkańców zagłosowało za odwołaniem prezydenta miasta. To wystarczyło, żeby wybrany 2 lata temu Aleksander Miszalski stracił stanowisko. Frekwencja okazała się niewystarczająca do odwołania Rady Miasta. Rano wyniki na tablicy przy wejściu do magistratu wywiesiła Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
2: Rada Miasta Krakowa nie została odwołana. Prezydent Miasta Krakowa został odwołany.
1: Większość wyborców jako powód niezadowolenia wskazywała przede wszystkim na wprowadzenie strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów za komunikację miejską i nepotyzm władz Krakowa.
3: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo.
4: Zwłaszcza strefa czystego transportu.
5: Aktualna władza mi się nie podoba, Krakowa, i myślę, że miasto może być lepiej zarządzane.
6: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej.
1: Referendum spowodowało, że Kraków na kilka godzin ponownie stał się stolicą Polski, przynajmniej tą polityczną. Teraz krótki rajd po najważniejszych konferencjach, które odbyły się w centrum miasta w przeciągu 2 godzin.
7: Jeszcze jest chwilę czasu na to, żeby się nad najlepszym nazwiskiem zastanowić. Powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte.
1: Deklarował na rynku głównym Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Godzinę po nim marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewniał, że Lewica też włączy się do kampanii.
8: Wiem, co zrobi nowa Lewica. Wystawi kandydata bądź kandydatkę i będzie walczyła o Kraków.
1: Na kandydata, który połączy wiele środowisk, liczył Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, który również był dzisiaj w Krakowie.
9: Ja bym szukał kandydata poważnego, odpowiedzialnego, przygotowanego, z wielką energią.
1: Tym samym największe partie uruchomiły karuzelę z nazwiskami potencjalnych kandydatów. Jako pierwsza swojego kandydata wskazała Konfederacja. To Bartosz Bochańczak. Należy się spodziewać, że wystartuje wielokrotny kandydat Łukasz Gibała, który niewielką różnicą głosów przegrał z Aleksandrem Miszalskim wybory 2 lata temu. W PiSie nieoficjalnie mówi się o młodych politykach, o wiceprzewodniczącym Rady Miasta Michale Drewnickim oraz Mateuszu Małodzińskim, byłym wicewojewodzie małopolskim. W Koalicji Obywatelskiej Miszalskiego mogłaby zastąpić senator Monika Piątkowska lub Bogdan Klich, chargé d'affaires ambasady w Waszyngtonie. Partię Razem ma reprezentować miejska radna Aleksandra Owca. Nad wystawieniem swojego kandydata zastanawia się także komitet referendalny, który doprowadził do przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem władz Krakowa. Tutaj najpoważniejszym kandydatem jest przewodniczący komitetu Jan Hoffman. W obiegu jest znacznie więcej nazwisk, ale pewnym można być jednego. W wyborach nie wystartuje już Aleksander Miszalski, którego polityczna przyszłość nie jawi się zbyt optymistycznie, uważa Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Porażka jest sierotą i za tą porażkę zostanie obwiniony Aleksander Miszalski.
1: Sam odwołany prezydent nie rozmawiał dziś z dziennikarzami. Napisał krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał Aleksander Miszalski. Po opublikowaniu wyników referendum w Dzienniku Ustaw w Krakowie powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk.
0: Za Krakowian trzymamy kciuki teraz, bo przed nimi kilka tygodni pełnych pięknych obietnic i polityków uśmiechających się równie pięknie do nich z plakatów. To Ekspres z Jedynki, już za chwilę o serii fałszywych alarmów.

0: Takie refleksje milenialsów, tak o Hemingway Dawid Podsiadło całe lata w radiowej jedynce. Ten podatek od dorosłości z każdym rokiem robi się niestety coraz wyższy. To jest popołudniówka radiowej jedynki i rzeczywiście chyba możemy mówić już o serii, dlatego że policja i inne służby badają kilkanaście fałszywych zgłoszeń, w tym zgłoszenie o zagrożonych osobach, które miały być w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy tutaj, to w weekend Straż Pożarna musiała wyważyć drzwi w tym gdańskim mieszkaniu po tym, jak otrzymano zgłoszenie o pożarze i o zagrożeniu życia dzieci. Te alarmy okazały się fałszywe, no a kierownictwo MSWiA zapowiedziało bardzo intensywne działania, aby namierzyć sprawców tej prowokacji. W studiu Ekspresu jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu.
1: Dzień dobry.
0: Czy są już jakieś efekty działań śledczych? Coś już udało się ustalić?
1: No niestety szczegółów działań tej specjalnej grupy śledczej powołanej przez komendanta głównego policji jeszcze nie znamy. Wiemy, że policjanci sprawdzają nie tylko okoliczności fałszywych zgłoszeń, między innymi właśnie tej dotyczącej prezydenta, ale są to też działania w wirtualnym świecie, bo w to zaangażowani są także funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czy możemy się spodziewać szybkiego podania tropów, na które wpadli śledczy? Pytałem o to rzecznika komendanta głównego policji, podinspektora Roberta Opasa.
2: Czynności te są trudne, polegają na weryfikacji wszystkich okoliczności zdarzenia, analizy ogromnej liczby danych, badania zabezpieczonego sprzętu, czy też współpracy z wieloma innymi podmiotami. Tutaj pan redaktor pyta o zdarzenia z ostatnich dni dotyczące fałszywych zgłoszeń. Tutaj od samego początku tej sytuacji mogę zapewnić, że w policji działa grupa zadaniowa powołana przez komendanta głównego policji i zajmuje się intensywnie tymi zdarzeniami.
1: No właśnie, wiemy, że badanych jest tych kilkanaście, przynajmniej kilkanaście fałszywych zgłoszeń, a rzecznik policji podkreśla, że grupa ta jest powołana do zbadania sprawy tej, ale też ma przyjrzeć się procedurom policji i innych mundurowych w takich sytuacjach. Jednocześnie Robert Opas podkreślił, że w tym roku miało miejsce 1116 zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu, które właśnie zostały zgłoszone do służb. Ponad 80% takich zgłoszeń jest prawdziwych. No i w sprawach niedotyczących ostatnich zdarzeń z maja zatrzymano 6 osób, które zgłaszały właśnie nieprawdziwe tego typu zagrożenia. 5 z nich trafiło do aresztów.
2: Były to chociażby Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, jednostki policji, jednostki innych służb, obiekt Sejmu, lotnictwo.

0: niska, także było to naprawdę ogrom pracy. Zabezpieczono tutaj listę ponad 1100 maili, które stworzyły do tworzenia tych list wiadomości kaskadowych podkład do podłożenia ładunku oraz gruźb.
1: Większość z tych wcześniejszych spraw to oczywiście fałszywe alarmy bombowe, ale czy policjanci i strażacy powinni najpierw zweryfikować osobę zgłaszającą zagrożenie? O to zapytałem ekspertów i są w tym zakresie zgodni. Z perspektywy służb każde takie zgłoszenie musi być sprawdzone, bo może za nim stać potrzebująca osoba, mówi ekspert bezpieczeństwa, były rzecznik policji dr Mariusz Sokołowski.
2: Policjant czy też pracownik cywilny, który przyjmuje takie zgłoszenie, nie wie, czy ma do czynienia z żartownisiem, z osobą, która łamie prawo, zgłaszając fikcyjne zdarzenie, czy też z osobą realnie potrzebującą pomocy. Pierwszym zachowaniem policjantów, strażaków, pracowników pogotowia jest wysłanie na miejsce, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, osoby, która tej pomocy może udzielić. Po takim zgłoszeniu telefonicznym, internetowym, nikt nie sprawdza, kto pod takim adresem mieszka, kogo możemy tam zastać, bo liczy się czas.
1: Pytanie też, które pojawia się w kontekście tej sprawy, czy wobec przestępców, którzy korzystają z sieci internetu i być może specjalistycznych metod ukrycia się właśnie w internecie, my jako ofiary czy szerzej społeczeństwo nie jesteśmy na straconej pozycji? Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas uważa, że nie jesteśmy skazani na porażkę.
3: Nie jesteśmy bezradni. Polscy funkcjonariusze zajmujący się cyberprzestępczością należą do jednej z najlepszych na świecie. W ramach prawa i posiadanych możliwości i środków robią i zrobią wszystko tak, aby ustalić osoby odpowiedzialne. Czy będzie wiedza operacyjna? Czy będzie wiedza operacyjna, którą będzie można przekształcić na materiał dowodowy? To już jest inna rzeczywistość i inna sprawa.
1: Wciąż też pojawiają się pytania o możliwości lepszej ochrony polskich VIP-ów, o procedury przy weryfikacji listy mieszkań, w których mogą się pojawiać, na przykład właśnie mieszkań rodziny. Są też pytania o źródło takiego ataku. Czy nie jest to kolejny atak hybrydowy za wschodniej granicy? Na razie nie mamy potwierdzenia tych hipotez.
4: Rzeczywiście sporo tych pytań. Ja mam odpowiedź na jedno pytanie, czyli co grozi za wywołanie fałszywego alarmu? Grozi 8 lat więzienia. Kto wie, może kara powinna być wyższa, ale to też zależy od okoliczności. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję za zebranie tych komentarzy i informacji. Dzięki serdeczne, Mariuszu.
5: Dziękuję.
4: Na zegarach mamy 16:30.
6: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Rogoźnie pocąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił się. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa. Sędzia Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: To niezwykle doświadczony sędzia, którego doświadczenie zawodowe sięga ponad 30 lat wstecz.
6: Jutro kończy się kadencja obecnej prezes Małgorzaty Manowskiej. MSZ potwierdza, Polka Laura Kwoczała jest wśród aktywistów zatrzymanych we wschodniej Libii. 24-letnia działaczka na rzecz praw człowieka uczestniczyła w konwoju z pomocą humanitarną jadącym do strefy Gazy.
8: Konwój wyruszył na początku maja z Algierii. 9 maja dołączyła do nich polska delegacja.
6: Od wczoraj organizatorzy Global Summit nie mają z Polką kontaktu. Oprócz naszego kraju nie ma na razie chętnych do zaskarżenia umowy handlowej Unii z Mercosurem. Do tej pory tylko polska skarga wpłynęła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Termin na ich przesyłanie upływa jutro. Sprawa porwania i zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary wraca do krakowskiej prokuratury. Sąd okręgowy w Poznaniu nakazał jej uzupełnienie dowodów w sprawie byłych ochroniarzy spółki Elektromis. Są oni oskarżeni o pomocnictwo w uprowadzeniu i zabójstwie dziennikarza w 1992 roku. Zapraszam na pełne aktualności o 17:00.
4: To poniedziałkowy Ekspres Jedynki, 16:32 na zegarach i w studiu jest już Karol Surówka. Dzień dobry, Karol.
9: Dzień dobry.
4: Masz tak samo jak ty, miasto swoje, a w nim nie masz prezydenta.
9: Nie mam. Jestem bezpański. Nie wiem, czy można tak powiedzieć.
4: Taką miałam koncepcję, żeby wykorzystać tę piosenkę do sytuacji
9: związaną akurat z Warszawą, ale o Krakowie są inne piękne piosenki, na przykład ta, żeby nie przenosić tam stolicy.
4: To nie zanosi się
9: chyba
4: na to.
9: Nie zanosi i to się chyba w najbliższym czasie nie uda, dlatego że do Krakowa zjeżdżają politycy z Warszawy i przekonują, że to, co tam się wydarzyło, a to ma znaczenie dla całej krajowej polityki.
4: No na pewno trwa jedno wielkie ostrzenie. Tak pazurków, jeśli chodzi o to stanowisko.

0: I teraz już wszyscy deklarują, że będą mieli najlepszego możliwego kandydata.
1: Pierwsze partie już swoich kandydatów przedstawiły. Lewica przedstawiła albo poinformowała, że kandydat będzie. Konfederacja kandydata już przedstawiła, ale Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie. Więc zapytam, kiedy tego kandydata poznamy, a zapytam urodzonego w Krakowie Michała Wójcika, polityka Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, zatem Kraków w centrum politycznej uwagi, także już za chwilę po południu radiowej jedynki. Na razie gramy Counting Crows, Accidentally in Love.

0: No ładna ta piosenka. Ładna, ładna, ładna, ładna. Tak mniej więcej przed chwilą wyglądała moja rozmowa z Karolem.
1: Ja potwierdziłem.
0: Teraz czas na rozmowę polityczną. Zdecydowanie. Karol Surówka i jego gość.
2: Rozmowa dnia.
1: A naszym gościem, przypomnę, jest Michał Wójcik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, urodzony Krakus, i to będzie miało znaczenie w tej rozmowie. Dzień dobry.
3: Nie wiem, czy aż tak duże znaczenie, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie pana i wszystkich słuchaczy.
1: No może mieć ogromne znaczenie, jeżeli się na przykład okaże, że to pan będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa.
3: Bardzo panu dziękuję, natomiast szybciej byłbym kandydatem na prezydenta Katowic lub Warszawy.
1: Później tak wiem, sądzę, już pan poseł bardziej związany ze Śląskiem, jasne, ale na pewno na tyle jeszcze z Krakowem związany, że będzie w stanie nasz gość odpowiedzieć, dlaczego jeszcze tego kandydata nie poznaliśmy. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera dziś w Krakowie, był, głos zabrał, ale kandydata nie przedstawił. Dlaczego go jeszcze nie poznaliśmy?
3: Dlatego, panie redaktorze, że my jesteśmy partią, największą zresztą w Polsce, która ma swoje kierownictwo i to kierownictwo decyduje o takich sprawach. Jak kierownictwo zdecyduje, to oczywiście wszyscy dowiedzą się, kto ewentualnie będzie naszym kandydatem. Na razie nie ma takiej decyzji.
1: Podobno z wyłonieniem kandydata jest pewien problem. Tak na przykład informuje nieoficjalnie portal Onet, no bo w tych wyborach, w których wygrał Aleksander Miszalski, wtedy kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie przeszedł do drugiej tury. Brakuje mocnej osoby w małopolskiej części Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby tam powalczyć?
3: Ja powiem tak. My mamy wielu bardzo dobrych ludzi w naszych szeregach, czy osób, które są sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast poczekajmy na decyzję kierownictwa, bo wie pan, no, media są od tego, że spekulują. Ja bym wolał przede wszystkim pogratulować wszystkim mieszkańcom Krakowa, kochanym mieszkańcom Krakowa. Wspaniale, że wyrzuciliście człowieka, który szkodził temu miastu, nie nadawał się, żeby być prezydentem tego miasta, oszukał mieszkańców i to jest piękne. Piękny dzień dla Krakowa, dla mieszkańców tego pięknego miasta, mojego ukochanego również rodzinnego miasta.
1: Prawo i Sprawiedliwość świętuje dziś, to nie tylko pan, bo dziś rano podobnie Szymon Szynkowski w Elsęg świętował, natomiast koalicja twierdzi, że po pierwsze przyczepiliście się do sukcesu Krakowena, po drugie nie chodziło wcale o politykę centralną, to nie było referendum w sprawie Donalda Tuska, chodziło o lokalne sprawy, tak mówili dziś na naszej antenie politycy koalicji.
3: Ale pan Miszalski, pan prezydent Miszalski to taki młody Tusk, mówili ludzie w Krakowie.
1: Tak, mówił Przemysław Czarnek w Krakowie, konkretnie jeden ludź.
3: Pokazali, panie redaktorze, to jest człowiek bardzo blisko związany z Donaldem Tuskiem, wspierany przez Donalda Tuska przez lata całe. No, ludzie mieli inne wyobrażenie, a na podobnej zasadzie działający, bo przecież on różne rzeczy poobiecywał i niczego nie dotrzymał. Więc ludzie po prostu, a co jest rzadkością, wie pan, pokazali mu czerwoną kartkę, po prostu wyrzucili z ratusza. To jest rzadkość w tak dużym mieście, w bastionie, uwaga, Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo ważna informacja. I oczywiście, że członkowie Koalicji Obywatelskiej będą mówili, że to nie chodzi w ogóle o ich partię, to chodzi o ich partię, bo to jest człowiek związany z ich strukturami.
1: Panie pośle, to posłuchajmy, bo ja zapytałem dzisiaj przedstawiciela koalicji Krzysztofa Paszyka z PSL-u o to, czy to jest żółta kartka dla rządu Donalda Tuska. Posłuchajmy odpowiedzi.
4: Nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków. Przesądziły sprawy lokalne, sprawy ważne dla mieszkańców Krakowa i jeśli można jakiś wniosek taki generalny wyciągać z tej sytuacji, to, że osoby tworzące lokalne wspólnoty chcą podejmować decyzje, chcą mieć wpływ, istotny wpływ na to, kto sprawuje władzę.
1: Więc Krzysztof Paszyk widzi tu zwycięstwo polityki lokalnej, zwycięstwo mieszkańców, a nie wasze.
3: A cóż on, panie redaktorze, ma innego powiedzieć? Jest w tej koalicji, przykładał rękę do tych działań przez 3 lata tego dziadowskiego rządu. No przecież on nie powie, że to jest porażka Koalicji Obywatelskiej, bo będzie bronił tego rządu. Jest przecież ministrem tego rządu, jest posłem. Jest człowiekiem, który no dzisiaj jaką ma inną drogę, jaką alternatywę? Ma żadnej. Jeszcze 1,5 roku i się żegna z tym stanowiskiem, prawdopodobnie również z parlamentem.
1: A propos dróg, które przed nami. Jedno

0: sierpniu, pod koniec sierpnia być może odbędą się wybory przyspieszone w Krakowie. To znaczy, że przed nami nie będzie odpoczynku, wakacji od polityki. Przed nami już kampania?
1: Oczywiście. Trzeba prowadzić kampanię. Zresztą my prowadzimy cały czas i na poziomie krajowym, ale także w samorządach, bo panie redaktorze, pan Miszalski jest człowiekiem związanym z Koalicją Obywatelską, którego mieszkańcy Krakowa po prostu podziękowali mu za dalszą współpracę, ale takich ludzi w Polsce jest wielu, także i na Śląsku, w Warszawie, w Łodzi, w różnych miejscach Polski są ludzie związani z Koalicją Obywatelską.
0: To brzmi mi tak, jakby przed nami było kilkanaście wniosków o referenda w samorządach. Czyżby to był wasz sposób teraz na wakacje?
1: Tak, to nie sposób je znasz. Ale dlaczego, panie redaktorze? Przecież to wie pan, no, ludzie zupełnie też niezwiązani z polityką zobaczyli i ocenili. I to, z tego co wiem, to się już pojawił jakiś wniosek chyba w Rzeszowie. Ale w różnych miejscach mogą być takie sytuacje. To jest efekt domina i on prawdopodobnie taki będzie. A na końcu zostanie przewrócony ostatni tak naprawdę element tego domina i wie pan, kto to jest. To jest pan premier Donald Tusk.
0: Przechodząc do kolejnych tematów i tych również bardzo bieżących, bo jedna informacja, którą musimy skomentować, jest sprzed kilkudziesięciu minut. Zbigniew Kapiński będzie prezesem Sądu Najwyższego. Ta informacja spłynęła kilka chwil temu. Dla polityków koalicji jest to oznaka kontynuacji w Sądzie Najwyższym, czyli dalszych sporów, no bo dla koalicji to jest neosędzia.
1: Ja jestem zaskoczony, nie ukrywam, decyzją pana prezydenta Karola Nawrockiego. Myślę, że też pan redaktor czytał wpis Jarosława Kaczyńskiego.
0: Który również był krytyczny wobec tej kandydatury, tak?
1: Był krytyczny wobec tej kandydatury i ja podobnie, dlatego że no, pamiętamy proces lustracyjny sprzed 20 kilku lat. I w składzie sądu apelacyjnego, który decydował w sprawie Lecha Wałęsy, zasiadał nie kto inny, tylko pan sędzia Kapiński, wówczas w sądzie apelacyjnym. I co prawda są tacy, którzy mówią, że nie miał dostępu do dokumentów wówczas na tym etapie postępowania, decydując o tym, że pan prezydent Wałęsa nie był współpracownikiem. Natomiast wiemy już dzisiaj, to wynika i z pewnych badań IPN-u, badań historyków, że miał dostęp, konkretnie dostęp do konkretnych dokumentów, więc no, trudno o tym zapomnieć.
0: To jak pan minister rozumie tę decyzję? Decyzja, która nie spodoba się koalicji, bo neosędzia tak go nazywają, nie podoba się dużej części Prawa i Sprawiedliwości właśnie ze względu na te informacje, które pan przed chwilą przekazał. Jakie mogło być rozumowanie prezydenta tutaj?
1: Trudno im powiedzieć, trzeba poczekać na argumentację, na motywację, którą przedstawi pan prezydent. Naszym głosem jest rzecz oczywista Jarosław Kaczyński, który jest liderem i trudno się nie podpisać pod jego słowami. Oczywiście nie przekreślając też wielu innych działań pana sędziego Kapińskiego, pozytywnych, bo też musimy pamiętać między innymi kwestie ostatnich orzeczeń, które były wydawane w trudnych politycznie sprawach, gdzie on jasno się odnosił, między innymi, o ile pamiętam, do sprawy legalności prokuratora krajowego. Natomiast no, trudno zapomnieć też to, co się działo ponad 20 lat temu. Ale to jest prerogatywa prezydenta i to prezydent podjął taką decyzję i to prezydent zapewne motywację przedstawił.
0: Dobrze zna pan te komentarze politycznych komentatorów, którzy od miesięcy mówią, że prezydent w pewnym momencie będzie musiał zrobić coś, co pokaże jego niezależność od Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest ten krok, czy Zbigniew Kapiński to jest ten moment, kiedy prezydent pokazuje, że nie jest jednym ciałem z Jarosławem Kaczyńskim?
1: Ale to jest zupełnie, urząd prezydenta jest zupełnie odrębnym organem od czy to polityków, czy innych organów w państwie. No, to jest prerogatywa prezydencka, jest to zapisane wprost w przepisach i wie pan, no, ja wypowiedziałem jasno jakby nasze stanowisko polityczne w tej sprawie.
0: A czy będzie...
1: Jestem zaskoczony, nie ukrywam, i to bardzo zaskoczony i to negatywnie.
0: Czy powinno dojść być może do spotkania ministrów prezydenta z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie? Przecież do takich spotkań obszernych z dużą liczbą uczestników dochodziło. Czy tutaj taka kryzysowa narada mogłaby być na miejscu?
1: Ja nie słyszałem, żeby takie spotkanie miało być zorganizowane. Zresztą nie uczestniczyłem w żadnym takim spotkaniu do tej pory. Jeszcze raz mówię, prezydent jest niezależnym organem zupełnie. Wybranym w wyborach powszechnych ponad 10 milionów ludzi go

0: oparło i podejmuje sam decyzję, więc to nie jest decyzja, którą podejmuje się w partii. Prezydent nie jest członkiem żadnej partii. Natomiast my jako członkowie partii, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy bardzo zdziwieni. Ja jestem bardzo zdziwiony, bo nie mogę powiedzieć za wszystkich. Ja jestem bardzo zdziwiony. Tak negatywnie, nie ukrywam. Uważam, że powinny być wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności. Kandydatów było 5 i można było wybrać być może osobę inną, ale to jest decyzja prezydenta. Pan, ja nie jestem prezydentem, więc nie muszę przedstawiać motywacji.
1: Michał Wójcik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, był gościem radiowej Jedynki. Dziękuję za rozmowę.
2: A z naszym gościem rozmawiał Karol Surówka.

0: To poniedziałkowy Ekspres Jedynki. Przed nami między innymi o kolejnym wyczynie Łatwoganga.
1: Patrzmy, no tak, jest zdjęcie naszego Adasia, nie jakiegoś innego, naszego. Nie mam pojęcia, jak to się stało.
0: Rzeczywiście zaskoczenie było spore, ale będziemy też mówić o kuriozalnym konflikcie w polskim sektorze kosmicznym. To po 17:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
10: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca.

0: Polskie Radio.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Kierowca ciężarówki zginął, a 18 osób zostało lekko rannych w wyniku zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym, do którego doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce. To jest w Wielkopolsce na trasie kolejowej między Rogoźnym i Poznaniem. Więcej na ten temat już za chwilę w aktualnościach. A u nas teraz A1, odcinek między węzłami Pyrzowice i Woźniki. W pobliżu Ożarowic na 470 km zderzyły się dwa samochody ciężarowe i mamy zwężenie w kierunku Łodzi na tutaj 470 kilometrze i około 17.30 trasa powinna zostać odblokowana. Nowe problemy z przejazdem są na drodze krajowej nr 81 na trasie Mikołów-Skoczów w pobliżu Pawłowic. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zablokowany jeden pas w kierunku Skoczowa na 41 kilometrze. W tym wypadku ranna została jedna osoba. Na podkarpackim odcinku A4 między węzłami Sędziszów i Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa samochód ciężarowy uderzył w barierę i stoi na pasie zieleni. Zablokowane są lewe pasy w kierunku Krakowa na 544 kilometrze. Jeśli chodzi o A4, to mamy ogromny korek wokół Wrocławia na jezdni w kierunku Legnicy i tutaj wygląda na to, że za Bielanami Wrocławskimi doszło do zdarzenia drogowego i niestety korek ma 24 kilometry. Zakorkowany jest tak, że przez to autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8 na dojeździe do A4, tutaj na wysokości mostu Rędzińskiego ten korek się zaczyna. Problemy także na 8 przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Czech. Tutaj też prace drogowe na wysokości Kobierzyc i z tego powodu bardzo trudna sytuacja wokół Wrocławia.
8: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Marzena Godon
9: i Olaf Warzyński. Wykolejony pociąg, jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest rannych. Zaczniemy od katastrofy kolejowej w Wielkopolsce.
10: Sędzia Zbigniew Kapiński pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Powołał go prezydent Karol Nawrocki.
9: Zajrzymy też na French Open na paryskim korcie, bowiem mecz Huberta Hurkacza. Z kim? O tym za chwilę nasz wysłannik.
10: Na początek katastrofa kolejowa koło Rogoźna w województwie wielkopolskim.
9: W miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym.
10: Jedna osoba nie żyje, 17 zostało rannych, powiedział w TVP Info rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz.
11: W uderzeniu z ciężarówką pociąg kolei wielkopolskich, zmodernizowany skład elektryczny, wykoleił się, leży na boku, prawdopodobnie doszło do pożaru.
9: Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym bez zapór.
10: Jak informuje policja, ofiara śmiertelna to kierowca tira.
9: Na miejscu są zastępy strażaków i śmigłowce pogotowia ratunkowego.
10: A po katastrofie ruch kolejowy między Rogoźnym i Obornikami jest wstrzymany.
9: Sędzia Zbigniew Kapiński powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
10: O decyzji prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
9: Kadencja obecnej pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się jutro.
10: A Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów na tę funkcję. Wszyscy są tak zwanymi neosędziami.
9: Łączymy się z Dagmarą Kędzior, która wysłuchała oświadczenia.

0: Rzecznika Prezydenta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, dlaczego Karol Nawrocki wybrał Zbigniewa Kapińskiego?
1: Zbigniew Kapiński cieszył się największym poparciem wśród Zgromadzenia Ogólnego. Jest też jedynym sędzią ze wszystkich kandydatów. Rzecznik Prezydenta podkreślał, że sprzeciwiał się też działaniom obecnej władzy.
2: On miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To właśnie sędzia Kapiński potwierdził legalność funkcjonowania i wyboru pana Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego.
1: Kandydaturze Zbigniewa Kapińskiego sprzeciwiał się też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który niedawno stwierdził, że nie wyobraża sobie, by sędzia biorący udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Ten sąd wtedy wykluczył współpracę byłego prezydenta z SB. Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Karol Nawrocki nie ma w tej sprawie wątpliwości.
2: Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie Bolek. Są na to liczne dowody. Dziś tymi dowodami dysponujemy.
1: Zbigniew Kapiński jest sędzią z ponad 30-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w sprawach karnych.
0: Dagmara Kędzior, dziękujemy za te informacje.
3: Nie milkną komentarze po odwołaniu prezydenta Krakowa.
0: Zdecydowali tak mieszkańcy we wczorajszym referendum.
3: Aleksander Miszalski nie zasłużył na odwołanie, tak uważa były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
0: Jego zdaniem samorządowiec powinien mieć szansę na pozostanie na stanowisku do 2029 roku.
4: Zaważyła kampania, która była prowadzona od wielu miesięcy przeciwko niemu. Ja nie mówię, że on był osobą, która była bez winy, bo każdy, kto zaczyna pierwszy okres, ma taki, że może mieć wpadki. Natomiast no szkoda.
3: Tymczasem Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości nie wyklucza startu w wyborach na prezydenta Krakowa, a także poparcia kandydata bezpartyjnego.
5: Kandydatów jest wielu. Są osoby, które mają świetne doświadczenie samorządowe. Mamy w zasobie także osoby, które służyły dla bezpieczeństwa Krakowa i Małopolski.
0: PiS uzależnia swoje kolejne działania od tego, kogo premier wyznaczy na komisarza w Krakowie oraz kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta.
6: To są aktualności jedynki.
3: Polka Laura Kwoczała jest wśród aktywistów zatrzymanych we wschodniej Libii.
0: 24-latka uczestniczyła w konwoju z pomocą humanitarną, który jechał do strefy Gazy.
3: Od wczoraj organizatorzy nie mają z nią kontaktu, podobnie jak z 9 innymi aktywistami, mówi rzecznik polskiej sekcji Global Summit Rafał Piotrowski.
7: Wiemy, że prawdopodobnie po tym pobycie w obozie przez tydzień jest osłabiona, ponieważ zgłaszała nam, że musiała w pewnym momencie trafić pod kroplówkę. Tam były jakby ciężkie warunki, ale też w ostatnich słowach podkreślała, że jest zdeterminowana przełamać blokadę, że nie może być zgody na militaryzację pomocy humanitarnej.
0: Nasza służba konsularna jest w kontakcie z lokalnymi służbami w Libii, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: I przenosimy się jeszcze w aktualnościach do Paryża, gdzie na kortach Rolanda Garrosa trwa wielkoszlemowy turniej tenisowy.
0: I gra właśnie Hubert Hurkacz.
3: Na miejscu jest Cezary Gurjew.
8: Hubert Hurkacz na korcie numer 8 wygrał 2 pierwsze sety z Hiszpanem Joe Munarem 6-3, 6-3, ale zerwał się Hiszpan i w drugim secie przełamał przed chwilą Huberta i prowadzi 2-1. Przypomnę, dziś Iga Świątek pokonała w pierwszej rundzie Australijkę Emerson Jones, a jej rywalką w kolejnym meczu będzie Czeszka Sara Bejlek. Z kolei Maja Chwalińska sprawiła sensację, bo pokonała mistrzynię olimpijską właśnie z Paryża, z tych kortów Qin Wenzhen, słynną chińską tenisistkę. Maja wygrała 6-4, 6-0, a w kolejnym meczu będzie walczyć z Belgijką Elise Mertens.
3: Cezary Gurjew, bardzo dziękujemy za relację.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Popołudnie pogodne i ciepłe, tylko gdzieniegdzie więcej chmur, głównie na południowym wschodzie. 17 stopni w Ustce, 20 w Świnoujściu, Suwałkach i Zakopanem, 22 w Lublinie i Olsztynie, 25 w Słubicach. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
10: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
9: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I już za chwilę w popołudniówce nasz astronauta, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, kontra prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Marta Wachowicz. O co chodzi w tym konflikcie? Dlaczego prezes chce zablokować wystąpienia publiczne naszego astronauty i wypowiedzi na temat agencji? Kto ma w tym sporze rację, czyli co wolno astronaucie? Tę głośną sprawę skomentuje już za chwilę w popołudniówce Karol Wójcicki. Polecam słuchać. Będziemy też mówić o kolejnym cudzie, którego sprawcą jest znowu Łatwogang.
2: Za to, że zrobił dla mnie wielką akcję.
3: Dał szansę Maxowi na nowe życie i no, jesteśmy mega szczęśliwi. Teraz umawiamy wizytę jak najszybciej. Chcemy, żeby dostał lekarstwo i chcemy pracować, żeby było coraz lepiej.
0: Łatwogang porwał znowu całą Polskę i z siodełka zebrał miliony na leczenie chłopców. Co dalej? O tym jeszcze do godziny 18 w Ekspresie Jedynki. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: To poniedziałkowy Ekspres Jedynki. Mamy 14 minut po godzinie 17 na zegarach. No a tę sprawę jako pierwszy opisał Hubert Kijek z TVN24. Okazało się bowiem, że w Ministerstwie Finansów jest oficjalne pismo, w którym można przeczytać, że prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Marta Wachowicz, oczekuje, i tutaj ważny cytat, niezwłocznego podjęcia stanowczych działań mających na celu doprowadzenie do zaprzestania przez pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania kwestii związanych z działalnością agencji, projektami strategicznymi, bezpieczeństwem państwa oraz współpracą międzynarodową. Pani prezes wnosi również o to, by Uznański nie występował publicznie jako osoba kojarzona z działalnością Polskiej Agencji Kosmicznej. I z nami teraz po południówce jest Karol Wójcicki, doskonale znany państwu popularyzator astronomii z głową w gwiazdach. Witaj, Karolu. Halo, Karolu, czy się słyszymy? Karol Wójcicki?
1: O, słyszymy się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Karolu, witaj serdecznie. Powiedz proszę, nie masz wrażenia, że to jest jakiś kosmiczny obciach?
1: Trochę jest, na kilku płaszczyznach rzeczywiście, bo zaczynając oczywiście od tego najbardziej ewidentnego, o którym wszyscy ostatnio mówili, czyli próbie uciszenia polskiego astronauty, który tym razem postanowił być głosem polskiego sektora kosmicznego, którym toczą go różne problemy, różne trudności, a Sławosz Uznański-Wiśniewski po trochę już zakończonej karierze astronauty, bo tak należałoby powiedzieć, postanowił wejść w rolę trochę takiego ambasadora tego sektora kosmicznego i jego interesy reprezentować.
0: Prawo.
1: I to jest ciekawe pytanie, czy ma prawo, czy nie, bo rzeczywiście prawo ma rzeczywiście. Czy ma kompetencje? To już jest pytanie tak naprawdę, które między innymi stawia dr Marta Wachowicz, która zastanawia się, czy człowiek, który był w kosmosie, wie też, jak zarządzać sektorem kosmicznym, co leży w sercu firm polskiego sektora kosmicznego. No i te pytania na nie potrafię niestety odpowiedzieć, ale niezależnie od tego, rzeczywiście próba uciszania kogokolwiek, kto zabiera głos w takiej dyskusji, jest zwyczajnie co najmniej niemądra, a każdy dziennikarz znający efekt Barbary Streisand ten dobrze wie, że im głośniej czegoś domagamy się, żeby o czymś nie mówić, tym de facto o tym temacie staje się głośniej. Więc tak samo w tym przypadku próba uciszenia kogoś chyba tylko doda mu rozgłosu.
0: Dokładnie, zrobiło się tylko i wyłącznie głośniej o tej sprawie. Sławosz Uznański-Wiśniewski na swoich mediach społecznościowych napisał, widzę w tym próbę cenzury, marginalizowania, uciszenia głosów krytycznych wobec braku strategicznych kompetencji i zaniechań prezes Polsa.

0: Karolu, powiedz proszę, czy według ciebie też zapalnikiem tego konfliktu jest projekt, no, w którym chodzi o te europejskie satelity, które mają ujednolicić komunikację, bo tak właśnie donoszą media, że tutaj chodzi o ten projekt IRIS-2.
1: Temat konstelacji satelitarnej IRIS-2, która ma być europejską odpowiedzią, trochę w dużym uproszczeniu mówiąc, na system Starlink, czyli zapewnienie szerokopasmowego łącza komunikacyjnego zarówno dla europejskich rządów, jak i też usług cywilnych tu u nas w Europie. My staramy się uniezależniać od amerykańskich dostawców podobnych usług satelitarnych. Ten temat wybrzmiał między innymi w piśmie, czy w informacjach, które docierały z zamkniętego posiedzenia, ale nikomu nie udało się tak na dobrą sprawę chyba w pełni potwierdzić, co dokładnie Sławomir Uznański-Wiśniewski o tym programie mówił. On sam mówi, że jego słowa były wyjęte z kontekstu, a dotyczyły między innymi podobno tego, że rzeczywiście my jako Polska na tym programie wiele nie skorzystamy, a raczej skorzystają na nim inni duzi gracze, tacy jak Francja czy Niemcy. I tu akurat nie ma się czym dziwić, bo faktem jest, że aktualna sytuacja Polski na europejskim rynku kosmicznym wygląda troszkę tak, że my często jesteśmy raczej podwykonawcami większych graczy. Brakuje nam jeszcze na tyle rozwinięcia polskiego sektora kosmicznego, aby można było nam zlecać budowę na przykład całych satelitów, całych urządzeń. Często są to pomniejsze elementy większych systemów. I to jest rzecz, która bardzo polski system, bardzo polską branżę kosmiczną męczy, a żeby z tego wybrnąć, potrzeba od między innymi Polskiej Agencji Kosmicznej regulacji nowego prawa w strategii kosmicznej, która powinna też zostać przyjęta, bo te rzeczy często naszych rodzimych twórców, całkiem nieźle radzące sobie firmy polskiego sektora kosmicznego, ogranicza, stawiając nas jednocześnie w dosyć trudnej sytuacji, zwłaszcza gdy mowa o tak dużych i ważnych projektach europejskich, jak IRIS-2.
0: Ale to nie jest jedyna sprawa, Karolu, dlatego że tak. Sławomir Uznański-Wiśniewski pisze także, bo to jest właściwie cała lista zarzutów w tym, o takim oświadczeniu, które opublikował w swoich mediach społecznościowych, że Polska w 2025 roku wydatkowała mniej niż 38% możliwego budżetu, nie wystąpiła o dotację na rok 2026, zwolniła rzeczniczkę dwa tygodnie przed startem misji, o czym też mówiliśmy w jedynce. No i to jest kolejna kwestia, o której ty sam pisałeś całkiem niedawno, czyli no, te wszystkie zdjęcia i wideo zrobione przez naszego astronautę tych eksperymentów, które miał wykonywać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które nie zostały upublicznione.
1: No więc zarzewie konfliktu jest sięga dużo głębiej i rzeczywiście dotyczy bardzo wielu różnych obszarów w Polskiej Agencji Kosmicznej. Chociaż ja przyznam się szczerze, tutaj mam pewien problem, bo można by tutaj przywołać powiedzenie przygadał kocioł garnkowi, bo gdy sięgniemy pamięcią zaledwo pół roku wstecz, to rzeczywiście, gdy były podnoszone głosy krytyczne dotyczące Polskiej Agencji Kosmicznej, którą wtedy Sławomir Uznański-Wiśniewski chyba trochę bardziej się utożsamiał niż dzisiaj, a stara się też od niej dzisiaj troszkę dystansować, to wtedy zarówno on, jak i ludzie, z którymi dzisiaj współpracuję na płaszczyźnie komunikacyjnej, starali się trochę uciszać tych, którzy te problemy podnosili, bo gdy wszyscy, między innymi popularyzatorzy nauki, mówili, brakuje komunikacji, nie ma żadnych nowych informacji dotyczących lotu, nikt się na ten temat w Polskiej Agencji Kosmicznej nie wypowiada, to słyszeliśmy ciszej troszkę nad tym, nie dolewajmy oliwy do ognia, nie poruszajmy tego tematu, bo przecież jest ważniejszy cel. Gdy alarmowaliśmy, że w Polskiej Agencji Kosmicznej została podpisana niezbyt korzystna umowa z Europejską Agencją Kosmiczną, która doprowadziła między innymi do tak niby przyziemnej, ale ważnej dla wielkiej części społeczeństwa rzeczy, jak na przykład brak dostępu do praw logo misji IRIS, przez co dzieciaki w Polsce nie mogły na przykład kupić nigdzie w Polsce koszulki albo jakichś gadżetów z logiem, który nosił też dumnie na swoim ramieniu polski astronauta. No i gdy nie było też spotkań z tymi uczniami, to rzeczywiście wtedy to ta sama ekipa, która dzisiaj mówi, że o kneblowaniu, to wtedy raczej starała się tonować nastroje i mówić, no nie mówmy o tym, nie krytykujmy, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale faktem jest, że rzeczywiście te wszystkie rzeczy w Polskiej Agencji Kosmicznej cały czas są dużym problemem. I jego twarzą w tym momencie faktycznie już dłuższego czasu jest pani prezes dr Marta Wachowicz.

0: A rozwiązania tego, jak nie było, tak nie ma.
1: No właśnie, Karol, o to chciałam cię zapytać, jakie ty rozwiązanie widzisz w tej sytuacji? No trzeba przyznać, dosyć przykrej, no bo to lot naszego astronauty w ubiegłym roku był absolutnie wielkim sukcesem, któremu kibicowaliśmy i mocno w niego wierzyliśmy, relacjonowaliśmy z zapałem i wielkimi emocjami. No a kończy się, no może jeszcze się nie kończy, ale na razie rozgrywa się w bardzo brzydki sposób. Co twoim zdaniem się teraz wydarzy? To się rozejdzie po kościach? Czy nastąpią jakieś zmiany na stanowisku? Wiem, że to trudne pytanie dla popularyzatora astronomii, który może nie chciałby się w ten konflikt wikłać.
0: No, ja rzeczywiście nie będę podawał tutaj lekarstwa dla jakby całego tego programu, problemu, bo rzeczywiście on jest trochę jednak poza moimi kompetencjami. Mm-hmm. Niemniej jednak mam jedno spostrzeżenie dotyczące tych obszarów, które są niezwykle bliskie memu sercu, mianowicie tego, że chociażby w temacie misji Ignis, to tam chyba wielu osobom tego serca właśnie do tej misji trochę brakowało. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, jak przed chwilą wspomniałaś, że na przykład w dalszym ciągu, a mija za chwileczkę rok od startu misji, my nie widzimy zdjęć tej misji. Polscy uczniowie wciąż nie doczekali się nagrań, eksperymentów i pokazów, które były przeprowadzane na orbicie. Nie jest tajemnicą, że prezes Polskiej Agencji Kosmicznej wcale nie po drodze było z tą misją i nie była jej fanką od samego początku, ale jednak rzeczy, które zostały wtedy na orbicie wykonane przez Sławosza, podobno spłynęły na Ziemię, podobno zostały nawet już przez Europejską Agencję Kosmiczną Polskiej przekazane, więc pytanie, gdzie te wszystkie rzeczy są? Myślę sobie, że zmiany kadrowe i obsadzenie przynajmniej tego obszaru komunikacyjnego ludźmi, którzy naprawdę darzą kosmos ogromną sympatią, a nie tylko, choć to też potrzebne, traktują kosmos jako biznes, jako przestrzeń do robienia pieniędzy, bo też tym kosmos dzisiaj się staje i nie można mieć też na to oczywiście klapek na oczach i od tego specjaliści być powinni, ale potrzebujemy też rozpalać iskrę, a nawiązując do samej nazwy misji, to powinniśmy podtrzymywać dokładnie ten ogień misji, a tutaj tego kompletnie nikt nie robi i ku mojemu dużemu rozczarowaniu, niestety, to też muszę powiedzieć, nie robi tego sam Sławosz, bo my dzisiaj widzimy jego zaangażowanie w kwestie sektora kosmicznego, a w dalszym ciągu nie słyszymy o jego wrażeniach, o jego doświadczeniach, a dzieciaki w kraju nadal na to czekają.
1: Wielka szkoda, można tak to podsumować, bo zaczęło się pięknie, a kończy się niestety bardzo brzydko. Komentował to dla państwa Karol Wójcicki, popularyzator astronomii z głową w gwiazdach. Karolu, bardzo dziękuję.
0: Dobrego popołudnia.

0: Ania Wyszkoni i Smuteczek w Radiowej Jedynce jako puenta do mojej rozmowy z Karolem Wójcickim o tym wszystkim, co się dzieje w polskim sektorze kosmicznym i tym starciu na ego chyba tak naprawdę, które no, na razie jest bardzo przygnębiające, bo efekty miały być zupełnie inne tej polskiej części misji, chciałam powiedzieć na Księżyc, ale to jeszcze nie, na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Więc Smuteczek zamieniamy teraz na coś niezwykle radosnego, niezwykle pięknego, niezwykle wzruszającego, bo to, co robi ten chłopak, no po prostu jest wciąż nie do uwierzenia. Łatwogang znowu to zrobił, można tak powiedzieć. Zebrał dziesiątki milionów złotych na chorujących chłopców. Jechał z Zakopanego do Gdańska na rowerze i towarzyszyły mu nie tylko tłumy kibiców, fanów, ale także nasz człowiek, Patryk Michalski, z którym się teraz łączymy, który też jest w drodze z Gdańska do Warszawy. Witaj, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Jak twoje wrażenia z tego wszystkiego, co się wydarzyło w ten weekend i czemu towarzyszyłeś na tej ostatniej, niezwykle emocjonującej prostej?
1: To złapię się tych słów, których ty użyłaś dosłownie kilka sekund temu, bo była i radość, była i ekscytacja. Było też wielkie wzruszenie. Naprawdę czułem, że biorę udział w czymś wyjątkowym, a że chciałem, żeby to miało naprawdę taki wymiar praktyczny, że biorę w tym udział. No to
0: nie jechałeś samochodem za Łatwogangiem
1: radiowym, którym dzisiaj wracam do Warszawy. Wiozę swój rower i jak daleko mogłem, wyjechałem mu ze strony, od kierunku, od Gdańska na spotkanie gdzieś za Gniewem. Mam nadzieję, że bez gniewu, ale za Gniewem dołączyłem do tego wspaniałego peletonu i jakieś 70 kilometrów przejechałem razem z nimi, z grupą kolarzy, którzy też dołączali po drodze, a im bliżej Gdańska, tym było ich więcej, chociaż byli tacy kolarze, którzy na przykład dołączyli do Łatwoganga w Krakowie. Trzech dokładnie takich kolarzy. Chcieli go odprowadzić tylko gdzieś za Kraków, no i za Krakowem okazał się Gdańsk dopiero.
0: A powiedz jeszcze, jak sam Piotrek, którego wszyscy znają jako Łatwoganga oczywiście, ale to, co uderza cały czas, to to, że on jest no tak niezwykle skromny i w ogóle ani krzty zasługi nie chce wziąć na swoje barki. To nie jest jego zasługa, to jest zasługa wszystkich innych. Mhm.
1: Tak, to prawda, oczywiście. To bardzo podkreślał podczas finału tej swojej wielkiej wyprawy wczoraj wieczorem, już po zmroku, na parkingu przy Stadionie Gdańskim, bo tam było na tyle dużo przestrzeni, że tyle ludzi, którzy chcieli go przywitać w Gdańsku i z nim i mu podziękować za to, to tam wszyscy się zmieścili. Właśnie on mówił, że ja sam nie dałbym rady, gdyby nie moja ekipa wsparcia, która ze mną jechała, gdyby nie właśnie ci kolarze chociażby, którzy dołączali i cały czas mi towarzyszyli, kiedy na przykład dopadały mnie kryzysy, ale także gdyby nie tysiące kibiców na trasie tej akcji i miliony tych, którzy odpowiedzieli na jego apel i wpłacali na cel tej zbiórki na leczenie chorych chłopców, chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście to ta jego skromność, tam nie ma nic udawanego. On jest tak bezpośredni i w ogóle bez skrupułów reaguje na różne sytuacje, na które na przykład ja zareagowałbym zupełnie inaczej. Patrzę ze swojego radiowego podwórka, kiedy miałem wczoraj pierwszą relację w serwisie, chyba to była godzina 11, udało mi się go dopaść, mówiąc kolokwialnie, gdzieś za Toruniem. Akurat był postój na stacji benzynowej i był taki moment, że znalazłem się dosłownie przy nim, mówię: Piotrek, czy mogę cię prosić o 30 sekund rozmowy? Za 30 sekund będziemy na żywo na antenie. On mówi: okej, okej, ale jednocześnie obok nas zasłabła dziewczyna. Tam zaczął się jakiś taki zaczęło się zamieszanie. On się tym zainteresował i powiedział do mnie: ty lepiej wiesz, co masz powiedzieć, ja muszę zobaczyć, co tutaj się dzieje i czy tej dziewczynie nie potrzeba udzielić pomocy. Więc nie ma, że radio, nie ma, że relacja. Najważniejszy jest drugi człowiek. I tak sobie myślę, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy właśnie wczoraj na tej trasie, tysiące młodych ludzi mu towarzyszyło, czy ci, którzy zjawili się przed Stadionem Gdańskim wieczorem, żeby mu za to podziękować, być może ta myśl też do nich dotrze. Mam nadzieję, jako życiowy optymista, że oni nie przyszli tam tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z Łatwogangiem, wrzucić na swoje Insta i zebrać trochę lajków, tylko że to, co on im mówił, że warto pomagać, że warto być też dumnym z tego, kim jesteśmy. Mówił oczywiście, że Polska to najlepszy kraj, że jak potrzeba, to potrafimy się zjednoczyć. Mam nadzieję, że to w głowach tych młodych ludzi

0: zostanie na długo.
1: I nie tylko młodych ludzi, niech zostanie w głowach nas wszystkich. Trzymam kciuki za Łatwoganga, bo to jest świetny chłopak, niech mu się przyszłość w najpiękniejszych barwach maluje tylko i wyłącznie.
0: Tak, i tak ostatnie zdanie, tak sobie myślę, co kolejnego wymyśli i kiedy.
1: No właśnie, zobaczymy, zobaczymy, na pewno będziemy mu w tym towarzyszyć, taką mam nadzieję. Patryk Michalski, bardzo ci dziękuję za te relacje, tym bardziej, że Olaf Wawrzyński już czeka i skrót aktualności 17.32.
2: Jedna osoba zginęła w zderzeniu pociągu z tirem niedaleko Rogoźna w Wielkopolsce. Kilkanaście osób jest rannych.
3: Pasażerowi pociągu, 17 osób.
2: Pociąg po zderzeniu wykoleił się, na miejscu są strażacy i karetki pogotowia. To był ostatni dzwonek na powołanie nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jutro upływa kadencja Małgorzaty Manowskiej. Jej następcą został sędzia Zbigniew Kapiński. Stanowisko obejmie w środę. Prokuratura Krajowa nałożyła karę 3000 zł na prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. To za jego odmowę składania zeznań w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry za granicę. Pytania dotyczyły m.in. ewentualnego zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości przez Republikę. Do Japonii zawinął pierwszy tankowiec, któremu od początku wojny z Iranem udało się pokonać cieśninę Ormus.
4: Jednostka udała się w podróż powrotną do Japonii już po ogłoszeniu blokady cieśniny.
2: Jednostka dotarła do jednego z portów w środkowej części Japonii. Jej ładunek to 2 miliony baryłek ropy naftowej. Duchowny rosyjskiej cerkwi prawosławnej Hilarion zatrzymany w Czechach. Zarzut: przewożenie nielegalnych substancji. W jego samochodzie znaleziono 3 torebki z białym proszkiem. Jaka to substancja, czeskie służby poinformują jutro. Zapraszam na pełne aktualności o 18.00.
1: A my jeszcze dziś w Ekspresie Jedynki, dokładnie już za 3 minuty, będziemy mówić o tym, że coraz więcej Polaków ogłasza bankructwo.

0: To Bowska i dzwonisz w Ekspresie Jedynki, a my teraz będziemy po południówce mówić o tym, jak to Polak dzwoni do urzędu chyba i mówi: dzień dobry, chciałbym ogłosić bankructwo.
1: Ekspres gospodarczy.
0: To najnowsze dane pokazują, że w bardzo szybkim tempie rośnie liczba osób, które w ostatnim czasie ogłosiły upadłość konsumencką. Przypomnijmy, na czym polega ten mechanizm, co daje i kto może z niego skorzystać. O tym wszystkim opowie Justyna Golonko.
2: Liczba upadłości konsumenckich w Polsce mocno rośnie. Tylko w kwietniu ogłoszono ponad 2000 bankructw osób fizycznych. Jak patrzymy na dane z ubiegłego roku, to ten wynik jest wyższy o ponad 22%. Mówi dr Bartosz Sierakowski, radca prawny, kancelaria Zimmermann Sierakowski Frosztęga.
3: Liczba upadłości konsumenckich od 2019 roku nieustannie rośnie. W ubiegłym roku było to ponad 21 tysięcy. Myślę, że za rok 2026 to może być nawet 25-26 tysięcy, ale trzeba pamiętać, że jak w 2019 roku zmieniało się prawo, to w ramach oceny skutków regulacji przewidywaliśmy, że w roku 2025 będziemy mieli aż 30 tysięcy upadłości. Jest więc jeszcze ten margines, którego nie wypełniliśmy, a to wszystko wynika z tego, że po pierwsze zmienia się otoczenie gospodarcze, odczuwamy skutki wzrostu cen towarów, usług, ale przede wszystkim rośnie również świadomość społeczeństwa. Coraz więcej z nas ma świadomość tego, że zadłużenie, popadnięcie w spiralę długów to nie zawsze musi oznaczać ucieczkę w jakąś szarą strefę. Można po prostu skorzystać z narzędzi oddłużeniowych i mieć ten nowy start. W prawie unijnym mówi się o tak zwanym fresh starcie i po prostu Polacy z tego, będąc w potrzebie, zaczynają korzystać coraz bardziej masowo.
2: Bo upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna trwale, czyli nie reguluje wymagalnych długów. Co ważne, obejmuje to też byłych przedsiębiorców, dodaje Tomasz Sadurski, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
4: Upadłość konsumencką można złożyć wniosek już następnego dnia, kiedy przestało się być przedsiębiorcą. Wystarczy wykreślić się z KRZ-u. Oczywiście istnieje ryzyko, że sąd nas w okresie roku od złożenia takiego wniosku potraktuje jak przedsiębiorcę, ale jest to ryzyko, jak pokazują dane z ostatnich 2 lat, znikome. Więc zamiast spłacać układ przez 7 albo 8 lat, w toku postępowania upadłościowego można go spłacić dużo szybciej, bo postępowanie będzie trwało około roku, a plan spłaty, w zależności od tego, co się będzie działo, będzie trwał od 3 do 8 lat. Przy czym 8 lat jest orzekane wobec osób, które naprawdę mocno, tak przysłowiowo, nabroiły.
2: Ta procedura postępowania upadłościowego wszczynana jest na wniosek. Taki wniosek możemy złożyć albo elektronicznie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych, albo pisemnie, wysyłając na adres właściwego sądu upadłościowego, mówi dr Bartosz Sierakowski.
3: Następnie muszę odczekać kilka tygodni do 2 miesięcy, aż sąd otworzy upadłość konsumencką i wyznaczy syndyka. Następnie syndyk sprzeda cały mój majątek, a po sprzedaży tego majątku sąd zacznie się pochylać nad przesłankami oddłużenia. Zazwyczaj wyznaczy mi jakiś plan spłaty, czyli ja coś tym moim wierzycielom będę musiał dać, ale to coś będzie dostosowane do moich możliwości zarobkowych i majątkowych.
2: To jest cena upadłości konsumenckiej. Cały majątek musimy oddać swoim wierzycielom, w tym również mieszkanie, dodaje Tomasz Sadurski.
4: Syndyk sprzeda tą nieruchomość, a nam będzie przysługiwała prawo do kosztów wynajmu za okres 24 miesięcy w wysokości średniej rynkowej. Czyli zakładając, że w tym momencie w Warszawie na przykład syndyk by sprzedał nam mieszkanie 50-metrowe, a my w tym mieszkaniu mieszkamy na przykład z 2 dzieci, bo akurat jesteśmy matką samotnie wychowującą 2 dzieci, to w takiej sytuacji średnia rynkowa, wiadomo, sąd będzie szukał, trzeba przedstawić sądowi ofertę też mieszkania co najmniej 2-pokojowego albo 3-pokojowego, więc można przyjąć na spokojnie, że taka osoba w toku upadłości dostanie kwotę około 3,5 tysiąca złotych razy 24 miesiące. Czyli to ma umożliwić nowy start. Oczywiście traci się nieruchomość, ale pokrywa to długi, które zakładamy, że są duże.

0: To powoduje to, że osoba oddłużona nie pracuje w szarej strefie. Ona po prostu wraca do życia społecznego, gospodarczego, zaczyna legalnie zarabiać, ponieważ tych pieniędzy, które pozyskuje, nikt mu czy jej nie zajmuje. A z perspektywy indywidualnego człowieka, no po prostu życie bez długu w warunkach, w których tego zadłużenia nie można było obsłużyć, powoduje tak naprawdę także z perspektywy takiej godności ludzkiej możliwość normalnego funkcjonowania przez człowieka w społeczeństwie. Ale oczywiście zawsze musimy pamiętać o tym, by nie zaciągać lekkomyślnie naszych długów, ponieważ jeżeli byśmy doprowadzili do niewypłacalności celowo, no to wówczas sąd w ogóle nas nie oddłuży. Musimy o tym pamiętać, że upadłość konsumencka nie ma na celu lekkomyślnego sankcjonowania takich nielojalnych zachowań dłużników wobec wierzycieli.
1: I eksperci podkreślają jednocześnie, że upadłość konsumencka powinna być rozwiązaniem ostatecznym stosowanym wtedy, gdy inne sposoby wyjścia z długów zawiodły.
2: Jedynka. To jest radio.

0: za 14 minut, godzina 18, to jest Ekspres Jedynki i teraz w popołudniówce katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Już wiemy, że jedna osoba zginęła, 18 zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Do tego wypadku, przypomnijmy, doszło na trasie kolejowej między Rogoźnem i Poznaniem, a szczegóły tej sprawy zna Maciej Szefer, z którym teraz łączymy się w Ekspresie. Witaj, Macieju.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, co wiemy w tym momencie o stanie zdrowia poszkodowanych w tym wypadku, no i jak duże są utrudnienia na tej trasie?
1: Utrudnienia są bardzo duże, ale zacznijmy od tych ofiar i właściwie jednej ofierze, bo zginął kierowca ciężarówki, która wjechała na przejazd kolejowy w miejscowości Garbatka. To przejazd kolejowy bez zapór, jak przekazał mi rzecznik poznańskiej policji, ale 18 osób podróżowało tym szynobusem, który uderzył z impetem w bok tej ciężarówki, która wjechała na ten przejazd kolejowy bez zapór, jak już wspominałem. O stanie poszkodowanych mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Tuż przed godziną 16 w

0: miejscowości Garbatka koło Rogoźna pociąg osobowy na przejeździe bez zapór uderzył w przejeżdżający samochód ciężarowy. W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Mam informację od służb medycznych, że w tym całym wydarzeniu nikt więcej poważnie nie ucierpiał.
1: Do akcji ratowniczej skierowano zastępy straży pożarnej. Na miejscu pojawiły się także niemal błyskawicznie karetki pogotowia z lokalnych stacji pogotowia ratunkowego. Dostałem też informacje od przynajmniej kilku śmigłowcach lotniczego pogotowia ratunkowego, bo po tym całym wypadku i wykolejeniu się fragmentu tego szynobusu w ogniu stanęła ciężarówka, w którą uderzył autobus szynowy. O akcji strażaków mówi Martin Halasz.
2: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Na trasie między Obornikami Wielkopolskimi i Rogoźnem w Wielkopolsce występują utrudnienia w ruchu kolejowym. PKP PLK informuje, że w związku z tymi utrudnieniami Polregio i Koleje Wielkopolskie uruchomiły komunikację zastępczą, autobusową oczywiście. Część pociągów Intercity została skierowana trasami objazdowymi, wskutek czego mogą być duże opóźnienia na tym szlaku kolejowym i na sąsiednich także. Przewoźnik zaapelował o sprawdzenie aktualnego rozkładu jazdy na portalach pasażera. Odniósł się do tego wypadku, do tej katastrofy także Dariusz Klimczak. Minister zapewnił, że przyczyny tego zdarzenia będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: To Maciej Szefer, bardzo Ci dziękuję za te najnowsze informacje o zdarzeniu pociągu z ciężarówką. To Ekspres Jedynki za 11 minut 18.

Za 8 minut, godzina 18, to jest ten moment, w którym kończymy popołudniówkę radiowej jedynki, ale tylko tę poniedziałkową. Ponownie słyszymy się jutro o godzinie 16, natomiast polecam być cały czas blisko programu Pierwszego Polskiego Radia. Już po godzinie 18 muzyczna jedynka. Dzisiaj zaprasza Ula Kaczyńska. Ania Szlagowska będzie gościć w naszym studiu. Zaprezentuje nową piosenkę. Dobrego popołudnia i do usłyszenia jutro.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi.

0: piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km. Zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi. Koniec kłopotów na ekspresowej Trójce, na odcinku węzeł Skwierzyna Południe, węzeł Międzyrzecz Północ w pobliżu miejscowości Głębokie na 127 km, gdzie po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany był prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Wciąż problemy na autostradzie A4, na odcinku węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa na 545 km. Gdzie ciężarówka uderzyła w bariery i pozostaje w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. Nie ma już utrudnień na S8 na odcinku węzeł Głębocka, węzeł Marywilska, w pobliżu węzła Łabiszyńska w Warszawie na 18 km. Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, które blokują prawy pas, a także środkowy w kierunku węzła Konotopa i w kierunku Poznania. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa-Głogów Małopolski w pobliżu miejscowości Widełka na 178 km. Po zderzeniu auta osobowego z busem liczba rannych jedna osoba, a droga jest zablokowana. Krajowa 9 na swym 178 km. Droga krajowa nr 22, odcinek Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa na 356 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. W ruch wprowadzono w obu kierunkach jednym pasem, a droga była przez pewien czas trasą zablokowaną.
7: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Marzena Godon
8: i Olaf Warzyński. Akcja służb koło Wielkopolskiego Rogoźna. Pociąg zderzył się z tirem i wykoleił. Kierowca ciężarówki zginął, są ranni.
9: Pasażerowie pociągu, 17 osób.
7: Jest decyzja prezydenta w sprawie powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński.
8: Polska przekaże Libanowi pomoc humanitarną. Akcja rusza w czwartek.
10: Transport, materacy, kołder, kocy, poduszek.
7: Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych w zderzeniu pociągu z ciężarówką między Rogoźnem i Poznaniem.
8: Ruch kolejowy na tej trasie jest wstrzymany.
11: W zdarzeniu zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób, które jechały pociągiem, doznało niegroźnych obrażeń, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
9: Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
11: Nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Na miejscu są także strażacy, dodaje aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej.
12: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Ruch kolejowy między Rogoźnem i Obornikami jest wstrzymany. Maciej Szefer, Polskie Radio.

0: Adiós.
1: Policja bada wszelkie aspekty ostatnich zgłoszeń fałszywych alarmów.
2: Sprawdzanych jest kilkanaście takich zawiadomień, mówi rzecznik Komendy Głównej Robert Opas.
3: Czynności te są trudne, polegają na weryfikacji wszystkich okoliczności zdarzenia, analizy ogromnej liczby danych, badania zabezpieczonego sprzętu, czy też współpracy z wieloma innymi podmiotami. W policji działa grupa zadaniowa powołana przez komendanta głównego policji i zajmuje się intensywnie tymi zdarzeniami.
1: Tymczasem prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb do domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
2: W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu, o pożarze i o zagrożeniu życia dzieci.
1: Zawiadomienia okazały się fikcyjne.
2: Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Uzyskał on największe poparcie wśród kandydatów, mówi rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
4: Otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich pięciu kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Otrzymał 18 głosów.
2: Decyzją prezydenta o powołaniu sędziego Kapińskiego jest zaskoczony poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówił w radiowej jedynce.
5: Jestem zaskoczony, nie ukrywam, i to bardzo zaskoczony, i to negatywnie. Uważam, że powinny być wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności. Kandydatów było pięciu i można było wybrać być może osobę inną, ale to jest decyzja prezydenta.
1: Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie funkcję w środę.
2: Kadencja dotychczasowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej upływa jutro.
1: 3000 zł kary dla prezesa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.
2: Nałożyła ją prokuratura krajowa. To za odmowę składania zeznań w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry za granicę.
1: Pytania dotyczyły m.in. ewentualnego zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości przez Republikę.
2: Tomasz Sakiewicz został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka.
1: I podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora.
6: To są aktualności jedynki.
2: Albo będzie wielkie i znaczące porozumienie z Iranem, albo nie będzie go wcale.
1: To deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Napisał to w swoim serwisie Truth Social.
2: Zapewnił jednocześnie, że ewentualna umowa będzie całkowitym przeciwieństwem porozumienia nuklearnego zawartego za administracji Baracka Obamy w 2015 roku.
1: Dawało ono Iranowi otwartą drogę do zdobycia broni nuklearnej, twierdzi Trump, i zapowiada, że nie zgodzi się na podobne rozwiązania.
2: A tymczasem do Japonii zawinął pierwszy tankowiec, któremu od początku wojny USA z Iranem udało się pokonać cieśninę Ormus.
1: Jednostka dotarła za dunkiem 2 milionów baryłek ropy naftowej.
7: Jak podaje agencja Kyodo, powołując się na monitoring spedycji morskiej, tankowiec 28 kwietnia przepłynął przez cieśninę Ormus. Prawdopodobnie nie uiścił też opłat na rzecz Iranu. Władze w Teheranie zapowiedziały pobieranie opłat od jednostek, które będą chciały korzystać z cieśniny Ormus. Kategorycznie sprzeciwiają się temu Stany Zjednoczone. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
2: Polska przekaże Libanowi prawie 2,5 tony pomocy humanitarnej.
1: Transport organizowany przez rząd i organizacje pozarządowe ma wyruszyć w czwartek.
2: A pomoc trafi do uchodźców wewnętrznych, którzy z powodu wojny musieli uciekać z południa Libanu, mówi Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.
8: Jest to ponad 700-kilogramowy transport, głównie materacy, kołder, kocy, poduszek, które będą rozdysponowane na miejscu do tak zwanych centrum zbiorowego zakwaterowania. Takie miejsca są tworzone w szkołach, czasami w magazynach. Często ludzie tam po prostu śpią na podłodze, dlatego takie materace są bardzo ważne.
1: W Libanie pomocy potrzebuje około 1 200 000 uchodźców wewnętrznych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I same dobre wiadomości przychodzą dziś z Paryża. Z Paryża, gdzie trwa słynny tenisowy French Open. W drugiej rundzie wystąpią Iga Świątek i Maja Chwalińska. Czy zagra też Hubert Hurkacz? Pytamy Cezarego Gurjewa.
10: A Hubert Hurkacz na korcie numer 8. Jego rywalem jest Hiszpan Jaume Munar. Polak wygrał dwa pierwsze sety 6-3, 6-3. Przegrał trzeciego 2-6, ale w czwartym popularny Hubi prowadzi 4-1. Iga Świątek wygrała dziś w meczu pierwszej rundy z Australijką Emerson Jonesa. W kolejnej, drugiej rundzie jej rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Wielka sensacja na korcie numer 7. Maja Chwalińska, więc polska kwalifikantka dziś pokonała mistrzynię olimpijską. z tych kortów Rolanda Garrosa sprzed 2 lat. Chinkę Qin Wenchen. Polka wygrała 6-4, 6-0 i oczywiście jest bardzo szczęśliwa.

0: Czuję się dobrze. Szczęśliwa na pewno. Pierwszy raz wygrałam mecz głównej drabince Roland Garrosa, także na pewno cieszę się z tej wygranej. Kim Wen jest na pewno tenisistką z bardzo wysokiej półki. Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w tym momencie, szczególnie na mączce, także jest to na pewno dla mnie cenne zwycięstwo.
1: A kolejną rywalką Mai Chwalińskiej w meczu drugiej rundy będzie Belgijka Elise Mertens. Przypomnę, na korcie numer 8 Hubert Hurkacz walczy z Johnem Munarem. Z Hiszpanem Polak wygrał dwa pierwsze sety 6-3, 6-3. Przegrał trzeciego 2-6, a w czwartym wygrywa 4-1.
2: Z Paryża do kraju, bo w piłkarskiej ekstraklasie zmiana. Z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa przenosi się chorwacki obrońca Zoran Arsenić. W ekstraklasie gra od lat, a w Rakowie był nawet kapitanem, choć ostatnio głównie siedział na ławce rezerwowych. Trenerem Wisły Kraków pozostanie Mariusz Job, który niedawno wprowadził Wisłę do ekstraklasy, a teraz podpisał kontrakt do końca przyszłego sezonu. W grze o elitę wciąż inny krakowski klub, czyli Wieczysta. Wieczysta, która za drugim podejściem otrzymała licencję na grę w ekstraklasie. To oznacza, że może wystąpić w barażach. W czwartkowym półfinale Wieczysta zmierzy się z Polonią Warszawa. W drugim półfinale Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź. Sport wraca po 20.
3: Pogoda.
4: Noc będzie pogodna w całym kraju. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1013 hektopaskali i wolno spada.
3: Klimat.
4: Umiarkowana jakość powietrza, tylko w Wodzisławiu Śląskim, na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Prawie 1/3 energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach na ziemi lubuskiej, miejscami na północy i Podkarpaciu duże zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
3: Reklama. Autopromocja.
17: Zielony weekend wraca na parking Polskiego Radia.
18: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
17: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
18: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym.

0: co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
0: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Perfect Day, Al Green i Ray na początek muzycznej jedynki. Dzień dobry, Ula Kaczeńska. Zapraszam na godzinną audycję muzyczną, właściwie słowno-muzyczną, bo za słowo odpowiadać będzie artystka, która już za moment pojawi się w naszym studiu. Pojawi się z nową piosenką. Ania Szlagowska będzie gościem dzisiejszej audycji, ale zanim Ania pojawi się w studiu, no to oczywiście będziemy mieć też płytę tygodnia i parę przyjemnych, myślę sobie, dla ucha dźwięków. Myślę już o zbliżającym się lecie, o

długich, ciepłych wieczorach i o tych wszystkich piosenkach, które mogą sobie Państwo skompletować do miłego spędzania czasu, kiedy nadejdą wakacje, kiedy nadejdzie urlop. Może na tej liście powinien pojawić się Bruno Mars z najnowszej płyty, a może mają Państwo lepsze pomysły. Zawsze czekam na Państwa informacje na naszym profilu na Facebooku i zapraszam na Muzyczną Jedynkę.

0: Something Serious i Bruno Mars ze swojej najnowszej płyty z Wojciechem Błońskim, który realizuje tę audycję, doszliśmy do wniosku, że bardzo wyczuwalne są inspiracje o Jekomowa i Carlosem Santaną, ale myślę sobie, że jeśli takie to mają być inspiracje, to warto podążać w tym kierunku. Bruno Mars jest wyjątkowy, a i te utwory, które nagrał na najnowszej płycie, mogą się Państwu przydać na ścieżkę dźwiękową wakacji.
1: Płyta tygodnia.
0: Och, jest ten dzień, nadszedł poniedziałek, czas rozpakować naszą płytę tygodnia, czyli album, który nie tylko ma jedynkowy znak jakości, ale też towarzyszyć nam będzie od dziś do piątku w każdym wydaniu audycji Muzyczna Jedynka. Zawsze ten krążek mogą też Państwo w audycji otrzymać. Co będzie w tym tygodniu nam towarzyszyć, a właściwie kto? Dziewczyna obdarzona niezwykłym głosem i burzą blond loków, która postanowiła na swojej najnowszej płycie opowiedzieć wielowątkową historię o składaniu siebie od nowa. Na płycie znalazły się piosenki, które artystka nagrała z różnymi producentami. W tym gronie znaleźli się m.in. Leon Krześniak, Jakub Krupski i Dry School. O swojej płycie mówi, że dedykuje ją wszystkim wrażliwcom. Więc jeśli wśród Państwa są takie osoby bardzo wrażliwe i chciałyby otrzymać od nas tę płytę, to proszę wysłać SMS pod numer 71 151, 71 151, koszt SMS-a złotówka plus VAT, a do Państwa trafi nowa płyta Pauli Romy, płyta zatytułowana Z resztek.

0: To jest nasza płyta tygodnia, Paula Roma z Resztek. Ten album mogą Państwo od nas otrzymać. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71 151. A w studiu już Ania Szlagowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, przyniosłaś nam do studia posiłek. Jestem Ci bardzo wdzięczna, bo ja tutaj od rana siedzę, a tu proszę, oscypki pojawiły się. Będziemy konsumować je, ale nie w trakcie audycji. To jest zapowiedź nowego singla i nowej płyty. Ta przekąska, którą nam przyniosłaś?
1: To jest przekąska moja ulubiona, nowosądecka. Ja pochodzę z Nowego Sącza i kocham oscypki, mam je we krwi. Dlatego stwierdziłam, że skoro nową płytą, która nadchodzi, a przede wszystkim tym za pierwszym zapowiadającym ją singlem, wracam trochę do miejsca, skąd pochodzę, to warto, żebym się podzieliła czymś, co mi się z tym moim miejscem pochodzenia kojarzy.
0: Mnie oscypki kojarzą się zdecydowanie z zimowymi wakacjami w miejscowości, która nazywa się Zawoja. Tam rodzice...
1: Najdłuższa
0: w Polsce wieś chyba, tak? W pewnym momencie tak się mówiło.
1: Ja już kilka takich wsi słyszałam, że są najdłuższe w Polsce, więc nie wiem, jaki jest aktualny teraz
0: Czasów w moim dzieciństwie to tak było. To było lata temu. Jeździłam tam uczyć się jeździć na nartach. Umiejętności nie zdobyłam, ale wspomnienia z kolonii, z zimowisk zgromadziłam. Spotkałyśmy się mniej więcej rok temu w studiu z Dominiką Płonką.
1: Tak.
0: Rozmawiałyśmy o waszych nominacjach do Nagrody Fryderyki w kategorii Debiut Roku. To... Tak się składa, że dziś wieczór rozdania Fryderyków.
1: I od razu trzymam bardzo kciuki.
0: Za
1: Wiktora Dydułę. On w kategorii płyta pop.
0: Tak, jeśli chodzi o debiutantów, rzucałaś okiem na to?
1: Rzucałam. I tutaj koledzy z programu Must Be The Music się pojawili, Kuba i Kuba, więc...

0: Więc za nich też trzymam kciuki, ale powiem szczerze, że w tym roku bardzo znowu zacne grono tych debiutantów.
1: 6 nominacji jest. Opowiadała o nich Zuta dzisiaj. Okay. Jest więcej niż zwykle.
0: Tak.
1: Opowiadała o nich Zuta dzisiaj. A ja chciałam zapytać, czy od tego czasu, od tego umownego roku, dużo się zmieniło w tobie jako artystce i w twoim podejściu do twojego fachu?
0: To jest ważny rok. My się spotkałyśmy jeszcze przed galą. Już dzisiaj wiemy, że te nagrody, czy to ważne, czy wygrałam, czy nie wygrałam.
1: Znaczy, moim zdaniem same nominacje to już jest nagroda, zwłaszcza przy liczbie debiutów, która pojawia się w ciągu roku.
0: Więc jestem z tego super dumna, z tej nominacji, i dalej jestem bardzo wdzięczna. Potem właśnie przydarzył się też program i telewizyjny i awans do półfinału tego programu, co w ogóle było świetne. I to było takie doświadczenie, gdzie naprawdę poczułam, że mam dostęp do ludzi ze swoją twórczością, do których trudno, innym sposobem by to było trudne do nich dotrzeć.
1: Czyli faktycznie jest tak, potwierdzasz to, co mówią inni debiutanci, że jednak telewizja, jednak radio i Instagram to jest takie kombo, o które trzeba zadbać, żeby dotrzeć do szerokiego słuchacza? Nie chcę powiedzieć masowego, po prostu chcę powiedzieć do szerokiego grona ludzi.
0: No, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że sporo osób na koncertach podchodziło do mnie i mówiło, że są tutaj dzięki temu, że zobaczyli, usłyszeli mnie w telewizji podczas programu, że głosowali na mnie, że trzymali kciuki, że bardzo chcieli i liczyli na to, że wygram ten program i że dlatego dzisiaj przyszli na koncert i że kupili na przykład bilety od razu po wyemitowaniu odcinka ze mną. Więc to też działa w pewien sposób. I dla każdej takiej osoby, która mi to powiedziała, miałam takie poczucie, że no w sumie też właśnie po to byłam w tym programie. I każde medium ma swoją charakterystykę i innych zupełnie ludzi przyciąga. I dlatego myślę, że warto próbować wszystkiego.
1: Też mi się tak wydaje, zwłaszcza jeśli wybiera się właściwe programy muzyczne. Wydaje mi się, że akurat format, w którym ty wystąpiłaś, to jest jeden z nielicznych formatów, który pozwala pokazać artystce własną muzykę, którą robi, a nie prezentować się w coverach, które jak wiadomo często są po prostu wybitnymi przebojami, które wszyscy znają, a łatwo jest śpiewać piosenki, które są powszechnie znane, zwłaszcza jeśli się ma dobry głos. Pamiętam twój występ w przesłuchaniach i pamiętam to, z jaką reakcją spotkała się twoja muzyczna opowieść. I Natalia Schroeder i Miłosz byli bardzo pod wrażeniem twojego występu. Też mocno trzymałam kciuki, ale też byłam przekonana o tym, że po wydaniu pierwszej płyty ty będziesz wiedziała, dokąd iść i będziesz wiedziała, co chcesz robić, bo tak świadomej młodej artystki jak ty, no dawno nie poznałam. Dlatego teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali wspólnie utworu Ile. To jest nowa piosenka Ani, która zapowiada nowy rozdział w jej twórczości, ale to też jest opowieść, dzięki której być może uda nam się trafić do miejsc, z których Ania pochodzi i pobyć z nią trochę w tej przestrzeni, która kojarzy się jej z bezpieczną przestrzenią dzieciństwa. Ania Szlagowska jest dzisiaj w audycji Muzyczna Jedynka. W programie pierwszym Polskiego Radia po raz pierwszy prezentujemy jej utwór zatytułowany Ile.

0: nowosądecka charyzma i doroślejszy głos. Ania Szlagowska w utworze Ile, to jest premiera w radiowej jedynce, w programie Muzyczna Jedynka właśnie. Ile w tej piosence spełniłaś, Aniu, swoich marzeń?
1: O, sporo. Zaczynając od klipu do tego utworu, ja wychowałam się na filmach Disneya, na High School Musical, na Camp Rock. No i oczywiście, że sobie wyobrażałam siebie jako Demi Lovato, która na tym Camp Rock po prostu zawojuje całą scenę muzyczną. No i tym teledyskiem do utworu Ile spełniłam to marzenie. Wymyśliłam Camp Rock, ale to Małopolska. I ja odgrywam Demi Lovato, która pracuje w kuchni z moją babcią, z moją babcią, która teraz w zawodzie w ogóle też pracowała w kuchni, jest w tym świetna. A Camp Rock to tak naprawdę zespół pieśni i tańca w strojach Lechów Sądeckich. Więc to było pierwsze marzenie. Kolejne marzenie, które spełniłam, to w sumie dobrze o tym powiedzieć teraz, to jest utwór, który jako pierwszy jest wydany razem z wytwórnią. Podpisałam swój pierwszy kontrakt płytowy i nadchodzący album wydam razem z Polydor Music Polska. Więc to jest kolejne marzenie odhaczone. Trzecie marzenie, no to może to nawet nie jest marzenie, to jest coś, co się nigdy jeszcze chyba w historii polskiej, nawet nie chyba, to się nigdy nie zdarzyło w historii polskiej muzyki, mianowicie połączenie w tym utworze takich osobistości jak gitara Waluś Kraksa Kryzys, akordeon Lolex Eneja, produkcja Kuba Karaś, Wiki drums na bębnach, ja na pianinie i śpiewam, jakby wszystko to dało nam utwór Ile. Nie ma takiego utworu drugiego, który by łączył tych wszystkich ludzi, trochę z innych bajek czasami.
0: Już zastanawiam się, jak człowiek z Aneja dogadał się z Walusiem.
1: Właśnie ja byłam tym, ja byłam
0: spoiwem.
1: No i dzięki temu mamy taki wyjątkowy, uważam, utwór.
0: To jest zapowiedź czegoś większego. Zapowiedź płyty, o której mówisz, że chcesz zabrać nas do swojego dzieciństwa. Czego się będziemy mogli spodziewać na tym albumie?
1: To jest, tak jak powiedziałam, takie nowe rozdanie, nowy rozdział w moim życiu, ponieważ przy pierwszej płycie moje inspiracje oscylowały wokół, mimo że rozrywkowa muzyka to po pierwsze oczywiście pop, natomiast inspiracje oscylowały wokół jazzu i soulu, bo to były mi bardzo bliskie gatunki, też ze względu na szkołę muzyczną, do której chodziłam. Przy drugiej płycie zwracam się jeszcze bardziej ku prostocie, jeszcze bardziej ku muzyce rozrywkowej i popowej, natomiast w takim bardziej organicznym wydaniu. I te inspiracje teraz to jest właśnie to, skąd pochodzę, czyli Nowy Sącz, ta kultura, ludowość, ale również dla mnie Nowy Sącz to znaczy cała moja sportowa kariera, bo ja grałam w piłkę ręczną przez 3 lata i nawet w formie wizualnej, jak już robiłam cały moodboard na tą płytę, to ta piłka ręczna, ona się tam po prostu pojawiła, że to jest też część mojego życia, o, o

0: której chcę opowiedzieć.
1: Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, bo to w sumie jest wasza tajemnica, twoja i twojego zespołu. Nawiązując do tego moodboardu, patrzę dyskretnie, a jednocześnie bardzo przekonująco na menadżerkę, możemy powiedzieć. Bo ja tam zauważyłam na tej twojej mapie marzeń i inspiracji ogórka. Możesz mi powiedzieć więcej coś na ten temat?
0: Ogórek kiszony kojarzy mi się z... Właśnie z moimi dziadkami, z moją babcią, która zresztą ma dzisiaj urodziny.
1: Och, to wszystkiego dobrego
0: tak,
1: życzymy.
0: Babciu, Halinko, jeśli nas słuchasz, to wszystkiego najlepszego. Robisz najlepsze ogórki kiszone.
1: Chcielibyśmy się redakcyjnie podłączyć pod te ogórki.
0: No, może następnym razem przy promocji kolejnej albo płyty, to tym razem przyniosę ogórki, a nie osypka. Więc to jest coś, co mi się kojarzy właśnie z miejscem, z którego pochodzę, z Małopolską. I stąd ten ogórek. Po prostu chcę te nowe, popowe piosenki ubrać w swoje szaty, w swoje doświadczenia. I też brzmieniowo, to jest ciekawe, ale szukam czegoś innego. Stąd oprócz po prostu gitar i takich instrumentów, które zazwyczaj są eksploatowane przy nagraniach popowej muzy, na tym albumie znajdzie się i akordeon, i klarnet, skrzypce też góralskie, lira korbowa, różne cymbały, flety, fujarki. To będzie całe bogactwo, więc takie zabarwienie trochę inne.
1: Czy jest szansa, że ta płyta ukaże się w takim terminie, żeby mogła być nominowana w przyszłym roku do Fryderyków?
0: A to do kiedy się muszę...
1: Do końca roku.
0: O, to wiesz co, zmotywowałaś mnie teraz.
1: Trzymam cię za słowo, a jeśli nawet nie uda się w tym roku, to w przyszłym też będę mocno trzymała kciuki. Jedna z najbardziej utalentowanych, najbardziej wdzięcznych i wrażliwych dziewczyn na polskiej scenie muzycznej, jeśli chodzi o ten młody, to młodą krew. Ania Szlagowska była dzisiaj razem z nami. Wróci tutaj, jak tylko będzie wydawać kolejne piosenki, a myślę, że takie pojawią się już za chwilę. Trzymam kciuki za cały album. I bardzo ci dziękuję, nie tylko za osypki.
0: Och, bardzo proszę, tylko jedną rzecz jeszcze dodam, że bardzo zapraszam do zobaczenia właśnie tego teledysku.
1: Odsyłamy do internetu, można sobie tam zobaczyć i to jest rzeczywiście też taka opowieść, która może państwa bardzo, bardzo wzruszyć. Wiesz, co na koniec wybrałam dla nas?
0: Słucham.
1: A jednak Zabić Drozda.
0: O, fajnie. Dziękuję.

Iraina Mancini to przed momentem. Polecam też utwory tej artystki na długie letnie wieczory, które nadchodzą. Właściwie już teraz pogoda jest na tyle łaskawa, że można dużo wolnego czasu spędzać na świeżym powietrzu, do czego Państwa namawiam. Namawiam też do słuchania Jedynki. Zawsze dobra muzyka, zawsze sprawdzone treści, fantastyczni goście i tak 24 godziny na dobę. No i oczywiście muzyka, ale to już wspominałam, i nasza płyta tygodnia. Ta płyta, najnowszy album Pauli Romy, wędruje do pana Sebastiana z Łodzi, a kolejna szansa na zdobycie tego albumu, albumu zatytułowanego Z resztek, już jutro w muzycznej Jedynce. Ula Kaczyńska, pięknie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zostawiam Państwa w dobrym towarzystwie. Hany Dijon to jest producentka muzyki elektronicznej, ale też dziewczyna, która coraz częściej kieruje się w stronę muzyki rozrywkowej, powszechnie użytkowej. Bardzo dobrze jej to wychodzi. Mam nadzieję, że ten utwór spodoba się Państwu. New Way Groove się nazywa, więc ja już znikam. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
2: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
1: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradzie A1 na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km, gdzie doszło do zderzenia dwóch ciężarówek.

0: blokują prawy pas w kierunku Łodzi. Nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S3 na odcinku Skwierzyna Południe, Międzyrzecz Północ w pobliżu miejscowości Głębokie na 127 km. Tam doszło do kolizji dwóch autosobowych i zablokowany był prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Teraz S3 jedzie się przez jej 127 km bez problemów. Autostrada 4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa na 545 km. Ciężarówka uderzyła w bariery i stoi w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. Koniec kłopotów na ekspresowej 6C na odcinku Płoty, parking trasy ekspresowej Wyszogóra w pobliżu Płotów na 42 km. Tam auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne i zablokowany był lewy pas w kierunku Szczecina. Był, bo teraz S6 przez 42 km jedzie się w stronę stolicy zachodniopomorskiego bez problemów. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Głębocka, węzeł Marywilska w pobliżu węzła Łabiszyńska na 18 km w Warszawie. Ale kłopoty wciąż na Krajowej 9 na odcinku Kolbuszowa, Głogów, Małopolski w pobliżu miejscowości Widełka na 178 km, gdzie po zderzeniu auta osobowego z busem obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Policja rozpoczęła oględziny na miejscu wypadku kolejowego pod Obornikami w Wielkopolsce. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Warszawa przygotowuje się do wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście. Policja pracuje na miejscu wypadku kolejowego w Wielkopolsce na trasie kolejowej między Rogoźnem i Poznaniem. Eksperci będą precyzyjnie dokumentować torowisko oraz pociąg i ciężarówkę, które zderzyły się. W wypadku tym jedna osoba zginęła, a 17 zostało rannych. O szczegółach zdarzenia mówił w TVP Info wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
2: Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka na terenie gminy Rogoźno doszło do kolizji samochodu ciężarowego typu TIR z naszym pociągiem, pociągiem kolei wielkopolskich relacji Poznań-Piła. W wyniku tej kolizji zginął kierowca TIR-a. 3 osoby są średnio ciężko ranne, 14 osób lekko rannych. Natomiast maszynista również uratował się. Nie mam informacji, czy jest w kategorii rannych, czy na szczęście nic mu się nie stało.
1: Ruch kolejowy między Rogoźnem i Obornikami jest wstrzymany. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę wieczorem służby zostały zaalarmowane o pożarze, który zagraża życiu dziecka, i siłą weszły do środka.
3: Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że zgłoszenie o zagrożeniu złożyła osoba o na razie nieustalonej tożsamości.
4: Za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 dokonała z ustalonego numeru telefonu zgłoszenia o rzekomym zaistniałym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego w mieszkaniu usytuowanym w budynku wielorodzinnym w Gdańsku.
3: Wyjaśnia prokurator Mariusz Duszyński, który dodaje, że dyspozytor w związku z tym, że nie mógł skontaktować się ze zgłaszającym, zadysponował przyjazd odpowiednich służb.
4: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
3: Po wejściu do lokalu służby stwierdziły, że wewnątrz nie było ludzi. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Sędzia Zbigniew Kapiński został powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej kończy się jutro. Zbigniew Kapiński był jednym z 5 kandydatów na tę funkcję. Rozpocznie swoją kadencję w środę.
5: To są aktualności jedynki.
1: Polka zatrzymana w Libii, pochodząca z Oleśnicy, Laura Kwoczała, jest uczestniczką konwoju lądowego zmierzającego z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Flotylla Sumut, czyli organizatorzy konwoju, poinformowali, że od wczoraj nie mają kontaktu z grupą 10 osób, które pojechały negocjować z Libijczykami bezpieczną przeprawę. Wśród nich jest Laura. Mówiła na antenie

0: Radia Wrocław, jej mama Sylwia Kwoczała.
1: Trudno to nazwać rozmową, ponieważ od paru dni kontaktujemy się tylko za pomocą komunikatorów. To co wiem, to wczoraj poinformowała nas w godzinach przedpołudniowych, że wybierają się podjąć kolejną próbę negocjacji. No i urwał się po prostu około godziny 16-17, już nie mieliśmy żadnej informacji.
0: Sytuację Laury sprawdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warszawa przygotowuje się do wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście. A od przyszłego poniedziałku, 1 czerwca, w stołecznych sklepach i na stacjach benzynowych od godziny 22 do 6 rano nie będzie można sprzedawać alkoholu. 1 listopada wprowadzono nocną prohibicję w Śródmieściu i na Pradze Północ.
2: Pani Aneta, właścicielka sklepu całodobowego na Starym Mokotowie, nie zamierza w nocy zasłaniać półki z wysokoprocentowymi trunkami. Niemniej od 1 czerwca w sklepie zajdą istotne zmiany.
3: U nas będą zamykane lodówki. Będzie jedna lodówka tylko z piwem 0%. A tak wszystko będzie pozamykane.
2: Po wprowadzeniu nocnej prohibicji na Pradze Północ i w Śródmieściu minionej zimy dzienna liczba policyjnych interwencji spadła o 8%. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy dodaje, że po zmianie przepisów policja nie odnotowała przypadków nielegalnego obrotu alkoholem.
4: Nie potwierdziły się te doniesienia o powstaniu jakichś miejsc, gdzie był sprzedawany, nazwijmy to, lewy alkohol bez akcyzy.
2: Za złamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu będzie grozić do 5000 zł grzywny, utrata koncesji i zakaz ubiegania się o nową koncesję przez 3 lata. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: I jeszcze dobra wiadomość sportowa z Paryża. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego rywalem kolejnym będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin Francis Tiafoe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura od 10 do 14 stopni. Wiatr przeważnie słaby, ale na północy umiarkowany i dość silny oraz porywisty.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Reklama. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV, nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu.
12: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
11: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
13: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzyło

0: stworzone przez Boga, staje dziś wobec decydującego wyboru: znieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
2: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
0: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
1: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
0: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.
4: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia z Warszawy.
3: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Dziś w Eurece najpierw kolejny program z cyklu Ludzie Nauki, w którym porozmawiamy o tym, jak bakterie mogą pomóc glebie w odzyskaniu równowagi, co w efekcie będzie prowadzić do lepszych plonów. O swoim pomyśle na wykorzystanie do tego celu mikroorganizmów glebowych opowie profesor Łukasz Drewniak, lider projektu BioGlobe, mikrobiolog z Uniwersytetu Warszawskiego, który na opracowanie innowacyjnych preparatów biologicznych, które mają pomóc zmęczonej glebie, otrzymał środki z programu TIMNET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. A po godzinie 19:30 w Wieczorze Odkrywców o potrzebie i metodach ochrony zbiorów muzealnych i archiwalnych przed zagrożeniami mikrobiologicznymi porozmawiam z panią doktor Magdaleną Dydą z Wydziału Biologii UW i RDLS spin-offu z Uniwersytetu Warszawskiego, spółki, która zajmuje się ochroną obiektów i budynków zabytkowych właśnie przed zagrożeniami ze strony mikroorganizmów i bezkręgowców. Zapraszam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.
2: A gościem programu Ludzie Nauki jest pan profesor Łukasz Drewniak, mikrobiolog, prodziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który na opracowanie preparatów biologicznych, które mają pomagać glebie odzyskać równowagę po latach intensywnej uprawy i stosowania środków ochrony roślin i w efekcie mają prowadzić do lepszych plonów, otrzymał środki ponad 12,5 miliona złotych z najnowszego programu TIMNET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Gratuluję panie profesorze i witam serdecznie.
3: Dziękuję bardzo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Panie profesorze, zanim o swoim pomyśle na opracowanie tych nowych preparatów biologicznych pobudzających aktywność gleby pan opowie, to proszę powiedzieć o znaczeniu jakości gleby dla zdrowego środowiska i dla produkcji dobrej żywności, bo ten wpływ jest przeogromny.
3: Zgadza się. Jakość gleby ma znaczenie i zarówno dla żywności, którą produkujemy, ale także dla środowiska, bo stosowanie nadmiernych ilości nawozów, środków ochrony roślin prowadzi do zanieczyszczeń. Ale też trzeba pamiętać o tym, że rośliny akumulują nie tylko te dobre komponenty, które są w glebie, ale też i te złe, i te zanieczyszczenia. Więc regulacja tego, co jest w glebie, ma niezwykle ważne znaczenie, także w kontekście samej gleby.
2: No właśnie, bo to właśnie gleba potem jak faszerujemy ją różnymi herbicydami po jakimś czasie, niszczone są te mikroorganizmy, które stanowią o jakości gleby, prawda?
3: Dokładnie, to jest tak samo jak z człowiekiem i jeżeli stosujemy dużo różnych środków chemicznych na naszą skórę, to wybijamy tą pożyteczną mikrobiota, która się tam znajduje. I podobnie jest w glebie. W glebie też mamy mikroorganizmy, które wspomagają rośliny. Jeżeli mamy zbyt dużo chemikaliów, zbyt wysokie zasolenie, to eliminujemy część tych mikroorganizmów, także pożytecznych, które wspierają rozwój roślin.
2: No i właśnie to znalazłem w materiałach, które pan opracował, że konsekwencją stosowania herbicydów jest tak zwane zmęczenie gleby. To piękne sformułowanie, zmęczona gleba. Co ono oznacza?
3: To jest dosyć szerokie pojęcie. To jest gleba, która może być wyjałowiona, gleba, która jest zasolona, zakwaszona.
2: Czyli zatruta też, prawda?
3: Zatruta, w której ta aktywność biologiczna spada i obserwujemy bezpośredni wpływ na rośliny. Spadek plonowania, gorszą jakość tych plonów.
2: No i gorsze, mniej zdrowe rośliny, prawda?
3: Dokładnie tak. I to jest bardzo poważny problem, z którym się mierzymy od wielu lat i walczymy z tym i przynosimy różnego rodzaju rozwiązania, także te mikrobiologiczne, które wykorzystują naturalnych mieszkańców gleby.
2: A pan ma pomysł, jak można pomóc tej zmęczonej glebie, jak można odbudować jej właśnie aktywność biologiczną, ograniczyć skutki tego chemicznego obciążenia. No i temu właśnie poświęcony jest projekt BioGlobe, zaawansowane rozwiązania dla bioregeneracji gleby. To jest jasne. Biofortyfikacji roślin uprawnych z wykorzystaniem synergicznych wieloskładników.

0: składnikowych biostymulatorów i zintegrowanej bioaugmentacji mikroorganizmami. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśnimy. I proszę powiedzieć, jaki ma pan pomysł właśnie na tę bioregenerację gleby, bo pan pracuje nad preparatami, które będą wykorzystywały mikroorganizmy glebowe. Proszę powiedzieć, co to za mikroorganizmy? To bakterie?
1: Tak, planujemy wykorzystać bakterie i nie tylko same komórki, ale też metabolity, które one produkują.
0: Czyli ich produkty, tak?
1: Ich produkty, to co produkują, i będziemy opracowali dwa różne projekty, ale będziemy bazowali na mikroorganizmach autochtonicznych, tych rodzimych, które
0: Czyli
1: występują
0: te,
1: w glebie.
0: Które są w glebie, tak?
1: Dokładnie.
0: A dlaczego to jest takie ważne?
1: Dlatego, że te mikroorganizmy, które występują w tej glebie, one już są przystosowane do niektórych typów zanieczyszczeń, ale też do konkurencji, do warunków klimatycznych. Ciężko stosować mikroorganizmy, które pochodzą, nie wiem, z Indii, z Chin, gdzie są zupełnie inne temperatury, do naszych warunków klimatycznych.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest taki ekosystem wykorzystywany, tak? Mikrobiologiczny?
1: Wykorzystujemy te mikroorganizmy, które już się zaadoptowały do tych warunków środowiskowych, do wirusów, które je atakują, i chcemy zwiększyć szansę na skuteczność tych naszych rozwiązań. To jest trudne, bo nie mamy jednego uniwersalnego produktu, który możemy zastosować w każdym miejscu na świecie, tylko musimy wykorzystywać wiedzę dotyczącą tego, co się znajduje w tym konkretnym miejscu.
0: No tak, to być może o tym jeszcze też porozmawiamy, bo rozumiem, że jeśli państwo opracują produkt, to będzie on musiał uwzględniać specyfikę gleb w różnych miejscach, ale to o tym za chwilę, bo interesuje mnie, jak te biostymulatory będą stymulować, wspomagać glebę. Jak będą działać, proszę powiedzieć?
1: Generalnie mamy dwa produkty. Jeden to jest biostymulator na bazie produktów wytwarzanych przez mikroorganizmy.
0: Ten BioSteam to jest?
1: BioSteam, dokładnie tak. I to są surfaktanty, siderofory, osmoprotektanty. Już mówię w skrócie o co...
0: Bardzo proszę.
1: O co chodzi z tym. Część z tych związków będzie wpływała na wzmocnienie szans na przetrwanie suszy, jak osmoprotektanty, takie jak betaina. Surfaktanty będą pozwalały wymywać zanieczyszczenia z gleby, żeby zmniejszać presję na rośliny. I mamy też takie związki niskocząsteczkowe, organiczne, jak siderofory, które pozwalają lepiej przyswajać żelazo i inne mikroelementy, które są potrzebne roślinom. I to są biostymulatory.
0: Czyli ale... można powiedzieć, że to jest tak suplement diety, ale jednocześnie środek chroniący roślinę przed różnymi czynnikami narażeniowymi?
1: Zgadza się. One są multifunkcjonalne. My głównie skupiamy się na tym, żeby stymulować, poprawiać kondycję roślin.
0: I one wspierać odporność, tak, roślin?
1: Też tak możemy powiedzieć, że możemy wspierać odporność roślin na te warunki stresowe. No i dodatkowo oprócz tych stymulatorów będziemy mieli mikrobiologiczne produkty nawozowe. To są produkty na bazie bakterii, które mają działać długofalowo i będą wzmacniały system korzeniowy roślin, będą dostarczały dodatkowych komponentów, mikroelementów, związków organicznych, ale też mają na celu usuwanie tych zanieczyszczeń, które są toksyczne dla roślin.
0: No ja rozumiem, że te oba produkty będą stosowane razem.
1: My będziemy mieli zintegrowany system. Będziemy dawali ten suplement oraz pracowników, którzy mają oczyszczać tą glebę z zanieczyszczeń i wspierać wzrost roślin. I jeżeli chodzi o częstość stosowania dawki, to jest przedmiotem projektu. Będziemy opracowywali, czy mają być na starcie, w trakcie, po, jak często, to będzie przedmiotem badań, bo my startujemy już z jakiegoś poziomu gotowości technologicznej i mamy przetestowane te rozwiązania w skali laboratoryjnej, ale teraz będziemy chcieli systematycznie w ramach tego projektu dojść do takiego etapu, że będzie to gotowe do wdrożenia. I w ramach tego projektu będziemy prowadzili testy w warunkach rzeczywistych, dwa sezony testów polowych, i będziemy weryfikowali, jak to działa w praktyce.
0: Spojrzałem znowu do opisu i zobaczyłem, że to nie będą testowane te produkty tylko w Polsce, ale chcą państwo i w Hiszpanii, i w Ameryce Południowej. Czy rzeczywiście uda się to zrobić?
1: Zgadza się. Tak jak sama nazwa projektu mówi, jest to BioGlobe. Mamy ambicje globalne i celowo zaplanowaliśmy testy z partnerami z Hiszpanii, z Katalonii, partnerami z regionu Arequipy w Peru. Mamy różne warunki klimatyczne. I ten zabieg był celowy dlatego, że chcieliśmy zmitigować ryzyka związane ze zmianą warunków pogodowych, gdyby nam się nie udało jakieś eksperymenty w Polsce, A drugi taki cel to jest sprawdzenie tego na innych typach gleb, w innych warunkach środowiskowych,
0: dla innych
1: upraw. Dokładnie.

0: Zgadza się, dla innych roślin.
1: A w Peru to co będzie? Jakie rośliny w Ameryce Południowej?
0: W Peru zrobiliśmy wywiad z partnerami, jakie są największe problemy i wyzwania i tam wybraliśmy awokado i komosę ryżową, ale też będzie kukurydza. W trakcie negocjacji dołożyliśmy kukurydzę, bo chcielibyśmy, żeby w każdym z krajów była ta sama roślina, żebyśmy mieli materiał odniesienia. I pierwotnie tego nie zakładaliśmy, ale później dołożyliśmy zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce, bo w Polsce będzie i pszenica, i kukurydza, a w Hiszpanii dodatkowo jeszcze będą brzoskwinie i
1: jabłka znalazłem. Panie profesorze, ja nie wiem, czy można oczywiście to przewidzieć, ale czy mogą być, a jeśli tak, to jakie mogą być negatywne konsekwencje stosowania tych mikroorganizmów? No wszak wprowadzą państwo żywe istoty, bakterie, które mają swoje produkty i czy państwo są pewni, że to nie będzie negatywnego oddziaływania na rośliny, czy na glebę, na ten ekosystem?
0: Nie jesteśmy pewni. Jesteśmy świadomi, że trzeba to zweryfikować i w ramach projektu mamy zadania, które są ukierunkowane na bezpieczeństwo biologiczne i chemiczne. Jednym z takich ryzyk jest to, że rozkład tych herbicydów, agrochemikaliów może prowadzić do produktów pośrednich, które mogą być dużo bardziej toksyczne.
1: A no właśnie.
0: I chcemy sprawdzić, jakie metabolity są tworzone w trakcie rozkładu tych związków i czy my nie szkodzimy. Bo głównym celem bioremediacji jest to przede wszystkim, żeby nie szkodzić. Naprawiać, ale nie szkodzić. Jeżeli chodzi o biologię, to tutaj też jest dużo wyzwań, bo dużo już jest na rynku produktów bazujących na mikroorganizmach, na bakteriach, na grzybach.
1: Tak.
0: Ale nie wszyscy wiedzą, co się dzieje z tymi bakteriami po tym, jak je ponownie wprowadzamy do gleby. Czy one nie przenoszą jakichś genów związanych z opornością na antybiotyki, wyspami patogenności,
1: no
0: czynnikami
1: tak,
0: wirulencji?
1: Bo bakterie są tak sprytne, że bardzo szybko potrafią przekombinować, przereorganizować swój genom, żeby być odpornym na różne czynniki zewnętrzne, im szkodzące, prawda?
0: Zgadza się. I to też jest celem projektu. Będziemy mieli zaawansowane badania molekularne, transkryptomiczne, gdzie będziemy sprawdzali, jakie jest ryzyko przenoszenia się genów z bakterii do roślin. I czy mamy jakieś negatywne, uboczne skutki tego? Także będziemy prowadzili testy toksyczności dla różnych kombinacji naszych mikroorganizmów, bo celem, który przyświeca nam w tej inicjatywie, jest wykorzystanie lokalnych mikroorganizmów, bezpiecznych i multifunkcjonalnych. I to bezpieczeństwo dla nas jest kluczowe, jest jednym z aspektów, które będziemy weryfikowali w warunkach polowych w różnych miejscach na świecie, po to, żeby potwierdzić, że tak możemy działać, możemy wdrażać te rozwiązania.
1: No a właśnie znowu sięgam do tytułu, czy przy okazji będzie osiągnięta tak zwana biofortyfikacja roślin, czyli o ile dobrze pamiętam z lekcji biologii, to chodzi o wzbogacanie roślin o takie składniki, które są cenne w trakcie rozwoju rośliny, a nie później, kiedy już mamy, że tak powiem, gotową roślinę i dosypujemy tam w jakimś zakładzie przetwórstwa jakieś składniki, tak?
0: To też jest jednym z celów i ambicji tego projektu, dlatego że, tak jak pan redaktor wspomniał, biofortyfikacja dotyczy wzbogacania roślin w komponenty już na etapie wzrostu. I mikroorganizmy mogą dostarczać witaminy, mogą dostarczać mikroelementy.
1: Selen gdzieś, tak?
0: Mamy też nawet projekt na temat dotyczący selenu, tak? Ale tutaj myślimy też o mikroorganizmach, które już są w glebie, no bo mamy różne scenariusze dotyczące biofortyfikacji. Możemy to robić za pomocą mikroorganizmów, ale możemy do gleby też dodawać komponenty, które rośliny same będą pobierały. A my w naszym przypadku będziemy dodawali mikroorganizmów, które mają to robić przy okazji oczyszczania gleby, także dostarczać te komponenty, które będą wzbogacały rośliny, które są niesamowitym i świetnym nośnikiem.
1: Tak, czyli do śniadania, kiedy będziemy, nie wiem, jedli rzodkiewkę, pomidor, to nie trzeba będzie dorzucać tabletki z jakimś zestawem witamin, które by uzupełniły, które byłyby suplementem diety, prawda?
0: Chcielibyśmy, żeby tak było.
1: Panie profesorze, i może przypomnijmy jeszcze, że ten projekt BioGlobe będzie realizowany przez konsorcjum. Uniwersytet Pana Wydział jest liderem. Kto poza państwem będzie w tym konsorcjum?
0: Mamy dwóch bardzo mocnych partnerów. Jest to Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. I to też jest bardzo dobra instytucja, która jest odpowiedzialna za rejestrację mikrobiologicznych produktów nawozowych i jest w kontakcie z Ministerstwem Rolnictwa. Więc mamy też te aspekty legislacyjne od razu zaopiekowane na etapie realizacji projektu. Co jest dla nas niezwykle kluczowe, bo celem jest wdrożenie tych rozwiązań tuż po zakończeniu projektu. Drugim partnerem partnerem jest Politechnika Poznańska, która specjalizuje się w badaniach rozkładu pestycydów i będzie odpowiedzialna właśnie za badanie bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego, bo sztuką nie jest wytworzenie tych produktów, ale dostarczenie rozwiązań, które są gotowe do użytkowania i mamy

0: świadomość, że mogą być bezpiecznie stosowane.
1: No tak, wspomniał pan, że to takie są plany, a jaka jest szansa na wdrożenie tej metody?
0: No mam nadzieję, że bardzo duża i założyliśmy w projekcie, że przejdziemy z czwartego poziomu gotowości technologicznej, gdzie bada się pojedyncze komponenty w laboratorium, aż do ósmego poziomu w skali 9, gdzie będziemy już po testach w warunkach rzeczywistych, po testach polowych, gdzie będziemy mieli zoptymalizowaną produkcję, bo w trakcie realizacji projektu będziemy mieli też produkcję w skali przemysłowej. Mamy partnera, spółkę Invention Bio z Bydgoszczy, która zgodziła się pomóc nam wyprodukować prototypy i później demonstratory do testowania tego rozwiązania, ale także w ramach projektu mamy cały pakiet analiz technoekonomicznych, analiz marketingowych i przygotowania do wdrożenia, tak żeby tuż po zamknięciu projektu można było przystąpić do bezpośredniej komercjalizacji.
1: Panie profesorze, i tak już trochę zmierzając do końca, bo kiedyś powiedział pan, że bakterie mogą wszystko, mogą uczynić wiele zła. No to wiemy, chociażby wiele chorób, ale mogą uzdrowić glebę zniszczoną przez złe używanie jej przez człowieka. Czy pan ma nadzieję, że te ogromne połacie, no czasami rzeczywiście zniszczonej gleby, będzie można uzdrowić dzięki właśnie takim pomysłom jak ten państwa?
0: Zdecydowanie tak. Tu jest kwestia ekonomii i różnych regulacji prawnych, ale jeżeli chodzi o mikroorganizmy, to potwierdzam. Bakterie i grzyby mogą praktycznie wszystko i nawet czasami prowadzę takie eksperymenty u siebie na działce na wsi, gdzie do wiaderka wsypuję glebę i dodaję różnego rodzaju zanieczyszczenia i po kilku miesiącach przychodzę, już są mikroorganizmy, które są w stanie konsumować, rozkładać różne typy zanieczyszczeń.
1: Tak?
0: Dokładnie tak. I to, czym my się zajmujemy, to przeskalowaniem tego i wdrażaniem. I jest coraz więcej takich zastosowań, przykładów, wdrożeń, gdzie właśnie mikroorganizmy służą do odnowy biologicznej gleby. Już nie tylko tej przemysłowej, ale także tej rolniczej, co dla nas jest kluczowe, żeby zwiększyć ten areał możliwy do uprawy.
1: Co dalej? Jakie ma pan plany, a może marzenia, panie profesorze? Bo wiem, że rzeczywiście potrafi pan być skuteczny w komercjalizacji, bo to przecież pan, z tego co pamiętam, był współzałożycielem pierwszego spin-offu na Uniwersytecie Warszawskim.
0: No teraz wraz z rozpoczęciem projektu TeamNet BioGlobe mamy ambicje założenia globalnego konsorcjum z kolegami z Ameryki Południowej, Afryki, Azji, gdzie będziemy rozwiązania bazujące na bakteriach i grzybach wdrażali w praktyce dla różnych systemów rolniczych, dla różnych wyzwań. Jesteśmy już na etapie założenia takiego klastra w Polsce. Teraz zapraszamy partnerów z zagranicy.
1: Chcielibyśmy... Czyli to klaster międzynarodowy będzie, tak?
0: Chcielibyśmy międzynarodowy klaster do różnych wyzwań, do różnych upraw, do różnych gleb, do różnych warunków klimatycznych bazujących na tej koncepcji. To jest agenda badawcza na 15-20 lat z wyzwaniami nie tylko naukowymi, ale też regulacyjnymi, komercjalizacyjnymi.
1: No tak.
0: Mnie bardzo ciągnie do komercjalizacji i lubię wdrażać rozwiązania, ale też dużą przyjemność sprawia mi dostarczanie rozwiązań takich systemowych, administracyjnych. No i marzy mi się, żeby walczyć z tymi absurdami wszystkimi regulacyjnymi, które są i w naszym kraju, i w Europie, i na świecie.
1: I w nauce także.
0: I w nauce, ale tu mówię głównie o zastosowaniu mikroorganizmów jako nawozowych produktów mikrobiologicznych czy środków ochrony roślin, bo te bariery są dosyć duże i dla nas naukowców nie są zrozumiałe, nie znamy przyczyny, dlaczego tak się dzieje i chcielibyśmy zaprosić kolegów do tego, żeby wspólnie, oddolnie taką inicjatywą pokazywać, że można dużo rzeczy upraszczać i szybciej wdrażać.
1: Panie profesorze, do tego oczywiście panu życzę. Gościem programu Ludzie Nauki był dziś pan profesor Łukasz Drewniak, prodziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który na realizację projektu BioGlobe, na opracowanie preparatów biologicznych, które mają uzdrowić glebę i pomóc jej odzyskać równowagę po latach intensywnej uprawy i stosowania środków ochrony roślin i w efekcie mają prowadzić do lepszych plonów, otrzymał ponad 12,5 miliona złotych z najnowszego programu TeamNet Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jeszcze raz gratuluję i bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A już za chwilę rozmowa o wpływie mikroorganizmów na zabytki i zbiory archiwalne i jak można chronić muzea i inne ważne obiekty przed zagrożeniem ze strony bakterii, grzybów czy owadów. A o tym wszystkim porozmawiam z panią dr Magdaleną Dydą z Wydziału Biologii UW i RDLS spin-offu który zajmuje się ochroną właśnie obiektów i budynków zabytkowych przed zagrożeniami ze strony

0: mikroorganizmów i bezkręgowców. Zapraszam.
1: Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w tej części Eureki, wieczór odkrywców, zapowiadana rozmowa o tym, jak można ochronić cenne zbiory muzealne i archiwalne przed zagrożeniem ze strony różnych mikroorganizmów, ale także i bezkręgowców. Moim gościem jest pani dr Magdalena Dyda z Wydziału Biologii UW i założonego już parę lat temu pierwszego na Uniwersytecie Warszawskim spin-offu RDLS, który zajmuje się właśnie ochroną obiektów i budynków zabytkowych przed zagrożeniami ze strony bakterii, ale także owadów czy pajęczaków. Witam panią serdecznie.
2: Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór państwu.
1: I może jeszcze dodam, że pani doktor specjalizuje się w mikrobiologii konserwatorskiej i prewencji zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych. Od ponad 10 lat współpracuje z ważnymi instytucjami kultury w Polsce, między innymi z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie czy Narodowym Instytutem Muzeów. Realizowała także badania w ramach projektów Wawel – Dziedzictwo dla przyszłości, Wielokulturowa Rzeczpospolita Zamek Pieskowa Skała czy Ratujmy Pelplińską Biblię Gutenberga. Wszystko się zgadza, pani doktor?
2: Dokładnie tak.
1: To może proszę powiedzieć na początek, jakie są najniebezpieczniejsze czynniki biologiczne dla zbiorów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych, no, dla ważnych dokumentów, obrazów, rzeźb, tkanin? Czyli co przede wszystkim wpływa na biodeteriorację, czyli właśnie niszczenie materiałów spowodowane przez różne organizmy?
2: Oczywiście pomijając katastrofy, jak pożary,
1: zalanie wodą.
2: Zalania, dokładnie. To są kolejne czynniki, czyli czynniki biologiczne. Wydaje się, że człowiek jest najgroźniejszym z nich, no ale tuż zaraz po człowieku mamy całą listę organizmów żywych, które mogą niszczyć te zabytki.
1: Ale człowiek także przenoszący różne mikroby.
2: Dokładnie.
1: Wiem, że badali państwo na przykład, co się dzieje z muzeum na Wawelu, prawda?
2: Dokładnie.

0: zbadaliśmy pierwszy muzealny mikrobiom. Badaliśmy zarówno to, co znajduje się w powietrzu, w salach ekspozycyjnych, magazynowych, ale również to, co na powierzchni obiektów w trakcie ekspozycji się osadza. I okazało się, że ten mikrobiom jest tak zróżnicowany, jak pula turystów zwiedzających, którzy ten Wawel
1: odwiedzają. Z różnych krajów, a więc dokładnie. Różne bakterie i nie tylko, prawda?
0: Dokładnie. Grzyby, bakterie z rejonów.
1: Algi, porosty pewno.
0: Aż tak, może we wnętrzach wawelskich nie, ale na zewnątrz również te organizmy często zajmują nisze i są bardzo niszczycielskie. Jeśli chodzi o takie organizmy atakujące obiekty kamienne zlokalizowane gdzieś na zewnątrz, to badaliśmy elementy architektoniczne w Pałacu Muzeum Króla Jana III Sobieskiego. To była pergola północna i tam badaliśmy właśnie tego typu czynniki biologiczne. Oprócz tego mamy gryzonie. Zdarzają się nieoczywiste sytuacje aktywności bobrów na terenach przymuzealnych parków, ogrodów. No to jest duży problem. Z jednej strony jest to zwierzę chronione, z drugiej faktycznie bardzo niebezpieczne dla substancji zabytkowej. Mamy również doświadczenie w analizach wszelkiego rodzaju stawonogów, w tym właśnie owadów, pajęczaków. Te analizy prowadził dr Piotr Tykarski, między innymi na Wawelu. W ramach tego monitoringu wykryliśmy kilkadziesiąt różnych gatunków, które tam się znajdują. I Wawel chyba jako jedna z nielicznych instytucji nie bała się opublikować tych wyników. No a jeśli chodzi o mikroorganizmy na Wawelu, mieliśmy jeszcze jedną ciekawą obserwację. Znajduje się tam obiekt najstarszy na wzgórzu wawelskim. Jest to rotunda świętego Feliksa i Adaukta.
1: Tak, Najświętszej Marii Panny.
0: Tak, dokładnie. I tam zastosowaliśmy najnowocześniejsze metody analiz mikrobiologicznych opartych o sekwencjonowanie nowej generacji. W ramach tych analiz okazało się, że część mikroorganizmów, która pokrywa ściany rotundy, są to halofilne archeony, grupa mikroorganizmów dosyć starych ewolucyjnie, które wytwarzają pewnego rodzaju substancje hamujące rozwój innych mikroorganizmów.
1: Czyli można powiedzieć, że tworzą taką substancję czy warstwę ochronną przed innymi?
0: Można tak powiedzieć, zajmują swoją niszę, blokując rozwój grzybów strzępkowych, które bywają bardziej niszczycielskie ze względu na szybki wzrost w odpowiednich warunkach.
1: Wracając do dzieł sztuki, proszę powiedzieć, jaki jest wpływ mikroorganizmów na dzieła sztuki? Co one robią z zabytkami? Bo istotą ich działalności to jest to, że jednak one mają negatywny wpływ na różne elementy historyczne, prawda, zabytkowe.
0: Dokładnie. Mikroorganizmy jako pierwsze zawsze rozpoczynają ten proces biodeterioracji. Na ogół są to bakterie, które posiadają różnego rodzaju aktywności enzymatyczne, potrafią wydzielać pewne substancje do podłoża, aby następnie...
1: Chemiczne, biochemiczne,
0: dokładnie.
1: Tak?
0: I to w konsekwencji powoduje odbarwienie papieru, odbarwienie tkanin, tak zwany foxing, czyli takie niewielkie rdzawe plamy na powierzchni papieru. To również często jest dzieło mikroorganizmów, niewidocznych gołym okiem. Oprócz tego potrafią nawet degradować powierzchnie szklane, powierzchnie kamienne. Zdarzają się mikroorganizmy, które wydzielają kwasy, rozpuszczające nawet elementy właśnie skalne. Mają niesamowity potencjał, więc z jednej strony my jesteśmy od tego, aby chronić obiekty zabytkowe, które przecież przetrwały kilkaset lat, aby zachować je na kolejne kilkaset przynajmniej lat dla kolejnych pokoleń. Mimo, że mamy teraz możliwości skanowania i digitalizacji, uważamy, że ten oryginał jest szczególnie ważny. On niesie tą warstwę historyczną. No i ważne jest, aby móc przekazać te obiekty w takim stanie dla kolejnych pokoleń.
1: No właśnie, bo chciałem jeszcze wrócić do takich elementów naukowych, bo pani już zaczęła o tym mówić. Jakimi metodami badają państwo stan obiektów? No bo kiedyś pobierało się próbkę, no ale często w związku z tym ulegały obiekty zniszczeniu. Dziś już są nowsze metody, prawda? Nie wiem, genetyczne, mykologiczne, tomografia komputerowa. To z tego, co wiem, to wszystko znajduje zastosowanie w państwa badaniach.
0: Dokładnie. Stosujemy różne metody. Myślę, że najczęściej jednak stosowana jest metoda, która niewiele się zmieniła od czasów Ludwika Pastera, czyli tak naprawdę metody hodowlane, ale próbki pobieramy w sposób całkowicie nieniszczący. Mamy kilka metod pobierania próbek z wykorzystaniem dla obiektów papierowych, z wykorzystaniem sterylnych próbników z celulozy, co umożliwia nam właśnie izolację mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład tego rodzaju materiału, czyli rozkład papieru. Ale mamy również metody
1: spektralne.

0: zakresu materiałoznawstwa, podobnie tomografia komputerowa, ona pomaga na przykład sprawdzić, czy w danej rzeźbie znajdują się jakieś żerowiska owadów. No, jeśli chodzi o owady, najczęściej monitoring tych czynników biologicznych stosuje się przez rozkładanie pułapek różnego rodzaju w miejscach, w których one najczęściej wnikają do pomieszczeń, albo przy tych obiektach, które wiemy, że najczęściej ulegają degradacji, czyli w przypadku tkanin to będą pułapki na mole, tak zwane ubraniowe. W przypadku kolekcji archiwalnych, bibliotecznych są nawet takie specjalne muzealne pułapki dla tych owadów charakterystycznych dla zbiorów, dla mrzyków.
1: Ale wiem, że trafiają się też takie niespodziewane owady, jak na przykład termity podobno, tak?
0: Tak, w Polsce mieliśmy przypadek termita znalezionego w ramie obrazu, który przyjechał z Ameryki Południowej na wystawę z innymi. I w tej kolekcji część zbiorów została poddana dezynfekcji, ale ze względu na niewielkie zmiany na ramie ten jeden obraz został umieszczony na ekspozycji. I dzięki temu, że personel muzeum był bardzo wyczulony na wszelkie zmiany, zaalarmował dział konserwacji i bardzo szybko udało się zidentyfikować.
1: No ja rozumiem, że to były jakieś wióry, tak? W pobliżu tej ramy.
0: To była taka mączka inna niż mączka charakterystyczna dla owadów występujących w naszej strefie klimatycznej. Mhm. W powiększeniu wyglądały te ziarenka jak dziki ryż, tak mogłabym to porównać. No i to zaniepokoiło mocno konserwatorów.
1: Pani doktora, może pani więcej powiedzieć o zastosowaniu analiz genetycznych? No bo to jest to jedno z najnowszych narzędzi, którymi państwo dysponują.
0: Dzięki analizom genetycznym jesteśmy w stanie zanalizować bioróżnorodność wszystkich mikroorganizmów w danym środowisku z pominięciem etapu hodowli. Przyjmuje się, że na etapie hodowli tracimy większość tych mikroorganizmów, które w danym momencie są uśpione, nieaktywne metabolicznie. A tymi metodami jesteśmy w stanie oznaczyć z danej próbki materiału nawet kilkadziesiąt tysięcy różnych mikroorganizmów, które w tym materiale w tym momencie się znajdują. Więc to jest taki, powiedzmy, odcisk palca dla danego obiektu, który był przechowywany często w bardzo różnych warunkach. No i tego typu badania robiliśmy również dla tkanin wydobytych z krypt odkrytych w Malborku.
1: I co udało się ustalić?
0: No, tutaj mieliśmy dosyć ciekawe wyniki. Było nawet podejrzenie, że znaleźliśmy przyczynę pochówku tych osób. Część z tych bakterii.
1: Czyli to jakaś choroba może?
0: Prawdopodobnie. Choć ten materiał to były tkaniny, to nie były tkanki, to nie były fragmenty kości, więc tu nie jesteśmy tak do końca stuprocentowo pewni, czy była to faktycznie bakteria Clostridium botulinum, czyli być może doszło do zatrucia jadem kiełbasianym osób, które właśnie spożywały być może jakiś posiłek, ale to jest daleko idąca hipoteza, którą musielibyśmy zweryfikować, ale faktycznie te badania genetyczne pozwalają na identyfikację szerokiego spektrum mikroorganizmów, bakterii, grzybów, właśnie archeonów, trudno hodowalnych mikroorganizmów. I jeśli chodzi właśnie o te tkaniny, czy nawet próbki, które pobieraliśmy w Rotundzie na Wawelu, tam większość mikroorganizmów to są nadal mikroorganizmy nieodkryte. Większość tych sekwencji, które widzimy w tych środowiskach właśnie nieznanych jeszcze doskonale, niepoznanych nauce, część tych sekwencji widzimy, że jest, ale jeszcze nie została przypisana do danego gatunku.
1: Czyli nie wiadomo, co to za gatunek.
0: Dokładnie.
1: Tak? Jeszcze. No, ale to dla pani, rozumiem, dla mikrobiologa to fascynujące badania, prawda?
0: Tak, dokładnie. Tylko musimy jeszcze umieć wyhodować ten mikroorganizm, aby móc ten gatunek scharakteryzować, a potem nazwać chociażby z przyrostkiem wawelianum czy innym.
1: Pani doktor, to proszę powiedzieć, bo rzeczywiście te badania, jak przeglądałem, są bardzo ciekawe i to taka robota trochę detektywistyczna, prawda, momentami. Do czego mogą być wykorzystane te państwa analizy? Słowem, czy jakieś zalecenia państwo zostawiają? Bo wymieniłem tutaj świetne obiekty, ważne dla historii Polski, w których państwo prowadzili swoje analizy. No i właśnie skończyły się analizy i co dalej?
0: Monitorujemy często środowisko, jeśli nie mamy pewności, że jest tam bezpiecznie i sprawdzamy, czy wprowadzenie jakichś dodatkowych, chociażby rutynowych czynności poprawia to środowisko przechowywania bądź eksponowania obiektów zabytkowych. To mogą być nawet tak proste czynności jak odkurzanie tkanin tapiserii na Wawelu. Ono było prowadzone dosyć rzadko, bo raz na 3-4 lata, ale dzięki naszym badaniom stwierdziliśmy, że może nawet przesunąć możemy ten czas od mechanicznego oczyszczania tkanin o kolejne 2 lata, żeby ich nie nadwyrężać. Każda mechaniczna czynność powoduje wykruszanie blaszki metalowej z oplotu tych złotych.
1: No tak, ja sobie wyobrażam, jak to jest w przypadku obrazów, prawda? Czy jakichś takich delikatnych elementów, nie wiem, ceramiki.
0: nie stosujemy metod, które byłyby niszczące.

0: Owszem, analizy te z wykorzystaniem analiz genetycznych już wymagają pobrania fragmentu materiału, więc ograniczamy się tylko do takich obiektów, dla których mamy pozwolenie konserwatorskie, czyli to może być
1: i z fragment, których łatwo można wziąć bez niszczenia obiektu, prawda?
0: Tak, czyli to są ewentualnie takie elementy tkanin, które na pewno nie będą poddawane konserwacji, czyli coś, co się wykrusza z tej tkaniny. To jest materiał dla nas, dla mikrobiologów. Zaprawy oryginalne, fragmenty kamienia oryginalnego. Na ogół takich materiałów konserwatorzy nam nie żałują, ale już jeśli chodzi o obraz czy obiekt na podłożu papierowym, to tutaj stosujemy badania nieniszczące.
1: No tak, szczególnie jeśli to jest obraz wart czasami wiele milionów. Chciałem panią zapytać, jakie plany mają państwo na najbliższe lata, bo przecież obiektów do ochrony jest w naszym kraju wiele.
0: Plany, a może nawet marzenia, to jest zbudowanie Centrum Prewencji Konserwatorskiej. To wydaje mi się taka pieśń przyszłości, ale bardzo potrzebna.
1: Czy to nawet... nie ma czegoś takiego?
0: Jest, ale jest to temat bardzo rozproszony. Mamy aspekt konserwacji papieru, kamienia,
1: drewna.
0: Konserwatorzy w ramach swoich specjalizacji, owszem, mają pewne tematy z tego zakresu, ale kończąc Akademię Sztuk Pięknych, konserwator zabytków kończy z dyplomem dotyczącym konserwacji jednego obiektu. Potem trafia do instytucji muzealnej, która ma pod opieką dziesiątki tysięcy obiektów bardzo różnorodnych. I to od jego decyzji
1: różny
0: zależy.
1: Różny materiał z różnego czasu, z różnymi właśnie mikrobami, prawda?
0: Dokładnie. No i stąd nawet taki pomysł mamy tutaj na Wydziale Biologii, aby poprowadzić być może szkołę letnią z prewencji konserwatorskiej, zacząć od takich kursów. Część takich działań już prowadzimy wspólnie z Narodowym Instytutem Muzeów, ale chcielibyśmy ten temat rozszerzyć, zaprosić osoby, praktyków z całego kraju.
1: No tak, no bo to dotyczy także bibliotek, prawda, których no ciągle jeszcze w Polsce trochę mamy, chociaż są likwidowane.
0: Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ja widzę, że biblioteki stają się teraz takimi centrami kultury w niektórych miejscowościach, więc jest bardzo duży potencjał w tych instytucjach. Mam nadzieję, że ich nie zabraknie.
1: Pani doktor, bardzo pani dziękuję. O możliwości ochrony muzeów, obiektów zabytkowych i zbiorów archiwalnych przed zagrożeniem ze strony mikroorganizmów, szczególnie bakterii, ale nie tylko, także ze strony bezkręgowców, mówiła pani dr Magdalena Dyda z Wydziału Biologii UW i Uniwersyteckiego Spin-offu RDLS, spółki, która zajmuje się ochroną właśnie obiektów i budynków zabytkowych przed zagrożeniami ze strony mikroorganizmów i bezkręgowców. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję.
0: Również dziękuję.
1: Krzysztof Michalski, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Sukcesy, które odnosimy czasem, są takie trudne do dotknięcia, tak? Bo jak określić, że jako społeczeństwo zmieniliśmy zdanie w jakimś temacie? A to się wydarzyło wielokrotnie w tematach, którymi się zajmowaliśmy.
2: Marek Józefiak, rzecznik prasowy, ekspert do spraw polityki ekologicznej Fundacji Greenpeace Polska.
1: W sprawie Puszczy Białowieskiej 30 lat temu ludzie być może nie byliby przekonani, że puszczę trzeba chronić. Pewnie więcej by ludzi mówiło, no dobra, no trzeba też, skądś musimy mieć brać drewno. Pewnie, ale prowadźmy wycinki w lasach, które stały zasadzone ręką człowieka i to nie jest wielką stratą dla przyrody. Na pewno nie jest taką jak w Puszczy Białowieskiej czy w Puszczy Karpackiej. W sprawie przykładowo zanieczyszczenia powietrza przez lata też myśleliśmy, że po prostu powietrze jest jakie jest. Nagle okazało się, że jeśli temat nagłośnimy, jeśli mówimy o tym, jaki to ma wpływ na nasze zdrowie, na jakość naszego życia, na długość naszego życia, okazało się, że nagle politycy chcą ten temat zmieniać. Powstał fundusz specjalny, powstał program Czyste Powietrze. Setki tysięcy ludzi wymieniło piece. Więc to jest taka zmiana, która się nie wydarzy, jeśli my tej fali nie zaczniemy.
2: Od ochrony klimatu, przez ochronę lasów, pszczół i wspieranie rolnictwa ekologicznego, po ochronę gatunków zagrożonych i cennych ekosystemów. Fundacja Greenpeace Polska dzięki wsparciu i zaangażowaniu tysięcy osób działa na rzecz bezpiecznej, zdrowej planety.
1: Nie da się tego czasem załatwić w 2 tygodnie. Nie da się czasem nawet w 2 lata. Dopiero czasem po 10 czy 15 latach widać jakąś różnicę. Są kampanie, które załatwimy w 2 tygodnie. Udało nam się tak zablokować polowania na żubry. Wydaliśmy raport, petycja, nagle 100 tysięcy ludzi zaprotestowało i bach, jest decyzja ministra, że w ogóle nie ma już dalej polowań na żubry. I to daje pewną satysfakcję, ale takich kampanii jest mało. Częściej spotykamy się z tym, że te zmiany są mikroskopijne, ale krok po kroku my zmierzamy w dobrym kierunku. I tak jak było z węglem. Jak ja zaczynałem pracę, 80-90% energii było w Polsce z węgla. Teraz w sierpniu mieliśmy tylko połowę energii z węgla. Ta zmiana jest bardzo namacalna. Ale właśnie rzecz jest w tym, żeby umieć doceniać te małe zwycięstwa, no i zdawać sobie sprawę, że to jest po prostu maraton, a nie sprint.
2: Fundacja Greenpeace Polska jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie www.greenpeace.org.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę 2 samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela Melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Reklama. Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradzie A1. Wciąż na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km są utrudnienia spowodowane zderzeniem dwóch ciężarówek. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Łodzi. Autostrada A4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa. Na 545 km ciężarówka uderzyła w bariery, stoi w pasie zieleni. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa. Raz jeszcze A4, odcinek węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina. Na obwodnicy Krakowa na 414 km zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Koniec kłopotów na ekspresowej szóstce na odcinku Płoty, parking klasy ekspresowej Wyszogóra w pobliżu 42 km, gdzie auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne i zablokowany był lewy pas w kierunku Szczecina. Teraz S6 przez Płoty jedzie się bez problemów. Droga krajowa nr 9, odcinek Kolbuszowa Głogów Małopolski w pobliżu miejscowości Widełka na 178 km doszło do zderzenia autoosobowego z busem. Jedna osoba jest ranna, obowiązuje na 9 ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na krajowej 10 na odcinku Krąpiel-Suchań w pobliżu 62 km.
2: Jest 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. Policja dokumentuje miejsce wypadku kolejowego koło Obornik, gdzie pociąg zderzył się z tirem, zginął kierowca ciężarówki. Minister koordynator służb komentuje sprawę fałszywego alarmu w mieszkaniu rodzinnym prezydenta, apeluje, by nie podgrzewać emocji. Polka wśród aktywistów zatrzymanych w Libii, nasz MSZ monitoruje sytuację. Policja rozpoczęła oględziny na miejscu wypadku kolejowego pod Obornikami w Wielkopolsce, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. Pracują tam eksperci z Laboratorium Kryminalistyki z Poznania. Za pomocą skanera laserowego precyzyjnie dokumentują torowisko, pociąg i ciężarówkę. Jak mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, wypadek był w miejscowości Garbatka.
3: Tuż przed godziną 16 w miejscowości Garbatka koło Rogoźna pociąg osobowy na przejeździe bez zapór uderzył w przejeżdżający samochód ciężarowy. W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
2: Niegroźnie poszkodowanych zostało 17 osób jadących pociągiem Poznań-Piła. Polregio i Koleje Wielkopolskie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów PKP Intercity jeździ trasami objazdowymi. Flotylla Sumut nie ma łączności z 10 uczestnikami konwoju lądowego jadącego z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych we wschodniej Libii jest Polka, Laura Kwoczała. Więcej w relacji naszej korespondentki.
4: Nasza służba konsularna jest w kontakcie z lokalnymi służbami w Libii, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Laura Kwoczała, 24-letnia działaczka na rzecz praw człowieka, uczestniczyła w konwoju z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, jadącym drogą lądową przez Libię. Od wczoraj organizatorzy Global Sumut nie mają z nią kontaktu. W mediach społecznościowych poinformowali, że Polka została zatrzymana w punkcie kontrolnym przez siły Libii Wschodniej, miejscową bojówkę kontrolującą część terytorium Libii. Jak podały włoskie media, aktywiści, wśród których znajduje się również dwoje Włochów, zostali przewiezieni do Bengazji, gdzie traktowani są jako potencjalni nielegalni imigranci. Zostali oskarżeni o wjazd na teren regionu bez przepustki wymaganej przez jego samozwańcze władze. Obecnie mają czekać na proces i grozi im deportacja. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: Minister koordynator służb specjalnych zabiera głos w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze w mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Najważniejsze w tej chwili jest ustalenie sprawców, mówi Tomasz Siemoniak i dodaje, że ważne jest też, by nie łączyć

0: tej sprawy z polityką.
1: Tu jest ważny język, jeśli ktoś mówi służby w domu mamy prezydenta, to jest coś innego niż służby ratownicze. Przecież to nie żadne służby specjalne, tylko strażacy, pogotowie ratunkowe, policjanci idący do interwencji, nie mający obowiązku zastanawiać się nad wszystkimi niuansami, tylko mający obowiązek ratować ludzkie życie i zdrowie.
0: W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fałszywe. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w tej sprawie. Ustępujący prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował mieszkańcom miasta za współpracę i możliwość sprawowania urzędu. Głosujący we wczorajszym referendum zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza. Miszalski w nagraniu w mediach społecznościowych podkreśla, że z szacunkiem przyjmuje wynik referendum.
2: Dziękuję wszystkim krakowiankom, krakowianom za wszystkie spotkania. Dziękuję za słowa krytyki. Dziękuję również za te słowa wsparcia. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i było dla mnie świetną lekcją. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmują tę decyzję z szacunkiem i z pokorą. Wiem, że nie zawsze decyzje, które podejmowałem, spotykały się ze zrozumieniem i z akceptacją wszystkich. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
0: A w Krakowie zostanie teraz powołany komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk. Do tego czasu Krakowem będzie zarządzał sekretarz Urzędu Miasta.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wieczorem poznamy laureatów tegorocznych Fryderyków Muzyki Rozrywkowej. Szansę na statuetkę w kategorii muzyka korzeni ma płyta Pamiętam Twoje Oczy warszawskiego kombo tanecznego wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Lider zespołu Jan Emil Młynarski mówi, że wypełniają ją dawne tanga.
4: Płyta zawiera tylko tanga, 15 tang. Oczywiście wśród tych tang jest kilka takich, tak jak na przykład Pamiętam Twoje Oczy, znanych, obecnych w historii, w pamięci ludzi. Natomiast jest też kilka takich, które znalazłem i odkopałem z czeluści. Jest mi bardzo miło, że docieramy z tym do ludzi.
0: Gala zacznie się o 20:30, będzie transmitowana w TVP1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Dziś w Paryżu polscy tenisiści nie przegrywali i w komplecie awansowali do drugiej rundy słynnego French Open. Najpóźniej skończył i najdłużej grał Hubert Hurkacz. Miły to też poniedziałek dla Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. W powoli zachodzącym paryskim słońcu o tych meczach opowie Cezary Gurjew.
6: Dobry wieczór, witam Państwa. Rozpocznę od pani Iga Świątek, a więc czterokrotna królowa zwycięzczyni na korcie właśnie Filipa Châtier. Dzisiaj na tej głównej arenie pokonała Australijkę Emerson John 6-1, 6-2, a kolejną rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Z kolei Maja Chwalińska, kwalifikantka, dzisiaj sprawiła kolejną niespodziankę, bo przecież w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała uznaną Susan Lamens, a dzisiaj wygrała z mistrzynią olimpijską Qin Wen Zhen z Chinką 6-4, 6-0 i w drugiej rundzie czeka na nią Belgijka Elise Mertens. Jeśli chodzi o Huberta Hurkacza, 4 sety pokonał Hiszpana Joe Memunara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3, a rywal w kolejnej rundzie niegroźny był Amerykanin Francis Tiafoe. Poznały też rywalki pozostałe polskie tenisistki. Magda Linet będzie walczyć z Jeleną Ostapenko, a rywalką Magdaleny Frank będzie Szwajcarka Jill Teichmann.
5: Z Paryża do świata piłki, do Włoch, bo Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegrego. To efekt nieudanego sezonu spuentowanego wczoraj porażką z Cagliari. Ta porażka sprawiła, że Milan spadł na 5. miejsce w tabeli i zagra tylko w Lidze Europy. Rossoneri czeka teraz duża przebudowa. Zwolniono trenera, ale też 3 dyrektorów wykonawczych. Teraz zatrzymujemy się, zapraszając na kronikę sportową. W niej oczywiście French Open, ale też gala ekstraklasy, wczorajsze igrzyska na dopingu w Las Vegas, czy kwestia irańska na nadchodzącym mundialu. Irańczycy zdecydowali się przenieść swoją bazę treningową ze Stanów do Meksyku i mają też pewne oczekiwania wobec FIFA.
7: Iran oczekuje od FIFA ścisłego egzekwowania wymogu używania oficjalnej flagi Republiki Islamskiej oraz zapewnienia, że hymn narodowy zostanie odegrany bez żadnych przerw czy protestów. Federacja dąży również do wprowadzenia ograniczeń podczas konferencji prasowych, tak aby zawodnikom zadawano wyłącznie pytania związane z piłką nożną.
5: Więcej w kronice zaczynamy o 22:40.

0: Pogoda.
1: W nocy na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku około 15. Chłodniej za to na Podhalu około 8 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 995 hektopaskali z nadpółnocno-zachodniej Rosji powoli pogłębia się. Nad Niemcami utrzymuje się wyż z centrum 1032 hektopaskale. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w skali Beauforta, stan morza 3, temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 2 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6, w porywach 7, stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, w porywach 7, stan morza 2 do 3, później 3 do 4, widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6, na północy okresami 7, Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni 5 do 7 w skali Beauforta.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Tu jest muzyka.

Doskonale zharmonizowany trójgłos sióstr Pupini stanowi prawdziwą przyjemność dla ucha, prawda? Panie wykonały utwór nie ze swojego repertuaru, co jest charakterystyczne dla ich twórczości, bowiem niezwykle często sięgają po piosenki nagrane już wcześniej przez innych artystów. W tym wypadku przez zespół Blondie. I tak rozpoczyna się kolejne wydanie audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dokładnie 25 maja 1968 roku duet Simon and Garfunkel zdobył szczyt amerykańskiej listy albumem Bookends. Na płycie znalazł się m.in. singiel Mrs. Robinson, uwieczniony, jak Państwo doskonale pamiętają, w filmie Absolvent z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Znalazłam nową interpretację tego przeboju. Oto ona w wykonaniu zespołu o wymownej nazwie Cover Club.

To był Maciej Musiał, który poniósł w świat jedną z najpopularniejszych kompozycji w polskiej muzycznej literaturze. Pierwotnie oczywiście należącą do zespołu 2 plus 1. Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz wracam do wspominanej dziś płyty Bookends zespołu Simon & Garfunkel. To na tej płycie artyści umieścili także piosenkę A Hazy Shade of Winter. Ten pełen melancholii utwór opowiadający o niespełnionym poecie, uciekającym czasie oraz zimie jako metaforze przemijania i starości w latach 80.

zyskał drugie życie dzięki zespołowi The Bangles. Rockowa wersja tego singla, wydana w listopadzie 1987 roku, stała się globalnym hitem. Dotarła aż do drugiego miejsca na liście Billboard Hot 100, bijąc pod tym względem wynik oryginalnych autorów tej piosenki.

to siostry Przybysz bardzo zgrabnie moim zdaniem uwspółcześniły piosenkę, z której słynie rzecz jasna Anna Jurksztowicz. Trwa audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Tak się składa, proszę państwa, że wczoraj ze smutkiem notowaliśmy, że Tiny Turner nie ma już z nami od 3 lat. Kiedy przeczesywałam sieć w poszukiwaniu nowych interpretacji przebojów tej charakternej artystki, ze zdumieniem zauważyłam, że na palcach 2 rąk można je policzyć. Potem jednak zrozumiałam dlaczego. Nie ma co porywać się z motyką na słońce, ale znalazłam także tę uroczą przeróbkę, która ponoć spodobała się samej wielkiej Tinie. Grupa Walk of the Earth zebrała komplementy, więc pojawi się teraz na naszej playliście.

To Błażej Król i Igor Nikiforow zmierzyli się z repertuarem Andrzeja Zauchy. Skuchy nie było, moim zdaniem. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Nie opuszczamy kręgu polskiej muzyki rozrywkowej. Jako że dziś przypada rocznica urodzin Łucji Prus, przypomnimy jej artystyczny dorobek w pewnym wzruszającym wydaniu. Śpiewają nieodżałowani Magda Umer i Stanisław Sojka.

0: rozwiędły.
1: Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie.

Giganci światowej muzyki rozrywkowej, to jest Rod Stewart i Stevie Wonder, podzielili między siebie ten słynny standard amerykańskiej piosenki. Jeszcze trwa audycja To jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, jedną z bardziej zaskakujących interpretacji utworu z repertuaru Lucy Prus, która notabene gdyby żyła, miałaby dziś swoje urodziny, jest ta, którą nagrał niegdyś Tomasz Stańczyk. Płyta, którą wydał w 2015 roku, zawierała nowe, autorskie i często intrygujące aranżacje znanych utworów z tekstami Agnieszki Osieckiej. I właśnie jednego z nagrań, które znalazły się na tym albumie, za chwilę posłuchamy. Z bajkowym, lirycznym wykonaniem Lucy Prus nie ma raczej nic wspólnego, ale jego wartością dodaną jest pewien słodki niepokój, czasami odczuwany w inteligentnie zaśpiewanych piosenkach.

Kończy się audycja Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Na jej koniec awansem złożymy życzenia mamom, a uczynimy to na naszą modłę, sięgając po nagranie na nowo prezentujące dużo wcześniej znaną piosenkę. Ta interpretacja pochodzi ze spektaklu Grosik 2, wystawianego niegdyś w Teatrze Buffo. Dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

0: autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
2: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
1: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód. W pobliżu Skrzyszowa na 545 km, gdzie ciężarówka uderzyła w barierę i blokowała lewy pas w kierunku Krakowa. Nie ma już także utrudnień w innym miejscu A4, na odcinku węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina, w pobliżu 414 km, gdzie po zderzeniu dwóch aut zablokowany był lewy pas w kierunku Katowic. Natomiast na dolnośląskim odcinku autostrady A4 kłopoty są od rejonu Oławy po Kostomłoty dla jadących w stronę granicy zachodniej. Autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, korek od Parku Tysiąclecia po węzeł Wrocław Południe dla jadących na południe w stronę Kudowy. Droga krajowa numer 9, odcinek Kolbuszy.

0: Kuszowa, Głogów, Małopolski. W pobliżu miejscowości Widełka na 178 kilometrze zderzenia autoosobowego z busem. Jedna osoba ranna, droga przez pewien czas była trasą zablokowaną, teraz obowiązuje tam ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 64, odcinek Piątnica Poduchowna, Jeżewo Stare, w pobliżu miejscowości Wyżyki na 5 kilometrze po zderzeniu dwóch aut z łosiem wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Dwa auta jednocześnie uderzyły w zwierzę. Droga krajowa nr 74, Kielce Opatów, w pobliżu Złotej Wody na 115 km, zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy.
1: Jest 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Prezydent wskazał następcę Małgorzaty Manowskiej. Pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie Zbigniew Kapiński. Tylko Polska złożyła dotąd skargę na umowę z Mercosurem. Czy to oznacza, że zostaliśmy sami na placu boju? Wyjaśni nasza korespondentka. W Austrii ktoś ukradł z teatru mundury SS i Wehrmachtu. Sprawcę szuka policja. Sędzia Zbigniew Kapiński został powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. O decyzji prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Kadencja obecnej pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się jutro. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów na tę funkcję. Wszyscy są tak zwanymi neosędziami.
2: Jak mówił rzecznik prezydenta, Zbigniew Kapiński cieszył się największym poparciem wśród zgromadzenia ogólnego, które wskazało kandydatów na prezesa. Ma też duże, ponad 30-letnie doświadczenie, podkreślał Rafał Leśkiewicz.
3: Rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania. Pełnił także funkcję wizytatora do spraw karnych.
2: Sędzia Zbigniew Kapiński przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. W 2022 roku został powołany do Sądu Najwyższego, w którym objął funkcję prezesa Izby Karnej.
3: To sędzia, który ma na swoim koncie setki, tysiące orzeczeń i wyroków, które wydał jako przewodniczący składu orzekającego, ale także jako członek składu orzekającego w sądach kilku instancji.
2: Sędzia Zbigniew Kapiński prowadził m.in. proces generała Czesława Kiszczaka, skazanego na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W Izbie Karnej Sądu Najwyższego przewodniczył składowi, który podjął uchwałę o nielegalności zmian w prokuraturze krajowej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Sędzia Kapiński rozpocznie swoją kadencję pojutrze. Seria spotkań z rodakami uwolnionego przez reżim Łukaszenki Andrzeja Poczobuta. Tym razem działacz polonijny był gościem na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Możliwość nauki języka polskiego to najważniejsze zadanie Związku Polaków na Białorusi, mówił Poczobut w Gdańsku.
4: Na Białorusi nadal mieszka, no według oficjalnych danych, ponad 300 tysięcy Polaków. To jest wielka społeczność, która teraz no, jest niejako zakładnikiem. Współpraca z miastami pomorskimi, z Gdańskiem, z Sopotem polegała też m.in. na tym, że latem zapraszano grupy dzieci z Białorusi do spędzenia ferii na terenie województwa pomorskiego. I te wizyty zawsze owocowały motywacją dla dzieci, dla dalszej nauki języka polskiego. Chcę zaapelować o pomoc właśnie o to, żeby była możliwość przyjazdu dzieci, tak samo jak to było w latach poprzednich.
1: Andrzej Poczobut został uwolniony pod koniec kwietnia w ramach międzypaństwowej wymiany więźniów. W kolonii karnej o zaostrzonym rygorze spędził ponad 5 lat. Rosja znów grozi Ukrainie, zapowiada kolejne uderzenia na Kijów i wzywa cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia miasta. Mieszkańcom zalecono unikanie obiektów wojskowych i administracyjnych. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała 18-letniego mieszkańca Kijowa, podejrzanego o współpracę z Rosjanami. Według śledczych prowadził rozpoznanie w pobliżu obiektów Ministerstwa Obrony i sprawdzał skutki rosyjskich uderzeń. Skusiły go łatwe pieniądze, mówił rzecznik SBU Artem Dechtiarenko.
5: Zebrane dane
1: agent planował przekazywać w czasie rzeczywistym swojemu kuratorowi z Rosji w celu przygotowania nowych i korekty kolejnych uderzeń na miasto. Funkcjonariusze SBU udokumentowali moment, gdy agent pojawił się.

0: pod jednym z obiektów Ministerstwa Obrony, aby sprawdzić jego stan po nocnym uderzeniu. Na miejscu zatrzymania zabezpieczono smartfon z przygotowanymi raportami zawierającymi szczegółowy opis skutków ostrzału. Mężczyźnie grozi dożywocie. W ostatnim, jednym z największych nalotów na Kijów, zginęły 4 osoby, a niespełna 90 zostało rannych. Oprócz Polski nie ma na razie chętnych do zaskarżenia umowy handlowej Unii z Mercosurem. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że do tej pory tylko skarga Polski wpłynęła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Termin na ich przesyłanie upływa jutro.
1: Kiedy unijne państwa zatwierdzały umowę z krajami Ameryki Łacińskiej większością głosów w styczniu, to oprócz Polski przeciwne były Austria, Francja, Irlandia i Węgry. I te państwa teoretycznie mogłyby zaskarżyć umowę, skoro nie podobają im się zapisy. Ale do tej pory żaden kraj z tej grupy nie zadał sobie trudu, by napisać wniosek i go uargumentować. To jeszcze nie oznacza, że Polska będzie osamotniona w Trybunale i sama będzie bronić swoich racji, bo do skargi mogą się dołączyć jakieś państwa. Czy tak się stanie, będzie wiadomo dopiero po przetłumaczeniu skargi na wszystkie języki i wysłaniu jej do europejskich stolic. Wtedy każdy kraj będzie mógł zgłosić swoje uwagi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To są aktualności jedynki.
0: Austriacka policja szuka złodziei, którzy ukradli mundury hitlerowskich formacji. Z teatrów Mödling zniknęły kostiumy wykorzystywane w wystawianej tam sztuce.
3: Straty są szacowane na 500 euro, ale kradzież w miejskim teatrze wzbudziła emocje, bo chodzi o mundury SS i Wehrmachtu. W Mödling prezentowany jest obecnie spektakl Rzeźnik o przetwórcy mięsnym, który żyje w Austrii po aneksji tego kraju przez wojska Hitlera i humorystycznie krytykuje okupanta. Klimat tragikomedii jest porównywany do przygód dobrego wojaka Szwejka. W przedstawieniu są postaci żołnierzy SS i Wehrmachtu, stąd mundury w teatralnej garderobie. Wiadomo, że złodzieje weszli drogą ewakuacyjną. Teatr w Mödling podał, że budynek został już dodatkowo zabezpieczony, a poszukiwanie kostiumów i elementów scenografii oraz włamywaczy trwa. Ich ujęcie powinny ułatwić liczne ślady biologiczne, które dostarczyły dużo materiału do ustalenia DNA. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku 15 stopni, chłodniej na Podhalu 8. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, porywisty.
2: Klimat.
0: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra, w Połańcu, w województwie świętokrzyskim bardzo dobra. Prawie 28% energii w sieci krajowej pochodzi w tej chwili z odnawialnych źródeł.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
8: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
9: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Spotkania w jedynce. Historia bliska.
1: Słuchają Państwo Jedynki Polskiego Radia. Dobry wieczór. O polskiej emigracji, rozsianej po całym świecie, przypominamy sobie zazwyczaj raz na 4-5 lat z okazji wyborów. To wtedy politycy różnych opcji pocieszają się, że przecież to ich partie zyskają głosy 10-milionowej Polonii amerykańskiej czy 3-milionowej Polonii brazylijskiej. Potem jest rozczarowanie i o Polonii znowu robi się cicho. Jak się okazuje, Polonia aż tak chętnie w wyborach udziału nie bierze, a dwa, że zazwyczaj nie przechyla szali na wyborczej wadze. Czy Polonia to nadal zamorska siła demograficzna Polski? Czy rzeczywiście liczy kilkanaście milionów ludzi? A może jednak to już tylko mit i nasza wyśniona utopia? O tym porozmawiam dziś z gośćmi audycji Historia Bliska, a są nimi Ewa Winnicka, reporterka, dziennikarka, autorka szeregu książek, w tym Miasteczko Panna Maria, Ślązacy na Dzikim Zachodzie. Witam cię serdecznie.

0: Dzień dobry.
1: Oraz Wojciech Lada, autor wydanej właśnie książki Za chlebem. Polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Witam cię.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: To jest książka o emigracji do Brazylii. W tytułach obu waszych książek jest odwołanie do tradycji chrześcijańskiej. Tu Panna Maria i ksiądz na okładce, a u ciebie, Wojtek, ziemia obiecana. Zatem zacznijmy może od tego biblijnego początku. Jak ta podróż do tej ziemi obiecanej wyglądała? Od czego się zaczynała i dlaczego tak na raz w ciągu kilkudziesięciu lat wyjechało z terenów Polski pod zaborami tylu Polaków? Może Ewa, od ciebie zaczniemy.
0: Do Teksasu, bo pewnie o tym będziemy rozmawiać, wyjeżdżali obywatele państwa niemieckiego, którzy byli, którzy odpowiedzieli na apel rządu, czy też w ogóle organizacji rządowych, żeby kolonizować Amerykę, która była krajem otwartym, krajem szeregu wyzwań, ale także ziemią obiecaną przez naprawdę wielkie Z. Mit amerykański był już bardzo, już się miał dobrze i ludzie po prostu jechali tam, żeby się stworzyć na nowo, żeby nie być tym, kim byli w Europie.
1: Czyli na zew rządu, ale rządu niemieckiego czy amerykańskiego?
0: Rządu niemieckiego i do Teksasu jechano po to, żeby zaludnić świeżo przyłączony do Stanów Zjednoczonych stan. Pusty i dziki.
1: Te wyprawy organizowały też parafie.
0: Parafie nie tyle organizowały, co parafie były jedyną istniejącą dla na przykład Ślązaków, o których pytasz. Bo też jest bardzo istotna rzecz, że do Teksasu, czyli w ogóle Polacy, czy też Ślązacy z zaboru niemieckiego wyjechali 30 lat wcześniej niż ta wielka migracja z Galicji i z zaboru rosyjskiego. To są w ogóle ludzie, którzy na innych warunkach wyjeżdżali i na pewno mieli lepiej, jeżeli można tak powiedzieć. A parafie były podstawową jednostką w ogóle skupienia się ludzi, którzy nie mieli żadnego wsparcia.
1: Się.
0: Tak, organizowania się. Znaczy bez parafii nie było społeczności. Ludzie mogli nie mieć co jeść, ale musieli mieć kościół. Znaczy musiał być centrum zarządzania duchowego i w ogóle intelektualnego.
1: A jak było w przypadku Brazylii? Bo szatani to chyba mieszali, bo organizacja wyglądała inaczej.
2: Wszystko było na odwrót.
1: I wszystko było na odwrót.
2: I kościół był inaczej, i organizacja inaczej. Oni też odpowiedzieli na apel, a właściwie takie pokrętne trochę apele nieformalne rządu brazylijskiego, który rozesłał na świat agentów swoich, którzy ściągali osadników. Chodziło o to generalnie, że w tym samym momencie zlikwidowano niewolnictwo w Brazylii, co realnie groziło totalną katastrofą gospodarczą, ponieważ wszystko się opierało w Brazylii na pracy niewolniczej i oni nagle zostali uwolnieni. Panice plantatorzy zobowiązali rząd do jakby wezwania i wysponsorowania imigracji europejskich chłopów, nie tylko z Polski, z Ukrainy, również z Portugalii i Włoch. Także tutaj to był apel rządu brazylijskiego, absolutnie ani rosyjskiego, ani austriackiego. Natomiast jeśli chodzi o odwrotność, jeśli chodzi o kościół, to ci moi byli bardziej bezbożni. I w Galicji, i w Królestwie kościół jednak, chociaż chodzono oczywiście, uczestniczono w mszach, ale postrzegono jako wytwór pański. I tutaj w momencie, kiedy kościół namawiał, żeby jednak zostali w kraju, to traktowano ich właśnie jako takie, jako przekręt, jako namowy, jako reprezentację caratu. I jeżeli ksiądz mówił, żeby nie jechać, to oni oczywiście wsiadali w pociąg i jechali.
1: Jakiego rodzaju to
2: było? Nie stawiali kościołów.
1: Nie stawiali kościołów od razu
2: na miejscu.
1: Czego nie można powiedzieć
2: tak,
1: o Teksasie, prawda?
2: Ogromna różnica, tak.
1: Bo te wyprawy mają taki charakter mistyczny wręcz. Jedzie się z księdzem, jako tym takim przewodnikiem. No w ogóle ta twoja wyprawa do Teksasu, którą opisujesz, to jest to trochę jak no, wyprawa Mojżesza, znaczy do tej ziemi obiecanej właśnie.
0: Tak. No, zaczyna się od tego, że ze wsi Płużnica Wielka ksiądz Leopold Moczygęba, znaczy katapultuje się do Gliwic najpierw, a następnie do seminarium blisko Monachium i robi po prostu gigantyczną karierę. Ponieważ bardzo niewielu innych mieszkańców wsi Płużnica Wielka w ogóle pojechało do Gliwic. Chyba, że oczywiście przed tym nim prawie wszyscy pojechali do Teksasu. I ksiądz Moczygęba spotyka się z biskupami, którzy prowadzą taką no, akcję misyjną wśród ludzi, którzy wśród Niemców czy też Prusaków, którzy wyjechali już do Ameryki. Żeby było tam wystarczająco pasterzy dla owiec niemieckich, które tam pojechały. No i ksiądz Moczygęba jedzie do tej Ameryki, dokładnie w połowie XIX wieku, no i widzi te cudowne, wyglądające jak bombonierki miasteczka niemieckie, odtwarzane na pustyni. Widzi, że tym ludziom

0: ludziom naprawdę dobrze się dzieje, że mogą mieć mnóstwo krów, że jest dobrobyt, no i wzywa tych swoich zubożałych i klepiących biedę i będących ciągle pod butem i wysyłanych na wszystkie wojny pruskie obywateli Płużnic, no po prostu przyjeżdżajcie, no tu jest po prostu kraj mlekiem i miodem płynący.
1: Czyli on to sprawdził i nie oszukiwał?
0: Był duszpasterzem w New Braunfels, miasteczku, które któremu się udało. Natomiast mieszkańców Płużnicy Wielkiej po prostu wyprowadził na pustynię, bo akurat tam udało mu się kupić kawałek ziemi.
1: No to w przypadku tej brazylijskiej, znowu, kompletnie inaczej.
2: No właśnie tutaj zaczynają się podobieństwa, bo co prawda nie ksiądz prowadził, ci rzeczywiście to prowadzili, po prostu byli, sprowadzili agenci, jechali kolumny chłopów same czasem. Oni nie mieli przewodnika jednego, który by ich wiódł jakby ku ziemi obiecanej. Oni się sami wiedli przy pomocy urzędników. Natomiast podobieństwa zaczynają się tu, gdzie Ewa skończyła, czyli w momencie przybycia na miejsce i zostawienia ich na pustyni. Już po
1: Ta pustynia trochę wygląda inaczej.
2: Ale po wielotysięcznej, jeśli chodzi o kilometraż podróży przez całą Europę, oceany i Amerykę, miejscem, które okazało się ich miejscem przeznaczenia chłopów, była po prostu dżungla. Była po prostu dżungla, drzewa niewycięte, nieruszane czasem pewnie od milionów lat drzewa. Więc jak w przypadku Teksasu była to pustynia dosłownie, powiedzmy step bardziej może, tak w przypadku Brazylii no była to absolutnie zarośnięta, nieprzebyta dżungla.
1: O tym nie wspomnieliśmy, no ale przecież o tym piszecie. Czy oni wiedzą, te rzesze, te tysiące, dziesiątki tysięcy, że to są, że są Polakami? Czy oni mają jeszcze wtedy tą świadomość narodową?
0: No, tu w ogóle wstępujemy na bardzo grząski grunt, ponieważ moi bohaterowie pochodzą ze Śląska. Pochodzą z miejsca, które w momencie, kiedy opuszczali, co najmniej przez 500 lat nie należało do państwa polskiego w żadnym możliwym kształcie. Natomiast mówią językiem, jeśli wyobrazimy sobie Śląszczyznę jako suwak, taki, czy może jedziemy tak z Śląszczyzną jak suwakiem i mamy tutaj wpływy niemieckie, czeskie, polskie i w różnych miejscach, ten suwak jest w różnym miejscu, to oni mówią językiem, który najbardziej przypomina polski. Co kilkadziesiąt lat później, wtedy kiedy już ruszy masowa akcja polonizowania, kiedy w Europie te ruchy narodowe są silne, zostaną przyporządkowani do polskiego, do polskiej strefy jakby językowej i kulturowej. I Ślązacy, myślę, czy wydaje mi się, że oni najbardziej byli Płużniczanami wtedy, kiedy wyjeżdżali. To znaczy byli po prostu mieszkańcami tego kawałka ziemi. A w ciągu całego ich życia, i w ogóle Śląsk, kiedy zapytasz rodziny śląskie, no to sposób, wiesz, nie wiem, monety, którymi płacili w ciągu swojego życia, nie wiem, dziadkowie naszych rówieśników, no zmieniały się bardzo często.
1: A to szybko powiedz nazwiska, jakieś nazwiska?
0: Chodzi ci o nazwiska osób, które wypłynęły, oczywiście. Ksiądz nazywał się Moczygęba, wyjechała rodzina kiełbasów, pierdołów, dupników.
1: Pierdoły, no, dupnicy, dupniccy czy dupniki?
0: Dupnik, tak.
1: Mhm. Kiełbasa.
0: Kocur.
1: A twoje ten nazwiska?
2: Nie podam żadnych nazwisk, niestety nie znam nazwisk częściowo. Imiona co najwyżej to niestety było są niespisane.
1: Króciutko w tej części jeszcze powiedzmy o tym Rite de Passage, o tym przejściu przez tą wielką wodę. Ta podróż dla tych setek tysięcy chłopów jest koszmarem. Znaczy oni nigdy nie byli na wodzie, prawda? Nigdy nie płynęli statkiem. Czy to jest taki moment, kiedy oni rozumieją, że już nie ma powrotu, że już w swoim życiu nie wrócą?
0: Tak. Bohaterowie, czy ludzie, których życie śledziłam, mieli takie przekonanie, że to jest droga w jedną stronę i siła w ogóle tego amerykańskiego mitu, ta wyrzucająca ich z tego świata, w którym tkwili, jest niesamowicie, w ogóle to jest coś niesamowitego. To jest bardzo trudne pewnie dla naszych współczesnych do opanowania, że ludzie pozbywają się, no w sumie na Śląsku nie mieszkają, tak jak mieszkają ludzie z Galicji czy z zaboru rosyjskiego, no, gdzie bieda mogła doprowadzić ludzi do naprawdę skrajnie nieracjonalnych decyzji. Wyjazd był jedyną możliwą opcją, żeby przeżyć, na przykład, żeby nie umrzeć z głodu, no to jednak Ślązacy wyjeżdżają z murowanych, niewielkich, ale domów. Każdy już jest po uwłaszczeniu, więc każdy ma jakąś chustkę do nosa, którą może uprawiać, chociaż być może ta chustka nie może wyżywić rodziny i trzeba jeszcze u pana znowu pracować. To znaczy, to nie są skrajnie złe warunki, ale ciągle to dążenie do wolności, no, do tego, żeby być kimś innym, żeby się na nowo stworzyć.
1: Dziennikarze i reporterzy Ewa Winnicka i Wojciech Lada są gośćmi.

0: Gośćmi audycji Historia Bliska rozmawiamy o wędrówce polskich ludów, czyli o emigracji za chlebem.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: A ze mną w studio jedynki Ewa Winicka i Wojciech Lada. Rozmawiamy o małej i wielkiej emigracji XIX wieku. Co czekało emigrantów zaraz po przyjeździe do Ameryki? Czy ta wizja raju, którą ich mamiono, okazywała się mrzonką?
1: No, okazało się mrzonką natychmiast. Natychmiast oni schodząc z okrętu, przede wszystkim byli wszyscy chorzy. Ta podróż była umieralnią. Oni proszę sobie uświadomić, oni płynęli różnie, 3 tygodnie, miesiąc w ładowni statku. To jest w ładowni parowca, czyli na najniższym pokładzie.
0: Mają okna?
1: Nie mają żadnych okien, nie ma tam nic. Są nadprogramowo ściśnięci, ponieważ no, sprzedano więcej biletów niż było miejsc. To jest przestrzeń towarowa zaadoptowana na podróż. Więc to było umieranie. Oni wychodzili ledwo żywi. Po chwilowej kwarantannie ruszali w podróż przez dżunglę, więc dla nich, o ile w ogóle byli w stanie zarejestrować cokolwiek, mogli być nieprzytomni po prostu. Myślę, że było to piekło. Nie widzieli jedynie drzewa, nie widzieli żadnej ziemi uprawnej, więc nie. Myślę, że było to pierwsze rozczarowanie. Zdarzało się, że oni uciekali z pierwszego miejsca pobytu.
0: Czy tak samo jest tam w drodze do Teksasu?
2: Najpierw wyjeżdża cała wioska, czyli wyjeżdżają ludzie różnych profesji.
0: I wieku.
2: Ale to jest coś, co daje niezwykłą siłę tej społeczności. Oczywiście są takie pierwsze dni, kiedy ksiądz Moczygęba ledwo uchodzi z życiem, ponieważ no, ludzie przychodzą i widzą, że nie ma nic, są grzechotniki. Tutaj jakiś lokalny przejeżdżający na koniu mówi, że tam są plemiona Komanczów, po prostu, które zaraz ich wytłuką. Są od razu oszukani przez anglosaskich, bardziej osiadłych urzędników. Natomiast są wśród nich murarze, są wśród nich cieśle, są rodziny, które się nawzajem wspierają. I te śląskie i też niemieckie miejscowości, które powstają, czyli Panna Maria, bo ksiądz Moczygęba po prostu był kiedyś w Krakowie i podobał mu się ten kościół na rynku i pomyślał sobie, że ta miejscowość będzie się nazywać Panna Maria, były znacznie silniejsze i szybciej jakby udawało im się uzyskać równowagę właśnie z powodu tego, że wyjeżdżały całe rodziny, a nie na przykład śmiałkowie, nie wiem, z północnych Stanów, czy też ze wschodnich, o których oglądamy westerny, ponieważ to byli samotni mężczyźni, którzy, jak wiadomo, słabiej sobie radzą i z nałogami, i w ogóle z życiem takim, znaczy łatwiej się staczają.
1: Ja się pozwolę się wtrącić, bo to jest może podstawowa różnica między właśnie Stanami a Brazylią, że tak jak mówisz, Ewo, że tam jechały dość spójne grupy z jednej wioski, z jednego okręgu powiatu. W tym przypadku jechały dziesiątki tysięcy ludzi zewsząd. Mogli być z Galicji i z Mazowsza w jednym władunku. I rzeczywiście oni, i tutaj tragedią było, że nie było tej siły grupy. Oni jakby nie współdziałali, nie współpracowali. Nie było tych wykształconych murarzy. Także to były oderwane rodziny, które nawet się mogły nie lubić. Więc nie było tej spoistości, która była w Stanach. I to na pewno utrudniło sprawę bardzo.
2: Taka w ogóle osobność jest niesamowita, kiedy teraz się jedzie na przykład do Teksasu, do tych miejscowości, które nazywają się Panna Maria, Kościusko, Częstochowa, gdzie są budynki będące no, replikami śląskich zabudowy śląskiej.
0: Znaczy, dachy spadziste,
2: żeby tam śnieg, którego oczywiście nigdy nie ma, no, nie się mógł zsuwać.
0: Jak wygląda to, co oni przywożą na te nowe tereny? Coś jest w architekturze. W twojej książce jest mnóstwo zdjęć i rzeczywiście, no,
1: jesteśmy
0: dżungla,
1: na Mazowszu.
0: Jesteśmy na Mazowszu, bo chałupy
1: Podgrójcem
0: są
1: gdzieś,
0: dokładnie
1: tak.
0: Jak spod Grójca. To jest niesamowite. Czy tak samo było w Teksasie?
2: Tak. Tak, tak. Oczywiście ta zabudowa ginęła wkrótce w morzu innego rodzaju budynków, już lekkich takich stawianych.
0: A zwyczaje? Co oni biorą z domów?
1: Myślę, że wszystkie, przede wszystkim święta. Może łatwiej będzie powiedzieć, bo to jest uchwytniejsze źródłowo, co było dla nich może szokiem, czym Brazylii zaskoczyło. Przede wszystkim jedzenie. Oni sobie tego nie uświadamiali, ale chłop przyjeżdżając do tej Brazylii, no musiał nagle, co było dla niego bardzo dziwne i niesmaczne, jeść fasolę i kukurydzę.
0: Nie było chleba. Było podpomyków.
1: Pomimo, że oni naprawdę chorowali na żołądek, rzeczywiście, to był dla nich dodatkowy dramat, że już wszystko im się wali na głowę, to jeszcze to. Natomiast czy przywieźli zwyczaje? To jest trudno uchwytne. Podobno dzisiaj etnografowie mówią, że rzeczywiście, że Brazylijczycy przejęli jakieś zwyczaje wielkanocne, święconkę. Gdzieś widziałem zapis, że Brazylijczycy przejęli słowa polskie, aczkolwiek je przekształcając trochę na portugalski, na przykład słowo korzuszek mi utkwił w pamięci. Korzuszek zapisywany cojuksek, tak po portugalsku. Podobno jedzą też pierogi w Brazylii. Natomiast to są, ja myślę, że są raczej bardzo, bardzo drobne wpływy ze strony polskiej.
0: Wspomnieliście o tym zderzeniu cywilizacji, no bo dochodzi do kontaktów z tubylcami, to jest oczywiste. Jak to wygląda? No, wspomniałeś o Komańczach. Dochodzi do takich pokojowych czy niepokojowych kontaktów Ślązaków z Indianami?
2: Bardzo szybko moi bohaterowie opracowują sobie w ogóle strategię przyjechania na przykład z Panny Marii do San Antonio, żeby nie być pozbawionym skalpu, bo zdarzają się oczywiście takie rzeczy, że ludzie wychodzą spilnować koni i wracają bez włosów. Znaczy niektórzy przeżywają bez skalpu, więc wiadomo, że trzeba w trójkę, że to są już podróżować, że są wachty, że trzeba za tam między dwoma wozami. To znaczy jest taka cała strategia przetrwania. Natomiast Comanche mają więcej wrogów, no bo jakby już wtedy cała Ameryka już uważa, że powinni tych swoich okrutnych zwyczajów zaprzestać i się wreszcie po prostu zrezygnować ze swojej ziemi, ale wrogami Ślązaków są mieszkańcy, są anglosascy osadnicy, zwłaszcza takie to rozprzężenie po wojnie secesyjnej, takie trudne czasy rekonstrukcji, kiedy ten dziki zachód, bo w ogóle mówimy o miejscu, które jest takim dzikim zachodem per se. I to miejsce jest pełne ludzi wyjętych spoza prawa, żołnierzy, powiedzielibyśmy z PTSD, a w ogóle też prawo federalne nie jest specjalnie mocne przez te 10 lat. I w pamiętnikach, które zostają, no jest mnóstwo opisów naprawdę walk między prowadzonymi przez księży Ślązakami, a Amerykanami. No, wojna śląsko-amerykańska.
0: To w Brazylii, zdaje się, tego było.
1: To była wojna 30-letnia. Wojna 30-letnia, regularna, znaczy regularna, przesadzam oczywiście, ale przez 30 lat trwały walki, między innymi Polsko, bo nie byli to wyłącznie Polacy. Polsko-indiańska, nazwijmy ją tak. Aczkolwiek, co mnie zdumiewa, no bo rzeczywiście tłukły się obie strony i Indianie nas zabijali i my zabijaliśmy Indian. Natomiast co mnie zdumiewało, że i to mówię o korespondencji i wspomnieniach chłopów z tamtych czasów. Oni gdzieś mieli takie może nieświadomość, ale przeczucie, że to oni robią źle. Że to ich ten rząd wsadził nie w to miejsce, gdzie powinni być wsadzeni i że to oni naruszają to indiańskie tabu. Oni naprawdę rozumieli i jest to spisane, że aha, no bo tutaj był ten indiański cmentarz, no to nie dziwnego, że się bronią. Albo jak my ich nie atakowaliśmy, to tylko nas śledzili i nie strzelali. To jest przedziwne, bo ci niepiśmieni, zupełnie nieświadomi niczego chłopi, dla których Indianin był diabłem pewnie, było ich stać na taką refleksję, że po prostu on, będąc osadzonym w miejscu świętym dla Indianina, narusza jakieś tabu i że w sumie ta zemsta, no to w sumie trochę sobie zasłużył. To jest zdumiewające.
0: Ten konflikt to jest sprawa oczywista, jak dochodzi do zderzenia kultur, do zderzenia cywilizacji, a odwrotnie, no bo też musi dochodzić do takich kontaktów pokojowych, nawet do takiego współgrania tych cywilizacji. Pamiętacie, na pewno uczyliście się w szkole żołnierze napoleońscy na San Domingo, prawda? W którymś momencie przechodzili na stronę tych lokalnych, czarnoskórych plemion czy grup społecznych. Czy tutaj do takich kontaktów dochodzi, do takiego wejścia jednej społeczności w drugą?
2: Jest tak, że po wojnie secesyjnej Ślązacy nabywają umiejętności hodowania bawełny i pierwszymi nauczycielami są zwolnieni czy uwolnieni niewolnicy. Zdarza się, że na tym bardzo białym, obecnie dzikim zachodzie jakby rolę nauczycieli pełnią osoby czarnoskóre. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o związek kultur, to najsilniej, czy w ogóle takim pierwszą etniczną grupą, to są Meksykanie, którzy są katolikami. Jeżeli w ogóle matki i ojcowie śląscy pozwalają, a to dzieje się to dopiero w drugiej połowie XX wieku, chciałam tylko powiedzieć, że takie pierwsze małżeństwa mieszane, jest na to zezwolenie, no to są, jest to zezwolenie na polsko-latynoskie śluby.
1: Ja mam ciekawszą historię, przepraszam, ta też była ciekawa. Proszę. Nie spotkałem się, żeby były jakieś zbliżenia kulturowe polsko-indiańskie w Brazylii.
2: No to natomiast ciekawe.
1: Formalne. Natomiast były zbliżenia polskich osadników z tak zwanymi kaboklami. Kabokle to w zasadzie trudno powiedzieć, kim oni byli. To byli włóczęcy, taka sól ziemi brazylijskiej. To byli trochę zbiegli niewolnicy, trochę
0: kozacy,
1: zbiegli żołnierze.
0: Kozacy dżungli.
1: Trochę kozacy dżungli, rzeczywiście. Oni byli zupełnie niezależni, byli poza prawem, żyli rzeczywiście w dżungli i tak dalej. I oni odegrali ogromną rolę w początkach polskiej emigracji. Raz uczyli Polaków przetrwania w dżungli i co jest dość mało znanym chyba faktem, że zdarzało się, że kiedy Polacy wymierali, rodzice wymierali, kaboklowie brali niemowlęta na wychowanie. Także trudno przewidzieć, ilu dzisiaj w brazylijskiej jakiejś tam głuszy jest potomków Polaków. Może być bardzo wielu.
0: O tym za chwileczkę porozmawiamy. W studio jedynki Ewa Winnicka i Wojciech Lada, autorzy książek o polskiej emigracji. Za chwilę porozmawiamy o karierach Polaków za wielką wodą.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Gośćmi audycji Historia Bliska są Ewa Winnicka i Wojciech Lada. Opisaliście polską emigrację w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych. Jak długo trwała taka aklimatyzacja? To jest pokolenie, dwa, więcej?
1: A jak byś zdefiniował tą aklimatyzację?
0: Że już się godzą z tym, że tam zostaną. Przestają się też tak w duchu buntować. Po prostu taki jest los, wiążemy się na dobre i złe.
1: Myślę, że taka racjonalizacja swojego, czy w ogóle wyjazdu, następuje bardzo szybko. To znaczy w ogóle te mechanizmy są bardzo podobne we wszystkich w ogóle falach migracyjnych, nie tylko do Teksasu, ale też na wschodnie wybrzeże, czy w ogóle pewnie do Brazylii też. Ci ludzie, którzy już wyjechali, to nie mogą sobie pozwolić na to, nawet jeżeli mogą, żeby wrócić na przykład. Chociażby to są względy ambicjonalne, że się nie wraca na przykład na
0: to
1: tarczy.
0: To wstyd wrócić, tak, do swojej wsi wstyd. Na Śląsku?
1: Czy na Śląsku, czy nie wiem, czy w Łomży, czy w Białymstoku, czy w Rzeszowie. Gigantyczną rolę w ogóle w napędzaniu tej migracji są listy, które z tej Ameryki płyną do Polski. No, bracia Moczygębowie, bo za księdzem Moczygębą pojechało też dwóch braci młodszych, piszą o tym, jak jest cudownie, znaczy jaka jest ta wolność po prostu w tej Ameryce, jak można mieć 1000 krów, jakby się tylko chciało, jak to nie ma pana z batem, nie? Ale nie piszą takich drobnych rzeczy, że można nie mieć właśnie włosów, jak się wyjdzie, na przykład jak się człowiek zabłądzi, ponieważ albo się idzie po prostu na wojnę, tylko może nie pruską, ale secesyjną, przecież ci ludzie od razu kilka lat po przyjeździe byli wcielani do armii konfederackiej, przecież oni w ogóle nie mieli niewolników, to byli ludzie, którzy nie mieli żadnego interesu w walce o jakby utrwalenie tego systemu pracy niepłatnej.
0: Wojciech, w twojej książce pada takie zdanie. Polacy w Brazylii mają dziś chyba wszystkie możliwe kolory skóry i mówią co najmniej kilkoma językami, w tym zapewne również narzeczami tubylców. Spora część z nich może nie ma nawet pojęcia, że mają cokolwiek wspólnego z tak egzotycznym krajem jak Polska.
2: Tak, no to jest nawiązanie właśnie do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli do tych dzieci kabokli, którzy, no oni nie mieli zupełnie pojęcia o swojej tożsamości, byli kabuklami, byli obywatelami dżungli brazylijskiej. Trudno przewidzieć, bo te losy były tragiczne. Ci osadnicy nie wszyscy zostawali w swoich osadach, które później rozkwitły, dzisiaj są miastami wspaniałymi nawet czasem. Natomiast no, warunki były tak straszne, tych ludzi było tak dużo, że oni uciekali. Oni stawali się elementami półświatka w Rio na przykład. Jest takie pojęcie

0: I jak oglądałem go w tej rundzie wiosennej, to coraz bardziej mi było wstyd, więc bardzo przepraszam, a jednocześnie bardzo się cieszę, bo było przyjemnością na niego patrzeć. Tak jakby on chciał wszystkim tym niedowiarkom udowodnić, że jednak jest najlepszy. Był najlepszy.
1: Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, bramkarzem Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, pomocnikiem wspomniany Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Wspólny mianownik tej czwórki, wszyscy są Polakami.
0: No właśnie, i zastanawiam się, dlaczego najlepszym napastnikiem nie został Tomasz Bobczak, bo przecież wywalczył tytuł króla strzelców, a napastnika rozlicza się przede wszystkim jednak ze strzelania bramek. Być może zdecydowało to, że Lechia spadła z ligi, ale nie jest winą Słowaka, że Lechii zabrano przed rozpoczęciem sezonu 5 punktów, bo inaczej by się utrzymała. To jest chyba taka jedyna kategoria, w której mam pewnego rodzaju wątpliwości, ale skoro przekonał mnie Bartosz Nowak, to wydaje mi się, że jak zagra w reprezentacji, a zagra pewnie już niebawem, to przekona mnie również do zmiany zdania Karol Czubak.
1: Trenerem sezonu Nils Frederiksen, czyli szkoleniowiec mistrza Polski poznańskiego Lecha. To nie powinno być zaskoczenie, chociaż z drugiej strony można było dyskutować, czy Marek Papszun nie wykonał świetnej pracy jesienią z Rakowem Częstochowa, wiosną z Legią Warszawa. Czy Michał Gaszparik nie zaprezentował się znakomicie z Górnikiem Zabrze, zdobywając Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. Nie zdziwił Cię ten wybór?
0: Nie, nie zdziwił, dlatego że ja jestem zdania, że trener mistrza Polski powinien obligatoryjnie być trenerem sezonu. Tak jak król strzelców powinien być najlepszym napastnikiem, no chyba że królem strzelców zostaje obrońca, to wtedy bym się zastanawiał, czy powinien zostać najlepszym obrońcą. Ta nagroda należy się trenerowi mistrza Polski, jest absolutnie zasłużona.
1: To na koniec zapytam Cię jeszcze o specyfikę tego sezonu Ekstraklasy, bo można powiedzieć, że to wszystko, co się działo, czyli masa absurdów na przestrzeni całego sezonu, świadczy o słabości tej ligi, ale z drugiej strony dla nas no to tylko woda na młyn.
0: Ja powiem, że ostateczna tabela zaprzecza temu wszystkiemu, co powiedziałeś. Była masa absurdów, można było po 3 przegranych meczach wylądować w strefie spadkowej, a po 4 wygranych nagle bić się o prawo startu w eliminacjach europejskich pucharach, ale czy dziwicie pierwsze miejsce dla Lecha Poznań? Z pewnością nie. Drugie miejsce dla Górnika Zabrze także. Trzecie miejsce dla Jagiellonii. Czwarte dla Rakowa. Powiedzmy, GKS Katowice jest pewnego rodzaju niespodzianką, ale z niespodzianek również składa się piłka nożna. Spada 2 Beniaminków i drużyna, której odjęto punkty przed rozpoczęciem sezonu. Wszystko jest bardzo logiczne. I cały ten środek, ta feria absurdu, groteski i nie wiem jeszcze jakiego słowa tutaj użyć, była w środku. Natomiast na zakończenie wszystko było tak, jak być powinno.
1: I tą pokrętną drogą dotarliśmy do logicznych rozwiązań w piłkarskiej Ekstraklasie, a ja przypomnę, że Andrzej Janisz został włączony dziś do Galerii Sław w naszej lidze. Do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: I jeszcze kilka innych kwestii piłkarskich. Harry Kane z Bayernu Monachium ze złotym butem. To, przypominamy, nagroda dla najlepszego strzelca krajowych lig europejskich. Kane strzelił w tym sezonie w Bundeslidze 36 goli. Dodajmy król strzelców naszej ekstraklasy, Słowak Tomasz Bobczak z Lechii Gdańsk na miejscu 29. Robert Lewandowski na 38. Na chwilę do Włoch, bo Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegrego. To efekt nieudanego sezonu spuentowanego wczoraj porażką z Cagliari. Ta porażka sprawiła, że Milan spadł w Serie A na 5. miejsce i zagra tylko w Lidze Europy. Rossonerich czeka duża przebudowa. Zwolniono trenera, ale też 3 dyrektorów wykonawczych. W Ekstraklasie też zmiana, ale trochę inna. Z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa przenosi się chorwacki obrońca Zoran Arsenić. W Ekstraklasie gra od lata, w Rakowie był nawet kapitanem, choć ostatnio głównie siedział na ławce rezerwowych. Trenerem Wisły Kraków pozostanie Mariusz Job, który niedawno wprowadził Wisłę do Ekstraklasy, a teraz podpisał kontrakt do końca przyszłego sezonu. W grze o elitę wciąż inny krakowski klub, czyli Wieczysta. Wieczysta, która za drugim podejściem otrzymała licencję na grę w Ekstraklasie. To oznacza, że może wystąpić w barażach o awans. W czwartkowym półfinale Wieczysta zmierzy się z Polonią Warszawa. W drugim półfinale Chrobry Głogów zagra z łódzkim klubem sportowym.

0: Powiemy też o Mistrzostwach Świata, na które skład ogłosili mistrzowie Europy, Hiszpanie. W 26-osobowej kadrze jest 8 graczy Barcelony, w tym leczący się wciąż Lamine Yamal. Nie ma za to ani jednego gracza z Realu Madryt, a to w historii występów Hiszpanii na mundialach jeszcze się nie zdarzyło. Mundial, przypominamy, rusza 11 czerwca. Swoją bazę treningową ze Stanów do Meksyku przenieśli Irańczycy. Ich zdaniem zgodę na taki ruch miała wydać FIFA.
1: Mehdi Taj, prezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej, ogłosił tę decyzję w oświadczeniu wydanym przez rzecznika prasowego. Jednak FIFA nie potwierdziła jak dotąd tej zmiany. Pierwotnie planowano, że reprezentacja Iranu będzie trenować w Tucson w stanie Arizona. Jednakże zmiana lokalizacji stała się realną opcją ze względu na niepewność związaną z wojną na Bliskim Wschodzie oraz obawy o bezpieczeństwo. Przedstawiciele kompleksu sportowego Kino Sports Complex Tucson odmówili komentarza tej sprawie. Irańska Federacja poinformowała, że nowa baza drużyny będzie teraz w Tijuanie w Meksyku, położona tuż na południe od San Diego. Reprezentacja Iranu rozegra mecze grupy G w Los Angeles. 15 czerwca zmierzy się z Nową Zelandią, a 6 dni później z Belgią. Następnie 26 czerwca zagra z Egiptem w Seattle. Federacja poinformowała, że stosunkowo niewielka odległość dzieląca Tijuana od Los Angeles wyjdzie drużynie na dobre. Iran oczekuje od FIFA ścisłego egzekwowania wymogu używania oficjalnej flagi Republiki Islamskiej oraz zapewnienia, że hymn narodowy zostanie odegrany bez żadnych przerw czy protestów. Federacja dąży również do wprowadzenia ograniczeń podczas konferencji prasowych, tak aby zawodnikom zadawano wyłącznie pytania związane z piłką nożną, co miałoby uchronić ich przed dyskusjami na temat sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie czy szerszych napięć geopolitycznych. Służby bezpieczeństwa w Ameryce Północnej przygotowują się obecnie na ewentualność wystąpienia masowych demonstracji, zarówno na stadionach, jak i strefach kibica, gdzie swoje mecze rozgrywać będzie Iran. Podczas poprzednich turniejów, a zwłaszcza w Katarze 4 lata temu, irańscy kibice wykorzystywali globalną scenę do protestowania przeciwko reżimowi. Z Miami, dla Kroniki Sportowej, Jan Pachlowski.
0: Koszykarskie NBA, czwarty mecz finału na zachodzie. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder i w serii do 4 zwycięstw jest remis 2-2. Na koniec o pewnej dziwnej imprezie, która odbyła się wczoraj w Las Vegas. Pieszczotliwie nazywano ją igrzyskami na dopingu. Bezpieszczo to powie o niej Rafał Bała.
2: To miało być wielkie sportowe wydarzenie, które rozmachem i wynikami przyćmiłoby Igrzyska Olimpijskie. Na miarę nowego sportowego otwarcia i poważnej alternatywy dla obecnych imprez, które mają sporą listę ograniczeń, przede wszystkim antydopingowych, ale też marketingowych czy technicznych. Wyszło jednak marnie. Enhanced Games, czyli ulepszone igrzyska, zostały sprowadzone do kilkugodzinnego pikniku okołosportowego. W sercu światowej stolicy hazardu, czyli Las Vegas, zobaczyliśmy karykaturę sportowych zawodów. Ciężarowcy na przykład rywalizowali w konkurencji martwy ciąg, która zazwyczaj jest okazją do popisu strongmanów. Biegi na 100 metrów z udziałem zaledwie 6 zawodników obfitowały w falstarty, które nie skutkowały dla uczestników niczym złym. W konkurencjach pływackich wzdłuż basenu biegali panowie w garniturach, gestykulując i wykrzykując w kierunku zawodników, startujących w zakazanych oczywiście normalnie poliuretanowych kostiumach. Właśnie taki kostium plus wspomaganie farmakologiczne pomogły Grekowi Christianowi Gołomiejewowi uzyskać na 50 metrów stylem dowolnym wynik lepszy od oficjalnego rekordu świata. 20,81 sekundy to o 7 setnych szybciej niż rezultat Australijczyka McEvoya. Były rekordzista Polski i medalista Mistrzostw Świata na tym dystansie, Bartosz Kiedzierowski, obserwował tę rywalizację z zażenowaniem.
3: Ten rekord świata, niby który padł w ostatnim wyścigu, to jest taki troszeczkę podważany przez niektóre media, bo ten stoper chyba się zatrzymał wcześniej niż zawodnik do tego ściany, ale już nie chcę w to wnikać, bo sama inicjatywa nie podoba mi się to bardzo. Dla niektórych, tak na przykład jak Goworo, zawodnik żyjący z Ukrainy, który może po prostu potrzebować tych pieniędzy, więc jak gdyby nie oceniam samych zawodników, ale fakt, że w ogóle to takiego powstało i zamieszania wokół tego, wydaje mi się, że trochę robi krzywdę naszemu sportowi.
2: A pieniądze rzeczywiście są potężne. 250 tysięcy dolarów za zwycięstwo, a za wynik lepszy od rekordu globu $1 000 000. O tyle właśnie wzbogacił się Gołomiejewow. Jedyna Polka startująca w Enhanced Games, pływaczka Natalia Fryckowska, zgarnęła 100 tysięcy dolarów, dwa razy po 50 tysięcy za czwarte miejsce na 50 i 100 metrów kraulem. Od 7 lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Żeby przygotować się do tych zawodów, przez 6 tygodni przyjmowała niedozwolone w normalnym sporcie substancje. Była regularnie badana i przekonana, że nie wpłyną one negatywnie na jej organizm. O tym jednak przekona się dopiero za jakiś czas. Jej szkoleniowiec z okresu, gdy trenowała w Bydgoszczy, Daniel Grzyb, tak mówi o swojej byłej podopiecznej.
4: Ona poszukiwała zawsze swojego miejsca na świecie. Ten jej krok to jest też wyraz tego, według mnie. Szybko i na temat. Tak

0: chciała pływać. To jest jej życie, jej wybór. My nią nie kierujemy. Ale ona, mówię, zawsze była niepokorna.
1: Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, Robert Korzeniowski, tak podsumowuje to, co wydarzyło się w Las Vegas.
2: Nieporozumienie, krótko mówiąc, i efekt jakiejś degeneracji w naszej cywilizacji. Bo to, że ktoś chce się bawić, robić sobie szkodę na własne życzenie, to jest jedno. A to, że on może wpływać jeszcze na postawy innych, młodszych, chcących go naśladować, to jest drugie. I to jest zdecydowanie bardziej negatywna strona tej inicjatywy.
1: A organizatorzy już zapowiedzieli, że za rok Enhanced Games wrócą. I to ze zdwojoną siłą.
3: Tu stawiamy kropkę. Dobrej nocy, do usłyszenia.
4: Sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie. I za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Są jeszcze utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Pod Wrocławiem, aż po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę granicy zachodniej. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Dobre, węzeł Bielice w pobliżu Starych Bielic na 126 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Przejazd w kierunku Gdańska możliwy, ale tylko prawym pasem. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Łabiszyńska, węzeł Głębocka w Warszawie na 20 km, zdarzenie autoosobowego z dostawczym. Jedna osoba ranna, zablokowana jest jezdnia ciągu głównego, ruch odbywa się jezdnią zbiorczo rozprowadzającą. Po kłopotach na autostradzie 8, na autostradowej obwodnicy Wrocławia, tam problemy były od parku Tysiąclecia po węzeł Wrocław Południe dla jadących w stronę Kudowy. Są niewielkie jeszcze utrudnienia przy dojeździe do węzła Wrocław Południe. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa, Głogów Małopolski, w pobliżu miejscowości Widełka na 178 km po zdarzeniu auta osobowego z busem. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 64, odcinek Piątnica Poduchowna Jerzewo Stare. W pobliżu miejscowości Wyżyki na 5 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. Obydwa te samochody uderzyły w łosia. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem.
13: Jest 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Są pierwsze ustalenia w sprawie przebiegu wypadku kolejowego w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył w bok pociągu osobowego kolei wielkopolskich i stanął w płomieniach. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu. W pociągu niegroźnie poszkodowanych zostało 17 osób. Jedna z nich trafiła do szpitala. To 16-letni chłopak. Nie ma poważnych obrażeń. Jak mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, trwają oględziny miejsca wypadku.
14: Do tych oględzin wykorzystujemy specjalny skaner 3D działający w technologii laserowej. To urządzenie jest obsługiwane aktualnie przez naszych ekspertów z Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. To urządzenie pozwala bardzo precyzyjnie udokumentować całe to miejsce tego wypadku. My wstępnie nie definiujemy tutaj przyczyny, natomiast wstępnie możemy powiedzieć, że te nasze ustalenia wskazują, że ten samochód zatrzymał się przed przejazdem, natomiast nie wiadomo dlaczego wjechał na ten przejazd tuż przed pociągiem, który zbliżał się do tego miejsca.
13: Akcja służb na miejscu wypadku potrwa jeszcze.

0: czy nawet kilkadziesiąt godzin. Polski MSZ odpowiada na wezwanie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do cudzoziemców, by jak najszybciej opuścili Kijów. Ma to związek z planami przeprowadzenia ataków na cele militarne i centra decyzyjne, uzasadnił rosyjski resort dyplomacji. Nasz MSZ dostrzega, że jakiekolwiek ataki na nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne będą traktowane jako akty nieprzyjazne i celowe. Mieszane reakcje Unii na propozycję kanclerza Niemiec, by przyznać Ukrainie status stowarzyszonego z Unią kraju członkowskiego. Przeciwna tej propozycji jest Irlandia, która od lipca będzie kierować pracami wspólnoty. Prezydent Wołodymyr Zełenski już nazwał niemiecki plan niesprawiedliwym. Ukraina byłaby reprezentowana na spotkaniach ministrów, europejskich przywódców czy w Parlamencie Europejskim, ale bez prawa głosu.
1: Według irlandzkich dyplomatów propozycja jest niebezpieczna, bo może spowodować zawieszenie starań Ukrainy do przystąpienia do Unii i zniweczy jej plany uzyskania pełnoprawnego członkostwa we wspólnocie. Stanowisko Irlandii jest kluczowe, bo to ona w drugiej połowie roku będzie odpowiadać za rozmowy Brukseli z Kijowem na temat rozszerzenia. Dyplomaci z różnych krajów podkreślają, że propozycja Niemiec jest niefortunna i nie na czasie, bo w przyszłym miesiącu, jak się oczekuje, Unia otworzy pierwsze rozdziały negocjacyjne z Ukrainą. Będzie to możliwe, bo Węgry po zmianie rządów mają znieść weto, choć nadal sprzeciwiają się przyspieszonej integracji Ukrainy z Unią. Propozycję Niemiec z zadowoleniem przyjęła natomiast Komisja Europejska, traktując ją jako wkład do dyskusji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To są aktualności jedynki.
0: Smog we Wrocławiu nie od kopciuchów, ale z samochodów. W 20 miejscach przekroczone są normy tlenku azotu. Analizy wykonano na zlecenie organizacji ekologicznych w 47 punktach w mieście. Urzędnicy muszą wprowadzić strefę czystego transportu, przekonuje Małgorzata Słowińska z organizacji Rodzice dla Klimatu i mówi, że obecna sytuacja uderza też w pasażerów komunikacji miejskiej.
3: Każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane tak jak tutaj pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
0: Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miasta odpowiada, że Wrocław nie ma obowiązku wprowadzania strefy czystego transportu.
4: Nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały konsultacje społeczne przeprowadzone w tym temacie. Raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu.
0: Ekolodzy odbijają piłeczkę, że inspektorat mierzy jakość powietrza tylko w jednym punkcie miasta, a ich badania są bardziej kompleksowe. Warszawa przygotowuje się do wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście. Od przyszłego poniedziałku, 1 czerwca, w stołecznych sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6 rano nie będzie można sprzedawać alkoholu. 1 listopada nocną prohibicję wprowadzono w Śródmieściu i na Pradze Północ. Od tamtej pory Straż Miejska i Policja mają mniej interwencji.
5: Pani Aneta, właścicielka sklepu całodobowego na Starym Mokotowie, nie zamierza w nocy zasłaniać półki z wysokoprocentowymi trunkami. Niemniej od 1 czerwca w sklepie zajdą istotne zmiany.
6: U nas będą zamykane lodówki. Będzie jedna lodówka prosperować tylko z piwem 0%. A tak wszystko będzie pozamykane.
5: Po wprowadzeniu nocnej prohibicji na Pradze Północ i w Śródmieściu, minionej zimy dzienna liczba policyjnych interwencji spadła o 8%. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy dodaje, że po zmianie przepisów policja nie odnotowała przypadków nielegalnego obrotu alkoholem.
7: Nie potwierdziły się te doniesienia o powstaniu jakichś miejsc, gdzie był sprzedawany, nazwijmy to, lewy alkohol bez akcyzy.
5: Za złamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu będzie grozić do 5000 zł grzywny, utrata koncesji i zakaz ubiegania się o nową koncesję przez 3 lata. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni. Cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku około 15, chłodniej na Podhalu około 8 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, porywisty. Natomiast jutrzejszy dzień zapowiada się bardzo ciepły z temperaturą sięgającą 30 stopni na krańcach zachodnich.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo, ci
4: panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
7: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
8: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji artystka, która jest muzycznym symbolem Nowej Zelandii. Śpiewała na ślubie księcia Karola i księżnej Diany. Rok później od królowej Elżbiety II uzyskała tytuł szlachecki. Krytycy

Wszyscy podkreślają, że jej głos ma platynową barwę i królewską aurę. Mimo że występowała na najważniejszych scenach świata, dostępowała wielu zaszczytów, to ceni sobie zwyczajność. Nawet nazwała siebie kiedyś chłopczycą, kochającą łowienie ryb, pływanie łódką, granie w golfa, w tenisa. Jako córka Maorysa czuje się związana ze społecznością rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. Dzisiaj słuchamy wspaniałej Dame Kiri Te Kanawe.

Jakiż cudowny, pełen kultury głos. Dzisiaj w audycji Belcanto w programie pierwszym Polskiego Radia prawdziwa ambasadorka Nowej Zelandii, Kiri Tekanawa. A to były dwa utwory z jej bardzo osobistej płyty Waiata. Samo słowo Waiata w języku maorysów oznacza po prostu pieśń. Kiri Tekanawa wraca tutaj do swoich maoryskich korzeni i repertuaru związanego z kulturą rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. Przyszła na świat w 1944 roku jako córka Maorysa i Irlandki, ale gdy miała 5 tygodni, została adoptowana przez miejscowe małżeństwo Toma i Nell Tekanawa. On także był Maorysem, a ona miała powiązania rodzinne z Wyspami Brytyjskimi. Państwo Tekanawa nazwali swoją córkę Kiri, maoryskim słowem oznaczającym dzwon. Rodzina pochodziła ze skromnych środowisk. Tom Tekanawa prowadził firmę produkującą ciężarówki, podczas gdy jego żona zostawała w domu z Kiri. Mała Kiri dużo pływała z ojcem, łowiła ryby. Odkąd pamięta, zawsze śpiewała. Jej pierwsze występy odbywały się na małej scenie w domu wyposażonej w kurtynę. Kurtyna się odsuwała, wspomina, a ja wstawałam i śpiewałam. W domu nie było telewizora, muzyka i śpiew szybko stały się podstawową rozrywką.

Kiri te Kanała w duecie kwiatów z opery Lakme Leo Deliba wspólnie z Catherine Jenkins, a wcześniej w Ave Maria Schuberta. A zaczynała swoją karierę w klubach z muzyką pop. Występowała też na ślubach, pogrzebach. Zarobione pieniądze wydawała m.in. na lekcje śpiewu. Zaczęła brać udział w konkursach. Przełom nastąpił w 1960, kiedy wygrała konkurs w Auckland. Do 1965 roku zdobyła większość najważniejszych nagród wokalnych na południowym Pacyfiku. Potem kontynuowała studia wokalne w Londynie. W 1971, gdy miała 27 lat, zadebiutowała na scenie Covent Garden w Londynie. Kreowała wówczas partię hrabiny w Weselu Figara.

Kiri te kanała, tutaj w dwóch utworach Mozarta, przed chwilą w arii Donny Elwiry z Don Giovanniego, a wcześniej w swojej popisowej arii hrabiny z Wesela Figara. Kiri te kanała powiedziała kiedyś, że to, co osiągnęła, to dzięki poświęceniu jej rodziców. Ale prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił, gdy zastąpiła wybitną śpiewaczkę Teresę Stratas jako Desdemona w operze Otello Verdiego. Właściwie nic nie zapowiadało, żeby takie zastępstwo miało nastąpić. Pewnego ranka chciała iść na zakupy, aż tu nagle

Dzwoni telefon. Nawet żartując, powiedziała przyjaciółce, która u niej mieszkała, że jeśli to Metropolitan Opera, to ma im powiedzieć, że poszła na zakupy. Ale to naprawdę dzwonił ktoś z Metropolitan Opera i ta przyjaciółka spławiła dzwoniącą osobę. Za chwilę następny telefon już od agenta Kirite Kanały. Masz szybko przyjeżdżać do opery, trzeba zastąpić Teresę Stratas. Kirite Kanała wezwała taksówkę, wszędzie pełno śniegu. Okazało się, że taksówkarz nie wiedział, gdzie jest Metropolitan Opera, więc kierowała go i pędzili przez te zaśnieżone ulice do budynku opery. Wbiegła przez frontowe drzwi. W ostatniej chwili dostała kostium, perukę i makijaż. Udało się. Przedstawienie było transmitowane na całe Stany Zjednoczone. No i cóż, jeden wspaniały występ sprawił, że Kirite Kanała stała się międzynarodową sensacją.

Bohaterką Belcanta w programie Pierwszym Polskiego Radia jest dzisiaj Kirite Kanała. W 1981 śpiewała na ślubie księcia Karola i księżnej Diany. Oglądało jej występ 600 milionów osób. Dostępowała najrozmaitszych zaszczytów, ale ten świat diwy operowej jednak nie do końca jej odpowiadał. Zamiast chodzić na bankiety, spotkania po spektaklu, wolała iść położyć się do łóżka. Wraz ze swoim mężem adoptowała dwójkę dzieci, córkę i syna. Kiedyś jednak stwierdziła, że jej kariera przyczyniła się do rozpadu małżeństwa i odbiła się na dzieciach. Dziś Kirite Kanała jest na emeryturze. To, co w ostatnich latach przynosiło jej dużo satysfakcji, to wspieranie młodych i utalentowanych artystów z Nowej Zelandii w ramach założonej przez siebie fundacji. Niech jej śpiew nadal nam towarzyszy, tym razem w utworach Cola Portera, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Od dziś nowa powieść, kryminał Grzegorza Dziedzica pod tytułem Ostatni koniec świata. Głównym bohaterem jest chicagowski detektyw Radek Rudy Kowalski, który od kilku nocy budzi się z koszmarnego snu dokładnie o 1:37. Czyta Marcin Stec.
2: Kiedy dojeżdżam na miejsce, wszyscy już są. Straż, pogotowie, 5 radiowozów, żółte taśmy rozciągnięte pomiędzy drzewami. Technicy pstrykają foty i opierdalają wszystkich, żeby nie zadeptywać śladów. Mam déjà vu. Czuję, że już tu byłem, że przeżywam coś po raz wtóry. Nie mam czasu się nad tym zastanawiać, bo Louis macha do mnie. Jego łysa głowa lśni od potu. Louis to mój partner. Przechodzę pod taśmą. Co tu się odpierdala, papi? Pytam. Straszny syf. Rozszerzone samobójstwo, a przynajmniej na to wygląda. Ile ofiar? 2. Nastoletni syn i matka. Zaatakowała go w łóżku, kiedy jeszcze spał, nożem do sushi. Czyli jest grubo. Rzadziej od rozszerzonych samobójstw zdarzają się tylko seryjni. Poważnie? Robię zdziwioną minę. Z reguły to tatusiowie nie wytrzymują ciśnienia. Albo nastoletni synciowie. Ktoś przeżył? 5-letni chłopiec. Ponoć matka zawiozła go godzinę przed jatką do dziadków. Mówię ci, Rudy, masakra, jakiej jeszcze nie widziałeś. Wszystko już widziałem, papi. W robocie...

0: Mówią na mnie Rudy. Taka naciągnięta amerykańska wersja Radka. Po prawdzie wolę Rudy, bo Radek to paździerzowe imię. Wyjmuję blachę i wchodzę do środka. I już wiem, skąd to déjà vu. Byłem w tym domu. To tutaj strzelałem do ludzi w moim śnie. Wnętrze parterowego domu jest tuż po generalnym remoncie. Ściany w różnych odcieniach szarości. Parkiet z brazylijskiej wiśni. Listwy podłogowe i przysufitówki nowe i białe jak zęby Trumpa. Na ścianie wielki telewizor. Chyba z 85 cali. Za duży do tego pomieszczenia. Ciemnobrązowe kanapy i włochaty beżowy dywan. Wciąż pachnące nowością. Czarne worki leżą przy wyjściu do ogródka obok stołu z Ikei z krzesłami dla 8 osób. Technicy pracują bez pośpiechu, bo i po co się śpieszyć. Pytam jednego, czy mogę zobaczyć ciała. Nie patrząc na mnie, odpowiada, żebym się nie krępował. Otwieram worek i zamieram. To kobieta z mojego snu.
1: Marcin Stec przeczytał pierwszy fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Zielony weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Andrzej Kocjan, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Przyznano Fryderyki 2026. Artystką roku została Kasia Lins. Podczas gali w Warszawie nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Albumem roku w kategorii muzyka korzeni został Pamiętam Twoje oczy warszawskiego kombo tanecznego. Płyta została wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Za nagrodę podziękował lider zespołu Jan Emil Młynarski.
1: To jest dosyć ważny moment, ten Fryderyk, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie istnienia i bardzo zależało nam na tym, żeby wydać kolejną płytę. A jak wiadomo, tego rodzaju muzyka to jest ciągła jakaś przy oczywiście wielkim sercu i tej takiej zwrotce ze strony ludzi. Jest to jednak walka o byt dla takiego zespołu.
0: Podczas gali wręczono także nagrodę Złotego Fryderyka, przyznawaną za całokształt twórczości. W tym roku wyróżniono grupę rockową Lady Punk. Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu zespołu, dziękowali Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz.
2: Przede wszystkim chciałbym podziękować muzykom, którzy grali z nami w różnych czasach, w dobrych, gorszych. Bardzo chciałbym podziękować Andrzejowi Mogielnickiemu, którego traktuję jako ojca tego zespołu. Nie zakładamy, ile będziemy grali, ale jesteśmy w bardzo dobrej formie. Zapraszamy na naszą trasę koncertową Lady Punk 45, którą w tej chwili przebywamy.
3: Ja chciałem podziękować wszystkim tym ludziom, którzy przez 45 lat chodzą na nasze koncerty. No i chciałem najbardziej życzyć wam wszystkim tutaj, żebyście mogli grać tak długo.
0: Podczas gali przyznano statuetki w 14 kategoriach, od popu i hip-hopu po rock, metal i muzykę alternatywną. Grupa 16 krajów, w tym Polska, zaapelowała o zwiększenie unijnego budżetu na lata 2028-34. Jest wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Spójności sprzeciwiające się cięciom w puli finansującej rozwój regionów i w rolnictwie. Pod deklaracją w tej sprawie, oprócz

0: Polski podpisały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, kraje bałtyckie, a także Bułgaria i Rumunia, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy.
1: 16 krajów zwraca uwagę w deklaracji, że w projekcie budżetu autorstwa Komisji z lipca ubiegłego roku polityka spójności, czyli ta wyrównująca różnice w rozwoju unijnych regionów oraz polityka rolna i rybołówstwo są jedynymi, w których przewidziane są realne cięcia w porównaniu z obecnym budżetem. A te polityki, jak czytamy w oświadczeniu, w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji kluczowych celów Unii Europejskiej. To oświadczenie szesnastki, czyli Grupy Przyjaciół Spójności, należy czytać jako wyzwanie rzucone płatnikom netto, czyli krajom, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Ta grupa nazywana jest też grupą skąpców, bo domaga się przy każdej okazji jeszcze większych cięć w unijnym budżecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Premier Izraela Benjamin Netanyahu polecił armii zintensyfikowanie ataków na Liban. W Bejrucie mieszkańcy w pośpiechu uciekają przed spodziewanymi bombardowaniami. Nie zdejmujemy nogi z gazu, wręcz przeciwnie. Poleciłem, żeby naciskali pedał jeszcze mocniej, ogłosił wieczorem szef rządu. To reakcja na zwiększone ataki dronów Hezbollahu na północny Izrael. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował mieszkańcom miasta za współpracę i możliwość sprawowania urzędu. W nagraniu w mediach społecznościowych podkreślił, że z szacunkiem przyjmuje wyniki referendum. Poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że wynik głosowania należy uszanować. Podkreśla, że opozycja próbuje wykorzystać referendum w kampanii politycznej, choć sprawa ma charakter lokalny.
2: Liczyliśmy na to, że jednak prezydent Miszalski się obroni. Okazało się, że nie, ale szanujemy wynik wyborów. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, ale chciałbym też zwrócić uwagę, że to 30%, niecałe 30% osób, które poszły do referendum.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal ocenia, że wynik referendum w Krakowie oznacza czerwoną kartkę dla rządu Donalda Tuska.
3: Kończy się nie tym, że został odwołany prezydent, którego mieszkańcy po prostu bardzo źle oceniali, ale tym, że została wystawiona czerwona kartka dla polityki Platformy Obywatelskiej.
0: Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się w ciągu 90 dni. Do tego czasu miastem będzie rządził komisarz, którego wskaże premier.
4: To są aktualności jedynki.
0: Stawy pomagają w walce z suszą hydrologiczną. W Polsce obowiązuje obecnie 7 ostrzeżeń w pasie od Szczecina po granicę województw lubelskiego i podkarpackiego. To stan, w którym zasoby wód powierzchniowych oraz podziemnych spadają poniżej wieloletnich norm. Jak mówi ichtiolog dr Mirosław Kuczyński, w rozwiązaniu problemu suszy pomagają rybacy, którzy utrzymują stawy karpiowe.
5: Staw przez cały okres swojego funkcjonowania w stanie napełnienia jest rezerwuarem, który odpowiada i realizuje utrzymywanie poziomu wód gruntowych na otaczającym terenie na odpowiednio wysokim poziomie.
0: Najwięcej stawów karpiowych w Polsce jest na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Śląsku oraz na Lubelszczyźnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku około 15, chłodniej za to na Podhalu około 8 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, porywisty. Natomiast dzień zapowiada się nam bardzo ciepły, z temperaturą sięgającą nawet 30 stopni na krańcach zachodnich.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dzisiaj jest 26 maja, 146 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzejdzie o godzinie 4:27, a zajdzie o 20:40. Dzień będzie trwał 16 godzin i 13 minut. Imieniny obchodzą Angelika, Ewelina, Filip i Paulina, Teodor oraz Zachary. Dzisiaj także Dzień Matki. Dla wszystkich najlepsze życzenia od radiowej jedynki. I teraz kartka z kalendarza. 695 lat temu w Chęcinach król Władysław Łokietek zwołał ogólnopolski wiec, uznawany za początek polskiego parlamentaryzmu. 505 lat temu cesarz niemiecki Karol V wydał edykt potępiający Marcina Lutra i jego nauki. 119 lat temu urodził się John Wayne, legendarny amerykański aktor, reżyser i producent.

0: producent filmowy. A 100 lat temu urodził się Miles Davis, jeden z najwybitniejszych i najbardziej innowacyjnych trębaczy jazzowych w historii. 86 lat temu rozpoczęła się ewakuacja około 340 tysięcy żołnierzy alianckich z Dunkierki na Wyspy Brytyjskie. 56 lat temu Ryszard Szurkowski wraz z polską drużyną zwyciężył w wyścigu pokoju. 54 lata temu Związek Radziecki i Stany Zjednoczone podpisały układ, który zapoczątkował serię umów ograniczających arsenały jądrowe. 20 lat temu papież Benedykt XVI odprawił mszę świętą na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie dla 300 tysięcy wiernych. 16 lat temu w fabryce w Tychach zakończono trwającą 12 lat produkcję popularnego Fiata 600 Seicento. A 9 lat temu zmarł Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog i publicysta polskiego pochodzenia, współtwórca teorii totalitaryzmu.
1: Autopromocja. 4 pory roku.
2: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
3: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w 4 porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Polskie Radio Warszawa. Program pierwszy. Bardzo lubię wypowiadać te słowa. Prawie 13 minut po północy.
1: Noc z reportażem.
4: Tomasz Cieślak za sterami, Bartosz Panak w studiu. Dobry wieczór, witamy Państwa. Piękna majowa noc. Kiedy wychodziłem z redakcji, a moja redakcja znajduje się przy Myśliwieckiej w Warszawie, naprzeciwko stadionu Legii, przywitał mnie zapach takiego prawdziwego majowego bzu, wręcz wybuch tego zapachu. Co Państwo robią w tę piękną noc? Proszę dać znać, 71-151. A w tej godzinie będziemy latać również trochę nad ziemią, trochę będzie przyziemnych spraw, natomiast w tę opowieść wprowadzi nas Anochni, czyli kiedyś Anthony and the Johnsons, taka piosenka, którą wybrałem właśnie na początek dzisiejszego spotkania o dziewczynie, która jest ptakiem, Bird Girl.

0: Szukałam skrzydeł, moich skrzydeł. Szukałam ich przez jakiś czas, a teraz się narodzę i pofrunę ku niebu. Anochni and the Johnsons, I'm a bird girl, to jest piosenka, pieśń, manifest swoisty, który otwiera tę noc z reportażem. Człowiek szuka skrzydeł, często ich szuka, często ich niestety nie znajduje, a tymczasem bywa i tak, że to skrzydła i te skrzydlate istoty odnajdują ludzi.
1: On przyleciał 3 marca już, a ona przyleciała dzień przed świętami, Wielką Sobotę.
2: A skąd on tu się wziął?
1: No nie wiem, przyszedł i zaczął do sąsiada pukać. I zaczął tutaj po drzwi pukać, trzeba było rano wstawać, bo walił po drzwiach, po oknach.
2: Dziobem?
1: Tak.
2: Jak walił dziob?
1: No pukał, bo on chciał jeść. On puka i klekocze, jak chciał, i przychodził tutaj. No to chodził sobie normalnie, spacerował.
2: Co jadł?
1: No co jadł? Żołądki. Ja musiałam mu dawać to. Codziennie rano musiałam wstawać, dawać mu 2 tabletki, żelatynę, kalogen i żółteczko. Wszystko razem mieszać i mu do dziuba dawałam, żeby jadł. Do niego tutaj gadam, a on się patrzy, stoi sobie na korycie. Mhm. Nie? Jaki on piękny, jaki wielki. Walek! Walek! Jak on już robi, to znaczy, że jest godzin. Jak się zbliży się?
0: Opowieści Klekle już za parę minut. W jedynce reportaż Michała Szczęcha ze studia reporterów Kukułcza 1 Radia Zachód. Może państwo znają jakiegoś bociana, może ten bocian lub ta bocianica ma imię, może to właśnie państwo nadali, tak jak bohaterka reportażu pani Wioleta, imię temu ptakowi. Proszę dać znać, 71-151, a noc z reportażem jest do 3:00. Proszę z nami być. Pozostańmy w kontakcie. Karuzela Group teraz i również piosenka napisana kiedyś, stworzona, wylansowana, tak się kiedyś mówiło, przez Andrzeja Dąbrowskiego, teraz w nieco zmienionej aranżacji.

0: Tak się zrobiło zielono, jeszcze bardziej zielono niż za oknem, mimo ciemnej nocy, stosunkowo ciemnej. W Warszawie wcale taka ciemna nie jest. Jak jest u Państwa? 71-151. No i prawie 24 minuty po północy, najwyższy czas, by rozpocząć opowieść. Opowieść zamkniętą w słowach i w dźwiękach, czyli reportaż Michała Szczęcha z Radia Zachód, ze studia reporterów Kukułcza 1. Opowieści Klekle. Bohaterką tychże opowieści jest pani Wioleta, której bociany jedzą z ręki. Zresztą nie tylko one, bo podwórko przed domem bohaterki zamieszkują też inne zwierzęta. A to na przykład pies Bary, kotka Balbina, są też kury, kaczki, wróble. Gdy wczesną wiosną w gnieździe pojawiają się bociany, pani Wioleta zaczyna je obserwować. Sięga wtedy po zeszyt i notuje najważniejsze wydarzenia z ich życia, żeby, gdy już odlecą, opowiadać sąsiadom, a także wnukom o bocianich sprzeczkach, bocianich miłościach. No, czasem też do pani Wiolety przyjeżdżają radiowi reporterzy i również tych opowieści słuchają. Posłuchajmy zatem razem opowieści Klekle i Michał Szczęch z Radia Zachód.
1: On już był, on szykował gniazdo i była ona, już mieli jedno jajko. Już mieli jedno jajko. No i wtedy on jak był ranny, ona sobie przyprowadziła drugiego.
2: Że on był ranny, to ona sobie drugiego znalazła?
1: Tak, i z nim miała trzy bociany. Trzy młode wychowali. To się śmieje, że sąsiad nazwał tamtego fantulipan.
2: Jeszcze raz, żebym ja dobrze zrozumiał.
1: Ale on był ranny, ja go tutaj pielęgnowałam całe lato, bo on już nie fruwał. Tak, a ona miała do góry drugiego.
3: No to on Walek jest.
1: Proszę, jakie on wielki.
2: On sobie tużył w chlewiku?
1: Tak, on do chlewika sobie wchodził na noc. Przyszła godzina szósta, on sobie sam chodził. On tylko obleciał i on sobie odpoczywał.

0: to tu było koryto jeszcze, nie? Mhm. I ona na tym korycie stała, ale może te koryto zbił, nie? Można wejść. A tu są trzmiele. Nie bać się, one nie gryzą. Mhm.
1: O. Jak latają?
0: Trzmiele?
1: No są bardzo pożyteczne, ale o, wylatują. Z dziury.
2: To tu był walek, tam była
0: pola,
2: a obok kto?
0: Pan tulipan, bo pan tulipan był kochanek, nie?
1: Gdzieś obcego widzi.
0: Walek? A ty dziadu, ty. O. On przyleciał 3 marca już, a ona przyleciała dzień przed świętami, Wielką Sobotę. Oni mniej więcej jednakowo przelatują.
2: No, ale skąd pani wie, że to walek?
0: Bo on ma obrączkę. On ma, widzę, że ma obrączkę na nodze, to jest on. Ja jak on przyleciał, jak go zawołałam, to on siedział i odwracał się. I był na podwórku. On zleciał z gniazda na podwórek. I on, jak od, i ja poszłam specjalnie, odchyliłam chlebik, nie? On zaglądał.
2: Ale skąd on tu się wziął?
0: No nie wiem, przyszedł i zaczął do sąsiada pukać. I zaczął tutaj po drzwi pukać, trzeba było rano wstawać, bo walił po drzwiach, po oknach.
2: Dziobem?
0: Tak.
2: Jak walił gdzie?
0: No pukał, bo on chciał jeść. On puka i klekocze, jak chciał i przychodził tutaj. No to chodził sobie normalnie, spacerował.
2: Co jadł?
0: No co jadł? Żołądki, ja musiałam mu dawać, o. Codziennie rano musiałam wstawać, dawać mu 2 tabletki, żelatynę, kalogen i żółteczko. Wszystko razem mieszać i mu do dziuba dawałam, żeby jadł. Do niego tutaj gada, a on się patrzy, stoi sobie na korycie. Nie? Jaki on piękny, jaki wielki. Jest. O. Walek! Walek! Jak on już robi, to znaczy, że jest godzin.
2: O. Może to lata ten.
0: Tak, tamten goroczny kochanek. No, bo on tak cały czas tutaj lata, o.
2: Gdzie on poleciał?
0: Tam poleciał.
2: Ale na 2 gniazda nie żyją.
0: Nie.
2: No to Walek był tu na ziemi i zdrowiał. Tak. A ona w tym czasie sobie nowego znalazła.
0: Tak.
2: To gdzie tu ta wielka miłość bociania i wiele.
0: No, no nieraz jest tak, że jednak widzicie, niby są razem, że są tego wierni, a jednak nie. Tak jak u ludzi chyba. Tutaj wojują. Pan tulipan z walkiem.
2: O co walczą?
0: No gniazdo.
2: A pan tulipan z kim przyletuje?
0: Też samiczką se przyleciał.
2: Nową.
0: Tak.
2: A Walek jest z polą.
0: A Walek jest z polą ze swoją.
2: Czyli
0: nie?
2: Się zeszli.
0: I oni się zeszli.
2: Tęskniła.
0: Tęskniła. O.
2: Ciebie?
0: Co?
1: Przyleciał. Ciekawe, który przyleciał.
2: Ale co on tym klekotaniem teraz zakomunikował? Wiadomo?
0: Że przyleciał na gniazdo, ale gdzieś latają obce, bo obserwuje. Głowę na boku martrzyma, to gdzieś lata.
2: Czyli pilnuje gniazda.
0: Tak, on jak tylko się gdzieś pokaże, to on już jest na gnieździe.
2: To aż takie są bociany, że tak rywalizują?
0: Tak, tak. Tutaj jest cały czas wojna. On nie puści obcego.
2: To jak wygląda bociania wojna?
0: No biją się, potrafi, obcy bocian potrafi młode wszystkie zabić i zrzucić z gniazda.
2: A między sobą?
0: Też się biją, to też nieraz aż się pióra sypią. Ale on tak się naczepiży, skrzydła rozłoży, ona tak samo i odganiają. O, się mokry, teraz się czochra. O, jaki on wielki, wykąpał się, teraz się myje. A jak młode, jak jest gorąco, to się poleci, zmoczy, przyleci mokry i tak się nad nimi czepie, tak ich chłodzi. Bo on jak stoi, jak się czochra, jak zawołam, to patrzy w dół, patrzy. One nas znają naszych wszystkich głosy. Fajne, bociany są kochane, czekamy na nich zawsze.

0: A miałam przez te wszystkie lata tu problemy. Zakładali te logery, nie? Nadajniki. To był Antoś, właśnie, bo musieli mieć imiona, to dałam Antoś, Wojtuś i Emilka. I ona doleciała do Krakowa, Emilka, i się wróciła, bo była słaba. A Antek z Wojtkiem polecieli dalej, a Emilka spod Krakowa wróciła. I dwa tygodnie jeszcze matka z ojcem karmiły, one poleciały, ona się została. Ja jeździliśmy po polach patrzeć, czy ona jest, ale długo była i odleciała.
1: Sama była?
0: Tak, i odleciała. I później tego dowiedzieliśmy się, że zginęła. Zginęła na drutach wysokiego napięcia. Ja mówię, to lepiej, ja nie wiem. To boli serce, bo to człowiek się do nich przyzwyczaja, jak matka do dziecka. Kiedyś mi zrzuciły jajko, wsadziłam pod kaczkę, ale się nie wylęgło. One są piękne.
1: Za co pani kocha buciany?
0: Za to, że one są... To jest taka wiosna, nie? Ja pamiętam zawsze za dziecka ten klekot bocianów i świeża pościel. Pachnąca. To tak jakoś. Uj. A jak są te młode, to tak się one się ukłaniają skrzydłami i tak psz, robią, nie? To tak głośno jak jest cztery, że o Jezu. Ja mam w zeszycie zapisane, przyniosę zeszyt.
1: No, koniecznie.
0: Ja mam wszystko zapisane. Cały zeszyt mam zapisany. Każdy bocian miał swoje imię. Tu jest 2001 rok. No, tu drugi.
1: A co tu pani napisała? Proszę przeczytać, tam pokażę.
0: W gnieździe można znaleźć wszystko. Smoczek, pieluchę, majtki, stringi. Wszystko jest, ja pisałam. Oni wszystko przyniosą. I zaskrońca, i żaby, i nornice, i wszystko, co tylko znajdą. O, jak sprząta.
1: Ale co on tam sprząta sobie w gnieździe?
0: Tak, wyrzuca no, to, co jest niepotrzebne, nie? A trzeba podejść, zobaczyć, co on tam wyrzuca. O, co wyrzuca? To, co przyniósł. Jakieś... Główna z tego... Z obornika. No proszę zobaczyć. Idziemy, bo zaraz może nam na głowę narobić.
1: Ale takie czyściochy są te bociany?
0: Tak, on będzie czyścił gniazdo. Nie, się nie może być. Cicho. Spokój się. Czarek. Nie wiem, czy jak mocniejsza, czy słabsza. Bo ta jest taka dosyć tego.
1: Mocno.
0: Tak, mi się ręka trzepie, no. Nie wiem. Parkinson to tak dokucza nieraz. Dokucza, skarbie, dokucza. Chyba tam przeciąg jest. No ja tego różne. Oj, czego ja nie robiłam. Miałam bociana, miałam iść go do znajomych, takiego bociana zrobiłam. Jaki piękny. Na dwóch nogach, tak się... Miałam taką gąbkę i siadłam i tą gąbkę kręcę, może do niej mówić, co ty kręcisz? Kręcę, przyniosła nam, ale chodźcie, będzie bociana zrobiłam.
1: No. Jak to bociana nie zrobić, jak pan tymi bocianami żyje cały czas?
0: Żyję, ja w ogóle zwierzętami żyję. No. Choróbsko dokucza, ale trzeba zapominać, nie? Moja mama to na szydełku porobiła bociany i kury i wszystko to porobiła. Ja też robiłam na szydełku, ale teraz nie mogę, bo te palce mi zesztywniały, nie?
1: No ale na szczęście ma pani prawdziwego.
0: Mam prawdziwego i te łapacze snów robiłam.
1: Te bociany chyba tutaj coś mają wspólnego z tym wszystkim.
0: Może, tak zawsze. Ale same sobie tu zrobiły i tak wszyscy może dlatego ciągną. Jest czarny dzięcioł duży, ten z takim czubkiem czerwonym. Są seledynowe, są dudki, nie ma ich dużo. Tam się lęgną kaczki dzikie. I one prowadzą te małe tutaj. Ile razy ja w koszulce tak te małe nazbierałam.
1: A tu kot chodzi.
0: Tak, który to jest?
1: Nie wiem.
0: O, Balbina. To jest ze schroniska. Nasza Balbisia jest. Balbina! Ojejku, pancia da jeść? Da pancia tobie jeść? No, już to jeść. Rozstawiali mi, nawet bałaganili. A mi musiała zaraz posprzątać. Cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip

0: Też do pani idą wszystkie.
1: Idą. A on już siadł. Już siedzi. Oni obserwują cały czas. Ona lata sobie. Jak tam, gdzie bociany, tam jest miłość i zgoda. I to prawda. Ja jestem z mężem 44 lata po ślubie i nadal się kochamy. Chociaż nieraz on tam mnie jak bolą strasznie, to nerwowa jestem, nie? Ale życzę każdemu takiego szczęścia. I nie zamieniłabym nigdy męża na nikogo innego. A mając do 19 lat urodziłam córkę, on miał zaledwie 21. O, jest mąż. Chcę z tobą porozmawiać o bociach.
2: To ona ma całą wiedzę, ja tam mam.
3: No ale pan, tak ma, pan ma taką wiedzę, że obserwatora takiego.
2: A ja wiem, czy obserwatora.
3: No a jak nie? No ale pan też coś czuje do tych boćków.
2: No, no jak są ptactwo, to człowiek się przyzwyczaja do nich, nie? Człowiek czeka, kiedy przylecą. No,
1: tamtym też przyleciał, jak spadnie w tamtym roku. Ten Walek, nie? To przyleciał.
2: Już tyle lat, to tutaj gniazdo jest, nie? No. Jakoś co roku są, nie? Człowiek wyjedzie coś robić w pole, to zaraz o mnie, przy mnie, nie? Człowiek się przyzwyczaił, to już towarzystwo jest, nie? Ale ona to jest jej hobby, to nie? O, człowiek mówi, przyzwyczaj się. Znaczy nie tylko my, bo wokoło sąsiedzi też. Jak coś zaklekocze, to o, już jest, nie?
3: Tam ktoś chodzi, no.
1: Sąsiadka jest?
3: No.
1: Ela jest? Ja zawołam, nie rozmawia. Kle, kle, kle, kle. No.
4: Kle, kle, kle, kle.
1: Klekoczą pięknie. Rano, jeszcze ciemno.
4: To tak, że aż obudzą, nie?
1: No, Grzesiek najgorzej, jak po nocy przyjdzie i chce usnąć i usi, a one jak zaczną się...
4: Lepszy od koguta.
1: Lepszy do.
4: Pobudka. O, oczywiście, że tak. To jest tak głośne te klekanie. To jest tak mocne, że naprawdę. Wszyscy od razu wychodzą zobaczyć, gdzie latają. Po niebie latają, no. To we dwa stanowi tak krzyczą, że o Jezus.
1: Bo dzieci to mamy tak. Jest moja Milena, później jej Kasia, Rafał, moja Natala i Grzegorz. One wszystko prawie rok po roku i wszyscy się razem chowali. No. I razem się bili, i razem się chowali.
4: Mamy dużo szczęścia za to, tak?
3: Co bocian przynosi?
4: No. Co przynosi? Szczęście przynosi.
3: Dzieci.
4: No, dzieci, tak.
1: Wnuki.
4: No.
3: Prawda to?
4: A ja wiem, czy to prawda, ale wierzymy w to i tak niech tak będzie, nie? Jest no. Łatwiej.
1: No masz no. Pięcioro wnuków, no. Nie?
4: Tak.
1: To widocznie jest szczęście, tak. Nie?
4: Ile lat te bociany już tutaj są?
1: No przed powodzią były chyba już ze 2-3 lata przed powodzią.
4: Kupę lat już tutaj.
1: Już kupę lat zrobiły tutaj.
4: No.
1: Jedziesz, kochanie?
5: Tak, jadę.
3: A ty jesteś wnukiem? Jak to z tymi bocianami jest?
1: Bo jest najlepszy był Bartek. Nie?
5: Najlepsze to były te, co były wcześniej. Te Balbina i Bartek, co one na łące Bartek karmiliśmy i one praktycznie z ręki jadły, nie? Chodziły to normalnie po podwórku i jak wychowane normalnie, tak jak pies albo kot. No też ładnie babcia kąpała jednego.
1: Zawsze się kąpał, nie? Z dziadkiem kąpaj robił, nie?
4: Wszystko wszędzie przy dziadku.
5: To wychowane tak jak zwierzę domowe praktycznie chodziły cały czas. Wiedzą, w które miejsce mają przylecieć i...
1: Czekamy na nie, nie?
5: Co roku czekamy na nie praktycznie, nie? To jest taki znak charakterystyczny tego domu tutaj u nas, nie?
3: Bociany ponoć dzieci przynoszą.
5: Chyba tak. No trochę nas tutaj jest, kuzynów i wszystkich, no. Jest nas tu dużo.
3: To zasługa bociana?
5: Chyba tak.
1: No u nas jest, to tutaj ja mam 6 wnuków, nie? No to jest. Sąsiadka też ma. Tutaj się teraz urodzi, to będzie. Robert! Też są twoje, bo masz ich na podwórku prawie. Kle, kle.
6: No, kle, kle, kle. Przylatuje, dzieci roznosi, nie?
3: No, to prawda czy nieprawda?
6: No prawda, no bo córka zaszła w ciążę. No prawda.
1: I będzie miał wnuka.
6: No, patrzymy na nie, obserwujemy, czekamy aż te łebki tam wystają z tego gniazda. Tak, tak, wystają z gniazda i no... Tam sobie usiądziemy na tarasie czy na czymś, słyszymy jak klekoczą, jak się uczą. No.
1: O, idzie Wojciech ze szkoły.
3: To wnuczek.
1: Tak, to wnuczek, który był przy tym, jak spadł Walek, nie, Wojtuś? Klekle?
7: Klekle.
1: Powiedz, jak Bartek był, jaki był kochany, nie?
7: No, pilnował nas, jak się bawiliśmy w piaskownicy. I się patrzył na nas.
3: I nie bał się?
7: Nie. Był przyzwyczajony. Trzeba kochać zwierzęta.
3: Dlaczego?

0: No tak przychodzą nieraz do ciebie, można pogłaskać.
1: Przytulić?
0: Przytulić można.
1: Idź, zdejmij tego, weź sobie tam obiadek. Jak chcesz, to tam ciasto upieczone, jabłecznik jest. Gabi! Bądź grzeczny. O, o. Kle, kle.
2: Kle, kle. Kle, kle. O, proszę, usłyszał.
1: No ja usłyszałem.
2: No, czyli nie było cicho, skoro nas usłyszał.
1: No, a lata, nie wiem się tego.
2: Najlepszy moment jest, kiedy zawsze przylecą. Wtedy okazują sobie dużo czołgości, a my możemy ich podglądać.
1: Tak, i patrzeć, jak ma być, nie?
2: No i patrzeć, jak ma być.
3: No. A te włóczanie miłości, to jak wyglądają?
2: Są najpierw takie czułości, jakieś ta gra wstępna,
1: tak, nie?
2: Jest.
1: Tak inaczej, tak się do siebie przytulają głowami, brzuchami, nie? Później on, jak ona już troszkę odpoczyła, to zaczynają się deptać, nie? Grają ze sobą.
2: No długo to nie trwa. Może troszkę dłużej niż u królików.
1: No troszkę dłużej. No jak kogut na górze, nie? Lalek?
4: Popatrzy. Dalej się czochra.
3: Tam podejdziemy kawałek.
4: I czochra się. Diabeł stary. A lata. O. Lata. A, widzisz? A? Co tam lata? No co? Chodź na dół. Lepiej. Kocham zwierzęta, ptactwo. Interesuję się trochę przyrodą, ziołami. Tak o, ja, mnie to interesuje po prostu. Ja zawsze to w szkole, te na przykład książki, to ja nie lubiłam czytać lektur, tylko o ptakach, o przyrodzie, o takich rzeczach, nie? I tak zawsze mnie to interesowało. Zawsze u nas jaskółek dużo tutaj też było, czy tam w domu, nie? Ja mam wszystkich, ja mam 4 koty, każdy kot jest z łapanki, jak ja to mówię. Pies jest ze schroniska, ale jest tak nieusłuchany. Ja mam zawsze, ja nie mam swoich zwierząt. Ja mam zawsze gdzieś, wszystko jest z podrzutki. Ja mam 4 koty.
3: To dlaczego pani tak te podrzutki wszystkie przygarnia?
4: A co mam wyrzucić, jak przyjdzie? Bić, kopać? Wyobraża sobie pan, że przylatuje syn i mówi, mama, pod bramą leży sarna. Normalnie pod bramę przyszła, bo brama zamknięta, sarna prosić o pomoc.
3: Wiedziała, do kogo pójść.
4: No mówię, pod samą bramę, brama zamknięta i sarna pod bramą leżała. Ja jej pić dałam, żeśmy pościelili pod głowę, jej nakryliśmy. Ja w nocy wstawałam i gdzieś po 12 ona zdechła, nie? No myślałam, że mi serce pęknie.
3: No. Boli panią, jak krzywdzą zwierzęta na przykład?
4: Tak, boli mnie. Ja bym tych ludzi, nie wiem, nie wolno tego robić. Jak się będzie zwierzęta kopać i bić, to jakie to życie? My żyjemy dla tych, jak dopóki żyje wszystko, to i my żyjemy. Ten wróbel, tak jak mówią, bo wróble. No to przecież te wróble to sama radość. Tak się nauczą zimą. Ja im tam do karmika, bo mąż sypie, ale codziennie siedzą tu na kalinie całe stado i tak się drą, że ja im muszę dać jeść. Całą zimę. No. A rano to znów siada ta wrona, szpaki i tam im rzucam jedzenie, bo wrona już ma młode, ta młoda się tak drze, bo chce jeść. Jak człowiek kocha zwierzęta, to mi się wydaje, że jest dobrym człowiekiem. Trzeba pomagać. A ja wiem, czy ja nie będę potrzebowała pomocy, jak człowiek już, ja też schorowana. Najważniejsze to, nie chcę tam bogactwa, pieniędzy, tylko żeby mieć zdrowie i żeby nie bolało. I zawsze do nas tu się przyciągają wszystkie zwierzęta.
3: I bociany też.
4: I bociany. Same se zrobiły. Bociany same muszą zrobić sobie gniazdo. Nie można im robić, bo one wiedzą gdzie. A, jak on jest piękny. Taki duży. O, jak patrzy. Lalek!

nimi migracjami. Otóż słuchałem w transmisji streamingowej wyjątkowego koncertu podczas tegorocznego festiwalu Nowa Tradycja. To był piątkowy wieczór. Na scenie studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego wystąpił zespół Jalla Miku, który działa w Bazylei w Szwajcarii, ale tworzą go muzycy pochodzący z Afryki Północnej i z rogu Afryki. Z Erytrei, z Algierii i z Maroka. Ich działalność wpisana jest opowieść o migracji, o łączeniu różnych światów, różnych kultur. No ale też tak sobie pomyślałem, przecież i w Erytrei, i w Maroku, i w Algierii, i w całym tym pasie Afryki Północnej, subsaharyjskiej, Sahelu, bociany wylatują na zimę, wtedy kiedy w tej części świata robi się dla nich nieznośnie chłodno. Posłuchajmy zatem jednego z utworów tej wspaniałej szwajcarskiej grupy, choć międzykulturowej, międzynarodowej. Jalla Miku zatem i utwór, który zagrali na finał tego piątkowego koncertu.

Thank you.

0: Jallamiku, proszę zapamiętać nazwę tego zespołu. Zachęcam Państwa gorąco do obejrzenia transmisji. Tych już zarejestrowanych mogą Państwo je odnaleźć na kanale YouTube'owym tegorocznego festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wszystkie koncerty, które odbyły się od czwartku do niedzieli, w tym ten finałowy z fenomenalnym występem laureatki Grand Prix Karoliny Matuszkiewicz, która gra na Fideli Płockiej i Suce Biłgorajskiej. Fenomenalny repertuar, doskonałe instrumenty. Zbliża się wielkimi krokami pierwsza po pierwszej kolejny reportaż. Tym razem to będzie opowieść o wyczynowym sporcie, który, tak się zdarza, bywa źródłem cierpień.
1: Sport trochę zabiera te relacje, bo jesteś bardzo sfokusowany na tym marzeniu, jeżeli chodzi o wynik, o hymn narodowy, o to poczucie wyjątkowości. Zabiera ci trochę te normalne życie, a później się kończy ten sport i masz taką chęć tego normalnego życia. Nasza łyżwiarka Kaja Ziomek mówi, że teraz skończyły się igrzyska i ona czym najbardziej się jara, powiem kolokwialnie, tym, że będzie mogła ugotować obiad i że będzie mogła pójść na wystawkę ze swoją córką.
0: Dla jednych sufit, dla innych podłoga, to reportaż Ewy Szkurłat z Radia Kraków, również w nawiązaniu do 26 maja o trudnym, niełatwym macierzyństwie. Teraz jeszcze przez kilka minut Pablo Paweł, Ludziki i ich koty.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Najważniejsze jest ustalenie sprawców, mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a chodzi o sprawę fałszywego zgłoszenia o pożarze w mieszkaniu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. Tomasz Siemoniak apeluje o niełączenie tej sprawy z polityką.
5: Tu jest ważny język, jeśli ktoś mówi służby w domu mamy prezydenta, to jest coś innego niż służby ratownicze. Przecież to nie żadne służby specjalne, tylko strażacy, pogotowie ratunkowe, policjanci idący do interwencji, nie mający obowiązku zastanawiać się nad wszystkimi niuansami, tylko mający obowiązek ratować ludzkie życie i zdrowie.
4: W sobotę służby otrzymały dwa fałszywe zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. Sędzia Zbigniew Kapiński, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dziś dobiega końca kadencja obecnej prezes Małgorzaty Manowskiej. Zbigniew Kapiński rozpocznie swoją kadencję jutro. Był jednym z pięciu kandydatów na tę funkcję. Wszyscy to tak zwani neosędziowie.
6: Jak mówił rzecznik prezydenta, Zbigniew Kapiński cieszył się największym poparciem wśród zgromadzenia ogólnego, które wskazało kandydatów na prezesa. Ma też duże, ponad 30-letnie doświadczenie, podkreślił.

0: myślał Rafał Leśkiewicz.
1: Rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania. Pełnił także funkcję wizytatora do spraw karnych.
0: Sędzia Zbigniew Kapiński przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. W 2022 roku został powołany do Sądu Najwyższego, w którym objął funkcję prezesa Izby Karnej.
1: To sędzia, który ma na swoim koncie setki, tysiące orzeczeń i wyroków, które wydał jako przewodniczący składu orzekającego, ale także jako członek składu orzekającego w sądach kilku instancji.
0: Sędzia Zbigniew Kapiński prowadził m.in. proces generała Czesława Kiszczaka, skazanego na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W Izbie Karnej Sądu Najwyższego przewodniczył składowi, który podjął uchwałę o nielegalności zmian w prokuraturze krajowej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Katarina Maternowa odniosła się do gróźb rosyjskiego MSZ-u wobec dyplomatów i cudzoziemców przebywających w Kijowie. We wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, że mimo rosyjskich ostrzeżeń przedstawiciele Unii Europejskiej pozostaną w ukraińskiej stolicy. Katarina Maternowa nazwała oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pokazem hipokryzji, przypominając, że to Rosja od lat bombarduje budynki mieszkalne, muzea, szpitale położnicze, szkoły i elektrownie, a jednocześnie mówi o międzynarodowym prawie humanitarnym i konwencjach genewskich. W ostatnich dniach Rosja nasiliła groźby wobec Ukrainy i zapowiedziała kolejne uderzenia na Kijów. Rosyjskie MSZ wezwało również cudzoziemców oraz personel dyplomatyczny do opuszczenia ukraińskiej stolicy.
3: To są aktualności jedynki.
2: Nikt poza Polską nie jest zainteresowany zaskarżeniem umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Do tej pory Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu otrzymał tylko skargę Polski, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Termin na składanie skarg upływa dziś.
4: Kiedy unijne państwa zatwierdzały umowę z krajami Ameryki Łacińskiej większością głosów w styczniu, to oprócz Polski przeciwne były Austria, Francja, Irlandia i Węgry. I te państwa teoretycznie mogłyby zaskarżyć umowę, skoro nie podobają im się zapisy. Ale do tej pory żaden kraj z tej grupy nie zadał sobie trudu, by napisać wniosek i go uargumentować. To jeszcze nie oznacza, że Polska będzie osamotniona w Trybunale i sama będzie bronić swoich racji, bo do skargi mogą się dołączyć jakieś państwa. Czy tak się stanie, będzie wiadomo dopiero po przetłumaczeniu skargi na wszystkie języki i wysłaniu jej do europejskich stolic. Wtedy każdy kraj będzie mógł zgłosić swoje uwagi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Na koniec Iran, który odzyskuje dostęp do międzynarodowego internetu. Blokada założona przez reżim Ajatollahów trwała około 3 miesięcy.
5: Oficjalny powrót Iranu do łączności internetowej z resztą świata ogłosił prezydent Masud Pezeszkian. Wydany przez niego dekret, jak określają to media w Iranie, przywraca internet do stanu z połowy stycznia bieżącego roku. Odcięcie ponad 90 milionów Irańczyków od globalnej sieci było częścią pomysłu na stłumienie gwałtownych protestów w całym kraju. Wybuchły one w reakcji na gwałtownie pogarszającą się sytuację gospodarczą. Nie wiadomo, kiedy dokładnie irańscy obywatele będą mogli w miarę swobodnie łączyć się z siecią. Prace nad przywróceniem ruchu zlecono już Ministerstwu Łączności. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy od 9 do 14 stopni pogodnie, przed nami upalny dzień. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum i aż do 30 stopni na krańcach zachodnich. Pod koniec dnia możliwe przelotne opady deszczu i burze na północnym zachodzie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 995 hektopaskali znad północno-zachodniej Rosji powoli pogłębia się. Nad Niemcami i Niderlandami utrzymuje się wyższe z centrum 1032 hektopaskale. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni i Wybrzeże Środkowe. Tam wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, okresami w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, na północy okresami w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność również dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12

0: 15 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6, na północy porywy 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, okresami 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
3: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: I my także jesteśmy na posterunku do 3:00, a teraz już prawie 8 minut po 1:00.
1: Noc z reportażem.

0: Kolejny manifest tej nocy, tym razem Rosu Marii Peszek. No bardzo ironiczny tekst, ale też nawiązujący do tego, o czym nieco więcej w reportażu, chociaż nie w takim natężeniu jak w tym 2,5-minutowym utworze Marii Peszek. Dla jednych sufit, dla innych podłoga. W tej godzinie mam dla Państwa reportaż Ewy Szkurłat z Radia Kraków, którego bohaterką jest wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska, mistrzyni świata i Europy, a także srebrna medalistka Igrzysk w Tokio.
1: Nie oszukujmy się, to czasem trudno jest do kogoś podejść i coś mu doradzić, bo jak nawet tak patrzę na to wszystko, to ktoś jest w żałobie, ktoś bliski umrze, to często jest tak, jako ludzie

0: że boimy się coś powiedzieć, bo mamy takie coś wewnętrznego. I mnie też ta, powiem paradoksalnie, depresja nauczyła, że właśnie, że nawet w tych złych chwilach ważne jest, żeby do drugiej osoby podejść i powiedzieć, że jestem, jakie by te złe chwile nie były. Więc myślę, że te osoby trzecie często nie wiedzą, jak się zachować. Wiem, że dla mnie było takie kojące, jak powiedziałam mojemu mężowi, że umówiłam się do tego lekarza, to on mi powiedział: uff, miałem ci to mówić.
1: Bo to będzie, proszę Państwa, również reportaż o depresji, nie tylko o sporcie. O sporcie, który jest źródłem choroby, ale też radości i sensu życia. No, tak to zwykle bywa, że skrajnie różne zjawiska, skrajnie różne emocje splatają się, łączą w jedno. 12,5 minuty po pierwszej, teraz o 5 minutach łez zaśpiewa nam wszystkim Ralf Kamiński.

Gdyby jedna piosenka mogła opowiedzieć cały reportaż, to w tym przypadku w zasadzie by tak było. Paradise i grupa Coldplay o wzlatywaniu, o marzeniach, by dotrzeć tam, gdzie jest najlepiej, gdzie czujemy się spełnieni, w tym wypadku dosłownie do raju. Dla jednych sufit, dla innych podłoga. Teraz będziemy słuchać reportażu Ewy Szkurłat z Radia Kraków, którego bohaterką jest Agnieszka Kobus-Zawojska, mistrzyni świata i Europy, która zdobyła srebrny medal na igrzyskach w Tokio i zdobyła ten medal walcząc z depresją. Tę chorobę lekarze zdiagnozowali u Agnieszki Kobus-Zawojskiej zaledwie 3 miesiące przed igrzyskami. Radość z pływania szczęśliwie wróciła. Agnieszka Kobus-Zawojska jest dziś mężatką, szczęśliwą matką również dwójki dzieci i angażuje się w pracę trenerską. Po zakończeniu kariery

0: w reprezentacji często zabiera głos w debacie o zdrowiu psychicznym w sporcie.
1: Łódka Wyślarska uczy współpracy, komunikacji i nie pomieści tylko tego słowa ja, bo tam musi być słowo my. Obraziłam się trochę na to wyślarstwo, ale z drugiej strony uważam, że to jest takie fantastyczne miejsce, żeby pójść tam z problemami, zawiosłować, to nie czujesz tych problemów, bo w obliczu nawet tej depresji, kiedy moja głowa była pełna od tego, że czegoś nie chcę, czegoś nie mogę, coś muszę i były to takie bardzo kontrastowe te komunikaty, to jak siadałam do tej łódki, to nagle nie słyszałam nic poza tym, jak dobrze chcę zrobić ten ruch, jak bardzo chcę, żeby ta łódka płynęła. Może ja nie byłam najmocniejsza, ale ja czułam, kiedy ta łódka płynie, tak sunie przez tę wodę i to poczucie, że ona tak płynie, tak sunie, a ty jesteś taki mały na tej wodzie, to jest, uważam, że fantastyczne i ja po prostu czuję, myślę, taką wolność w głowie. W tamtym momencie mówiłam, że sport jest całym moim życiem i jak nie dojadę do tego Tokio, to te życie się kończy. Ten sport to był jak praca w korporacji.
2: My mamy takie przejście do innego wymiaru trochę.
3: Ale nie, to jest tylko raz.
1: Oj, ale bardzo mi miło, że jestem w Krakowie. Nie ukrywam, że tutaj w natłoku ostatnich zajęć, bo też od niedawna jestem mamą już podwójną, to jest taka trochę odskocznia dla mnie, że nawet w tym pociągu mogłam posiedzieć i trochę posłuchać swoich myśli i zaznać ciszy. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i że tutaj jesteście. Na początku myślę, że zaczynało się to od lekcji WF-u wioślarskiej w szkole sportowej, do której chodziłam. I pierwszy raz siadłam do łódki, jak miałam 14 lat. I stopniowo było to coraz bardziej profesjonalne. I dobrze, że byli ludzie, którzy mnie trochę w tym stopowali, bo ja myślę, że do teraz tak mam, że jak już coś wchodzę, to coś wchodzę, kolokwialnie to całą sobą. I chciałam więcej, mocniej, żeby te wyniki się pojawiały. One nie były od razu, no nie oszukujmy się, byłam... Na początku może były te wyniki, było takie zaskoczenie, a później długo, długo nic, prawda? I miałam pretensje do wszystkich, chciałam więcej, więcej, więcej, ale na szczęście trener mnie stopował i tak z perspektywy to myślę, że moje profesjonalne trenowanie zaczęło się tak, jak miałam 18 lat, uznałabym to za takie bardziej profesjonalne, że rzeczywiście zapisywałam każdy trening, że trenowałam codziennie z sumiennością, że zwracałam uwagę na to, co jem, aż czasem za dużo. Pierwsze mistrzostwa Europy, jak miałam 20 lat, ale wsiadłam do łódki pierwszy raz, jak miałam 14 lat i wtedy zdobyłam pierwszy medal mistrzostw Polski i to też tak dla mnie był, można uznać to za początek, ale to jednak nadal była zabawa.
4: A te książki ja ci dałam?
1: Przecież jakie by nie było, to życie studenckie też jest piękne, bo to są właśnie te nowe relacje, to jest takie wejście w dorosłość, mam wrażenie, prawda? A ja tak naprawdę musiałam patrzeć, byleby mieć te 30% obecności minimalne, żeby przejść na kolejny rok studiów, żeby zaliczyć to wszystko. Tam był wyższy poziom logistyki i tym się martwiłam, a ominęły mnie te właśnie wszystkie spotkania, społeczność, wokół tego studenckiego życia. O obozie studenckim wszyscy zawsze mówili, że to było taki fantastyczny zjazd, ale ja tam tylko pojechałam na kilka dni, żeby wszystko zaliczyć i mieć zaliczone i móc przejść dalej, bo tu Mistrzostwa Europy, tu Mistrzostwa Świata, tu przygotowania. Więc myślę, że to był taki moment w życiu. Myślę, że ogólnie relacje, przyjaźnie. Ja jestem szczęściarą, bo ja swojego męża poznałam w klubie wioślarskim. On sam był w kadrze, sam wiedział, z czym to się je, że to się je z 270 dniami na zgrupowaniach i tym, że cię nie ma w domu. Rozumiał to i był ze mną, ale największy problem jest sportowców, myślę kobiet, to, że ty nie masz osoby często, do której wracasz, bo ty jesteś w tak hermetycznym środowisku, ciągle ci sami ludzie, te same twarze, że ty możesz nie poznać partnera, z którym później chcesz mieć dzieci, założyć rodzinę, a ten sport kiedyś się kończy. I to są rzeczy, o których się nie mówi, a

0: powinno mówić głośno, że sport jest piękny, daje medale, piękne chwile, ale później często ta zawodniczka, mam wiele koleżanek, które gdzieś tam po cichu powiedziały, że one chciałyby mieć dzieci, ale nie mają z kim, bo sport nie dał im możliwości poznać tej drugiej połówki. Sport trochę zabiera te relacje, bo jesteś bardzo sfokusowany na tym marzeniu, jeżeli chodzi o wynik, o hymn narodowy, o to poczucie wyjątkowości. Zabiera ci trochę te normalne życie, a później się kończy ten sport i masz taką chęć tego normalnego życia. Nasza łyżwiarka Kaja Ziomek mówi, że teraz skończyły się igrzyska i ona czym najbardziej się jara, powiem kolokwialnie, tym, że będzie mogła ugotować obiad i że będzie mogła pójść na huśtawkę ze swoją córką. Przykład amerykańskiej sportsmenki Lolo Jones, która zamroziła swoje jajeczka, bo też kiedyś napisała taki post, że nie ma z kim mieć tej rodziny. Więc myślę, że to jest główny problem, że o tym się nie mówi, że sport często zabiera te relacje. Owszem, są relacje te z dzieciństwa, że ci kibice za nami idą, ale jak spojrzymy szerzej, no to nie mamy czasu na te randki, na poznanie tych chłopaków, żeby później wejść od razu w to życie. Nie mam grona przyjaciółek na przykład. Są tam jakieś przyjaźnie z tej podstawówki i tak dalej, ale niestety ci przyjaciele często musieli zrozumieć, że mnie, że ja nie dam rady dojechać na twoje urodziny. Te przyjaźnie się kończyły, no bo przyjaźń jest coś takiego, że dwie strony, prawda, coś dają, a ty nie możesz czasami. I są pojedyncze osoby, co to zrozumiały i poczekały, ale też rozumiem tych, którzy nie byli w stanie poczekać. Zaczęło się od wiosłowania na jednym, zaczęło się od wiosłowania samemu i też myślę, że to wiosłowanie w towarzystwie mnie wiele nauczyło, bo ja też miałam klapki na oczach i chciałam wszystko robić lepiej i nie umiałam tak rywalizować w taki zdrowy sposób w pewnym momencie. A jak zaczęłam pływać w osadzie, to rozumiałam, że ja mogę z każdą z dziewczyn z tej osady, z którą pływam i zdobywam medal, rywalizować, bo każda chce być lepsza, nawet w notesie u trenera i to jest normalne, ale możemy też zbić piątkę i sobie wzajemnie kibicować, bo nawet jak ja przegram z tą koleżanką, to później wsiadamy razem do łódki i jak ona wygra, popłynie ten personal best sama, to ta łódka będzie nasza i tak szybciej płynęła, więc to pływanie w osadach też mnie dużo nauczyło, ale wszystko zaczęło się od pływania samemu. Trochę system jest zły, bo też nie, choć jest coraz lepiej, nie będę tutaj aż taka krytyczna, jest coraz lepiej, bo po pierwsze przez długi okres nie przygotowywaliśmy sportowców na tą drugą stronę medalu, co jest po, o której opowiadałam przed chwilą, że na przykład nie wiemy, jak się przygotować na te życie. Wyścig szczurów, wyścig po medale, ale chyba nic nie jest absolutnie złe, bo ja też trochę sobie takie życie wybrałam, prawda? Więc mogłam siedzieć na kanapie, mogłam robić inne rzeczy, więc są dobre i złe strony, myślę, że jak we wszystkim. Na początku to była wielka radość, ale później tylko to się przerodziło w coś takiego jak odhaczanie listy, takie listu do i robisz, wrzucasz, idziesz dalej po kolejnej i nie myślisz o tym. I to było straszne. Rodzice to praktycznie jeździli na każde moje zawody. I pamiętam, jak chciałam im wynagrodzić to wszystko i kupiłam bilety do Tokio. Wręczyłam te bilety, pamiętam, na gwiazdkę i jakie było poruszenie w rodzinie i jak bardzo przeżyłam to, jak okazało się, że jest pandemia i te igrzyska odbędą się bez możliwości kibiców, bo chciałam, żeby to, co dali rodzice przez całą tą karierę, choć w malutkim stopniu im zwrócić, prawda? I nie udało się to niestety, bo na igrzyskach w Rio ich nie było. Później stwierdziłam, że fajnie jakby byli i też to się nie udało, bo już na kolejne igrzyska nie miałam zamiaru jechać. A jednak ten mój medal jakbyśmy podzielili, to tam moja część jest może taka, ale każdy ma tam swój udział z wielu osób. I to też z takich osób, których kiedyś lubiłam, później nie lubiłam, bo chodzi o to, że każdy miał jakiś wkład w to podejście na linii startu.
1: Czy zawsze czuła Pani radość ze sportu? Czy w pewnym momencie pod wpływem presji ta radość gdzieś zniknęła?
0: Niestety ta radość mi właśnie znikła i to w takim momencie, w którym powinna być największa, bo zaczęło się od wielkiej radości, bo ja kocham rywalizację, kochałam rywalizację, lubiłam po prostu trenować.

0: Lubiłam tą społeczność, która była budowana wokół tego sportu i nagle po prostu się zatraciłam, bo ciągle chciałam więcej, bo jak były te wyniki, to zobaczyłam, że jestem mocna, oczywiście nie sama, tylko z drużyną, więc nie chciałabym tylko sobie tu przypisywać tych sukcesów, bo to zdecydowanie tak nie jest, ale trochę się tak sfiksowałam i każdy medal, każdy wynik wrzucałam gdzieś tam do kartonu. Ja nawet nie... medali nie trzymałam w jakimś tam miejscu w domu, tylko po prostu wrzucałam, zamykałam w szafie i lecimy dalej, że tak powiem. I w tym najfajniejszym momencie, kiedy zbliżały się igrzyska w Tokio, kiedy tak naprawdę drugi raz jechałam spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, w pewnym momencie ja nie chciałam tego robić. I to było takie trudne, bo z jednej strony mówię, przecież ty to kochasz. Tu taka jedna osoba w głowie mi mówi, jedna tak by dobra Agnieszka mówi, przecież ty to kochasz, a druga mi mówi, ty masz tego dosyć. I nie umiałam z tym sobie dać radę i straciłam zdecydowanie tą radość z tego wysiłku, ale z drugiej strony ten wysiłek dawał mi spokój, bo szłam na trening i miałam pustą głowę. Stwierdzam, że w tamtym okresie ta relacja ze sportem to było takie trochę love-hate relationship, że kocham i nienawidzę. Wcześniej już w ogóle miałam objawy, tylko byłam nieświadoma i 3 miesiące przed igrzyskami wcześniej trafił mi się COVID, nie pojechałam na Mistrzostwa Europy i później, kiedy już trener powiedział, że będę jechać na te igrzyska, bo ze mną ta łódka szybciej płynie, czyli najlepsza w teorii wiadomość sezonu, że wiem, że jadę na igrzyska, a ja nadal nie byłam szczęśliwa i wtedy mnie podkusiło, żeby trochę drążyć ten temat i umówiłam się do lekarza. Stwierdził, że rzeczywiście mam depresję z zaburzeniami lękowymi i było to około 3 miesiące przed igrzyskami w Tokio, więc jak ja sobie o tym wszystkim pomyślę, to dlatego była ta ulga, bo ja miałam takie poczucie, że mimo wszystko zrobiłam to, ale że już mogę tak trochę żyć spokojniej, bez tego muszę, prawda? Choć to też tak nie jest, bo jeżeli nasz umysł tak funkcjonował przez tyle lat, to żeby zejść z tego, to potrzeba trochę czasu i też ciężko zmienić swoje takie nastawienie w ogóle do życia. Zaczęłam czytać, czemu panuje u mnie taka bezsenność i zaczęłam się w to wgłębiać. Zrobiłam jakiś test, test Becka dokładnie w internecie i zobaczyłam, że jest duża szansa, że mam tą depresję i mówię, no chyba umówię się do lekarza, więc mi ten internet trochę pomógł. Nie oszukujmy się, to czasem trudno jest do kogoś podejść i coś mu doradzić, bo jak nawet tak patrzę na to wszystko, to ktoś jest w żałobie, ktoś bliski umrze, to często jest tak jako ludzie, że boimy się coś powiedzieć, bo mamy takie coś wewnętrznego i mnie też ta, powiem paradoksalnie, depresja nauczyła, że właśnie, że nawet w tych złych chwilach ważne jest, żeby do drugiej osoby podejść i powiedzieć, że jestem, jakie by te złe chwile nie były, więc myślę, że te osoby trzecie często nie wiedzą, jak się zachować. Wiem, że dla mnie było takie kojące, jak powiedziałam mojemu mężowi, że umówiłam się do tego lekarza, to on mi powiedział, uff, miałem ci to mówić. To mi taki kamień naprawdę spadł i taki bagaż z tego plecaka, który niosłam. I to było takie kojące, ale dziewczyny z łódki na pewno coś widziały, bo znały, pływałyśmy 5 lat, no to ja byłam inna, więc wiemy to dokładnie. I ja też później się przyznałam jednej z dziewczyn, Marii dokładnie, to mówiłam, żeby nie mówiła tego innym dziewczynom, ale wiem po czasie, że powiedziała, bo też mi się przyznała do tego i też nie byłam na to zła, bo rozumiem, że ona chciała po prostu powiedzieć, żeby otoczyć mnie większą opieką, prawda? Żeby z większą empatią patrzeć i zrozumieć, więc wtedy powiedziałam, żeby nikomu nie mówiła, bo miałam takie podejście, żeby też nie wrzucać więcej kamyków do tej łódki, jak i tam, tak, tam jest takie obciążenie psychicznie, bo cała Polska na ciebie patrzy, że masz zdobyć ten medal, to ja nie chciałam wrzucać kolejnego obciążenia swoją osobą. Sama terapia by nie wystarczyła w tamtym momencie, a sama farmakologia może by pomogła mi, w sumie to jest takie gdybanie, może pomogłaby mi dojechać do tego Tokio, ale uważam, że te spotkania z psycholog pomogły mi teraz też inaczej patrzeć na życie i, że tak powiem, zadziałały tak bardziej długofalowo.
1: Jedziemy, jedziemy, ostatnie 250 metrów! Płyną Polki po medal!
2: Dawaj!
1: Damy to!
2: Do końca! Yes!
1: Mamy medal! Mamy srebrny medal!
0: W Tokio cieszyłam się, okej, bo był ten srebrny medal, ale większe miałam takie poczucie ulgi, że mówię, wow, dałam radę. Pomimo właśnie tego, że ta moja głowa nie była na tym miejscu, gdzie zawsze, że nie wiedziałam, czy chcę tu jechać, że było wiele znaków zapytań i miałam

0: Mam wtedy takie poczucie ulgi mocne, a 4 lata wcześniej, 5, bo była pandemia przecież, na igrzyskach w Rio, miałam taką beztroską radość, że ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje i ta chwila mogłaby trwać cały czas, a na igrzyskach Tokio miałam wrażenie takiej trochę, takiego spojrzenia trochę może jak w korporacji, że jakiś projekt został zrealizowany i płyniemy dalej, ale już w innych kierunkach.
1: Yes! Co one zrobiły? Niesamowite! Wspaniałe!
2: Cudowne! Brawo, dziewczyny!
0: Najbardziej pomógł mi mój mąż, który wykazał się taką wielką empatią i też zmianą samego siebie, bo on też musiał trochę inaczej podchodzić do mnie i musiał trochę zmienić te komunikaty. Pomógł mi najbardziej w tym, bo jak skończyły się te igrzyska w Tokio, to my chcieliśmy założyć rodzinę, prawda? A on, wiedząc, jak bardzo duże dla mnie to było obciążenie, jak ciężko mi było, powiedział, że teraz jest rok na to, żebyśmy bawili się życiem i sportem i powiem szczerze, że to był mój najlepszy sportowy rok, a nie byłam w kadrze. Byliśmy na różnych zawodach na świecie, w Bostonie na największych zawodach wioślarskich na świecie, na regatach w Henley, najbardziej prestiżowych, królewskich regatach. Bawiliśmy się w wioślarstwo morskie, po prostu startowałam dla startowania, a nie dla celu. I co najlepsze, też pamiętam taką sytuację, która bardzo wiele mi pokazała. Startowałam w wioślarstwie morskim na linii startu, chyba w ćwierćfinale startowałam z Emmą Tuick z Nowej Zelandii, to jest złota medalistka z jedynki, to jest taki top of the top światowy na jedynce, tak, nie w osadzie. I pamiętam, jaka byłam, powiem kolokwialnie, podjarana tym i mówię do znajomego, Guillermo, po starcie gadałam z Emmą, jaka to jest super dziewczyna, powiedziała, zaprosiła do Nowej Zelandii, jest ekstra i tak dalej, ale to było fantastyczne. A Guillermo do mnie mówi, Aga, ale ty przecież od 2010 roku jeździłaś na tych samych pucharach świata, co Emma Tuick i mistrzostwach świata i co? A ty teraz taka podniecona jesteś, że z nią rozmawiałaś? A ja mówię, Guillermo, a wiesz co? Ja nigdy z nią nie rozmawiałam. Ja mam wrażenie, że ja praktycznie z małą liczbą osób rozmawiałam, bo ja byłam tak skupiona na tym, co ja mam zrobić, że ja mam dowieść tą łódkę od startu do mety i przez te 2 kilometry skupiać się na tym, żeby jak najlepiej zawiosłować. I trochę ten świat dookoła nie istniał. I zrozumiałam to, że to było niezdrowe do pewnego momentu i dlatego mówię, że to był najlepszy rok sportowy, bo ja poznałam więcej osób w przeciągu tego roku z całego świata wioślarskiego niż w przeciągu swojej kariery. Poznaliśmy ludzi z Irlandii, mamy tam teraz przyjaciół. W Wielkiej Brytanii pamiętam, że startowałam na wioślarstwie morskim w Szwecji z brązowym medalistą z 4 z Wielkiej Brytanii, z Jackiem Beaumontem, mogę źle wymówić, nieważne. Więc 2022 rok był najlepszym sportowo dla mnie rokiem pod względem takich pozytywnych emocji i je zafundował mi mój mąż.
2: Teraz medal ląduje na szyi Agnieszki Kołbuz-Zawojskiej, a następny medal będzie odbierała Marta Wieliczko.
0: Mimo tych złych chwil i mimo tego, że to tak wyglądało, że mnie sport doprowadził i wyprowadził z depresji, bo jednak na łódce też miałam to miejsce, gdzie wspomniałam, gdzie ta głowa przestała tak pracować, to uważam, że to trochę ewoluowało, ale rzeczywiście ten trening jest czymś takim trochę odpoczynkiem, że skupiasz się na tym, co masz robić, a nie tym wszystkim dookoła, co jest. Na przykład teraz dużo osób do mnie pisze, bo też jestem mamą, podwójną już, że za dużo ćwiczę. A ja mówię, słuchaj, ale dla mnie teraz ten trening jest odpoczynkiem, bo moja głowa nie myśli, co mam zrobić, co spakować, co kupić, że jutro jest to, tamto, tylko jest odpoczynkiem. W sporcie nie zawsze tak było, no bo wiadomo, były tak ciężkie jednostki, że czasem to było tak duże obciążenie, że też stres do tego dochodził. Teraz tym treningiem się już nie stresuję, bo teraz sportowo jestem amatorką, bo się bawię sportem, a wtedy byłam sportowcem profesjonalnym, więc ten sport generował trochę inne poczucie, ale nadal było tak, że na treningu mocno skupiałam się na tym, co mam robić, a nie na wszystkim dookoła i to zawsze było takie kojące.
3: Ostatnie 250 metrów, to może być pierwszy złoty medal mistrzostw Europy, to musi być złoty medal. Polki płyną po triumf.
0: Trzeba zrozumieć to, że na takim top of the top to każdy jest przygotowany tego dnia, bo my wiemy dużo wcześniej, kiedy jest start na igrzyskach, ale właśnie to decyduje to, jak daleko przesuniesz tą granicę, jak miniesz te czarne drzwi i jak daleko właśnie jesteś w stanie to przeciągnąć. No i to jest ta, myślę, moc psychiczna, bo jak ja sobie patrzę z perspektywy czasu, mamy wiele fantastycznych zawodników na treningu, a na zawodach jest garstka, bo nie każdy rozumie, że zawody to jest moc głowy.

grupy, a nie tylko ciała, prawda? Znaczy ciało jest ważne, tylko że każdy ma mocne ciało na starcie tak naprawdę, bo każdy jest przygotowany do tego startu i każdy ten rok trenował na pełnych obrotach, żeby tam być. Ale właśnie to jest tak duże obciążenie psychicznie, no, że nie każdemu jest to po prostu dane i uważam, że ten umysł później się przejawia w innych sytuacjach, bo ja zobaczyłam, nie doceniałam tej swojej głowy, a jak na przykład pobiegłam maraton pół roku po urodzeniu dziecka, co uważam, że było absurdalnym pomysłem, ale potrzebowałam tego celu i w ogóle nie biegałam i bardzo dużo przytyłam i no po prostu głupi to był pomysł, ale ja potrzebowałam tego i nie polecam tego każdemu, ale ja, że tak powiem, trochę, że tak powiem, co dla kogoś jest sufitem, dla kogoś może być podłogą i też trzeba to zrozumieć. Pamiętam, że było mi tak ciężko i byłam taka, no ważyłam 20 kilo więcej niż, więc było mi ciężko i ja uważam, że przebiegłam to samą głową, bo ja nie byłam w ogóle totalnie na to przygotowana, ale wiem, że nie dla każdego to jest, no nie pójdzie osoba z marszu i nie przebiegnie samą głową, bo nie ma tej głowy. My po prostu jak żyjemy w tym hermetycznym trochę środowisku, to nam się wydaje, że każdy taki jest. Jak na przykład mój mąż mówi, że przez całe życie mi się wydawało, jak rozmawiałam ze swoim mężem, że to nie jest problem dla nikogo przebiec 10 kilometrów, a jednak jest, to dla nas nie jest problemem, prawda? Ja pewnie bym przebiegła bez formy, bo by ten umysł mnie już jest tak wypracowany, prawda? Więc uważam, że to naprawdę głową się zdobywa na ostatnim etapie te medale i tam siedzi najwięcej, bo musisz być przygotowany na wielki ból, który musisz polubić. Po pierwsze, przegrać to nie wstyd i to jest wpisane w nasze życie i po drugie, my i tak jesteśmy wygrani w stosunku do tych, co narzekają. Dlaczego? Bo my stajemy na starcie, a oni nadal siedzą. I to jest takie podejście, że tak jak w tym roku, prawda, na igrzyskach w Mediolanie, biedna Pola, nasza skoczkini, została zhejtowana, bo była ostatnia, ale ona miała prawo być ostatnia, bo ona zdobyła kwalifikacje na igrzyskach i tak naprawdę nie była ostatnia, bo żeby móc być ostatnim na igrzyskach, to trzeba móc na nie pojechać, czyli trzeba zdobyć tą kwalifikację, więc ja generalnie uważam, że przede wszystkim nie wstydem jest przegrać, ale wielką, że tak powiem, dumą i zawsze zrozumieniem podchodzę do tych, którzy próbują nowych rzeczy i podejmują jakiekolwiek wyzwanie. Nasza klubowiczka, 51 lat, wystartowała w zawodach High Rocks, miała 2 godziny 40, czyli taki wynik, o jakich się nie mówi, ale zrobiła to, bo chciała, ukończyła. I czemu o tym mówię? Dlatego, bo można by było powiedzieć, że beznadziejny wynik, bo tak patrząc na to, beznadziejny, okej. Ale ona podjęła to wyzwanie, a wiele osób komentuje i nawet nie próbuje, prawda? Bo się zauważyłam, że ludzie często boją się tej weryfikacji, tej oceny, a sami oceniają. Jeżeli oceniasz, no to sam spróbuj, prawda? Bo ja nie śmiem powiedzieć, że ktoś jest słaby, jeżeli sama wiem, żebym tego nie zrobiła, prawda? Ja bym nie skoczyła z tej skoczni, bo mnie, dla mnie to jest na przykład przerażające, jak sobie patrzę na to, jak trudne to musi być i nawet ja uważam, że my płyniemy łódką i to też jest trudne, też jest wymagające i tak dalej. Ale na przykład skoki to jest sport ekstremalny, przecież tam można się połamać. I też to jest jakie przekraczanie granic w głowie, że to jest strach, a mimo wszystko to robię. Więc wydaje mi się, że powinniśmy zrozumieć, że podjęcie próby to już jest jakieś zwycięstwo. I druga sprawa, że nie każdy na igrzyskach jedzie po medal. I my jako kibice, jak chcemy kogoś oceniać, to powinniśmy zrozumieć, że są zawodnicy, którzy jadą tam po doświadczenie. I nie oszukujmy się, zdarza się niespodzianka, ale nie mają szansy na medal. Są zawodnicy, którzy na przykład dla nich osiągnięciem będzie top 10. I są zawodnicy, tak jak na przykład ja byłam, jadąc drugi raz na igrzyskach, miałam medale Mistrzostw Świata i uważam, że kibice mieli prawo ode mnie wymagać. Niektórzy się ze mną nie zgadzają, bo mówią, że nikt nie ma prawa wymagać od sportowców. Ja uważam, że jednak mieli, no bo potwierdzałyśmy to i byłyśmy w jakimś szczubie, jakbyśmy przypłynęły nagle ostatnie, no to myślę, że nie można by było tutaj powiedzieć, a bo nam nie wyszło, z szacunku tutaj do kibiców,
rodziców i do tego, że jednak masz ten orzełek na tego orzełka na piersi, to uważam, że można było od nas troszkę wymagać. I są właśnie tacy zawodnicy, którzy już są na tym poziomie, już potwierdzają to, że można od nich wymagać tą walkę o medale, ale nie można wymagać, że na pewno zdobędą medal, bo to przeciwnik zweryfikuje. Adam Małysz też na początku nie skakał po medale olimpijskie. Z tego co wiem, też na początku ludzie mówili, że nic z tego nie będzie i tak dalej, a

To jest najpiękniejsze uczucie sportowe. Niestety nie było mi to dane słuchać hymnu na Igrzyskach Olimpijskich, ale w swoim życiu dwa razy słyszałam na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy. I nie da się tam powstrzymać łez. Dla mnie to było spełnienie z dzieciństwa, bo ja pamiętam, jak na lekcje do mnie kiedyś przyszli olimpijczycy, mistrzowie świata i padło takie zdanie, ciekawe, czy na tej sali jest jakiś olimpijczyk, i mi wtedy się zrobiło gorąco na sercu i myślałam, że ja będę tym olimpijczykiem. I jak ja sobie przypomnę tę samą historię i stoję na tym podium, to nie wierzę trochę w to i po prostu się wzruszam, że dałam radę, i poza tym to jest taka wyjątkowość tego momentu. Bardzo się utożsamiam z tym, że startuję nie tylko dla siebie, ale też dla kraju. Jak już skończyłam tę swoją karierę, to jak pojechaliśmy z mężem, czy byliśmy na wakacjach w Miami, w Dubaju byliśmy, w Irlandii, to się śmiałam, że kiedyś bym po sezonie odpoczywała od wiosłowania, czyli po robocie, nie mówię o robocie, a teraz było tak, że gdzie jechaliśmy, to patrzyłam, googlowałam, czy jest klub wioślarski i pytałam, czy mogę tam zawiosłować, i to było wyjątkowe, więc można powiedzieć, że prowadziłam turystykę wioślarską i to było fajne, że mogłam sprawdzić inne wody i to mnie tak niezwykle ekscytowało, a kiedyś bym w ogóle na to nie wpadła, bo chciałabym od tego odpocząć, więc gdziekolwiek jestem na świecie, to patrzę, czy jest obok klub wioślarski, bo bym chciała zobaczyć, spróbować zawiosłować, zobaczyć, jak jest u nich, prawda, porównać sobie do polskich warunków. Trochę jeszcze, że tak powiem, bawiłam się, ale nadal z wielkim zaangażowaniem w wioślarstwo morskie, ale z takim podejściem, że ja nie muszę, a chcę. I to było taka zmiana tego podejścia, spowodowało, że dobrze nam szło. Nawet z mężem zdobyliśmy, bo z mężem pływałam, więc to też myślę, że było dla mnie i ciekawe, i trudne, no bo jednak to też nie było łatwe doświadczenie, żeby dwa tak mocne charaktery były razem na łódce. Byłam z osobą, którą kocham. Nie było tak, że mi ludzie wybierali osoby do osady. Mówię do Maćka, dobra, próbujmy. I na własny koszt zwiedziliśmy wiele zawodów i nawet zakwalifikowaliśmy osadę polską na Beach Games, takie zawody. Niby dla fanu. Jeżeli naprawdę robimy to też dla tego fanu, dla tej radości, to okazuje się, że jak mamy nadal to zaangażowanie, wszystko, to te sukcesy są. I powoli, że tak powiem, przechodziłam na tą drugą stronę medalu, czyli tą, co teraz jestem. I wiele tych sytuacji, tych takich opcji na te inne życie, drugie życie, przychodziło tak po trochu, powoli, z zaskoczenia. I teraz trenuję dla siebie, prowadzę klub, organizujemy zawody. W zeszłym roku na naszych zawodach, które nazwaliśmy Wioślarską Ligą Mistrzów, startowało 820 dzieciaków i były to największe zawody na ergometrach wioślarskie w historii kraju dla dzieci. Ja miałam ból głowy, jak ich zmieścić do szatni, i ja taki ból głowy lubię. Na nowo jest to moja wielka radość, pasja, motywacja też. Czuję w tym niezwykłą taką satysfakcję i misję, żeby pokazywać, że sport jest otwarty dla każdego, bo ja myślałam, że on jest zarezerwowany dla niektórych osób. Tym się najbardziej zawsze chwalę, że w naszym klubie wiosłuje Adam. Adam ma 70, a on w tym roku wystartował na Mistrzostwach Świata z moim mężem, co prawda w formule online'owej, z zawodnikami profesjonalnymi, i dla mnie to było wzruszające, bo on pokazuje, że można w rok podjąć wyzwanie, które należy tylko do profesjonalistów z teorii. Czego łydka wioślarstwa nie pomieści? Myślę, że ego. Bo tam nie ma miejsca na ego, tam jesteś jedną drużyną i musisz zrozumieć, że jesteś tak szybki jak twoja osada. Patrząc szerzej, to nie ma znaczenia, jakie ciężary przerzucasz na siłowni, jeżeli nie umiesz współpracować.

0: reportażem, będziemy zastanawiać się nad tym, jak wielką rolę, wpływ mają na nas przodkowie i to nawet ci, o których stosunkowo mało by rzec, prawie nic nie wiemy.
1: Nie mogliśmy znaleźć potomków brata naszego pradziada, generalnie początek XIX wieku. Wiedzieliśmy, że się urodził, następnie, że poślubił Teodozję z Rolewiczów. Rolewiczów to różnie zapisywano. Urodziło im się właśnie w tym Bolesławcu, który się znajduje w województwie łódzkim, dwóch synów. I w 1865 koniec. Nie ma po prostu człowieka. Znika cała rodzina. Nie wiadomo, co się stało. Przez 15 lat nie mogliśmy znaleźć informacji, co się z tym człowiekiem stało.
0: To będzie Portret w czapce. Reportaż Moniki Malec z Polskiego Radia Lublin. Proszę zostać z Jedynką, a przez całą noc dlaczego nie?

Dla jednych sufit, dla innych podłoga. Ten reportaż przygotowała Ewa Szkurłat z Radia Kraków. Po drugiej natomiast, w ostatniej części naszego spotkania, w nocy z

0: Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
2: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
1: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od ustaleń w sprawie wypadku kolejowego w Garbatce w Wielkopolsce. Samochód ciężarowy zderzył się tam z pociągiem osobowym na niestrzeżonym przejeździe kolei wielkopolskich. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu, a w pociągu ucierpiało 17 osób. O pracach na miejscu wypadku mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: My wstępnie nie definiujemy tutaj przyczyny, natomiast wstępnie możemy powiedzieć, że te nasze ustalenia wskazują, że ten samochód zatrzymał się przed przejazdem, natomiast nie wiadomo dlaczego wjechał na ten przejazd tuż przed pociągiem, który zbliżał się do tego miejsca.
3: Nawet kilkadziesiąt godzin może jeszcze potrwać akcja służb na miejscu tragicznego wypadku. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Opowiedziało się za tym 97,8% głosujących. Włodarz stolicy Małopolski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zapewnił, że wynik referendum przyjął z szacunkiem.
5: Dziękuję wszystkim krakowiankom, krakowianom za wszystkie spotkania. Dziękuję za słowa krytyki. Dziękuję również za te słowa wsparcia. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i było dla mnie świetną lekcją. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmują tę decyzję z szacunkiem i z pokorą. Wiem, że nie zawsze decyzje, które podejmowałem, spotykały się ze zrozumieniem i z akceptacją wszystkich. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
3: W Krakowie zostanie teraz powołany komisarz wskazany przez premiera Donalda Tuska. Do tego czasu Krakowem będzie zarządzany.